0: Mano 9 osób, a uszczuplenia skarbowe przekroczyły 5 milionów złotych. Podczas akcji zabezpieczono dokumentację i gotówkę o wartości ponad 500 tysięcy złotych. 5 podejrzanych trafiło do aresztu, a 4 objęto dozorem policyjnym. Śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne zatrzymania.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob-Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest dobre, a w Krakowie umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Brodka znów zaskakuje. Tym razem nie nowym albumem, a zaokrąglonym brzuszkiem. Pani już gratulują, choć sama gwiazda milczy jak zaklęta. Czyżby drugie dziecko w drodze? Czekamy na potwierdzenie, choć Brodka znana jest z tego, że lubi trzymać nas w niepewności. Polska scena trash metalowa pogrążona w żałobie. Grzegorz Demon Mroczek, były basista legendarnego zespołu Dragon, odszedł z tego świata, pozostawiając po sobie pustkę i niezapomnianą muzykę. Zespół pożegnał go wzruszającym wpisem, podkreślając jego nieoceniony wkład i wyjątkową osobowość. Choć Demon nie grał z Dragonem od wielu lat, jego duch i żarty będą żyć wiecznie w sercach fanów.
2: Michalina Olszańska, znana z serialu The Vitis, postanowiła uczcić swoje 34. urodziny w wyjątkowy sposób, ogłaszając, że spodziewa się kolejnego dziecka. Na Instagramie pojawiła się seria zdjęć, na których aktorka z dumą prezentuje swój ciążowy brzuszek, co wywołało lawinę gratulacji od fanów. Czyżby nowy trend w celebrowaniu urodzin? Zamiast tortu i świeczek, zaokrąglony brzuszek i tysiące lajków.
1: Magda Mołek, znana twarz polskiej telewizji, postanowiła zaskoczyć wszystkich i przenieść się do świata YouTube. Po 15 latach w TVN, gdzie prowadziła m.in. Taniec z gwiazdami, zdecydowała się na niezależność. Jej życie prywatne również nie było usłane różami. Drugi rozwód okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem. Teraz, w wieku 50 lat, Mołek odnajduje siłę w rozmowach z gośćmi na swoim kanale, które stały się dla niej swoistą terapią.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Tomasz Szuchart, znany z ról, które mrożą krew w żyłach, ponownie zaskoczył widzów. Jego kreacja przemocowego męża w filmie Dom Dobry Smarzowskiego wywołała prawdziwą burzę emocji. Niektórzy widzowie po seansie postanowili nawet zmienić swoje życie, co tylko potwierdza, że sztuka potrafi być bardziej realna niż rzeczywistość. Szuchart, mimo że na ekranie przeraża, w życiu prywatnym cieszy się spokojem w objęciach swojej rodziny, co pozwala mu wrócić do normalności po tak intensywnych rolach. Wielki finał Mundialu 2026 na MetLife Stadium w New Jersey zapowiada się nie tylko jako piłkarskie widowisko, ale i muzyczne show. Robbie Williams i Laura Pausini, duet angielsko-włoski, wykonają na żywo hymn FIFA Desire. To pierwszy w historii międzynarodowy hymn tej organizacji, a jego twórcy liczą, że Anglia dotrze do finału. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na 19 lipca i zobaczyć, czy marzenia Robiego się spełnią. Sopot znów stanie się muzycznym centrum Polski, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival. W sierpniu w Operze Leśnej zobaczymy nie tylko polskie gwiazdy, ale i niespodziankę z przeszłości – Oceanę. Pamiętacie ją jeszcze? Ta niemiecka artystka, znana z hitu Endless Summer, spróbuje zdobyć bursztynowego słowika. Czy uda jej się pokonać naszych rodzimych wokalistów? Emocje gwarantowane. Kabaret skeczów męczących postanowił, że lepiej nie ryzykować zdrowiem fanów i odwołał występ w Chojnicach. Wszystko przez brak służb medycznych i upał, który mógłby zamienić śmiech w coś znacznie mniej przyjemnego. Artyści byli gotowi, scena czekała, ale cóż, bezpieczeństwo przede wszystkim. Fani przyjęli tę decyzję z zaskakującym zrozumieniem, bo przecież zdrowie jest ważniejsze niż kilka godzin śmiechu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Brytyjscy królowie stadionowego rocka, Muse, wracają z nowym albumem i planują trasę koncertową, która ma być kosmiczna. Matt Bellamy zapowiada widowisko z hollywoodzkim rozmachem, a centralnym punktem ma być statek kosmiczny, który podobno kosztuje więcej niż luksusowe domy w Londynie. Niestety, Polska nie znalazła się na trasie, ale fani mogą liczyć na koncerty w 2027 roku. Nowy album The Wow Signal inspirowany jest tajemniczym sygnałem z kosmosu, więc przygotujcie się na muzyczną podróż w nieznane.
1: K.K. Downing, były gitarzysta Judas Priest, rozwiał wszelkie nadzieje fanów na swój powrót do zespołu. Stwierdził, że czas nie działa na korzyść takich powrotów, a zespół raczej nie jest zainteresowany jego ponownym przyjęciem. Tymczasem Judas Priest szykuje się do pierwszego koncertu w Warszawie, który odbędzie się 28 lipca na Torwarze. Ciekawe, czy bez Downinga magia będzie taka sama. Open Air Festival wraca do Gdyni, a wraz z nim telewizyjna uczta dla tych, którzy wolą kanapę od tłumu pod sceną. Telewizja Polska znów pokaże wybrane koncerty, więc nie trzeba się martwić o brak biletów. Wśród gwiazd na ekranie zobaczymy m.in. The Cure, Zarę Larsson i Addison Rae. A wszystko to bez wychodzenia z domu, bo przecież po co się męczyć, skoro można oglądać z wygodnego fotela. W Żywcu rozpoczęła się letnia trasa koncertowa Męskie Granie, a fani już są w ekstazie. Nowa orkiestra w składzie Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino zaskoczyła wszystkich premierowym singlem Tańczę, choć ledwo co wydali hymn nareszcie. Na scenie nie zabrakło też hip-hopowego duetu Problem, który wziął na warsztat klasyki Kazika Staszewskiego. Kult odpowiedział na to fenomenalnym koncertem, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: The Warning, meksykańskie trio, które podbiło serca fanów na całym świecie, wraca do Polski. Siostry Villarreal zagrają jedyny koncert w Warszawie już 30 czerwca. Klub Progresja, choć nieprzystosowany dla osób na wózkach, stanie się areną ich hardrockowej energii. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 27 czerwca, na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do eksplozji silnika na łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mężczyzna, który odpalał silnik, doznał poparzeń nóg, ale nie wymagał hospitalizacji. Policja bada przyczyny wypadku, a wstępne ustalenia wskazują na usterkę techniczną. Ekstremalne upały zmusiły organizatorów Dnia Andrzeja Wajdy na Służewcu do odwołania wyścigów konnych i pokazu filmowego. Mimo to odbyła się uroczysta gala, podczas której rozdano ponad 7 milionów złotych na 56 lokalnych projektów w ramach programu Sportowo, Kulturalnie, Lokalnie. Decyzję o przyznaniu dotacji podjęli gracze Lotto, oddając łącznie 4,5 miliona głosów.
2: W Polsce panują upały, które zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Straż pożarna odnotowała ponad 1000 interwencji związanych z ulatniającym się czadem, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce. Wysokie temperatury zakłócają działanie wentylacji, co prowadzi do niebezpiecznego gromadzenia się gazu w mieszkaniach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia SMS, przypominając o konieczności wietrzenia pomieszczeń i instalacji detektorów czadu. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, choć kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
1: Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi mają masowe opóźnienia, a pasażerowie utknęli w skwarze. Na warszawskim Dworcu Wschodnim składy, które miały wyruszyć rano, ruszają dopiero po południu. W okolicach Modlina zablokowany jest pociąg relacji Olsztyn-Kraków, a awarie lokomotyw powodują przymusowe ewakuacje. Kolejarze apelują o sprawdzanie aktualnych komunikatów i, jeśli to możliwe, przesunięcie terminu podróży.
2: W Polsce trwają rekordowe upały, które spowodowały odwołanie wielu pociągów przez PKP Intercity. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje, że takie fale upałów pojawią się jeszcze 3 razy tego lata. Synoptycy ostrzegają przed dynamiczną pogodą, z możliwymi gwałtownymi burzami i silnym wiatrem. Warto śledzić ostrzeżenia meteorologiczne, bo lato zapowiada się kapryśne.
1: Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza, który zaginął podczas zawodów Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Mężczyzna nie przekroczył linii mety, a służby i ochotnicy przeszukują teren w pobliżu trasy wyścigu. W międzyczasie 30-letni kolarz z klubu Katena Wyszków zmarł po znalezieniu go niedaleko trasy. Policja bada okoliczności tej tragedii. Już od 2 lipca rusza turystyczna ósemka, czyli wakacyjny autobus, który za 20 zł pozwoli zwiedzić najciekawsze miejsca województwa podlaskiego. Bilet obejmuje nie tylko podróże po regionie, ale także korzystanie z białostockiej komunikacji miejskiej przez cały dzień. Autobusy będą kursować do 30 sierpnia w czwartki, piątki, soboty i niedzielę, oferując trasy przez Suwalszczyznę i Puszczę Białowieską. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podlasia w wygodny sposób. Armia Indii wprowadza nowatorski program, który przekształci tysiące czołgów T-72 w autonomiczne pojazdy opancerzone. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu IDEX Aditi 4.0, ma na celu przedłużenie żywotności sprzętu i minimalizację strat ludzkich. Przekształcone T-72 będą wykorzystywane w misjach wysokiego ryzyka, takich jak przełamywanie pól minowych. Program wpisuje się w politykę Make in India, wspierając rozwój krajowych technologii obronnych.
2: Upały w Polsce powodują poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. PKP Intercity informuje o odwołanych pociągach i wielogodzinnych opóźnieniach, a na trasach międzynarodowych prowadzono zastępczą komunikację autobusową. Szczególnie trudna sytuacja panuje na odcinku Węgliniec – Polka, gdzie ruch został całkowicie wstrzymany. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ekstremalnymi temperaturami, które mogą sięgać nawet 42 stopni Celsjusza. Egzotyczne anturium może kwitnąć bujnie nawet latem, jeśli zapewnimy mu odpowiednią pielęgnację. Kluczowe jest regularne odżywianie rośliny, a prosty, domowy sposób to użycie wody fasolowej jako nawozu. Wystarczy zalać białą fasolę wodą, odstawić na noc, a następnie używać powstałego płynu do podlewania raz w tygodniu. Dzięki temu anturium będzie pięknie kwitło przez długi czas. 3 osoby zostały aresztowane w powiecie krośnieńskim za przestępstwa przeciwko mieniu i napaść na funkcjonariusza. Sąd w Krośnie Odrzańskim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 18-latka, 30-latka i 34-letniej kobiety. Zatrzymania miały miejsce po serii kradzieży samochodów w Gubinie. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy. Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji.
1: Policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka. Mężczyzna został ujęty na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić Polskę. Intensywne działania służb pozwoliły na szybkie ustalenie jego tożsamości i miejsca pobytu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Białymstoku termometry wskażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zaś możemy liczyć na tak samo 22 stopnie i wiatr północno-zachodni z prędkością do 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Trener reprezentacji Korei Południowej, Hong Myung-bo, podał się do dymisji po nieudanym występie na mundialu. Po porażkach z Meksykiem i Republiką Południowej Afryki, drużyna zakończyła udział w turnieju już po fazie grupowej. Decyzja trenera to efekt nie tylko słabego wyniku, ale także ogromnej presji społecznej oraz krytyki ze strony prezydenta Korei Południowej. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie, wywieszając kartki z zakazem wstępu dla selekcjonera do sklepów. Iga Świątek, była liderka rankingu WTA, zdradziła, że podczas piłkarskiego mundialu będzie kibicować Hiszpanii. Decyzja ta wynika z obecności nowego trenera w jej sztabie, Hiszpana Francisco Roiga. Świątek przyznała, że piłkarskie turnieje są dla niej odskocznią od tenisa, a wspólne oglądanie meczów z zespołem to dla niej miła odmiana.
1: Dziś wieczorem rusza faza pucharowa mundialu z trzema emocjonującymi meczami. Brazylia zmierzy się z Japonią, Niemcy z Paragwajem, a Holandia podejmie Maroko. Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki, przewiduje zwycięstwa Brazylii i Niemiec, choć nie szczędzi gorzkich słów pod ich adresem. Mecz Holandii z Marokiem zapowiada się na zaciętą walkę, a Tomaszewski skłania się ku wygranej Holendrów.
0: Maja Chwalińska rozpoczyna dziś swoją przygodę z Wimbledonem 2026. Jej pierwszą rywalką jest Mananhaya Savankaev z Tajlandii, która zajmuje 164. miejsce w rankingu WTA. Mecz odbędzie się o godzinie 12 polskiego czasu. Transmisję można śledzić na Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu w pierwszej rundzie po dramatycznym meczu. Polka prowadziła 6-2, 5-2 i miała piłkę meczową, gdy doznała pechowego upadku. Pomimo kontuzji walczyła do końca, ale ostatecznie przegrała z Tajką Mananshayą Savankaev 6-2, 5-7, 2-6. To był pierwszy mecz Chwalińskiej po finale Roland Garros.
0: Dziś startuje 139. edycja Wimbledonu, najstarszego turnieju tenisowego na świecie. Na kortach w Londynie zobaczymy czworo Polaków, a jako pierwsza zagra Maja Chwalińska. Polka, rozstawiona z numerem 20, zmierzy się z Tajką Mananhayą Savankaev. Mecz rozpocznie się o godzinie 12 czasu polskiego, na korcie numer 12.
1: W Londynie rozpoczął się Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy na świecie. Wśród uczestników są polscy tenisiści, w tym Iga Świątek, która broni tytułu mistrzyni. Nagrody w tym roku są rekordowe. Zwycięzcy singla otrzymają aż 3,6 miliona funtów, czyli prawie 18 milionów złotych. Świątek, mimo że jej forma jest niepewna, liczy na sukces, podkreślając znaczenie przygotowania mentalnego. Dziś rusza Wimbledon, a w singlowych drabinkach mamy aż 6 Polaków. Na londyńskiej trawie zobaczymy Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linetę, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Iga Świątek, która broni tytułu, rozpocznie swój występ we wtorek meczem z Taylor Townsend. Dziś na korcie pojawią się Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch i Magda Linetę.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Cody Gakpo, reprezentant Holandii, przeżywa osobistą tragedię. Piłkarz i jego partnerka, Noah van der Bie, poinformowali o śmierci swojego nienarodzonego dziecka. Pomimo bólu, Gakpo zdecydował się kontynuować grę na mundialu. Dziś Holandia zmierzy się z Marokiem w meczu 1/6 finału. Iga Świątek przed startem Wimbledonu 2026 potwierdziła, że kontynuuje swoją tradycję zbierania turniejowych ręczników. Zeszłoroczne pamiątki szybko trafiły do rodziny, znajomych i na cele charytatywne. Tenisistka przyznała, że to najlepsze pamiątki z turnieju, a ich popularność tylko motywuje ją do zdobywania kolejnych.
1: Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w odważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu.
0: Robert Lewandowski przenosi

0: się do Chicago Fire w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik podpisał 2-letni kontrakt z możliwością przedłużenia, a jego zarobki wyniosą 20 milionów dolarów za sezon. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Lewandowski zadebiutuje w nowym klubie 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Legia Warszawa zmierzy się z izraelskim zespołem Hapoel Be'er Sheva 7 lipca, ale mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Decyzja ta wywołała niezadowolenie wśród kibiców, którzy krytykują wybór rywala ze względu na sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. Trener Marek Papszun podkreśla, że wybór przeciwnika podyktowany był względami sportowymi, a nie politycznymi. Tymczasem Legia udanie rozpoczęła przygotowania, pokonując drugi zespół Bayernu Monachium 2-0. Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Marítimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 24 stopnie i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 963 odcinku serialu Dziedzictwo dojdzie do emocjonującej konfrontacji między Naną a Cenem. Młoda kobieta, próbując wyjaśnić swój nagły ślub z Poirazem, spotka się z chłodnym przyjęciem i groźbami ze strony teściowej. Cennet nie zamierza zaakceptować wyboru syna i stanowczo odrzuca próbę pojednania. Konflikt narasta, a seniorka grozi zniszczeniem małżeństwa Nany. Czy Mariam podda się presji, czy może podejmie walkę o akceptację? Losy bohaterów wciąż pozostają niepewne, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 963 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 16:05 na TVP1. Poiraz i Nana pośpiesznie zawarli małżeństwo, by uniknąć deportacji Nany. Cancel, zdeterminowana, by zdemaskować ich związek, posuwa się do podsłuchiwania ich rozmów. Jednak jej plan obraca się przeciwko niej, gdy Poiraz odkrywa intrygę i publicznie ją upokarza. Aby uciszyć plotki, Poiraz obdarowuje Nanę pięknym naszyjnikiem, co wprawia wszystkich w osłupienie. Serial można oglądać codziennie na TVP1, a także online na platformie TVP VOD.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 963 odcinku prokurator Sinan ujawnia przed Ainur mroczną tajemnicę z przeszłości, dotyczącą śmierci swojego brata. To wyznanie rzuca nowe światło na jego zachowanie i obsesyjną potrzebę chronienia małego Cana, którego przygarnął pod swój dach. Czy wsparcie Ainur pomoże Sinanowi zamknąć ten bolesny rozdział? Przełomowy odcinek można obejrzeć na TVP1 codziennie o 16:05. Dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
1: W nowym sezonie serialu Na Sygnale po wakacjach czeka nas sporo emocji. Beata Górska, dotychczasowa lekarka i szefowa SOR-u, dołączy do ekipy ratowników medycznych. Od września będzie jeździć w karetce u boku Piotrka, co oznacza zmianę jej zawodowej ścieżki. Pomarańczowy strój ratowniczki zastąpi jej dotychczasowy niebieski fartuch. Aktorka Justyna Sieniawska, wcielająca się w postać Beaty, podzieliła się swoją ekscytacją na Instagramie, co tylko podgrzewa atmosferę oczekiwania. Zmiana ta może być związana z zaginięciem jednego z bohaterów. Nowego. Jak potoczą się losy Beaty i czy powróci na SOR, dowiemy się już po wakacjach. W serialu Na Sygnale po wakacyjnej przerwie czeka nas emocjonujący powrót Gabrysia Nowaka. W nowym sezonie, który rusza po wakacjach, zaginiony Nowy wreszcie się odnajdzie, ale nie będzie już taki sam. Jego spektakularna metamorfoza zaskoczy wszystkich fanów. Gabryś pojawi się z wąsem, co jest dużą zmianą w jego wyglądzie. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Britney i odpowiedzi na pytania, które nurtowały ich przez cały sezon. Czy Nowy w końcu znajdzie szczęście? Odpowiedzi poznamy już wkrótce w nowych odcinkach.
0: W pierwszej miłości emocje sięgają zenitu. W 4241 odcinku Angelika przeżywa mroczną wizję, w której zmarła Ania obiecuje opiekę nad Kamilem Białym. To przerażające doświadczenie utwierdza ją w przekonaniu, że wybuch w Kosowie miał tragiczne skutki. W kolejnym, 4242 odcinku Angelika w desperacji zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława Olszewskiego, który stawia jej bezwzględne ultimatum. W 4245 odcinku Angelika podejmuje odważne kroki, by dowiedzieć się prawdy o Kamilu. W rozmowie z żołnierzem twierdzi, że jest w ciąży. Czy to prawda? Czy może tylko sprytny blef? Losy Angeliki i Kamila wciąż pozostają niepewne, a napięcie rośnie z każdym odcinkiem. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 970 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 16 na TVP1, sytuacja Nany staje się dramatycznie skomplikowana. Oskarżona o zepchnięcie Cancel ze schodów, traci zaufanie rodziny. Jedynie Poiraz pozostaje po jej stronie, wierząc w jej niewinność. Tymczasem wyniki badań medycznych sugerują, że poronienie Cancel mogło być wynikiem zażywania tabletek odchudzających. W tle tych wydarzeń Ainur zgadza się udawać partnerkę Sinana, a Czarna planuje zemstę na Ibo. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji, która przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą. Dziedzictwo w 971 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Poiraz staje przed trudnym wyborem, gdy konflikt między jego żoną a resztą rodziny się zaostrza. Decyduje się na radykalny krok i planuje wyprowadzkę z rodzinnej rezydencji. Tymczasem Semih zaczyna podejrzewać, że małżeństwo Poiraza to tylko fikcja i rozpoczyna własne śledztwo. Cancel i Sibel cieszą się, widząc, że ich plan zaczyna działać. Ainur zyskuje sympatię matki Sinana, a Cancel odwiedza położną, co budzi nowe podejrzenia. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 427 odcinek. W posiadłości atmosfera jest napięta, a niewyjaśnione sprawy z przeszłości nie dają spokoju mieszkańcom. Martina zmaga się z trudnymi uczuciami wobec matki, która szybko otrząsnęła się po rodzinnej tragedii. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między gospodarzami a niepokornym gościem. Markiza bezlitośnie nakazuje Pi odesłać chorego syna, co stawia ją w trudnej sytuacji. Lope naciska na Werę, by wyjawiła prawdziwe powody ich rozstania. Premiera odcinka odbędzie się we wtorek, 7 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie podobnie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Nowy projekt budowy Panteonu Narodowego w Kijowie wywołał kontrowersje w Polsce. Poseł PiS, Janusz Cieszyński, ostro skrytykował zapisy dotyczące UPA, uznając je za nieakceptowalne z polskiego punktu widzenia. Polityk podkreślił, że takie działania mogą pogorszyć relacje polsko-ukraińskie i stanowić przeszkodę dla Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. Mimo to Cieszyński zaznaczył, że Polska powinna kontynuować pomoc wojskową dla Ukrainy, jeśli leży to w jej interesie.
3: W Warszawie trwa śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii, stawił się dziś na kolejne przesłuchanie w prokuraturze. Zarzuty dotyczą wadliwych procedur medycznych, które miały prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci pacjentów. W centrum sprawy jest lekarz Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u, którego zarobki i działania są przedmiotem dochodzenia.
2: Wczoraj wieczorem w Poznaniu doszło do incydentu z udziałem motocyklisty przed kolumną rządową przewożącą ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Motocyklista przewrócił się, ale nie doszło do kontaktu z pojazdami kolumny i nikt nie ucierpiał. Minister osobiście upewnił się o stanie zdrowia motocyklisty, zanim kolumna kontynuowała przejazd. Zdarzenie miało miejsce podczas wizyty ministra związanej z obchodami 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. Europa zmaga się z rekordowymi upałami. W Polsce, w Słubicach, termometry pokazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Francja i Hiszpania również odnotowały ekstremalne temperatury z wartościami przekraczającymi 43 stopnie. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, ogłoszono czerwone alerty pogodowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na autostradzie A7 w Badenii-Wirtembergi doszło do pożaru polskiej ciężarówki. 62-letni kierowca wykazał się refleksem, zjeżdżając na parking i samodzielnie gasząc ogień. Niemieckie służby podkreślają, że dzięki jego szybkiej reakcji uniknięto poważnego zagrożenia. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie awaria układu pneumatycznego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ruch na autostradzie nie został zakłócony. Armia Indii wprowadza nowatorski program, który przekształci tysiące czołgów T-72 w autonomiczne pojazdy opancerzone. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu IDEX Aditi 4.0, ma na celu przedłużenie żywotności sprzętu i minimalizację strat ludzkich. Przekształcone T-72 będą wykorzystywane w misjach wysokiego ryzyka, takich jak przełamywanie pól minowych. Program wpisuje się w politykę Make in India, wspierając rozwój krajowych technologii obronnych.
2: Egzotyczne anturium może kwitnąć bujnie nawet latem, jeśli zapewnimy mu odpowiednią pielęgnację. Kluczowe jest regularne odżywianie rośliny, a prosty domowy sposób to użycie wody fasolowej jako nawozu. Wystarczy zalać białą fasolę wodą, odstawić na noc, a następnie używać powstałego płynu do podlewania raz w tygodniu. Dzięki temu anturium będzie pięknie kwitło przez długi czas. Wczoraj nad zalewem Riviera Radłowska doszło do dramatycznego zdarzenia. 24-letni mężczyzna zaczął tonąć, ale dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników WOPR udało się go uratować. Po resuscytacji na łodzi mężczyzna odzyskał funkcje życiowe i został przetransportowany do szpitala. Policja apeluje o ostrożność nad wodą, szczególnie w sezonie letnim.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji. W Brzesku zatrzymano 40-letniego mężczyznę, który próbował wyłudzić 240 tysięcy złotych od mieszkanki powiatu. Oszust podszywał się pod członka rodziny, informując o rzekomym wypadku drogowym. Dzięki czujności kobiety i pomocy sąsiada, policja szybko zareagowała i zatrzymała podejrzanego. Mężczyzna, poszukiwany listem gończym, spędzi najbliższe miesiące w areszcie.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach. Zapach cytrusów, zwłaszcza cytryny, może sprawić, że mieszkanie wyda się czystsze i bardziej zadbane. Projektanci wnętrz podkreślają, że cytrusowe nuty są lekkie i energetyzujące, a jednocześnie neutralizują niepożądane zapachy. Wystarczy kilka kropel olejku cytrynowego lub naturalny spray, by odświeżyć przestrzeń. To prosty sposób na stworzenie wrażenia świeżości, bez konieczności generalnych porządków.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka. Mężczyzna został ujęty na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić Polskę. Intensywne działania służb pozwoliły na szybkie ustalenie jego tożsamości i miejsca pobytu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letni piosenkarz z nieodłączną muchą, kracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, bijąc rekord wieku uczestników. Jego udział już teraz wywołuje burzę emocji, nie tylko ze względu na wiek, ale i kontrowersyjne wypowiedzi. Rosiewicz znany jest z ostrych komentarzy na temat społeczności LGBT+, oraz politycznych sympatii, co nie wszystkim przypadło do gustu. Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie wyraziste jak jego słowa. Taylor Swift, niegdyś dziewczyna z gitarą i burzą loków, dziś jest ikoną popkultury, która zmienia styl jak rękawiczki. Od country przez pop, aż po mroczne klimaty, Taylor nie przestaje zaskakiwać. Jej ostatnie tournée The Eras Tour to prawdziwy pokaz mody i muzyki, gdzie łączy wszystkie swoje wcielenia. A co dalej? Może ślub z Travisem Kelce przyniesie kolejną rewolucję w jej wyglądzie.
2: Dawid Podsiadło, nasz narodowy skarb muzyczny, zakończył trasę obrotowy Tour 2026 na PGE Narodowym. Ale to nie jego piosenki były największym hitem. Fanka Hanka, zafascynowana artystą, wytatuowała sobie jego szkic, co wywołało u Podsiadły niemałe zdziwienie. Muzyk, z typowym dla siebie humorem, przestrzegł innych przed podobnymi pomysłami, bo przecież nie każdy rysunek musi od razu lądować na skórze. Cóż, niektórzy fani naprawdę potrafią zaskoczyć.
1: Courtney Cox, znana jako Monika z Przyjaciół, znowu jest singielką. Po ponad 10 latach burzliwego związku z muzykiem Johnnym McDaidem, para postanowiła się rozstać. To już kolejny raz, kiedy ich miłość nie przetrwała próby czasu. Ciekawe, czy tym razem to naprawdę koniec. Czy może jeszcze raz zaskoczą nas swoim powrotem?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Adele, znana z nieoczekiwanych powrotów, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością na londyńskim koncercie Bad Bunny'ego. Gwiazda, która od lat wspiera innych artystów, tym razem bawiła się w tłumie, nie unikając obiektywów. Jej promienny uśmiech i doskonała sylwetka przyciągnęły uwagę serwisów plotkarskich na całym świecie. Tymczasem fani w Polsce mogą szykować się na występ Bad Bunny'ego na PGE Narodowym już 14 lipca. Joanna Racewicz, nasza ulubiona mistrzyni tajemnic, w końcu ujawnia swoje sercowe sekrety. Na nocnej imprezie z okazji urodzin Marii Sadowskiej dziennikarka i jej nowy partner byli nierozłączni jak magnesy. Paparazzi uchwycili ich w czułych objęciach, a Racewicz w seksownym gorsecie nie odstępowała swojego przystojniaka na krok. Wygląda na to, że po latach samotności Joanna znalazła miłość, która nie tylko rozkwita, ale i przyciąga uwagę wszystkich wokół.
2: Magdalena Cielecka, znana z ekranów, postanowiła pokazać, że nie boi się wyzwań. W ramach Malta Festival w Poznaniu wzięła udział w 24-godzinnym performansie The Second Woman, gdzie odgrywała tę samą scenę rozstania ze 100 różnymi mężczyznami. Aktorka, mimo braku snu i jedzenia, była napędzana adrenaliną i wsparciem widowni. Okazało się, że częściej padało kochałem niż nie kochałem. Czyżby miłość jednak wygrywała? Sanach znowu zaskoczyła fanów podczas koncertu we Wrocławiu. Kiedy to postanowiła podarować swoje buty jednej z uczestniczek, choć rozmiar się nie zgadzał, artystka z uśmiechem przekazała obuwie, przypominając, że to już nie pierwszy raz, gdy rozdaje swoje sceniczne skarby. Jakby tego było mało, Sanach podzieliła się zabawną historią o próbie rozciągania butów na własny ślub, co skończyło się bolesnymi obtarciami. Cóż, może czas na nową linię obuwia Sanach dla odważnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Blake Judd, człowiek, który odważył się wstrzyknąć psychodeliczny luz w black metalową ortodoksję, przekonał się, że rock'n'rollowy sen ma swoją ciemną stronę. Jego muzyczna podróż, pełna buntu i innowacji, zamieniła się w dramat uzależnienia i publicznego upokorzenia. Judd, który kiedyś marzył o okładkach magazynów, skończył na nagłówkach o kradzieży i upadku. Ironią losu, po latach walki z demonami, postanowił zostać terapeutą uzależnień, próbując naprawić swoje błędy i pomóc innym uniknąć podobnego losu. The Pretty Reckless znowu na szczycie. Ich najnowszy album Dear God to prawdziwa emocjonalna bomba, która pokazuje, że Taylor Momsen nie boi się odsłonić swojej duszy. Po sukcesie singla When I Wake Up, który po raz 9 trafił na pierwsze miejsce listy Billboard Mainstream Rock Airplay, zespół rusza w trasę koncertową. A wszystko to po 2 latach koncertowania z AC/DC. Cóż, wygląda na to, że rockowy świat nie ma dość tej niepokornej ekipy. W świecie rocka nie brakuje dramatów, a historia ostatniego albumu Black Sabbath to prawdziwy hit. Okazuje się, że za bębnami w studiu nie zasiadł Tommy Clufetos, mimo że to on towarzyszył zespołowi na trasie. Wszystko przez producenta Ricka Rubina, który postawił na Brada Wilka z Rage Against the Machine. Rubin, znany z nieortodoksyjnych metod, wywołał mieszane uczucia w zespole, ale nie można mu odmówić jednego. Album 13 wspiął się na szczyty list przebojów. Cóż, czasami trzeba mieć twardą skórę, nawet jeśli nie pasujesz do czyjejś artystycznej wizji. Deep Purple. Znowu na ustach wszystkich. Simon McBride, nowy gitarzysta zespołu, wprowadził świeży powiew do legendarnej grupy, zastępując Steve'a Morsa. Don Airey, klawiszowiec zespołu, nie szczędził pochwał dla McBride'a, który przywrócił zespołowi potężne, surowe riffy. Już 3 lipca fani będą mogli usłyszeć efekty tej zmiany na nowym albumie Splat, który zapowiada się jako najcięższe wydawnictwo Deep Purple od wielu lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Katowicach z temperaturą 23 stopnie. W Toruniu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 25 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Polska zmaga się z wyjątkowo niespokojną aurą tego lata. Po rekordowych upałach, które sparaliżowały transport publiczny, czeka nas seria gwałtownych burz i nawałnic. Eksperci z IMGW ostrzegają przed potężnymi frontami burzowymi, które mogą przynieść ulewne deszcze, grad i wichury. Krzysztof Jackowski przewiduje, że fale upałów powrócą jeszcze 3 razy.
2: 21-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka pod Serockiem. Po zbrodni próbował uciec z Polski, ale dzięki szybkim działaniom policji został schwytany. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury rejonowej w Legionowie.
1: Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi z Dworca Wschodniego w Warszawie, które miały odjechać przed południem, dopiero teraz ruszają w trasę. Awaria lokomotywy zatrzymała skład z Krakowa do Świnoujścia, w Szczerym Polu, a pasażerowie muszą czekać na pociąg zastępczy. Problemy dotykają także innych tras, w tym odcinka Modlin-Legionowo. PGP apeluje o sprawdzanie komunikatów i rozważenie przełożenia podróży.
2: Wysokie temperatury w Polsce przynoszą nieoczekiwane zagrożenie – zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy odnotowali ponad 1000 zgłoszeń w ostatni weekend, głównie na Śląsku i w Małopolsce. Problem wynika z zaburzonego ciągu kominowego, co prowadzi do cofania się spalin do wnętrza budynków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS, ostrzegając przed ryzykiem i zalecając wietrzenie mieszkań. Mimo licznych interwencji nie odnotowano ofiar śmiertelnych, ale kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do wybuchu silnika łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, z których jedna doznała lekkich poparzeń nóg. Na miejscu szybko pojawili się strażacy, policja i ratownicy medyczni. Policja bada przyczyny zdarzenia, a wstępne ustalenia wskazują na problem z zapowietrzeniem silnika. W Częstochowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 5-letni chłopiec z poważnym urazem nogi trafił do szpitala po tym, jak jego pijana matka i jej partner spali, nie zważając na jego wołanie o pomoc. Policja zatrzymała oboje dorosłych, a rodzeństwo chłopca trafiło do ośrodka opiekuńczego. Matce postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dziś rano na autostradzie A4 w rejonie Gliwic doszło do tragicznego wypadku z udziałem 4 ciężarówek. Jeden z kierowców zginął na miejscu, mimo szybkiej akcji ratunkowej. 3 pozostali kierowcy opuścili pojazdy o własnych siłach. Autostrada w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana, a służby prowadzą śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. W latach 90. i na początku XXI wieku młodzież szukała odpowiedzi na trudne pytania w magazynach takich jak Bravo i Popcorn. Rubryki poradnicze były dla nich źródłem wiedzy o dojrzewaniu, miłości i samoakceptacji. W tamtych czasach brakowało internetu, a młodzi ludzie nie mieli łatwego dostępu do informacji. Dziś, mimo dostępu do technologii, wiele z tych problemów pozostaje aktualne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Miniony weekend na Pomorzu Zachodnim przyniósł ekstremalne upały z temperaturami przekraczającymi 35 stopni. Służby ratunkowe miały pełne ręce roboty, odnotowując 1770 wezwań pogotowia i ponad 300 interwencji straży pożarnej. Niestety, doszło do 14 incydentów z udziałem tonących, z czego 5 zakończyło się tragicznie. Ratownicy apelują o ostrożność w nadchodzące gorące dni.
2: Podlasie to wyjątkowy region, który przyciąga turystów swoją dziewiczą naturą i bogatym dziedzictwem kulturowym. Warto odwiedzić 10 najciekawszych miejsc, które oferują zarówno zapierające dech w piersiach widoki, jak i ważne obiekty historyczne. Ten region to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek z dala od zgiełku miasta. Wojewoda Podlaski wydał zgodę na budowę 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej między węzłami Czarna Białostocka i Białystok Północ. Inwestycja, której koszt wyniesie prawie 350 milionów złotych, ma zakończyć się w 3 kwartale 2028 roku. Projekt obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 19, przebudowę węzła Wasilków oraz budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. To już 8. etap prac na trasie S19, która docelowo połączy kraje bałtyckie z Bałkanami.
1: W Podlaskiem trwa fala tropikalnych upałów, która zagraża nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. W odpowiedzi na to, przy budynkach Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku pojawiły się poidełka z wodą. Akcja jest częścią inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, mającej na celu pomoc zwierzętom w upalne dni. Poidełka będą dostępne przez całe lato.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W centrum Białegostoku doszło do ataku psa na rowerzystkę. Doga niemieckiego prowadził 48-letni mężczyzna, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go, gdyż był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został również ukarany mandatem za niewłaściwą opiekę nad zwierzęciem. W Legnicy przy ulicy Jaworzyńskiej znaleziono ciała 51-letniej kobiety i 66-letniego mężczyzny. Zwłoki odkrył sąsiad, który powiadomił policję. Wstępne ustalenia wskazują, że przed śmiercią wspólnie spożywali alkohol, a udział osób trzecich jest wykluczony. Dokładną przyczynę zgonu ma ustalić sekcja zwłok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 25 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, a nadmorskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie. W Świnoujściu i Międzyzdrojach już w maju obłożenie apartamentów przekraczało 60%. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy poza tradycyjnym sezonem, co wydłuża okres turystyczny nad Bałtykiem. Turyści stawiają na komfort, wybierając miejsca z dodatkowymi udogodnieniami, jak spa czy basen. Wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami to także efekt rosnących kosztów podróży zagranicznych. Branża turystyczna z optymizmem patrzy na nadchodzące lato, które może być jednym z najlepszych w historii. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Ceny z soboty zostały utrzymane przez czołowych dostawców, takich jak Orlen i BP Europa, którzy oferują najtańszą benzynę i olej napędowy. Mimo taniejącej ropy naftowej, kierowcy muszą przygotować się na podwyżki. Z końcem czerwca wraca wyższy, 23% VAT na paliwa. To oznacza, że ceny na stacjach mogą wkrótce wzrosnąć. Analitycy przewidują, że wzrost podatku zneutralizuje korzyści z taniejącego surowca. Spółka Videre, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Orlen prowadził na Słowacji nowe biopaliwo HVO100, dostępne na stacji w Bratysławie. To ekologiczne paliwo, produkowane między innymi ze zużytych olejów roślinnych, można stosować w większości silników diesla bez modyfikacji. Wprowadzenie HVO100 to część strategii Orlenu, mającej na celu redukcję emisji w transporcie. Pilotaż ma sprawdzić zainteresowanie słowackiego rynku tym produktem. Wcześniej podobne działania podjęto w Austrii, Niemczech i Czechach. Orlen kontynuuje rozwój oferty niskoemisyjnych paliw w regionie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem. Od września ubiegłego roku lekcje religii w szkołach zostały zredukowane do 1 godziny tygodniowo. Decyzja minister edukacji Barbary Nowackiej wzbudziła kontrowersje, a Rzecznik Praw Obywatelskich podważa jej zgodność z konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich argumentuje, że tak ważne kwestie powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Sprawa trafiła na biurko premiera Donalda Tuska, który poprosił resort edukacji o wyjaśnienia. Redukcja godzin religii może prowadzić do masowych zwolnień katechetów, co budzi dodatkowe obawy. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa. Zwolnienie lekarskie nie zawsze chroni przed utratą pracy. Pracodawcy coraz uważniej przyglądają się absencjom, zwłaszcza krótkim i powtarzalnym. Prawo pracy zapewnia ochronę na zwolnieniu lekarskim, ale nie jest ona bezwarunkowa. Długotrwała niezdolność do pracy może prowadzić do zwolnienia, nawet jeśli formalnie jesteśmy na zwolnieniu. Ponadto zwolnienie lekarskie nie chroni przed zwolnieniem dyscyplinarnym w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków. Firmy coraz częściej analizują dane o absencjach, co wpływa na ocenę pracowników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grupa WBS Polski i szwedzki Saab zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie. Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sultanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 963 odcinku serialu Dziedzictwo dojdzie do emocjonującej konfrontacji między Naną a Cenem. Młoda kobieta, próbując wyjaśnić swój nagły ślub z Poirazem, spotka się z chłodnym przyjęciem i groźbami ze strony teściowej. Cennet nie zamierza zaakceptować wyboru syna i stanowczo odrzuca próbę pojednania. Konflikt narasta, a seniorka grozi zniszczeniem małżeństwa Nany. Czy Mariam podda się presji, czy może podejmie walkę o akceptację? Losy bohaterów wciąż pozostają niepewne, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 422 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 30 czerwca, o 15.05 na TVP2. Śmierć Jimeny wstrząsnęła bohaterami, a Manuel, pełen gniewu, wyrzuca doktora Abla. Przed odejściem medyk przekazuje Janie cenne archiwum, które może zmienić bieg wydarzeń. Nagłe zniknięcie Abla zaskakuje cały pałacowy personel, wywołując falę plotek. Jana, wplątana w sieć intryg, staje przed trudnym wyborem między miłością a zemstą. Napięcie w pałacu rośnie, a ukrywane sekrety mogą okazać się bardziej mroczne, niż ktokolwiek przypuszczał. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki dostępne są na TPVOD.
1: W nowym sezonie serialu Na Sygnale po wakacjach czeka nas sporo emocji. Beata Górska, dotychczasowa lekarka i szefowa SOR-u, dołączy do ekipy ratowników medycznych. Od września będzie jeździć w karetce u boku Piotrka, co oznacza zmianę jej zawodowej ścieżki. Pomarańczowy strój ratowniczki zastąpi jej dotychczasowy niebieski fartuch. Aktorka Justyna Sieniawska, wcielająca się w postać Beaty, podzieliła się swoją ekscytacją na Instagramie, co tylko podgrzewa atmosferę oczekiwania. Zmiana ta może być związana z zaginięciem jednego z bohaterów. Nowego. Jak potocznie toczą się losy Beaty i czy powróci na SOR, dowiemy się już po wakacjach.
2: Akacjowa 38 wkracza w nowy, emocjonujący etap. W odcinku 905, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy są w szoku po odkryciu romansu Paquito i Flory. Jaime staje przed trudnym wyborem, próbując ochronić Blankę przed planami Ursuli, która chce umieścić ją w zamkniętym ośrodku. Diego i Samuel podejmują ryzykowną decyzję i wkradają się do klasztoru, gdzie Diego odnajduje ważny dla Blanki dzwoneczek. Tymczasem pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego tajemnice pomaga ukrywać Agustina. Leonor oskarża Christinę Novoa o wywoływanie smutku zamiast pociechy. W serialu nie brakuje zawirowań, które z pewnością zmienią życie bohaterów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 w odcinku 906 przynosi kolejną dawkę emocji. Pułkownik zmaga się z wyrzutami sumienia i nagłą utratą wzroku, co uważa za karę za dawne błędy. Ursula nie okazuje litości i żąda zwolnienia Paquita po tym, jak przyłapała go na pocałunku z Florą. Riera planuje z Diegiem uderzenie w interesy Ursuli, a Sylwia czuje się zagubiona przez oschłość pułkownika. Odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca 2026 roku na TVP1 o 18.25. Serial to prawdziwa grabka dla miłośników historii z Madrytu początku XX wieku. Pełen barwnych strojów i niespodziewanych zwrotów akcji. Obsada, w której występują m.in. Amparo Fernandez i Arantxa Aranguren, przyciąga widzów swoją charyzmą.
2: O, w serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące zmiany. Po burzliwym rozstaniu z Oliwką, Tomasz Kępski, grany przez Jakuba Sokołowskiego, może ponownie zbliżyć się do Grażyny. Nowe zdjęcie zza kulis serialu, na którym Kępski i Grażyna, czyli Kinga Suchan, są w doskonałych nastrojach, wywołało falę spekulacji. Czy twórcy zdecydują się na ponowne połączenie losów byłych kochanków? Oliwka, po szczerym wyznaniu Tomasza, opuściła wspólne mieszkanie, co może oznaczać koniec ich związku. Tymczasem Grażyna, choć wcześniej związana z Patrykiem, może nie zapomniała o Tomaszu. Czy nadchodzące odcinki przyniosą odrodzenie ich miłości? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17.20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel.
1: Z Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 14 na TVP1. Kazim podejmuje odważną decyzję, sprzedając swoją ostatnią działkę, by pomóc Eminę i jej córce. Tymczasem Sejran i Ferit odkrywają trudną sytuację małego Tesco, który opiekuje się chorą babcią. Chociaż chcieliby, aby chłopiec zamieszkał z nimi, Tesco odrzuca ich propozycję. Serpil zdobywa dowody na to, że Karam udawał chorobę psychiczną, planując zemstę. Serial, pełen intryg i emocji, wciąż przyciąga widzów swoją niezwykłą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 21 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie w sprawie nagłego pogorszenia stanu zdrowia prezydenta Karola Nawrockiego podczas kampanii wyborczej w maju zeszłego roku. Śledztwo ma wyjaśnić, czy doszło do próby otrucia, co sugerują relacje prezydenta i ostrzeżenia jego ochrony. Nawrocki opisał incydent jako moment grozy, kiedy nagle stracił przytomność i doświadczył gwałtownych wymiotów. Szczegóły zdarzenia zostały ujawnione w wywiadzie Rzece, który wkrótce ukaże się w książce.
0: Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, zaproponował, by Rosja wniosła pozew o przejęcie Belwederu, siedziby polskiego prezydenta. To odpowiedź na polski pozew dotyczący nieruchomości dawnego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Konflikt dyplomatyczny między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a centralnym punktem sporu jest budynek przy ulicy Batorego 15 w Gdańsku. Podczas polsko-szwedzkich konsultacji w Gdyni podpisano umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych A-26 dla polskiej marynarki wojennej. Kontrakt wart 20 miliardów złotych ma wzmocnić bezpieczeństwo na Bałtyku. Po spotkaniu Donald Tusk opublikował wideo, na którym namawia premiera Szwecji do wypowiedzenia polskiego łamańca językowego. Szwedzki premier zareagował z humorem, próbując naśladować polskie brzmienie.
2: Władze w Kijowie planują budowę Panteonu Narodowego, co wywołało polityczną burzę w Polsce. Poseł PiS, Michał Wójcik, wyraził obawy, że projekt może upamiętniać osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Wójcik podkreślił, że jego środowisko polityczne zmieniło stanowisko w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, uznając, że Ukraina nie powinna do niej dołączyć. Polityk zaapelował o racjonalne podejście i ostrzegł przed wykorzystywaniem antyukraińskiej retoryki do celów politycznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Europa zmaga się z ekstremalnymi upałami, które od połowy czerwca spowodowały ponad 1300 nadmiarowych zgonów. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Francji, gdzie odnotowano 1000 dodatkowych zgonów. Fala gorąca dotarła także do Polski, gdzie temperatury w nocy nie spadają poniżej 25 stopni Celsjusza. Eksperci zalecają unikanie słońca, dbanie o nawodnienie i szczególną troskę o osoby starsze. Na jeziorze Vico we Włoszech zaginął 80-letni Luigi Cavallari, mąż minister do spraw rodziny Eugenii Rocelli. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy Cavallari wskoczył do wody, by się ochłodzić i po chwili zniknął pod powierzchnią. Poszukiwania trwają już trzeci dzień, a w akcji biorą udział nurkowie, śmigłowiec i specjalistyczne zespoły. Warunki są trudne, a widoczność pod wodą niemal zerowa.
0: Policjanci z Łowicza przejęli ponad 4 kg narkotyków i zatrzymali 2 mężczyzn. Akcja miała miejsce 24 czerwca w powiatach łowickim i skierniewickim. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia. 3 osoby zostały aresztowane w powiecie krośnieńskim za przestępstwa przeciwko mieniu i napaść na funkcjonariusza. Sąd w Krośnie Odrzańskim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 18-latka, 30-latka i 34-letniej kobiety. Zatrzymania miały miejsce po serii kradzieży samochodów w Gubinie. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W gminie Pawłowiczki doszło do pogryzienia 9-letniego chłopca przez psy, które uciekły z kojca. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie jest pod opieką specjalistów. Zwierzęta były szczepione i są obecnie pod obserwacją. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o obowiązkach właścicieli psów. W upalne dni osy i szerszenie stają się bardziej agresywne i aktywne. Aby uniknąć ich ataków, warto wyeliminować słodkie zapachy, które je przyciągają. Skuteczne mogą być domowe pułapki z octem lub piwem oraz posadzenie roślin odstraszających, takich jak lawenda czy bazylia. Dzięki temu można stworzyć naturalną barierę ochronną wokół domu.
0: Pepco pojawił się prawdziwy hit na lato. Damskie spodnie z muślinu, wykonane w 100% z bawełny, dostępne za jedyne 45 zł. Muślin to materiał, który zyskuje na popularności dzięki swojej lekkości i przewiewności. Idealny na upalne dni. Spodnie te charakteryzują się luźnym krojem i elastyczną talią, co zapewnia komfort noszenia. Brązowy kolor, jeden z najmodniejszych w tym sezonie, świetnie komponuje się z różnymi stylizacjami.
2: Tuje, niegdyś popularne w polskich ogrodach, tracą na znaczeniu. Coraz więcej osób wybiera alternatywy, które oferują większą różnorodność i odporność. Cisy, graby czy laurowiśnie zyskują na popularności, zapewniając nie tylko osłonę, ale i estetyczny wygląd przez cały rok. Nowoczesne ogrody stawiają na indywidualny charakter i zmienność kolorystyczną.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Wołomina i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku rozbili grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy. pieniędzy i wystawianiem fałszywych faktur VAT. W dniach od 10 do 16 czerwca zatrzymano 9 osób, a uszczuplenia skarbowe przekroczyły 5 milionów złotych. Podczas akcji zabezpieczono dokumentację i gotówkę o wartości ponad 500 tysięcy złotych. 5 podejrzanych trafiło do aresztu, a 4 objęto dozorem policyjnym. Śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne zatrzymania.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni i wiatr wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Monika Brodka znów zaskakuje. Tym razem nie nowym albumem, a zaokrąglonym brzuszkiem. Pani już gratulują, choć sama gwiazda milczy jak zaklęta. Czyżby drugie dziecko w drodze? Czekamy na potwierdzenie, choć Brodka znana jest z tego, że lubi trzymać nas w niepewności. Polska scena trash metalowa pogrążona w żałobie. Grzegorz Demon Mroczek, były basista legendarnego zespołu Dragon, odszedł z tego świata, pozostawiając po sobie pustkę i niezapomnianą muzykę. Zespół pożegnał go wzruszającym wpisem, podkreślając jego nieoceniony wkład i wyjątkową osobowość. Choć Demon nie grał z Dragonem od wielu lat, jego duch i żarty będą żyć wiecznie w sercach fanów.
3: Michalina Olszańska, znana z serialu The Vitis, postanowiła uczcić swoje 34. urodziny w wyjątkowy sposób, ogłaszając, że spodziewa się kolejnego dziecka. Na Instagramie pojawiła się seria zdjęć, na których aktorka z dumą prezentuje swój ciążowy brzuszek, co wywołało lawinę gratulacji od fanów. Czyżby nowy trend w celebrowaniu urodzin? Zamiast tortu i świeczek, zaokrąglony brzuszek i tysiące lajków. Katarzyna Bosacka, znana dziennikarka, po burzliwym rozwodzie z Marcinem Bosackim, znalazła szczęście u boku tajemniczego Tomasza. Rok temu, w otoczeniu najbliższych, powiedziała tak po raz drugi. Na pierwszą rocznicę ślubu zaskoczyła fanów zdjęciami, na których z mężem przebrali się za marchewkę z groszkiem. Wygląda na to, że miłość po rozwodzie może być nie tylko możliwa, ale i całkiem zabawna.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Magda Mołek, znana twarz polskiej telewizji, postanowiła zaskoczyć wszystkich i przenieść się do świata YouTube. Po 15 latach w TVN, gdzie prowadziła m.in. Taniec z Gwiazdami, zdecydowała się na niezależność. Jej życie prywatne również nie było usłane różami. Drugi rozwód okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem. Teraz, w wieku 50 lat, Mołek odnajduje siłę w rozmowach z gośćmi na swoim kanale, które stały się dla niej swoistą terapią. Tomasz Szuchart, znany z ról, które mrożą krew w żyłach, ponownie zaskoczył widzów. Jego kreacja przemocowego męża w filmie Dom Dobry Smarzowskiego wywołała prawdziwą burzę emocji. Niektórzy widzowie po seansie postanowili nawet zmienić swoje życie, co tylko potwierdza, że sztuka potrafi być bardziej realna niż rzeczywistość. Szuchart, mimo że na ekranie przeraża, w życiu prywatnym cieszy się spokojem w objęciach swojej rodziny, co pozwala mu wrócić do normalności po tak intensywnych rolach. Wielki finał Mundialu 2026 na MetLife Stadium w New Jersey zapowiada się nie tylko jako piłkarskie widowisko, ale i muzyczne show. Robbie Williams i Laura Pausini, duet angielsko-włoski, wykonają na żywo hymn FIFA Desire. To pierwszy w historii międzynarodowy hymn tej organizacji, a jego twórcy liczą, że Anglia dotrze do finału. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na 19 lipca i zobaczyć, czy marzenia Robiego się spełnią.
3: Na czerwonym dywanie Dzień Dobry TVN gwiazdy telewizji śniadaniowej błyszczały jak nigdy. Małgorzata Tomaszewska postawiła na stylizację godną Syreny, a Izabella Krzan i Edyta Zając stoczyły prawdziwą bitwę na nogi. Kto wygrał? To już pozostawiamy waszej wyobraźni. Tymczasem Izabella Krzan, nowa prowadząca programu, z pewnością zadba o to, by widzowie nie mogli oderwać oczu od ekranu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sopot znów stanie się muzycznym centrum Polski, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival. W sierpniu w Operze Leśnej zobaczymy nie tylko polskie gwiazdy, ale i niespodziankę z przeszłości – Oceanę. Pamiętacie ją jeszcze? Ta niemiecka artystka, znana z hitu Endless Summer, spróbuje zdobyć bursztynowego słowika. Czy uda jej się pokonać naszych rodzimych wokalistów? Emocje gwarantowane.
3: Brytyjscy królowie stadionowego rocka, Muse, wracają z nowym albumem i planują trasę koncertową, która ma być kosmiczna. Matt Bellamy zapowiada widowisko z hollywoodzkim rozmachem, a centralnym punktem ma być statek kosmiczny, który podobno kosztuje więcej niż luksusowe domy w Londynie. Niestety, Polska nie znalazła się na trasie, ale fani mogą liczyć na koncerty w 2027 roku. Nowy album The Wow Signal inspirowany jest tajemniczym sygnałem z kosmosu, więc przygotujcie się na muzyczną podróż w nieznane.
2: Open Air Festival wraca do Gdyni, a wraz z nim telewizyjna uczta dla tych, którzy wolą kanapę od tłumu pod sceną. Telewizja Polska znów pokaże wybrane koncerty, więc nie trzeba się martwić o brak biletów. Wśród gwiazd na ekranie zobaczymy m.in. The Cure, Zarę Larsson i Addison Rae. A wszystko to bez wychodzenia z domu, bo przecież po co się męczyć, skoro można oglądać z wygodnego fotela. W Żywcu rozpoczęła się letnia trasa koncertowa Męskie Granie, a fani już są w ekstazie. Nowa orkiestra w składzie Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino zaskoczyła wszystkich premierowym singlem Tańcze, choć ledwo co wydali hymn Nareszcie. Na scenie nie zabrakło też hip-hopowego duetu Problem, który wziął na warsztat klasyki Kazika Staszewskiego. Kult odpowiedział na to fenomenalnym koncertem, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: The Warning, meksykańskie trio, które podbiło serca fanów na całym świecie, wraca do Polski. Siostry Villarreal zagrają jedyny koncert w Warszawie już 30 czerwca. Klub Progresja, choć nieprzystosowany dla osób na wózkach, stanie się areną ich hardrockowej energii. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 26 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą tak samo 26 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 3 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 27 czerwca, na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do eksplozji silnika na łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mężczyzna, który odpalał silnik, doznał poparzeń nóg, ale nie wymagał hospitalizacji. Policja bada przyczyny wypadku, a wstępne ustalenia wskazują na usterkę techniczną. Ekstremalne upały zmusiły organizatorów Dnia Andrzeja Wajdy na Służewcu do odwołania wyścigów konnych i pokazu filmowego. Mimo to odbyła się uroczysta gala, podczas której rozdano ponad 7 milionów złotych na 56 lokalnych projektów w ramach programu Sportowo, Kulturalnie, Lokalnie. Decyzję o przyznaniu dotacji podjęli gracze Lotto, oddając łącznie 4,5 miliona głosów. Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi mają masowe opóźnienia, a pasażerowie utknęli w skwarze. Na warszawskim Dworcu Wschodnim składy, które miały wyruszyć rano, ruszają dopiero po południu. W okolicach Modlina zablokowany jest pociąg relacji Olsztyn-Kraków, a awarie lokomotyw powodują przymusowe ewakuacje. Kolejarze apelują o sprawdzanie aktualnych komunikatów i, jeśli to możliwe, przesunięcie terminu podróży. Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza, który zaginął podczas zawodów Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Mężczyzna nie przekroczył linii mety, a służby i ochotnicy przeszukują teren w pobliżu trasy wyścigu. W międzyczasie 30-letni kolarz z klubu Katena Wyszków zmarł po znalezieniu go niedaleko trasy. Policja bada okoliczności tej tragedii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Międzyzdrojach doszło do poważnego wypadku z udziałem 49-letniej kobiety na hulajnodze elektrycznej, która uderzyła w koparko-ładowarkę. Poszkodowana z ciężkimi obrażeniami, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. W dniu zdarzenia policja prowadziła wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg w całym województwie zachodniopomorskim, przypominając o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i noszenie kasków.
1: Już od 2 lipca rusza turystyczna ósemka, czyli wakacyjny autobus, który za 20 zł pozwoli zwiedzić najciekawsze miejsca województwa podlaskiego. Bilet obejmuje nie tylko podróże po regionie, ale także korzystanie z białostockiej komunikacji miejskiej przez cały dzień. Autobusy będą kursować do 30 sierpnia w czwartki, piątki, soboty i niedzielę, oferując trasy przez Suwalszczyznę i Puszczę Białowieską. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podlasia w wygodny sposób. Armia Indii wprowadza nowatorski program, który przekształci tysiące czołgów T-72 w autonomiczne pojazdy opancerzone. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu IDEX Aditi 4.0, ma na celu przedłużenie żywotności sprzętu i minimalizację strat ludzkich. Przekształcone T-72 będą wykorzystywane w misjach wysokiego ryzyka, takich jak przełamywanie pól minowych. Program wpisuje się w politykę Make in India, wspierając rozwój krajowych technologii obronnych.
2: SK Summer City odwiedziła festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu, przyciągając tłumy mieszkańców i turystów. Na uczestników czekały koncerty, strefy gastronomiczne i wiele atrakcji dla całych rodzin. Mimo upalnej pogody, organizatorzy zadbali o komfort, oferując kurtyny wodne i miejsca do odpoczynku. Wakacyjna trasa SK Summer City trwa, a już w najbliższych dniach ekipa zawita do kolejnych miejsc Dolnego Śląska.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Egzotyczne anturium może kwitnąć bujnie nawet latem, jeśli zapewnimy mu odpowiednią pielęgnację. Kluczowe jest regularne odżywianie rośliny, a prosty, domowy sposób to użycie wody fasolowej jako nawozu. Wystarczy zalać białą fasolę wodą, odstawić na noc, a następnie używać powstałego płynu do podlewania raz w tygodniu. Dzięki temu anturium będzie pięknie kwitło przez długi czas.
1: W Mielcu doszło do nietypowej kradzieży. 29-letni mężczyzna ukradł złoty łańcuszek wart blisko 14 tysięcy złotych z salonu jubilerskiego. Sprawca próbował ukryć się w budynku miejscowej komendy policji, gdzie został zatrzymany przez naczelnika wydziału kryminalnego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a policja odzyskała skradzioną biżuterię.
2: Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka. Mężczyzna został ujęty na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić Polskę. Intensywne działania służb pozwoliły na szybkie ustalenie jego tożsamości i miejsca pobytu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 25 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 28 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy?

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Trener reprezentacji Korei Południowej, Hong Myung-bo, podał się do dymisji po nieudanym występie na mundialu. Po porażkach z Meksykiem i Republiką Południowej Afryki, drużyna zakończyła udział w turnieju już po fazie grupowej. Decyzja trenera to efekt nie tylko słabego wyniku, ale także ogromnej presji społecznej oraz krytyki ze strony prezydenta Korei Południowej. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie, wywieszając kartki z zakazem wstępu dla selekcjonera do sklepów.
1: Dziś wieczorem rusza faza pucharowa mundialu z trzema emocjonującymi meczami. Brazylia zmierzy się z Japonią, Niemcy z Paragwajem, a Holandia podejmie Maroko. Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki, przewiduje zwycięstwa Brazylii i Niemiec, choć nie szczędzi gorzkich słów pod ich adresem. Mecz Holandii z Marokiem zapowiada się na zaciętą walkę, a Tomaszewski skłania się ku wygranej Holendrów.
0: Polscy siatkarze zakończyli emocjonujący turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Teraz czeka ich krótka przerwa przed decydującym etapem w Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrają w Chicago od 15 do 20 lipca. W Stanach Zjednoczonych zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, walcząc o awans do finałów w Chinach.
1: Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach zwycięstwem nad Argentyną 3-1. Mecz rozpoczął się od historycznego seta, który Polacy przegrali 48-50, ale potem w spektakularny sposób odwrócili losy spotkania. Dzięki temu triumfowi biało-czerwoni zakończyli turniej z kompletem zwycięstw. Teraz przed nimi wyjazd do Chicago na kolejny etap rozgrywek.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Maja Chwalińska rozpoczyna dziś swoją przygodę z Wimbledonem 2026. Jej pierwszą rywalką jest Mananhaya Savankaev z Tajlandii, która zajmuje 164. miejsce w rankingu WTA. Mecz odbędzie się o godzinie 12 polskiego czasu. Transmisję można śledzić na Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.
1: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy Wimbledonu, pokonując Kaspra Ruda 6-4, 6-2, 7-6. Mimo że Norweg był rozstawiony z numerem 11, Polak był faworytem i potwierdził swoją klasę. Trzeci set był pełen emocji, ale Hurkacz ostatecznie triumfował w tie-breaku. Kolejny mecz zagra w środę.
0: Dziś startuje 139. edycja Wimbledonu, najstarszego turnieju tenisowego na świecie. Na kortach w Londynie zobaczymy czworo Polaków, a jako pierwsza zagra Maja Chwalińska. Polka, rozstawiona z numerem 20, zmierzy się z Tajką Mananhayą Savankaev. Mecz rozpocznie się o godzinie 12 czasu polskiego, na korcie numer 12.
1: Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu po dramatycznym meczu z Mananhayą Savankaev z Tajlandii. Polka prowadziła 6-2, 5-2, ale poślizgnęła się i podkręciła staw skokowy. Okazało się jednak, że to skurcze mięśni były główną przyczyną jej porażki. Chwalińska przyznała, że stres i intensywne przygotowania wpłynęły na jej grę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś rusza Wimbledon, a w singlowych drabinkach mamy aż 6 Polaków. Na londyńskiej trawie zobaczymy Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linetę, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majszaka. Iga Świątek, która broni tytułu, rozpocznie swój występ we wtorek meczem z Taylor Townsend. Dziś na korcie pojawią się Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch i Magda Linetę.
0: Cody Gakpo, reprezentant Holandii, przeżywa osobistą tragedię. Piłkarz i jego partnerka, Noah van der Bee, poinformowali o śmierci swojego nienarodzonego dziecka. Pomimo bólu, Gakpo zdecydował się kontynuować grę na mundialu. Dziś Holandia zmierzy się z Marokiem w meczu 1/6 finału. Iga Świątek przed startem Wimbledonu 2026 potwierdziła, że kontynuuje swoją tradycję zbierania turniejowych ręczników. Zeszłoroczne pamiątki szybko trafiły do rodziny, znajomych i na cele charytatywne. Tenisistka przyznała, że to najlepsze pamiątki z turnieju, a ich popularność tylko motywuje ją do zdobywania kolejnych.
1: Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w odważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do amerykańskiej Ligi MLS, gdzie zagra dla Chicago Fire. Kontrakt ma zostać podpisany na początku przyszłego tygodnia, a formalności są już na finiszu. Polak czeka teraz na amerykańską wizę, by móc oficjalnie dołączyć do drużyny. Debiut Lewandowskiego w nowych barwach może nastąpić już po 16 lipca, kiedy to liga wznowi rozgrywki. Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 963 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 16:05 na TVP1. Poyraz i Nana pośpiesznie zawarli małżeństwo, by uniknąć deportacji Nany. Kansel, zdeterminowana, by zdemaskować ich związek, posuwa się do podsłuchiwania ich rozmów. Jednak jej plan obraca się przeciwko niej, gdy Poyraz odkrywa intrygę i publicznie ją upokarza. Aby uciszyć plotki, Poyraz obdarowuje Nanę pięknym naszyjnikiem, co wprawia wszystkich w osłupienie. Serial można oglądać codziennie na TVP1, a także online na platformie TVP VOD.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 963 odcinku prokurator Sinan ujawnia przed Ainur mroczną tajemnicę z przeszłości, dotyczącą śmierci swojego brata. To wyznanie rzuca nowe światło na jego zachowanie i obsesyjną potrzebę chronienia małego Cana, którego przygarnął pod swój dach. Czy wsparcie Ainur pomoże Sinanowi zamknąć ten bolesny rozdział? Przełomowy odcinek można obejrzeć na TVP1 codziennie o 16:05. Dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 422 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 30 czerwca, o 15:05 na TVP2. Śmierć Jimeny wstrząsnęła bohaterami, a Manuel, pełen gniewu, wyrzuca doktora Abla. Przed odejściem medyk przekazuje Janie cenne archiwum, które może zmienić bieg wydarzeń. Nagłe zniknięcie Abla zaskakuje cały pałacowy personel, wywołując falę plotek. Jana, wplątana w sieć intryg, staje przed trudnym wyborem między miłością a zemstą. Napięcie w pałacu rośnie, a ukrywane sekrety mogą okazać się bardziej mroczne niż ktokolwiek przypuszczał. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki dostępne są na TPVOD.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 323 odcinkiem już we wtorek, 30 czerwca. Seyran i Ferit próbują odbudować swoje relacje, planując adopcję i ponowny ślub. Jednak ich szczęście zostaje zagrożone przez powrót dawnej znajomej Ferita z Ameryki. Orhan, ojciec Ferita, ostrzega syna przed nadciągającymi problemami. Sytuacja staje się napięta, gdy Ferit zaczyna ukrywać przed Seyran istotne fakty. W tle Serpil zdradza sekrety rodziny Korhanów, a Suna czuje się obserwowana. Odcinek pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji można obejrzeć na TVP 1 o 14.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. W 988 odcinku do obsady dołączył nowy laryngolog, Piotr Dzielny, który zostanie w Leśnej Górze na dłużej. Jego wątek rozwinie się, a widzowie zobaczą go nie tylko w konsultacjach, ale i na bloku operacyjnym. Piotr będzie miał pełne ręce roboty, opiekując się między innymi Ninką, córką Blanki i Maria. Szpital w Leśnej Górze odzyska płynność finansową, co pozwoli na realizację ambitnych planów Maxa. Nowy sezon obiecuje wiele akcji i emocji, a Piotr Dzielny stanie się kluczową postacią w serialu. Dziedzictwo w 971 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Poyraz staje przed trudnym wyborem, gdy konflikt między jego żoną a resztą rodziny się zaostrza. Decyduje się na radykalny krok i planuje wyprowadzkę z rodzinnej rezydencji. Tymczasem Semich zaczyna podejrzewać, że małżeństwo Poyraza to tylko fikcja i rozpoczyna własne śledztwo. Kansel i Sibel cieszą się, widząc, że ich plan zaczyna działać. Ainur zyskuje sympatię matki Sinana, a Kansel odwiedza położną, co budzi nowe podejrzenia. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca o godzinie 16 na kanale TVP 1.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 427 odcinek. W posiadłości atmosfera jest napięta, a niewyjaśnione sprawy z przeszłości nie dają spokoju mieszkańcom. Martina zmaga się z trudnymi uczuciami wobec matki, która szybko otrząsnęła się po rodzinnej tragedii. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między gospodarzami a niepokornym gościem. Markiza bezlitośnie nakazuje Pi odesłać chorego syna, co stawia ją w trudnej sytuacji. Lope naciska na Werę, by wyjawiła prawdziwe powody ich rozstania. Premiera odcinka odbędzie się we wtorek, 7 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial Na Sygnale powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi nowościami. W najnowszych odcinkach, które pojawią się jesienią, widzowie wreszcie dowiedzą się, co stało się z Gabrysiem Nowakiem. Zaginiony bohater, poszukiwany przez matkę, przyjaciół i policję, w końcu wróci na ekrany. Jego powrót będzie zaskakujący, ponieważ Gabryś pojawi się w zupełnie nowym wydaniu, z wyrazistym wąsem. Fani już spekulują, czy ta zmiana w wyglądzie symbolizuje nowy etap w jego życiu. Czy Gabryś odnajdzie szczęście z Britney? Czy może zapomni o miłości do Julki? Wszystko Wszystko to wyjaśni się w nadchodzących odcinkach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Serial Na Sygnale szykuje się na jesienne zmiany. Beata, grana przez Justynę Sieniawską, dołączy do zespołu ratowników medycznych. Od września widzowie zobaczą ją w pomarańczowym uniformie, gdy będzie pełnić dyżury w karetce u boku Piotra. To znacząca zmiana dla bohaterki, która dotychczas kierowała szpitalnym oddziałem ratunkowym. Powody jej decyzji pozostają tajemnicą, a fani zastanawiają się, czy to tylko tymczasowe zastępstwo. Justyna Sieniawska nie kryje entuzjazmu, co potwierdza jej aktywność w mediach społecznościowych. Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na wiele pytań dotyczących przyszłości Beaty. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Nowy projekt budowy Panteonu Narodowego w Kijowie wywołał kontrowersje w Polsce. Poseł PiS, Janusz Cieszyński, ostro skrytykował zapisy dotyczące UPA, uznając je za nieakceptowalne z polskiego punktu widzenia. Polityk podkreślił, że takie działania mogą pogorszyć relacje polsko-ukraińskie i stanowić przeszkodę dla Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. Mimo to Cieszyński zaznaczył, że Polska powinna kontynuować pomoc wojskową dla Ukrainy, jeśli leży to w jej interesie.
2: W Warszawie trwa śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii, stawił się dziś na kolejne przesłuchanie w prokuraturze. Zarzuty dotyczą wadliwych procedur medycznych, które miały prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci pacjentów. W centrum sprawy jest lekarz Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u, którego zarobki i działania są przedmiotem dochodzenia.
0: Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w najnowszym sondażu Ibris dla Polsat News, ale jej przewaga nad PiS topnieje. Na KO chce głosować 28% badanych, podczas gdy PiS uzyskało ponad 24%. Konfederacja umacnia swoją trzecią pozycję z wynikiem niecałe 14%. Do Sejmu weszłoby 5 ugrupowań, a aż niecałe 9% badanych wciąż nie wie, na kogo oddałoby głos. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nowa wiceminister obrony narodowej, nie wyklucza powrotu powszechnego poboru do wojska. Chce także, by więcej kobiet wstępowało do armii, marząc o pierwszej kobiecie w stopniu generała. Podkreśliła również, że ostatnie dni przyniosły ważne kontrakty dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj wieczorem w Poznaniu doszło do incydentu z udziałem motocyklisty przed kolumną rządową przewożącą ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Motocyklista przewrócił się, ale nie doszło do kontaktu z pojazdami kolumny i nikt nie ucierpiał. Minister osobiście upewnił się o stanie zdrowia motocyklisty, zanim kolumna kontynuowała przejazd. Zdarzenie miało miejsce podczas wizyty ministra związanej z obchodami 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. Europa zmaga się z rekordowymi upałami. W Polsce, w Słubicach, termometry pokazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Francja i Hiszpania również odnotowały ekstremalne temperatury z wartościami przekraczającymi 43 stopnie. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, ogłoszono czerwone alerty pogodowe.
2: Armia Indii wprowadza nowatorski program, który przekształci tysiące czołgów T-72 w autonomiczne pojazdy opancerzone. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu IDEX Aditi 4.0, ma na celu przedłużenie żywotności sprzętu i minimalizację strat ludzkich. Przekształcone T-72 będą wykorzystywane w misjach wysokiego ryzyka, takich jak przełamywanie pól minowych. Program wpisuje się w politykę Make in India, wspierając rozwój krajowych technologii obronnych. W Mielcu doszło do nietypowej kradzieży. 29-letni mężczyzna ukradł złoty łańcuszek wart blisko 14 tysięcy złotych z salonu jubilerskiego. Sprawca próbował ukryć się w budynku miejscowej komendy policji, gdzie został zatrzymany przez naczelnika wydziału kryminalnego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a policja odzyskała skradzioną biżuterię.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach. Zapach cytrusów, zwłaszcza cytryny, może sprawić, że mieszkanie wyda się czystsze i bardziej zadbane. Projektanci wnętrz podkreślają, że cytrusowe nuty są lekkie i energetyzujące, a jednocześnie neutralizują niepożądane zapachy. Wystarczy kilka kropel olejku cytrynowego lub naturalny spray, by odświeżyć przestrzeń. To prosty sposób na stworzenie wrażenia świeżości, bez konieczności generalnych porządków. Policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka. Mężczyzna został ujęty na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić Polskę. Intensywne działania służb pozwoliły na szybkie ustalenie jego tożsamości i miejsca pobytu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś przypada 62. rocznica wyroku tzw. aferze mięsnej, jednym z najbardziej kontrowersyjnych procesów w historii PRL. W 1965 roku Stanisław Wawrzecki został skazany na śmierć za przestępstwa gospodarcze, co miało zatuszować problemy ekonomiczne kraju. Dopiero w 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok, uznając go za rażąco niesprawiedliwy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letni piosenkarz z nieodłączną muchą, kracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, bijąc rekord wieku uczestników. Jego udział już teraz wywołuje burzę emocji, nie tylko ze względu na wiek, ale i kontrowersyjne wypowiedzi. Rosiewicz znany jest z ostrych komentarzy na temat społeczności LGBT plus oraz politycznych sympatii, co nie wszystkim przypadło do gustu. Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie wyraziste jak jego słowa. Taylor Swift, niegdyś dziewczyna z gitarą i burzą loków, dziś jest ikoną popkultury, która zmienia styl jak rękawiczki. Od country przez pop, aż po mroczne klimaty, Taylor nie przestaje zaskakiwać. Jej ostatnie tournée The Eras Tour to prawdziwy pokaz mody i muzyki, gdzie łączy wszystkie swoje wcielenia. A co dalej? Może ślub z Travisem Kelce przyniesie kolejną rewolucję w jej wyglądzie.
2: Dawid Podsiadło, nasz narodowy skarb muzyczny, zakończył trasę obrotowy Tour 2026 na PGE Narodowym. Ale to nie jego piosenki były największym hitem. Fanka Hanka, zafascynowana artystą, wytatuowała sobie jego szkic, co wywołało u Podsiadły niemałe zdziwienie. Muzyk, z typowym dla siebie humorem, przestrzegł innych przed podobnymi pomysłami. Bo przecież nie każdy rysunek musi od razu lądować na skórze. Cóż, niektórzy fani naprawdę potrafią zaskoczyć.
1: Adele, znana z nieoczekiwanych powrotów, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością na londyńskim koncercie Bad Bunny'ego. Gwiazda, która od lat wspiera innych artystów, tym razem bawiła się w tłumie, nie unikając obiektywów. Jej promienny uśmiech i doskonała sylwetka przyciągnęły uwagę serwisów plotkarskich na całym świecie. Tymczasem fani w Polsce mogą szykować się na występ Bad Bunny'ego na PGE Narodowym już 14 lipca.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Joanna Racewicz, nasza ulubiona mistrzyni tajemnic, w końcu ujawnia swoje sercowe sekrety. Na nocnej imprezie z okazji urodzin Marii Sadowskiej dziennikarka i jej nowy partner byli nierozłączni jak magnesy. Paparazzi uchwycili ich w czułych objęciach, a Racewicz w seksownym gorsecie nie odstępowała swojego przystojniaka na krok. Wygląda na to, że po latach samotności Joanna znalazła miłość, która nie tylko rozkwita, ale i przyciąga uwagę wszystkich wokół. Blake Judd, człowiek, który odważył się wstrzyknąć psychodeliczny luz w black metalową ortodoksję, przekonał się, że rock'n'rollowy sen ma swoją ciemną stronę. Jego muzyczna podróż, pełna buntu i innowacji, zamieniła się w dramat uzależnienia i publicznego upokorzenia. Judd, który kiedyś marzył o okładkach magazynów, skończył na nagłówkach o kradzieży i upadku. Ironią losu, po latach walki z demonami, postanowił zostać terapeutą uzależnień, próbując naprawić swoje błędy i pomóc innym uniknąć podobnego losu. The Pretty Reckless znowu na szczycie. Ich najnowszy album Dear God to prawdziwa emocjonalna bomba, która pokazuje, że Taylor Momsen nie boi się odsłonić swojej duszy. Po sukcesie singla When I Wake Up, który po raz 9 trafił na pierwsze miejsce listy Billboard Mainstream Rock Airplay, zespół rusza w trasę koncertową. A wszystko to po 2 latach koncertowania z AC/DC. Cóż, wygląda na to, że rockowy świat nie ma dość tej niepokornej ekipy. W świecie rocka nie brakuje dramatów, a historia ostatniego albumu Black Sabbath to prawdziwy hit. Okazuje się, że za bębnami w studiu nie zasiadł Tommy Clufetos, mimo że to on towarzyszył zespołowi na trasie. Wszystko przez producenta Ricka Rubina, który postawił na Brada Wilka z Rage Against the Machine. Rubin, znany z nieortodoksyjnych metod, wywołał mieszane uczucia w zespole, ale nie można mu odmówić jednego. Album 13 wspiął się na szczyty list przebojów. Cóż, czasami trzeba mieć twardą skórę, nawet jeśli nie pasujesz do czyjejś artystycznej wizji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie polskiego thrash metalu zapadła cisza. Grzegorz Demon Mroczek, były basista legendarnego zespołu Dragon, odszedł na zawsze. Zespół pożegnał go wzruszającym wpisem, podkreślając jego muzyczne zasługi i niezapomnianą osobowość. Choć Demon nie grał z Dragonem od wielu lat, jego duch zawsze był z nimi, a teraz pozostanie w ich muzyce na wieki. Deep Purple znowu na ustach wszystkich. Simon McBride, nowy gitarzysta zespołu, wprowadził świeży powiew do legendarnej grupy, zastępując Steve'a Morsa. Don Airey, klawiszowiec zespołu, nie szczędził pochwał dla McBride'a, który przywrócił zespołowi potężne, surowe riffy. Już 3 lipca fani będą mogli usłyszeć efekty tej zmiany na nowym albumie Splat, który zapowiada się jako najcięższe wydawnictwo Deep Purple od wielu lat. Ach, Morrissey i Johnny Marr. Duet, który nawet po 40 latach od rozpadu The Smiths potrafi rozgrzać atmosferę bardziej niż letnie słońce. BBC planuje wyemitować dokument o zespole, który już teraz wywołuje burzę emocji. Morrissey, jak zwykle, nie przebiera w słowach, oskarżając Marra o dzielenie fanów i przypisywanie sobie zasług. Cóż, wygląda na to, że wojna na słowa trwa w najlepsze, a my możemy tylko czekać na kolejne odsłony tej rockowej telenoweli.
2: świecie rocka znowu smutne wieści. Doug Goldstein, legendarny menedżer Guns N' Roses, zmarł w wieku 65 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się niespodziewanie w podcaście Appetite for Distortion. Goldstein, który przez lata trzymał w ryzach Axla Rose'a i resztę zespołu, był nie tylko menedżerem, ale i przyjacielem. Jego odejście to wielka strata dla świata muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Katowicach prognozowana temperatura to 26 stopni, z wiatrem wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą tak samo 26 stopni, a wiatr północny osiągnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Polska zmaga się z wyjątkowo niespokojną aurą tego lata. Po rekordowych upałach, które sparaliżowały transport publiczny, czeka nas seria gwałtownych burz i nawałnic. Eksperci z IMGW ostrzegają przed potężnymi frontami burzowymi, które mogą przynieść ulewne deszcze, grad i wichury. Krzysztof Jackowski przewiduje, że fale upałów powrócą jeszcze 3 razy.
2: Na drodze ekspresowej S7 w województwie mazowieckim doszło do nietypowego zdarzenia. Z ciężarówki przewożącej padłe zwierzęta na jezdnię wysypały się truchła bydła i świń, co spowodowało zablokowanie jednego pasa ruchu w kierunku Radomia. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i korkami. Sprzątanie potrwa jeszcze kilka godzin. W pociągu relacji Warszawa-Berlin doszło do tragicznego zdarzenia. Na oczach pasażerów zmarł 8-letni bulldog, mimo prób reanimacji. Jak relacjonuje pisarz Jakub Żulczyk, w wagonie panował ogromny upał, co mogło przyczynić się do śmierci zwierzęcia. Właściciel psa wysiadł z nim w Świebodzinie, szukając pomocy weterynaryjnej. W Polsce panują upały, które zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Straż pożarna odnotowała ponad 1000 interwencji związanych z ulatniającym się czadem, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce. Wysokie temperatury zakłócają działanie wentylacji, co prowadzi do niebezpiecznego gromadzenia się gazu w mieszkaniach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia SMS, przypominając o konieczności wietrzenia pomieszczeń i instalacji detektorów czadu. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, choć kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać 55 minut, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pasażerowie utknęli w upale zaledwie kilometr od stacji Warszawa Zachodnia, nie otrzymując żadnych informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity wyjaśnia, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i braku wolnych torów. Sytuacja wywołała frustrację podróżnych, którzy skarżyli się na brak komunikacji ze strony obsługi. 21-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka pod Serockiem. Po zbrodni próbował uciec z Polski, ale dzięki szybkim działaniom policji został schwytany. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury rejonowej w Legionowie. W sobotę na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do wybuchu silnika łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, z których jedna doznała lekkich poparzeń nóg. Na miejscu szybko pojawili się strażacy, policja i ratownicy medyczni. Policja bada przyczyny zdarzenia, a wstępne ustalenia wskazują na problem z zapowietrzeniem silnika. W Tatrach, na Orlej Perci, 5-osobowa rodzina została uwięziona przez nagłą burzę. Ratownicy TOPR przybyli na pomoc, zabierając 3 turystów do Zakopanego. 2 osoby wciąż czekają na poprawę pogody. TOPR apeluje o sprawdzanie prognoz przed wyruszeniem na szlak.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Częstochowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 5-letni chłopiec z poważnym urazem nogi trafił do szpitala po tym, jak jego pijana matka i jej partner spali, nie zważając na jego wołanie o pomoc. Policja zatrzymała 2 dorosłych, a rodzeństwo chłopca trafiło do ośrodka opiekuńczego. Matce postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dziś rano na autostradzie A4 w rejonie Gliwic doszło do tragicznego wypadku z udziałem 4 ciężarówek. Jeden z kierowców zginął na miejscu, mimo szybkiej akcji ratunkowej. 3 pozostali kierowcy opuścili pojazdy o własnych siłach. Autostrada w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana, a służby prowadzą śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia.
1: W Międzyzdrojach doszło do poważnego wypadku z udziałem 49-letniej kobiety na hulajnodze elektrycznej, która uderzyła w koparko-ładowarkę. Poszkodowana w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Tego samego dnia policja prowadziła wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg w całym województwie zachodniopomorskim, przypominając o konieczności przestrzegania przepisów i zachowania ostrożności. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i używanie kasków ochronnych.
2: Podlasie to wyjątkowy region, który przyciąga turystów swoją dziewiczą naturą i bogatym dziedzictwem kulturowym. Warto odwiedzić 10 najciekawszych miejsc, które oferują zarówno zapierające dech w piersiach widoki, jak i ważne obiekty historyczne. Ten region to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek z dala od zgiełku miasta.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wojewoda Podlaski wydał zgodę na budowę 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej między węzłami Czarna Białostocka i Białystok Północ. Inwestycja, której koszt wyniesie prawie 350 milionów złotych, ma zakończyć się w 3 kwartale 2028 roku. Projekt obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 19, przebudowę węzła Wasilków oraz budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. To już 8. etap prac na trasie S19, która docelowo połączy kraje bałtyckie z Bałkanami. centrum Białegostoku doszło do ataku psa na rowerzystkę. Doga niemieckiego prowadził 48-letni mężczyzna, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go, gdyż był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został również ukarany mandatem za niewłaściwą opiekę nad zwierzęciem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 25 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 28 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: może być jednym z najlepszych w historii. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Ceny z soboty zostały utrzymane przez czołowych dostawców, takich jak Orlen i BP Europa, którzy oferują najtańszą benzynę i olej napędowy. Mimo taniejącej ropy naftowej, kierowcy muszą przygotować się na podwyżki. Z końcem czerwca wraca wyższy, 23% VAT na paliwa. To oznacza, że ceny na stacjach mogą wkrótce wzrosnąć. Analitycy przewidują, że wzrost podatku zneutralizuje korzyści z taniejącego surowca. Spółka Widere, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku.
1: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Orlen prowadził na Słowacji nowe biopaliwo HVO100, dostępne na stacji w Bratysławie. To ekologiczne paliwo, produkowane między innymi ze zużytych olejów roślinnych, można stosować w większości silników diesla bez modyfikacji. Wprowadzenie HVO100 to część strategii Orlenu, mającej na celu redukcję emisji w transporcie. Pilotaż ma sprawdzić zainteresowanie słowackiego rynku tym produktem. Wcześniej podobne działania podjęto w Austrii, Niemczech i Czechach. Orlen kontynuuje rozwój oferty niskoemisyjnych paliw w regionie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem. Od września ubiegłego roku lekcje religii w szkołach zostały zredukowane do 1 godziny tygodniowo. Decyzja minister edukacji Barbary Nowackiej wzbudziła kontrowersje, a Rzecznik Praw Obywatelskich podważa jej zgodność z konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich argumentuje, że tak ważne kwestie powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Sprawa trafiła na biurko premiera Donalda Tuska, który poprosił resort edukacji o wyjaśnienia. Redukcja godzin religii może prowadzić do masowych zwolnień katechetów, co budzi dodatkowe obawy. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa. Zwolnienie lekarskie nie zawsze chroni przed utratą pracy. Pracodawcy coraz uważniej przyglądają się absencjom, zwłaszcza krótkim i powtarzalnym. Prawo pracy zapewnia ochronę na zwolnieniu lekarskim, ale nie jest ona bezwarunkowa. Długotrwała niezdolność do pracy może prowadzić do zwolnienia, nawet jeśli formalnie jesteśmy na zwolnieniu. Ponadto zwolnienie lekarskie nie chroni przed zwolnieniem dyscyplinarnym w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków. Firmy coraz częściej analizują dane o absencjach, co wpływa na ocenę pracowników.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grupa WBS Polski i szwedzki Saab zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie. Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sułtanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie. Na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo dojdzie do emocjonującej konfrontacji między Naną a Cenem. Młoda kobieta, próbując wyjaśnić swój nagły ślub z Poirazem, spotka się z chłodnym przyjęciem i groźbami ze strony teściowej. Cennet nie zamierza zaakceptować wyboru syna i stanowczo odrzuca próbę pojednania. Konflikt narasta, a seniorka grozi zniszczeniem małżeństwa Nany. Czy Mariam podda się presji, czy może podejmie walkę o akceptację? Losy bohaterów wciąż pozostają niepewne, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W nowym sezonie serialu Na Sygnale po wakacjach czeka nas sporo emocji. Beata Górska, dotychczasowa lekarka i szefowa SOR-u, dołączy do ekipy ratowników medycznych. Od września będzie jeździć w karetce u boku Piotrka, co oznacza zmianę jej zawodowej ścieżki. Pomarańczowy strój ratowniczki zastąpi jej dotychczasowy niebieski fartuch. Aktorka Justyna Sieniawska, wcielająca się w postać Beaty, podzieliła się swoją ekscytacją na Instagramie, co tylko podgrzewa atmosferę oczekiwania. Zmiana ta może być związana z zaginięciem jednego z bohaterów. Nowego, jak potocznie toczą się losy Beaty i czy powróci na SOR, dowiemy się już po wakacjach.
0: Akacjowa 38 wkracza w nowy, emocjonujący etap. W odcinku 905, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy są w szoku po odkryciu romansu Paquito i Flory. Jaime staje przed trudnym wyborem, próbując ochronić Blankę przed planami Ursuli, która chce umieścić ją w zamkniętym ośrodku. Diego i Samuel podejmują ryzykowną decyzję i wkradają się do klasztoru, gdzie Diego odnajduje ważny dla Blanki dzwoneczek. Tymczasem pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego tajemnice pomaga ukrywać Agustina. Leonor oskarża Christinę Novoa o wywoływanie smutku zamiast pociechy. W serialu nie brakuje zawirowań, które z pewnością zmienią życie bohaterów.
1: Akacjowa 38 w odcinku 906 przynosi kolejną dawkę emocji. Pułkownik zmaga się z wyrzutami sumienia i nagłą utratą wzroku, co uważa za karę za dawne błędy. Ursula nie okazuje litości i żąda zwolnienia Paquita po tym, jak przyłapała go na pocałunku z Florą. Riera planuje z Diegiem uderzenie w interesy Ursuli, a Sylwia czuje się zagubiona przez oschłość pułkownika. Odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca 2026 roku na TVP1 o 18.25. Serial to prawdziwa grabka dla miłośników historii z Madrytu początku XX wieku. Pełen barwnych strojów i niespodziewanych zwrotów akcji. Obsada, w której występują m.in. Amparo Fernandez i Arantxa Aranguren, przyciąga widzów swoją charyzmą.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. O, w serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące zmiany. Po burzliwym rozstaniu z Oliwką, Tomasz Kępski, grany przez Jakuba Sokołowskiego, może ponownie zbliżyć się do Grażyny. Nowe zdjęcie z zakulis serialu, na którym Kępski i Grażyna, czyli Kinga Suchan, są w doskonałych nastrojach, wywołało falę spekulacji. Czy twórcy zdecydują się na ponowne połączenie losów byłych kochanków? Oliwka, po szczerym wyznaniu Tomasza, opuściła wspólne mieszkanie, co może oznaczać koniec ich związku. Tymczasem Grażyna, choć wcześniej związana z Patrykiem, może nie zapomniała o Tomaszu. Czy nadchodzące odcinki przyniosą odrodzenie ich miłości? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 970 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 16 na TVP1, sytuacja Nany staje się dramatycznie skomplikowana. Oskarżona o zepchnięcie kancel ze schodów, traci zaufanie rodziny. Jedynie Poiras pozostaje po jej stronie, wierząc w jej niewinność. Tymczasem wyniki badań medycznych sugerują, że poronienie kancel mogło być wynikiem zażywania tabletek odchudzających. W tle tych wydarzeń Ainur zgadza się udawać partnerkę Sinana, a Czarna planuje zemstę na Ibo. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji, która przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą. Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17.20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 14 na TVP1. Kazim podejmuje odważną decyzję, sprzedając swoją ostatnią działkę, by pomóc Eminę i jej córce. Tymczasem Sejran i Ferit odkrywają trudną sytuację małego Tesco, który opiekuje się chorą babcią. Chociaż chcieliby, aby chłopiec zamieszkał z nimi, Tesco odrzuca ich propozycję. Serpil zdobywa dowody na to, że Karam udawał chorobę psychiczną, planując zemstę. Serial, pełen intryg i emocji, wciąż przyciąga widzów swoją niezwykłą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 21 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, a w Poznaniu dobre.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porcolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
5: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Podczas polsko-szwedzkich konsultacji w Gdyni podpisano umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych A26 dla polskiej marynarki wojennej. Kontrakt wart 20 miliardów złotych ma wzmocnić bezpieczeństwo na Bałtyku. Po spotkaniu Donald Tusk opublikował wideo, na którym namawia premiera Szwecji do wypowiedzenia polskiego łamańca językowego. Szwedzki premier zareagował z humorem, próbując naśladować polskie brzmienie. W niedzielny poranek w miejscowości Tomblaine we Francji doszło do tragicznego wypadku. Lekki samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska Nancy Essay, a w katastrofie zginęło 11 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren został całkowicie odgrodzony. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane.
2: Na jeziorze Vico we Włoszech zaginął 80-letni Luigi Cavallari, mąż minister do spraw rodziny Eugenii Rocelli. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy Cavallari wskoczył do wody, by się ochłodzić i po chwili zniknął pod powierzchnią. Poszukiwania trwają już 3 dzień, a w akcji biorą udział nurkowie, śmigłowiec i specjalistyczne zespoły. Warunki są trudne, a widoczność pod wodą niemal zerowa. Na autostradzie A7 w Badenii-Wirtembergi doszło do pożaru polskiej ciężarówki. 62-letni kierowca wykazał się refleksem, zjeżdżając na parking i samodzielnie gasząc ogień. Niemieckie służby podkreślają, że dzięki jego szybkiej reakcji uniknięto poważnego zagrożenia. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie awaria układu pneumatycznego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ruch na autostradzie nie został zakłócony.
1: Policjanci z Łowicza przejęli ponad 4 kg narkotyków i zatrzymali 2 mężczyzn. Akcja miała miejsce 24 czerwca w powiatach łowickim i skierniewickim. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Egzotyczne anturium może kwitnąć bujnie nawet latem, jeśli zapewnimy mu odpowiednią pielęgnację. Kluczowe jest regularne odżywianie rośliny, a prosty, domowy sposób to użycie wody fasolowej jako nawozu. Wystarczy zalać białą fasolę wodą, odstawić na noc, a następnie używać powstałego płynu do podlewania raz w tygodniu. Dzięki temu anturium będzie pięknie kwitło przez długi czas. 3 osoby zostały aresztowane w powiecie krośnieńskim za przestępstwa przeciwko mieniu i napaść na funkcjonariusza. Sąd w Krośnie Odrzańskim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 18-latka, 30-latka i 34-letniej kobiety. Zatrzymania miały miejsce po serii kradzieży samochodów w Gubinie. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
2: W gminie Pawłowiczki doszło do pogryzienia 9-letniego chłopca przez psy, które uciekły z kojca. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie jest pod opieką specjalistów. Zwierzęta były szczepione i są obecnie pod obserwacją. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o obowiązkach właścicieli psów. W upalne dni osy i szerszenie stają się bardziej agresywne i aktywne. Aby uniknąć ich ataków, warto wyeliminować słodkie zapachy, które je przyciągają. Skuteczne mogą być domowe pułapki z octem lub piwem oraz posadzenie roślin odstraszających, takich jak lawenda czy bazylia. Dzięki temu można stworzyć naturalną barierę ochronną wokół domu.
1: Pepco pojawił się prawdziwy hit na lato. Damskie spodnie z muślinu, wykonane w 100% z bawełny, dostępne za jedyne 45 zł. Muślin to materiał, który zyskuje na popularności dzięki swojej lekkości i przewiewności. Idealny na upalne dni. Spodnie te charakteryzują się luźnym krojem i elastyczną talią, co zapewnia komfort noszenia. Brązowy kolor, jeden z najmodniejszych w tym sezonie, świetnie komponuje się z różnymi stylizacjami.
2: Tuje, niegdyś popularne w polskich ogrodach, tracą na znaczeniu. Coraz więcej osób wybiera alternatywy, które oferują większą różnorodność i odporność. Cisy, graby czy laurowiśnie zyskują na popularności, zapewniając nie tylko osłonę, ale i estetyczny wygląd przez cały rok. Nowoczesne ogrody stawiają na indywidualny charakter i zmienność kolorystyczną.
1: Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu. Policjanci z Wołomina i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku rozbili grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy i wystawianiem fałszywych faktur VAT. W dniach od 10 do 16 czerwca zatrzymano 9 osób, a uszczuplenia skarbowe przekroczyły 5 milionów złotych. Podczas akcji zabezpieczono dokumentację i gotówkę o wartości ponad 500 tysięcy złotych. 5 podejrzanych trafiło do aresztu, a 4 objęto dozorem policyjnym. Śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne zatrzymania.
2: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody Daniel Jakob Dali ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 22 stopnie, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 29 stopni oraz małe zachmurzenie. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo. To dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Brodka znów zaskakuje. Tym razem nie nowym albumem, a zaokrąglonym brzuszkiem. Pani już gratulują, choć sama gwiazda milczy jak zaklęta. Czyżby drugie dziecko w drodze? Czekamy na potwierdzenie, choć Brodka znana jest z tego, że lubi trzymać nas w niepewności.
2: Daria i Filip, gwiazdy pierwszej polskiej edycji Love is Blind, pokazują, że miłość w ciemno może być całkiem jasna. Choć program nie zawsze oddawał pełnię ich związku, para triumfuje w szczęśliwym małżeństwie. A co z dziećmi? Na razie wolą podróżować i spełniać marzenia, zamiast zmieniać pieluchy. Cóż, kto by nie chciał najpierw nacieszyć się życiem bez nocnych pobudek?
1: Courtney Cox, znana jako Monika z Przyjaciół, znowu jest singielką. Po ponad 10 latach burzliwego związku z muzykiem Johnnym McDaidem, para postanowiła się rozstać. To już kolejny raz, kiedy ich miłość nie przetrwała próby czasu. Ciekawe, czy tym razem to naprawdę koniec. Czy może jeszcze raz zaskoczą nas swoim powrotem?
2: Michalina Olszańska, znana z serialu The Vitis, postanowiła uczcić swoje 34. urodziny w wyjątkowy sposób, ogłaszając, że spodziewa się kolejnego dziecka. Na Instagramie pojawiła się seria zdjęć, na których aktorka z dumą prezentuje swój ciążowy brzuszek, co wywołało lawinę gratulacji od fanów. Czyżby nowy trend w celebrowaniu urodzin? Zamiast tortu i świeczek, zaokrąglony brzuszek i tysiące lajków.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Magda Mołek, znana twarz polskiej telewizji, postanowiła zaskoczyć wszystkich i przenieść się do świata YouTube. Po 15 latach w TVN, gdzie prowadziła m.in. Taniec z Gwiazdami, zdecydowała się na niezależność. Jej życie prywatne również nie było usłane różami. Drugi rozwód okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem. Teraz, w wieku 50 lat, Mołek odnajduje siłę w rozmowach z gośćmi na swoim kanale, które stały się dla niej swoistą terapią.
2: Sanach znowu zaskoczyła fanów podczas koncertu we Wrocławiu. Kiedy to postanowiła podarować swoje buty jednej z uczestniczek, choć rozmiar się nie zgadzał, artystka z uśmiechem przekazała obuwie, przypominając, że to już nie pierwszy raz, gdy rozdaje swoje sceniczne skarby. Jakby tego było mało, Sanach podzieliła się zabawną historią o próbie rozciągania butów na własny ślub, co skończyło się bolesnymi obtarciami. Cóż, może czas na nową linię obuwia Sanach dla odważnych.
1: Tomasz Szuchart, znany z ról, które mrożą krew w żyłach, ponownie zaskoczył widzów. Jego kreacja przemocowego męża w filmie Dom Dobry Smarzowskiego wywołała prawdziwą burzę emocji. Niektórzy widzowie po seansie postanowili nawet zmienić swoje życie, co tylko potwierdza, że sztuka potrafi być bardziej realna niż rzeczywistość. Szuchart, mimo że na ekranie przeraża, w życiu prywatnym cieszy się spokojem w objęciach swojej rodziny, co pozwala mu wrócić do normalności po tak intensywnych rolach. Wielki finał Mundialu 2026 na MetLife Stadium w New Jersey zapowiada się nie tylko jako piłkarskie widowisko, ale i muzyczne show. Robbie Williams i Laura Pausini, duet angielsko-włoski, wykonają na żywo hymn FIFA Desire. To pierwszy w historii międzynarodowy hymn tej organizacji, a jego twórcy liczą, że Anglia dotrze do finału. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na 19 lipca i zobaczyć, czy marzenia Robiego się spełnią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na czerwonym dywanie Dzień Dobry TVN gwiazdy telewizji śniadaniowej błyszczały jak nigdy. Małgorzata Tomaszewska postawiła na stylizację godną syreny, a Izabella Kszan i Edyta Zając stoczyły prawdziwą bitwę na nogi. Kto wygrał? To już pozostawiamy waszej wyobraźni. Tymczasem Izabella Kszan, nowa prowadząca programu, z pewnością zadba o to, by widzowie nie mogli oderwać oczu od ekranu. Brytyjscy królowie stadionowego rocka, Muse, wracają z nowym albumem i planują trasę koncertową, która ma być kosmiczna. Matt Bellamy zapowiada widowisko z hollywoodzkim rozmachem, a centralnym punktem ma być statek kosmiczny, który podobno kosztuje więcej niż luksusowe domy w Londynie. Niestety, Polska nie znalazła się na trasie, ale fani mogą liczyć na koncerty w 2027 roku. Nowy album The Wow Signal inspirowany jest tajemniczym sygnałem z kosmosu, więc przygotujcie się na muzyczną podróż w nieznane.
1: Open Air Festival wraca do Gdyni, a wraz z nim telewizyjna uczta dla tych, którzy wolą kanapę od tłumu pod sceną. Telewizja Polska znów pokaże wybrane koncerty, więc nie trzeba się martwić o brak biletów. Wśród gwiazd na ekranie zobaczymy m.in. The Cure, Zarę Larsson i Addison Rae. A wszystko to bez wychodzenia z domu, bo przecież po co się męczyć, skoro można oglądać z wygodnego fotela. W Żywcu rozpoczęła się letnia trasa koncertowa Męskie Granie, a fani już są w ekstazie. Nowa orkiestra w składzie Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino zaskoczyła wszystkich premierowym singlem Tańcze, choć ledwo co wydali hymn Nareszcie. Na scenie nie zabrakło też hip-hopowego duetu Problem, który wziął na warsztat klasyki Kazika Staszewskiego. Kult odpowiedział na to fenomenalnym koncertem, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: The Warning, meksykańskie trio, które podbiło serca fanów na całym świecie, wraca do Polski. Siostry Villarreal zagrają jedyny koncert w Warszawie już 30 czerwca. Klub Progresja, choć nieprzystosowany dla osób na wózkach, stanie się areną ich hardrockowej energii. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 28 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie podobnie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Gorący dzień sprawia, że szukamy ochłody w wodzie, cieniu albo kubku z lodem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 27 czerwca, na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do eksplozji silnika na łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mężczyzna, który odpalał silnik, doznał poparzeń nóg, ale nie wymagał hospitalizacji. Policja bada przyczyny wypadku, a wstępne ustalenia wskazują na usterkę techniczną. Ekstremalne upały zmusiły organizatorów Dnia Andrzeja Wajdy na Służewcu do odwołania wyścigów konnych i pokazu filmowego. Mimo to odbyła się uroczysta gala, podczas której rozdano ponad 7 milionów złotych na 56 lokalnych projektów w ramach programu Sportowo, Kulturalnie, Lokalnie. Decyzję o przyznaniu dotacji podjęli gracze Lotto, oddając łącznie 4,5 miliona głosów.
2: W Polsce trwają rekordowe upały, które spowodowały odwołanie wielu pociągów przez PKP Intercity. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje, że takie fale upałów pojawią się jeszcze 3 razy tego lata. Synoptycy ostrzegają przed dynamiczną pogodą, z możliwymi gwałtownymi burzami i silnym wiatrem. Warto śledzić ostrzeżenia meteorologiczne, bo lato zapowiada się kapryśne.
1: Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w pociągu relacji Warszawa-Berlin, gdzie zmarł 8-letni buldog. Pisarz Jakub Żulczyk, będący świadkiem zdarzenia, relacjonował, że w przedziale panował potworny upał. Mimo prób reanimacji, pies nie przeżył. Właściciel opuścił pociąg w Świebodzinie z martwym zwierzęciem, prawdopodobnie szukając pomocy weterynaryjnej. Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza, który zaginął podczas zawodów Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Mężczyzna nie przekroczył linii mety, a służby i ochotnicy przeszukują teren w pobliżu trasy wyścigu. W międzyczasie 30-letni kolarz z klubu Katena Wyszków zmarł po znalezieniu go niedaleko trasy. Policja bada okoliczności tej tragedii.
2: Wysokie temperatury w Polsce przynoszą nieoczekiwane zagrożenie – zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy odnotowali ponad 1000 zgłoszeń w ostatni weekend, głównie na Śląsku i w Małopolsce. Problem wynika z zaburzonego ciągu kominowego, co prowadzi do cofania się spalin do wnętrza budynków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS, ostrzegając przed ryzykiem i zalecając wietrzenie mieszkań. Mimo licznych interwencji nie odnotowano ofiar śmiertelnych, ale kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
1: 5-osobowa rodzina utknęła na Orlej Perci w Tatrach podczas gwałtownej burzy. Ratownicy TOPR natychmiast ruszyli na pomoc, wysyłając śmigłowiec ratunkowy. 3 osoby zostały już ewakuowane do Zakopanego, a 2 czekają na poprawę pogody. TOPR apeluje o sprawdzanie prognoz przed wyruszeniem w góry.
2: W Międzyzdrojach doszło do poważnego wypadku z udziałem 49-letniej kobiety na hulajnodze elektrycznej, która uderzyła w koparko-ładowarkę. Poszkodowana z ciężkimi obrażeniami, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. W dniu zdarzenia policja prowadziła wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg w całym województwie zachodniopomorskim, przypominając o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i noszenie kasków.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, udostępnił nowe atrakcje dla gości. Teraz można korzystać z sali kinowej, z 2 ekranami oraz sal kongresowych. Dla rodzin z dziećmi przygotowano przestronną bawialnię, która działa od 9 do 19. Obiekt wciąż się rozwija, oferując coraz więcej możliwości dla odwiedzających. W miejscowości Trzaski doszło do tragicznego wypadku. 50-letni rowerzysta został śmiertelnie potrącony przez samochód, gdy przykucnął przy swoim rowerze na poboczu. Kierowca Mercedesa, omijając inny pojazd, zjechał na pobocze. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury, a kierowca stracił prawo jazdy. Służby apelują o ostrożność na drogach. W centrum Białegostoku doszło do niebezpiecznego incydentu. Kobieta jadąca drogą dla rowerów została zaatakowana przez doga niemieckiego. Właściciel psa, który uciekł z miejsca zdarzenia, został szybko zidentyfikowany przez policję. Okazało się, że 48-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia i został zatrzymany. Dodatkowo otrzymał mandat za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. W Podlaskiem trwa fala tropikalnych upałów, która zagraża nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. W odpowiedzi na to, przy budynkach Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku pojawiły się poidełka z wodą. Akcja jest częścią inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, mającej na celu pomoc zwierzętom w upalne dni. Poidełka będą dostępne przez całe lato. Już od 2 lipca rusza turystyczna 8, czyli wakacyjny autobus, który za 20 zł pozwoli zwiedzić najciekawsze miejsca województwa podlaskiego. Bilet obejmuje nie tylko podróże po regionie, ale także korzystanie z białostockiej komunikacji miejskiej przez cały dzień. Autobusy będą kursować do 30 sierpnia w czwartki, piątki, soboty i niedzielę, oferując trasy przez Suwalszczyznę i Puszczę Białowieską. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podlasia w wygodny sposób.
2: SK Summer City odwiedziła festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu, przyciągając tłumy mieszkańców i turystów. Na uczestników czekały koncerty, strefy gastronomiczne i wiele atrakcji dla całych rodzin. Mimo upalnej pogody organizatorzy zadbali o komfort, oferując kurtyny wodne i miejsca do odpoczynku. Wakacyjna trasa SK Summer City trwa, a już w najbliższych dniach ekipa zawita do kolejnych miejsc Dolnego Śląska.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 26 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 29 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, a nadmorskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie. W Świnoujściu i Międzyzdrojach już w maju obłożenie apartamentów przekraczało 60%. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy poza tradycyjnym sezonem, co wydłuża okres turystyczny nad Bałtykiem. Turyści stawiają na komfort, wybierając miejsca z dodatkowymi udogodnieniami, jak spa czy basen. Wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami to także efekt rosnących kosztów podróży zagranicznych. Branża turystyczna z optymizmem patrzy na nadchodzące lato, które może być jednym z najlepszych w historii. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska

0: książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku. Emerytury duchownych w Polsce różnią się znacząco. Starsi księża mogą otrzymywać nawet 5 tysięcy złotych miesięcznie, podczas gdy wiele zakonnic dostaje zaledwie 1600 do 2000 złotych. Kluczowy jest sposób naliczania składek. Księża, którzy pracowali na etatach, mają odprowadzane pełne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co zapewnia im wyższe świadczenia. Zakonnice często nie mają umów o pracę, więc ich składki są minimalne, co przekłada się na niskie emerytury. System opiera się na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Kościelnym, który pokrywa składki dla duchownych bez etatów. Dyskusje o reformie tego systemu trwają od lat. Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania: wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Orlen prowadził na Słowacji nowe biopaliwo HVO100, dostępne na stacji w Bratysławie. To ekologiczne paliwo, produkowane między innymi ze zużytych olejów roślinnych. Można stosować w większości silników diesla bez modyfikacji. Wprowadzenie HVO100 to część strategii Orlenu, mającej na celu redukcję emisji w transporcie. Pilotaż ma sprawdzić zainteresowanie słowackiego rynku tym produktem. Wcześniej podobne działania podjęto w Austrii, Niemczech i Czechach. Orlen kontynuuje rozwój oferty niskoemisyjnych paliw w regionie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem.
1: Leszek Miller, były premier, w rozmowie z Hubertem Biskupskim ujawnił kulisy współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Opowiedział o koalicjach z ludowcami i konflikcie o winiety, który doprowadził do rozpadu rządu. Miller wspomniał także o liderach Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreślając brak przygotowania Waldemara Pawlaka do roli premiera. Zdradził, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma zdolność do współrządzenia, ale jego elektorat się kurczy. Były premier przyznał, że żałuje decyzji o rozstaniu z Polskim Stronnictwem Ludowym, co przyspieszyło upadek jego rządu.
0: Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce.
1: Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sułtanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 28 stopni i małe zachmurzenie. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo dojdzie do emocjonującej konfrontacji między Naną a Cenem. Młoda kobieta, próbując wyjaśnić swój nagły ślub z Poirazem, spotka się z chłodnym przyjęciem i groźbami ze strony teściowej. Cennet nie zamierza zaakceptować wyboru syna i stanowczo odrzuca próbę pojednania. Konflikt narasta, a seniorka grozi zniszczeniem małżeństwa Nany. Czy Mariam podda się presji, czy może podejmie walkę o akceptację? Losy bohaterów wciąż pozostają niepewne, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 963 odcinku prokurator Sinan ujawnia przed Ainur mroczną tajemnicę z przeszłości, dotyczącą śmierci swojego brata. To wyznanie rzuca nowe światło na jego zachowanie i obsesyjną potrzebę chronienia małego Cana, którego przygarnął pod swój dach. Czy wsparcie Ainur pomoże Sinanowi zamknąć ten bolesny rozdział? Przełomowy odcinek można obejrzeć na TVP 1 codziennie o 16:05. Dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
1: Złoty Chłopak zaskakuje widzów emocjonującym wątkiem miłosnym. W 325 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca, relacja Ifakat i Cengiza nabiera rumieńców. Ich uczucie staje się widoczne dla całej rodziny, co może wywołać niemałe zamieszanie. Ifakat, dotąd znana z chłodnej kalkulacji, teraz staje przed dylematem serca. Czy zdecyduje się na nową miłość, nie zważając na plotki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial można oglądać na antenie TVP 1 w dni powszednie o 14:00.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. W 988 odcinku do obsady dołączył nowy laryngolog, Piotr Dzielny, który zostanie w Leśnej Górze na dłużej. Jego wątek rozwinie się, a widzowie zobaczą go nie tylko w konsultacjach, ale i na bloku operacyjnym. Piotr będzie miał pełne ręce roboty, opiekując się między innymi Ninką, córką Blanki i Maria. Szpital w Leśnej Górze odzyska płynność finansową, co pozwoli na realizację ambitnych planów Maxa. Nowy sezon obiecuje wiele akcji i emocji, a Piotr Dzielny stanie się kluczową postacią w serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo w 971 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Poiraz staje przed trudnym wyborem, gdy konflikt między jego żoną a resztą rodziny się zaostrza. Decyduje się na radykalny krok i planuje wyprowadzkę z rodzinnej rezydencji. Tymczasem Semih zaczyna podejrzewać, że małżeństwo Poiraza to tylko fikcja i rozpoczyna własne śledztwo. Kansel i Sibel cieszą się, widząc, że ich plan zaczyna działać. Ainur zyskuje sympatię matki Sinana, a Kansel odwiedza położną, co budzi nowe podejrzenia. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca o godzinie 16 na kanale TVP 1.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 427 odcinek. W posiadłości atmosfera jest napięta, a niewyjaśnione sprawy z przeszłości nie dają spokoju mieszkańcom. Martina zmaga się z trudnymi uczuciami wobec matki, która szybko otrząsnęła się po rodzinnej tragedii. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między gospodarzami a niepokornym gościem. Markiza bezlitośnie nakazuje Pi odesłać chorego syna, co stawia ją w trudnej sytuacji. Lope naciska na Werę, by wyjawiła prawdziwe powody ich rozstania. Premiera odcinka odbędzie się we wtorek, 7 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial Na Sygnale powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi nowościami. W najnowszych odcinkach, które pojawią się jesienią, widzowie wreszcie dowiedzą się, co stało się z Gabrysiem Nowakiem. Zaginiony bohater, poszukiwany przez matkę, przyjaciół i policję, w końcu wróci na ekrany. Jego powrót będzie zaskakujący, ponieważ Gabryś pojawi się w zupełnie nowym wydaniu, z wyrazistym wąsem. Fani już spekulują, czy ta zmiana w wyglądzie symbolizuje nowy etap w jego życiu. Czy Gabryś odnajdzie szczęście z Britney? Czy może zapomni o miłości do Julki? Wszystko to wyjaśni się w nadchodzących odcinkach.
2: Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17:20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Serial Na Sygnale szykuje się na jesienne zmiany. Beata, grana przez Justynę Sieniawską, dołączy do zespołu ratowników medycznych. Od września widzowie zobaczą ją w pomarańczowym uniformie, gdy będzie pełnić dyżury w karetce u boku Piotra. To znacząca zmiana dla bohaterki, która dotychczas kierowała szpitalnym oddziałem ratunkowym. Powody jej decyzji pozostają tajemnicą, a fani zastanawiają się, czy to tylko tymczasowe zastępstwo. Justyna Sieniawska nie kryje entuzjazmu, co potwierdza jej aktywność w mediach społecznościowych. Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na wiele pytań dotyczących przyszłości Beaty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 7.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w najnowszym sondażu Ibris dla Polsat News, ale jej przewaga nad PiS topnieje. Na KO chce głosować 28% badanych, podczas gdy PiS uzyskało ponad 24%. Konfederacja umacnia swoją trzecią pozycję z wynikiem niecałe 14%. Do Sejmu weszłoby 5 ugrupowań, a aż niecałe 9% badanych wciąż nie wie, na kogo oddałoby głos. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nowa wiceminister obrony narodowej, nie wyklucza powrotu powszechnego poboru do wojska. Chce także, by więcej kobiet wstępowało do armii, marząc o pierwszej kobiecie w stopniu generała. Podkreśliła również, że ostatnie dni przyniosły ważne kontrakty dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Europa zmaga się z rekordowymi upałami. W Polsce, w Słubicach, termometry pokazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Francja i Hiszpania również odnotowały ekstremalne temperatury z wartościami przekraczającymi 43 stopnie. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, ogłoszono czerwone alerty pogodowe.
3: W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
3: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni. W Mielcu doszło do nietypowej kradzieży. 29-letni mężczyzna ukradł złoty łańcuszek wart blisko 14 tysięcy złotych z salonu jubilerskiego. Sprawca próbował ukryć się w budynku miejscowej komendy policji, gdzie został zatrzymany przez naczelnika wydziału kryminalnego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a policja odzyskała skradzioną biżuterię.
2: Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach. Zapach cytrusów, zwłaszcza cytryny, może sprawić, że mieszkanie wyda się czystsze i bardziej zadbane. Projektanci wnętrz podkreślają, że cytrusowe nuty są lekkie i energetyzujące, a jednocześnie neutralizują niepożądane zapachy. Wystarczy kilka kropel olejku cytrynowego lub naturalny spray, by odświeżyć przestrzeń. To prosty sposób na stworzenie wrażenia świeżości, bez konieczności generalnych porządków. Policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka. Mężczyzna został ujęty na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić Polskę. Intensywne działania służb pozwoliły na szybkie ustalenie jego tożsamości i miejsca pobytu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
2: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1024 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa spodziewajmy się 30 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letni piosenkarz z nieodłączną muchą, kracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, bijąc rekord wieku uczestników. Jego udział już teraz wywołuje burzę emocji, nie tylko ze względu na wiek, ale i kontrowersyjne wypowiedzi. Rosiewicz znany jest z ostrych komentarzy na temat społeczności LGBT+, oraz politycznych sympatii, co nie wszystkim przypadło do gustu. Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie wyraziste, jak jego słowa.
2: Dawid Podsiadło, nasz narodowy skarb muzyczny, zakończył trasę obrotowy Tour 2026 na PGE Narodowym. Ale to nie jego piosenki były największym hitem. Fanka Hanka, zafascynowana artystą, wytatuowała sobie jego szkic, co wywołało u Podsiadły niemałe zdziwienie. Muzyk, z typowym dla siebie humorem, przestrzegł innych przed podobnymi pomysłami, bo przecież nie każdy rysunek musi od razu lądować na skórze. Cóż, niektórzy fani naprawdę potrafią zaskoczyć.
1: Joanna Racewicz, nasza ulubiona mistrzyni tajemnic, w końcu ujawnia swoje sercowe sekrety. Na nocnej imprezie z okazji urodzin Marii Sadowskiej dziennikarka i jej nowy partner byli nierozłączni jak magnesy. Paparazzi uchwycili ich w czułych objęciach, a Racewicz w seksownym gorsecie nie odstępowała swojego przystojniaka na krok. Wygląda na to, że po latach samotności Joanna znalazła miłość, która nie tylko rozkwita, ale i przyciąga uwagę wszystkich wokół. Katarzyna Glinka, znana z serialu Barwy Szczęścia, postanowiła uciec przed piekielnymi upałami i wybrała się na Hel. Aktorka, zamiast luksusowego hotelu, zdecydowała się na przyczepę z widokiem na plażę, co oczywiście nie przeszkodziło jej w pozowaniu w bikini niczym morska bogini. Na Instagramie posypały się komplementy, a Glinka z uśmiechem prezentuje swoją figurę, która, jak twierdzą fani, przypomina ciało 18-latki. Cóż, kto by pomyślał, że polskie wybrzeże może być tak egzotyczne?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Paweł Sobierajski, finalista trzech edycji The Traitors, postanowił podzielić się swoją historią walki z alkoholizmem. Po roku trzeźwości Sobierajski nie szczędził mocnych słów, opisując swoje zmagania z nałogiem, które doprowadziły go na skraj przepaści. W programie TVN nie bał się manipulacji i kontrowersji. A teraz otwarcie mówi o swoich najciemniejszych chwilach, kiedy nawet myślał o zakończeniu życia. Fani są poruszeni jego szczerością i wspierają go w dalszej walce. Blake Judd, człowiek, który odważył się wstrzyknąć psychodeliczny luz w black metalową ortodoksję, przekonał się, że rock'n'rollowy sen ma swoją ciemną stronę. Jego muzyczna podróż, pełna buntu i innowacji, zamieniła się w dramat uzależnienia i publicznego upokorzenia. Judd, który kiedyś marzył o okładkach magazynów, skończył na nagłówkach o kradzieży i upadku. Ironią losu, po latach walki z demonami, postanowił zostać terapeutą uzależnień, próbując naprawić swoje błędy i pomóc innym uniknąć podobnego losu. The Pretty Reckless znowu na szczycie. Ich najnowszy album Dear God to prawdziwa emocjonalna bomba, która pokazuje, że Taylor Momsen nie boi się odsłonić swojej duszy. Po sukcesie singla When I Wake Up, który po raz 9 trafił na pierwsze miejsce listy Billboard Mainstream Rock Airplay, zespół rusza w trasę koncertową. A wszystko to po 2 latach koncertowania z AC/DC. Cóż, wygląda na to, że rockowy świat nie ma dość tej niepokornej ekipy. K.K. Downing, były gitarzysta Judas Priest, rozwiał wszelkie nadzieje fanów na swój powrót do zespołu. Stwierdził, że czas nie działa na korzyść takich powrotów, a zespół raczej nie jest zainteresowany jego ponownym przyjęciem. Tymczasem Judas Priest szykuje się do pierwszego koncertu w Warszawie, który odbędzie się 28 lipca na Torwarze. Ciekawe, czy bez Downinga magia będzie taka sama.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Deep Purple, znowu na ustach wszystkich. Simon McBride, nowy gitarzysta zespołu, wprowadził świeży powiew do legendarnej grupy, zastępując Steve'a Morsa. Don Airey, klawiszowiec zespołu, nie szczędził pochwał dla McBride'a, który przywrócił zespołowi potężne, surowe riffy. Już 3 lipca fani będą mogli usłyszeć efekty tej zmiany na nowym albumie Splat, który zapowiada się jako najcięższe wydawnictwo Deep Purple od wielu lat.
2: Mick Jagger, jak zawsze pełen niespodzianek, zdradził swoje ulubione albumy The Rolling Stones. Wśród klasyków takich jak Sticky Fingers i Beggar's Banquet pojawiła się niespodzianka – Hackney Diamonds, który zdobył Grammy. A już 10 lipca światło dzienne ujrzy ich 25 album Foreign Tongues, nagrany w rekordowym tempie w Londynie. Ciekawe, czy tym razem Stonesi znów zaskoczą fanów.
1: Ach, Morrissey i Johnny Marr. Duet, który nawet po 40 latach od rozpadu The Smiths potrafi rozgrzać atmosferę bardziej niż letnie słońce. BBC planuje wyemitować dokument o zespole, który już teraz wywołuje burzę emocji. Morrissey, jak zwykle, nie przebiera w słowach, oskarżając Marra o dzielenie fanów i przypisywanie sobie zasług. Cóż, wygląda na to, że wojna na słowa trwa w najlepsze, a my możemy tylko czekać na kolejne odsłony tej rockowej telenoweli.
2: świecie rocka znowu smutne wieści. Doug Goldstein, legendarny menedżer Guns N' Roses, zmarł w wieku 65 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się niespodziewanie w podcaście Appetite for Distortion. Goldstein, który przez lata trzymał w ryzach Axla Rose'a i resztę zespołu, był nie tylko menedżerem, ale i przyjacielem. Jego odejście to wielka strata dla świata muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 28 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 30 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Polska zmaga się z wyjątkowo niespokojną aurą tego lata. Po rekordowych upałach, które sparaliżowały transport publiczny, czeka nas seria gwałtownych burz i nawałnic. Eksperci z IMGW ostrzegają przed potężnymi frontami burzowymi, które mogą przynieść ulewne deszcze, grad i wichury. Krzysztof Jackowski przewiduje, że fale upałów powrócą jeszcze 3 razy.
2: Na drodze ekspresowej S7 w województwie mazowieckim doszło do nietypowego zdarzenia. Z ciężarówki przewożącej padłe zwierzęta na jezdnię wysypały się truchła bydła i świń, co spowodowało zablokowanie jednego pasa ruchu w kierunku Radomia. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i korkami. Sprzątanie potrwa jeszcze kilka godzin. W pociągu relacji Warszawa-Berlin doszło do tragicznego zdarzenia. Na oczach pasażerów zmarł 8-letni bulldog, mimo prób reanimacji. Jak relacjonuje pisarz Jakub Żulczyk, w wagonie panował ogromny upał, co mogło przyczynić się do śmierci zwierzęcia. Właściciel psa wysiadł z nim w Świebodzinie, szukając pomocy weterynaryjnej. W Polsce panują upały, które zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Straż pożarna odnotowała ponad 1000 interwencji związanych z ulatniającym się czadem, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce. Wysokie temperatury zakłócają działanie wentylacji, co prowadzi do niebezpiecznego gromadzenia się gazu w mieszkaniach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia SMS, przypominając o konieczności wietrzenia pomieszczeń i instalacji detektorów czadu. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, choć kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać 55 minut, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pasażerowie utknęli w upale zaledwie kilometr od stacji Warszawa Zachodnia, nie otrzymując żadnych informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity wyjaśnia, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i braku wolnych torów. Sytuacja wywołała frustrację podróżnych, którzy skarżyli się na brak komunikacji ze strony obsługi. Trwa dramatyczna akcja poszukiwawcza 71-letniego Kazimierza, który zaginął podczas Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Mimo zaangażowania policji, strażaków, wojska i ochotników, rowerzysty wciąż nie odnaleziono. Poszukiwania koncentrują się na ostatnich kilkuset metrach przed metą. Niestety, drugi z zaginionych zawodników, 30-latek, został znaleziony martwy niedaleko trasy. Okoliczności jego śmierci bada policja. 21-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka pod Serockiem. Po zbrodni próbował uciec z Polski, ale dzięki szybkim działaniom policji został schwytany. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury rejonowej w Legionowie. W sobotę na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do wybuchu silnika łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, z których jedna doznała lekkich poparzeń nóg. Na miejscu szybko pojawili się strażacy, policja i ratownicy medyczni. Policja bada przyczyny zdarzenia, a wstępne ustalenia wskazują na problem z zapowietrzeniem silnika.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Tatrach, na Orlej Perci, 5-osobowa rodzina została uwięziona przez nagłą burzę. Ratownicy TOPR przybyli na pomoc, zabierając 3 turystów do Zakopanego. 2 osoby wciąż czekają na poprawę pogody. TOPR apeluje o sprawdzanie prognoz przed wyruszeniem na szlak. W Częstochowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 5-letni chłopiec z poważnym urazem nogi trafił do szpitala po tym, jak jego pijana matka i jej partner spali, nie zważając na jego wołanie o pomoc. Policja zatrzymała 2 dorosłych, a rodzeństwo chłopca trafiło do ośrodka opiekuńczego. Matce postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Miniony weekend na Pomorzu Zachodnim przyniósł ekstremalne upały z temperaturami przekraczającymi 35 stopni. Służby ratunkowe miały pełne ręce roboty, odnotowując 1770 wezwań pogotowia i ponad 300 interwencji straży pożarnej. Niestety doszło do 14 incydentów z udziałem tonących, z czego 5 zakończyło się tragicznie. Ratownicy apelują o ostrożność w nadchodzące gorące dni. W Międzyzdrojach doszło do poważnego wypadku z udziałem 49-letniej kobiety na hulajnodze elektrycznej, która uderzyła w koparko-ładowarkę. Poszkodowana w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Tego samego dnia policja prowadziła wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg w całym województwie zachodniopomorskim, przypominając o konieczności przestrzegania przepisów i zachowania ostrożności. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i używanie kasków ochronnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podlasie to wyjątkowy region, który przyciąga turystów swoją dziewiczą naturą i bogatym dziedzictwem kulturowym. Warto odwiedzić 10 najciekawszych miejsc, które oferują zarówno zapierające dech w piersiach widoki, jak i ważne obiekty historyczne. Ten region to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek z dala od zgiełku miasta. centrum Białegostoku doszło do ataku psa na rowerzystkę. Doga niemieckiego prowadził 48-letni mężczyzna, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go, gdyż był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został również ukarany mandatem za niewłaściwą opiekę nad zwierzęciem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Grupa WBS Polski i szwedzki Saab zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie. Trener reprezentacji Korei Południowej, Hong Myung-bo, podał się do dymisji po nieudanym występie na mundialu. Po porażkach z Meksykiem i Republiką Południowej Afryki, drużyna zakończyła udział w turnieju już po fazie grupowej. Decyzja trenera to efekt nie tylko słabego wyniku, ale także ogromnej presji społecznej oraz krytyki ze strony prezydenta Korei Południowej. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie, wywieszając kartki z zakazem wstępu dla selekcjonera do sklepów. Iga Świątek, była liderka rankingu WTA, zdradziła, że podczas piłkarskiego mundialu będzie kibicować Hiszpanii. Decyzja ta wynika z obecności nowego trenera w jej sztabie, Hiszpana Francisco Roiga. Świątek przyznała, że piłkarskie turnieje są dla niej odskocznią od tenisa, a wspólne oglądanie meczów z zespołem to dla niej miła odmiana. Polscy siatkarze zakończyli emocjonujący turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Teraz czeka ich krótka przerwa przed decydującym etapem w Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrają w Chicago od 15 do 20 lipca. W Stanach Zjednoczonych zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, walcząc o awans do finałów w Chinach.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach zwycięstwem nad Argentyną 3-1. Mecz rozpoczął się od historycznego seta, który Polacy przegrali 48-50, ale potem w spektakularny sposób

0: przed Wimbledonem przyznaje, że gra na trawie wciąż sprawia jej trudności. Polka wraz z innymi tenisistami protestuje przeciwko niskim nagrodom finansowym w turniejach wielkoszlemowych. Mimo napiętej atmosfery, Świątek z sentymentem wspomina zeszłoroczne zwycięstwo w Londynie, podkreślając, że czuje się tam jak w domu. Jak te wyzwania wpłyną na jej tegoroczny występ? Czas pokaże. Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w odważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Legia Warszawa zmierzy się z izraelskim zespołem Hapoel Be'er Sheva 7 lipca, ale mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Decyzja ta wywołała niezadowolenie wśród kibiców, którzy krytykują wybór rywala ze względu na sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. Trener Marek Papszun podkreśla, że wybór przeciwnika podyktowany był względami sportowymi, a nie politycznymi. Tymczasem Legia udanie rozpoczęła przygotowania, pokonując drugi zespół Bayernu Monachium 2-0. Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu po dramatycznym meczu z Mananczają Savankaev. Polka prowadziła 6-2, 5-2, ale po upadku i kontuzji stawu skokowego jej gra się pogorszyła. Ostatecznie to nie uraz, a skurcze mięśni były główną przyczyną porażki. Chwalińska przyznała, że stres i intensywne przygotowania miały wpływ na jej formę. Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do amerykańskiej ligi MLS, gdzie zagra dla Chicago Fire. Kontrakt ma zostać podpisany na początku przyszłego tygodnia, a formalności są już na finiszu. Polak czeka teraz na amerykańską wizę, by móc oficjalnie dołączyć do drużyny. Debiut Lewandowskiego w nowych barwach może nastąpić już po 16 lipca, kiedy to liga wznowi rozgrywki. Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zbigniew Boniek jest poważnym kandydatem na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Włoskie media podkreślają jego doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył jako były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA. Nowy prezes włoskiej federacji, Giovanni Malagò, planuje szybkie decyzje, a nazwisko nowego dyrektora może być znane już w lipcu. Czy to właśnie Boniek pomoże Włochom wrócić na piłkarski szczyt?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 26 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 30 stopni i małe zachmurzenie. Ciepło otula świat, ale chwilami przytłacza. Warto dbać o nawodnienie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo dojdzie do emocjonującej konfrontacji między Naną a Cenem. Młoda kobieta, próbując wyjaśnić swój nagły ślub z Poirazem, spotka się z chłodnym przyjęciem i groźbami ze strony teściowej. Cennet nie zamierza zaakceptować wyboru syna i stanowczo odrzuca próbę pojednania. Konflikt narasta, a seniorka grozi zniszczeniem małżeństwa Nany. Czy Mariam podda się presji, czy może podejmie walkę o akceptację? Losy bohaterów wciąż pozostają niepewne, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 963 odcinku prokurator Sinan ujawnia przed Ainur mroczną tajemnicę z przeszłości, dotyczącą śmierci swojego brata. To wyznanie rzuca nowe światło na jego zachowanie i obsesyjną potrzebę chronienia małego Cana, którego przygarnął pod swój dach. Czy wsparcie Ainur pomoże Sinanowi zamknąć ten bolesny rozdział? Przełomowy odcinek można obejrzeć na TVP1 codziennie o 16:05. Dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
1: Złoty Chłopak zaskakuje widzów emocjonującym wątkiem miłosnym. W 325 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca, relacja Ifakat i Cengiza nabiera rumieńców. Ich uczucie staje się widoczne dla całej rodziny, co może wywołać niemałe zamieszanie. Ifakat, dotąd znana z chłodnej kalkulacji, teraz staje przed dylematem serca. Czy zdecyduje się na nową miłość, nie zważając na plotki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial można oglądać na antenie TVP 1 w dni powszednie o 14:00.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. W 988 odcinku do obsady dołączył nowy laryngolog, Piotr Dzielny, który zostanie w Leśnej Górze na dłużej. Jego wątek rozwinie się, a widzowie zobaczą go nie tylko w konsultacjach, ale i na bloku operacyjnym. Piotr będzie miał pełne ręce roboty, opiekując się między innymi Ninką, córką Blanki i Maria. Szpital w Leśnej Górze odzyska płynność finansową, co pozwoli na realizację ambitnych planów Maxa. Nowy sezon obiecuje wiele akcji i emocji, a Piotr Dzielny stanie się kluczową postacią w serialu.
1: W nowym sezonie serialu Na Sygnale po wakacjach czeka nas sporo emocji. Beata Górska, dotychczasowa lekarka i szefowa SOR-u, dołączy do ekipy ratowników medycznych. Od września będzie jeździć w karetce u boku Piotrka, co oznacza zmianę jej zawodowej ścieżki. Pomarańczowy strój ratowniczki zastąpi jej dotychczasowy niebieski fartuch. Aktorka Justyna Sieniawska, wcielająca się w postać Beaty, podzieliła się swoją ekscytacją na Instagramie, co tylko podgrzewa atmosferę oczekiwania. Zmiana ta może być związana z zaginięciem jednego z bohaterów. Nowego, jak po toczą się losy Beaty i czy powróci na SOR, dowiemy się już po wakacjach.
2: Akacjowa 38 wkracza w nowy, emocjonujący etap. W odcinku 905, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 18:25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy są w szoku po odkryciu romansu Paquito i Flory. Jaime staje przed trudnym wyborem, próbując ochronić Blankę przed planami Ursuli, która chce umieścić ją w zamkniętym ośrodku. Diego i Samuel podejmują ryzykowną decyzję i wkradają się do klasztoru, gdzie Diego odnajduje ważny dla Blanki dzwoneczek. Tymczasem pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego tajemnice pomaga ukrywać Agustina. Leonor oskarża Christinę Novoa o wywoływanie smutku zamiast pociechy. W serialu nie brakuje zawirowań, które z pewnością zmienią życie bohaterów.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 427 odcinek. W posiadłości atmosfera jest napięta, a niewyjaśnione sprawy z przeszłości nie dają spokoju mieszkańcom. Martina zmaga się z trudnymi uczuciami wobec matki, która szybko otrząsnęła się po rodzinnej tragedii. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między gospodarzami a niepokornym gościem. Markiza bezlitośnie nakazuje Pi odesłać chorego syna, co stawia ją w trudnej sytuacji. Lope naciska na Werę, by wyjawiła prawdziwe powody ich rozstania. Premiera odcinka odbędzie się we wtorek, 7 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial Na Sygnale powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi nowościami. W najnowszych odcinkach, które pojawią się jesienią, widzowie wreszcie dowiedzą się, co stało się z Gabrysiem Nowakiem. Zaginiony bohater, poszukiwany przez matkę, przyjaciół i policję, w końcu wróci na ekrany. Jego powrót będzie zaskakujący, ponieważ Gabryś pojawi się w zupełnie nowym wydaniu, z wyrazistym wąsem. Fani już spekulują, czy ta zmiana w wyglądzie symbolizuje nowy etap w jego życiu. Czy Gabryś odnajdzie szczęście z Britney? Czy może zapomni o miłości do Julki? Wszystko to wyjaśni się w nadchodzących odcinkach. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 14 na TVP1. Kazim podejmuje odważną decyzję, sprzedając swoją ostatnią działkę, by pomóc Eminę i jej córce. Tymczasem Sejran i Ferit odkrywają trudną sytuację małego Tesco, który opiekuje się chorą babcią. Chociaż chcieliby, aby chłopiec zamieszkał z nimi, Tesco odrzuca ich propozycję. Serpil zdobywa dowody na to, że Karam udawał chorobę psychiczną, planując zemstę. Serial, pełen intryg i emocji, wciąż przyciąga widzów swoją niezwykłą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Niedzielny poranek w miejscowości Tomblaine we Francji doszło do tragicznego wypadku. Lekki samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska Nancy Essay, a w katastrofie zginęło 11 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren został całkowicie odgrodzony. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane.
2: Na jeziorze Vico we Włoszech zaginął 80-letni Luigi Cavallari, mąż minister do spraw rodziny Eugenii Rocelli. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy Cavallari wskoczył do wody, by się ochłodzić i po chwili zniknął pod powierzchnią. Poszukiwania trwają już trzeci dzień, a w akcji biorą udział nurkowie, śmigłowiec i specjalistyczne zespoły. Warunki są trudne, a widoczność pod wodą niemal zerowa. Na autostradzie A7 w Badenii-Wirtembergi doszło do pożaru polskiej ciężarówki. 62-letni kierowca wykazał się refleksem, zjeżdżając na parking i samodzielnie gasząc ogień. Niemieckie służby podkreślają, że dzięki jego szybkiej reakcji uniknięto poważnego zagrożenia. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie awaria układu pneumatycznego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ruch na autostradzie nie został zakłócony. Armia Indii wprowadza nowatorski program, który przekształci tysiące czołgów T-72 w autonomiczne pojazdy opancerzone. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu IDEX Aditi 4.0, ma na celu przedłużenie żywotności sprzętu i minimalizację strat ludzkich. Przekształcone T-72 będą wykorzystywane w misjach wysokiego ryzyka, takich jak przełamywanie pól minowych. Program wpisuje się w politykę Make in India, wspierając rozwój krajowych technologii obronnych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Łowicza przejęli ponad 4 kg narkotyków i zatrzymali dwóch mężczyzn. Akcja miała miejsce 24 czerwca w powiatach łowickim i skierniewickim. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Egzotyczne anturium może kwitnąć bujnie nawet latem, jeśli zapewnimy mu odpowiednią pielęgnację. Kluczowe jest regularne odżywianie rośliny, a prosty, domowy sposób to użycie wody fasolowej jako nawozu. Wystarczy zalać białą fasolę wodą, odstawić na noc, a następnie używać powstałego płynu do podlewania raz w tygodniu. Dzięki temu anturium będzie pięknie kwitło przez długi czas. 3 osoby zostały aresztowane w powiecie krośnieńskim za przestępstwa przeciwko mieniu i napaść na funkcjonariusza. Sąd w Krośnie Odrzańskim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 18-latka, 30-latka i 34-letniej kobiety. Zatrzymania miały miejsce po serii kradzieży samochodów w Gubinie. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
2: W gminie Pawłowiczki doszło do pogryzienia 9-letniego chłopca przez psy, które uciekły z kojca. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie jest pod opieką specjalistów. Zwierzęta były szczepione i są obecnie pod obserwacją. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o obowiązkach właścicieli psów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W upalne dni osy i szerszenie stają się bardziej agresywne i aktywne. Aby uniknąć ich ataków, warto wyeliminować słodkie zapachy, które je przyciągają. Skuteczne mogą być domowe pułapki z octem lub piwem oraz posadzenie roślin odstraszających, takich jak lawenda czy bazylia. Dzięki temu można stworzyć naturalną barierę ochronną wokół domu. Tuje, niegdyś popularne w polskich ogrodach, tracą na znaczeniu. Coraz więcej osób wybiera alternatywy, które oferują większą różnorodność i odporność. Cisy, graby czy laurowiśnie zyskują na popularności, zapewniając nie tylko osłonę, ale i estetyczny wygląd przez cały rok. Nowoczesne ogrody stawiają na indywidualny charakter i zmienność kolorystyczną.
0: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur. Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Wołomina i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku rozbili grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy i wystawianiem fałszywych faktur VAT. W dniach od 10 do 16 czerwca zatrzymano 9 osób, a uszczuplenia skarbowe przekroczyły 5 milionów złotych. Podczas akcji zabezpieczono dokumentację i gotówkę o wartości ponad 500 tysięcy złotych. 5 podejrzanych trafiło do aresztu, a 4 objęto dozorem policyjnym. Śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne zatrzymania.
2: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody Daniel Jakob Dali ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1024 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 30 stopni i małe zachmurzenie. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Brodka znów zaskakuje. Tym razem nie nowym albumem, a zaokrąglonym brzuszkiem. Pani już gratulują, choć sama gwiazda milczy jak zaklęta. Czyżby drugie dziecko w drodze? Czekamy na potwierdzenie, choć Brodka znana jest z tego, że lubi trzymać nas w niepewności.
2: Daria i Filip, gwiazdy pierwszej polskiej edycji Love is Blind, pokazują, że miłość w ciemno może być całkiem jasna. Choć program nie zawsze oddawał pełnię ich związku, para triumfuje w szczęśliwym małżeństwie. A co z dziećmi? Na razie wolą podróżować i spełniać marzenia, zamiast zmieniać pieluchy. Cóż, kto by nie chciał najpierw nacieszyć się życiem bez nocnych pobudek?
1: Courtney Cox, znana jako Monika z Przyjaciół, znowu jest singielką. Po ponad 10 latach burzliwego związku z muzykiem Johnnym McDaidem, para postanowiła się rozstać. To już kolejny raz, kiedy ich miłość nie przetrwała próby czasu. Ciekawe, czy tym razem to naprawdę koniec. Czy może jeszcze raz zaskoczą nas swoim powrotem?
2: Michalina Olszańska, znana z serialu The Vitis, postanowiła uczcić swoje 34. urodziny w wyjątkowy sposób, ogłaszając, że spodziewa się kolejnego dziecka. Na Instagramie pojawiła się seria zdjęć, na których aktorka z dumą prezentuje swój ciążowy brzuszek, co wywołało lawinę gratulacji od fanów. Czyżby nowy trend w celebrowaniu urodzin? Zamiast tortu i świeczek, zaokrąglony brzuszek i tysiące lajków.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Magda Mołek, znana twarz polskiej telewizji, postanowiła zaskoczyć wszystkich i przenieść się do świata YouTube. Po 15 latach w TVN, gdzie prowadziła m.in. Taniec z Gwiazdami, zdecydowała się na niezależność. Jej życie prywatne również nie było usłane różami. Drugi rozwód okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem. Teraz, w wieku 50 lat, Mołek odnajduje siłę w rozmowach z gośćmi na swoim kanale, które stały się dla niej swoistą terapią.
2: Sanach znowu zaskoczyła fanów podczas koncertu we Wrocławiu, kiedy to postanowiła podarować swoje buty jednej z uczestniczek. Choć rozmiar się nie zgadzał, artystka z uśmiechem przekazała obuwie, przypominając, że to już nie pierwszy raz, gdy rozdaje swoje sceniczne skarby. Jakby tego było mało, Sanach podzieliła się zabawną historią o próbie rozciągania butów na własny ślub, co skończyło się bolesnymi obtarciami. Cóż, może czas na nową linię obuwia Sanach dla odważnych.
1: Tomasz Szuchart, znany z ról, które mrożą krew w żyłach, ponownie zaskoczył widzów. Jego kreacja przemocowego męża w filmie Dom Dobry Smarzowskiego wywołała prawdziwą burzę emocji. Niektórzy widzowie po seansie postanowili nawet zmienić swoje życie, co tylko potwierdza, że sztuka potrafi być bardziej realna niż rzeczywistość. Szuchart, mimo że na ekranie przeraża, w życiu prywatnym cieszy się spokojem w objęciach swojej rodziny, co pozwala mu wrócić do normalności po tak intensywnych rolach. Wielki finał Mundialu 2026 na MetLife Stadium w New Jersey zapowiada się nie tylko jako piłkarskie widowisko, ale i muzyczne show. Robbie Williams i Laura Pausini, duet angielsko-włoski, wykonają na żywo hymn FIFA Desire. To pierwszy w historii międzynarodowy hymn tej organizacji, a jego twórcy liczą, że Anglia dotrze do finału. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na 19 lipca i zobaczyć, czy marzenia Robiego się spełnią.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na czerwonym dywanie Dzień Dobry TVN gwiazdy telewizji śniadaniowej błyszczały jak nigdy. Małgorzata Tomaszewska postawiła na stylizację godną syreny, a Izabella Kszan i Edyta Zając stoczyły prawdziwą bitwę na nogi. Kto wygrał? To już pozostawiamy waszej wyobraźni. Tymczasem Izabella Kszan, nowa prowadząca programu, z pewnością zadba o to, by widzowie nie mogli oderwać oczu od ekranu.
1: Kabaret skeczów męczących postanowił, że lepiej nie ryzykować zdrowiem fanów i odwołał występ w Chojnicach. Wszystko przez brak służb medycznych i upał, który mógłby zamienić śmiech w coś znacznie mniej przyjemnego. Artyści byli gotowi, scena czekała, ale cóż, bezpieczeństwo przede wszystkim. Fani przyjęli tę decyzję z zaskakującym zrozumieniem, bo przecież zdrowie jest ważniejsze niż kilka godzin śmiechu. W świecie rocka nie brakuje dramatów, a historia ostatniego albumu Black Sabbath to prawdziwy hit. Okazuje się, że za bębnami w studiu nie zasiadł Tommy Clufetos, mimo że to on towarzyszył zespołowi na trasie. Wszystko przez producenta Ricka Rubina, który postawił na Brada Wilka z Rage Against the Machine. Rubin, znany z nieortodoksyjnych metod, wywołał mieszane uczucia w zespole, ale nie można mu odmówić jednego. Album 13 wspiął się na szczyty list przebojów. Cóż, czasami trzeba mieć twardą skórę, nawet jeśli nie pasujesz do czyjejś artystycznej wizji. Open Air Festival wraca do Gdyni, a wraz z nim telewizyjna uczta dla tych, którzy wolą kanapę od tłumu pod sceną. Telewizja Polska znów pokaże wybrane koncerty, więc nie trzeba się martwić o brak biletów. Wśród gwiazd na ekranie zobaczymy m.in. The Cure, Zarę Larsson i Addison Rae. A wszystko to bez wychodzenia z domu, bo przecież po co się męczyć, skoro można oglądać z wygodnego fotela.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: The Warning, meksykańskie trio, które podbiło serca fanów na całym świecie, wraca do Polski. Siostry Villarreal zagrają jedyny koncert w Warszawie już 30 czerwca. Klub Progresja, choć nieprzystosowany dla osób na wózkach, stanie się areną ich hardrockowej energii. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 28 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Gorący czerwiec zaprasza do szukania cienia i chłodnych napojów.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 27 czerwca, na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do eksplozji silnika na łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mężczyzna, który odpalał silnik, doznał poparzeń nóg, ale nie wymagał hospitalizacji. Policja bada przyczyny wypadku, a wstępne ustalenia wskazują na usterkę techniczną. Ekstremalne upały zmusiły organizatorów Dnia Andrzeja Wajdy na Służewcu do odwołania wyścigów konnych i pokazu filmowego. Mimo to odbyła się uroczysta gala, podczas której rozdano ponad 7 milionów złotych na 56 lokalnych projektów w ramach programu Sportowo, Kulturalnie, Lokalnie. Decyzję o przyznaniu dotacji podjęli gracze Lotto, oddając łącznie 4,5 miliona głosów. Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza, który zaginął podczas zawodów Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Mężczyzna nie przekroczył linii mety, a służby i ochotnicy przeszukują teren w pobliżu trasy wyścigu. W międzyczasie 30-letni kolarz z klubu Katena Wyszków zmarł po znalezieniu go niedaleko trasy. Policja bada okoliczności tej tragedii.
2: W Międzyzdrojach doszło do poważnego wypadku z udziałem 49-letniej kobiety na hulajnodze elektrycznej, która uderzyła w koparko-ładowarkę. Poszkodowana z ciężkimi obrażeniami, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. W dniu zdarzenia policja prowadziła wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg w całym województwie zachodniopomorskim, przypominając o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i noszenie kasków.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojewoda Podlaski wydał zgodę na budowę 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej między węzłami Czarna-Białostocka i Białystok-Północ. Inwestycja, której koszt wyniesie prawie 350 milionów złotych, ma zakończyć się w trzecim kwartale 2028 roku. Projekt obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 19, przebudowę węzła Wasilków oraz budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. To już 8 etap prac na trasie S19, która docelowo połączy kraje bałtyckie z Bałkanami.
1: W Podlaskiem trwa fala tropikalnych upałów, która zagraża nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. W odpowiedzi na to przy budynkach Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku pojawiły się poidełka z wodą. Akcja jest częścią inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, mającej na celu pomoc zwierzętom w upalne dni. Poidełka będą dostępne przez całe lato. Już od 2 lipca rusza turystyczna ósemka, czyli wakacyjny autobus, który za 20 zł pozwoli zwiedzić najciekawsze miejsca województwa podlaskiego. Bilet obejmuje nie tylko podróże po regionie, ale także korzystanie z białostockiej komunikacji miejskiej przez cały dzień. Autobusy będą kursować do 30 sierpnia w czwartki, piątki, soboty i niedzielę, oferując trasy przez Suwalszczyznę i Puszczę Białowieską. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podlasia w wygodny sposób. W Mielcu doszło do nietypowej kradzieży. 29-letni mężczyzna ukradł złoty łańcuszek wart blisko 14 tysięcy złotych z salonu jubilerskiego. Sprawca próbował ukryć się w budynku miejscowej komendy policji, gdzie został zatrzymany przez naczelnika wydziału kryminalnego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a policja odzyskała skradzioną biżuterię.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji. W Pepco pojawił się prawdziwy hit na lato. Damskie spodnie z muślinu, wykonane w 100% z bawełny, dostępne za jedyne 45 zł. Muślin to materiał, który zyskuje na popularności dzięki swojej lekkości i przewiewności. Idealny na upalne dni. Spodnie te charakteryzują się luźnym krojem i elastyczną talią, co zapewnia komfort noszenia. Brązowy kolor, jeden z najmodniejszych w tym sezonie, świetnie komponuje się z różnymi stylizacjami.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach. Policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka. Mężczyzna został ujęty na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić Polskę. Intensywne działania służb pozwoliły na szybkie ustalenie jego tożsamości i miejsca pobytu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Europa zmaga się z rekordowymi upałami. W Polsce, w Słubicach, termometry pokazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Francja i Hiszpania również odnotowały ekstremalne temperatury z wartościami przekraczającymi 43 stopnie. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, ogłoszono czerwone alerty pogodowe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 30 stopni. Gorący dzień sprawia, że szukamy ochłody w wodzie, cieniu albo kubku z lodem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, a nadmorskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie. W Świnoujściu i Międzyzdrojach już w maju obłożenie apartamentów przekraczało 60%. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy poza tradycyjnym sezonem, co wydłuża okres turystyczny nad Bałtykiem. Turyści stawiają na komfort, wybierając miejsca z dodatkowymi udogodnieniami, jak spa czy basen. Wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami to także efekt rosnących kosztów podróży zagranicznych. Branża turystyczna z optymizmem patrzy na nadchodzące lato, które może być jednym z najlepszych w historii. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Spółka Widere, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku. Emerytury duchownych w Polsce różnią się znacząco. Starsi księża mogą otrzymywać nawet 5 tysięcy złotych miesięcznie, podczas gdy wiele zakonnic dostaje zaledwie 1600 do 2000 złotych. Kluczowy jest sposób naliczania składek. Księża, którzy pracowali na etatach, mają odprowadzane pełne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co zapewnia im wyższe świadczenia. Zakonnice często nie mają umów o pracę, więc ich składki są minimalne, co przekłada się na niskie emerytury. System opiera się na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Kościelnym, który pokrywa składki dla duchownych bez etatów. Dyskusje o reformie tego systemu trwają od lat. Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje aktu z linią

0: 100 to część strategii Orlenu, mającej na celu redukcję emisji w transporcie. Pilotaż ma sprawdzić zainteresowanie słowackiego rynku tym produktem. Wcześniej podobne działania podjęto w Austrii, Niemczech i Czechach. Orlen kontynuuje rozwój oferty niskoemisyjnych paliw w regionie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem.
1: Leszek Miller, były premier, w rozmowie z Hubertem Biskupskim ujawnił kulisy współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Opowiedział o koalicjach z ludowcami i konflikcie o winiety, który doprowadził do rozpadu rządu. Miller wspomniał także o liderach Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreślając brak przygotowania Waldemara Pawlaka do roli premiera. Zdradził, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma zdolność do współrządzenia, ale jego elektorat się kurczy. Były premier przyznał, że żałuje decyzji o rozstaniu z Polskim Stronnictwem Ludowym, co przyspieszyło upadek jego rządu.
0: Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce.
1: Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sułtanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 26 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 30 stopni i małe zachmurzenie. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo, to dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo dojdzie do emocjonującej konfrontacji między Naną a Cenem. Młoda kobieta, próbując wyjaśnić swój nagły ślub z Poirazem, spotka się z chłodnym przyjęciem i groźbami ze strony teściowej. Cennet nie zamierza zaakceptować wyboru syna i stanowczo odrzuca próbę pojednania. Konflikt narasta, a seniorka grozi zniszczeniem małżeństwa Nany. Czy Mariam podda się presji, czy może podejmie walkę o akceptację? Losy bohaterów wciąż pozostają niepewne, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 963 odcinku prokurator Sinan ujawnia przed Ainur mroczną tajemnicę z przeszłości, dotyczącą śmierci swojego brata. To wyznanie rzuca nowe światło na jego zachowanie i obsesyjną potrzebę chronienia małego Cana, którego przygarnął pod swój dach. Czy wsparcie Ainur pomoże Sinanowi zamknąć ten bolesny rozdział? Przełomowy odcinek można obejrzeć na TVP 1 codziennie o 16:05. Dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
1: Złoty chłopak zaskakuje widzów emocjonującym wątkiem miłosnym. W 325 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca, relacja Ifakat i Cengiza nabiera rumieńców. Ich uczucie staje się widoczne dla całej rodziny, co może wywołać niemałe zamieszanie. Ifakat, dotąd znana z chłodnej kalkulacji, teraz staje przed dylematem serca. Czy zdecyduje się na nową miłość, nie zważając na plotki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial można oglądać na antenie TVP 1 w dni powszednie o 14:00.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. W 988 odcinku do obsady dołączył nowy laryngolog, Piotr Dzielny, który zostanie w Leśnej Górze na dłużej. Jego wątek rozwinie się, a widzowie zobaczą go nie tylko w konsultacjach, ale i na bloku operacyjnym. Piotr będzie miał pełne ręce roboty, opiekując się między innymi Ninką, córką Blanki i Maria. Szpital w Leśnej Górze odzyska płynność finansową, co pozwoli na realizację ambitnych planów Maxa. Nowy sezon obiecuje wiele akcji i emocji, a Piotr Dzielny stanie się kluczową postacią w serialu.
1: W nowym sezonie serialu Na Sygnale po wakacjach czeka nas sporo emocji. Beata Górska, dotychczasowa lekarka i szefowa SOR-u, dołączy do ekipy ratowników medycznych. Od września będzie jeździć w karetce u boku Piotrka, co oznacza zmianę jej zawodowej ścieżki. Pomarańczowy strój ratowniczki zastąpi jej dotychczasowy niebieski fartuch. Aktorka Justyna Sieniawska, wcielająca się w postać Beaty, podzieliła się swoją ekscytacją na Instagramie, co tylko podgrzewa atmosferę oczekiwania. Zmiana ta może być związana z zaginięciem jednego z bohaterów, nowego. Jak potoczy Zobaczą się losy Beaty i czy powróci na SOR, dowiemy się już po wakacjach. Akacjowa 38 w odcinku 906 przynosi kolejną dawkę emocji. Pułkownik zmaga się z wyrzutami sumienia i nagłą utratą wzroku, co uważa za karę za dawne błędy. Ursula nie okazuje litości i żąda zwolnienia Pakita po tym, jak przyłapała go na pocałunku z Florą. Riera planuje z Diegiem uderzenie w interesy Ursuli, a Sylwia czuje się zagubiona przez oschłość pułkownika. Odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca 2026 roku na TVP 1 o 18:25. Serial to prawdziwa gratka dla miłośników historii z Madrytu początku XX wieku. Pełen barwnych strojów i niespodziewanych zwrotów akcji. Obsada, w której występują m.in. Amparo Fernandez i Arantxa Aranguren, przyciąga widzów swoją charyzmą.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 970 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 16 na TVP 1, sytuacja Nany staje się dramatycznie skomplikowana. Oskarżona o zepchnięcie kancel ze schodów, traci zaufanie rodziny. Jedynie Poiraz pozostaje po jej stronie, wierząc w jej niewinność. Tymczasem wyniki badań medycznych sugerują, że poronienie kancel mogło być wynikiem zażywania tabletek odchudzających. W tle tych wydarzeń Ainur zgadza się udawać partnerkę Sinana, a Czarna planuje zemstę na Ibo. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji, która przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą. Dziedzictwo w 971 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Poiraz staje przed trudnym wyborem, gdy konflikt między jego żoną a resztą rodziny się zaostrza. Decyduje się na radykalny krok i planuje wyprowadzkę z rodzinnej rezydencji. Tymczasem Semih zaczyna podejrzewać, że małżeństwo Poiraza to tylko fikcja i rozpoczyna własne śledztwo. Kansel i Sibel cieszą się, widząc, że ich plan zaczyna działać. Ainur zyskuje sympatię matki Sinana, a Kansel odwiedza położną, co budzi nowe podejrzenia. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca o godzinie 16 na kanale TVP 1.
1: Serial Na Sygnale powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi nowościami. W najnowszych odcinkach, które pojawią się jesienią, widzowie wreszcie dowiedzą się, co stało się z Gabrysiem Nowakiem. Zaginiony bohater, poszukiwany przez matkę, przyjaciół i policję, w końcu wróci na ekrany. Jego powrót będzie zaskakujący, ponieważ Gabryś pojawi się w zupełnie nowym wydaniu, z wyrazistym wąsem. Fani już spekulują, czy ta zmiana w wyglądzie symbolizuje nowy etap w jego życiu. Czy Gabryś odnajdzie szczęście z Britney? Czy może zapomni o miłości do Julki? Wszystko to wyjaśni się w nadchodzących odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości.
3: Europa zmaga się z rekordowymi upałami. W Polsce, w Słubicach, termometry pokazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Francja i Hiszpania również odnotowały ekstremalne temperatury z wartościami przekraczającymi 43 stopnie. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, ogłoszono czerwone alerty pogodowe.
2: W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
3: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
3: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd.
2: W Mielcu doszło do nietypowej kradzieży. 29-letni mężczyzna ukradł złoty łańcuszek wart blisko 14 tysięcy złotych z salonu jubilerskiego. Sprawca próbował ukryć się w budynku miejscowej komendy policji, gdzie został zatrzymany przez naczelnika wydziału kryminalnego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a policja odzyskała skradzioną biżuterię.
3: Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach. Zapach cytrusów, zwłaszcza cytryny, może sprawić, że mieszkanie wyda się czystsze i bardziej zadbane. Projektanci wnętrz podkreślają, że cytrusowe nuty są lekkie i energetyzujące, a jednocześnie neutralizują niepożądane zapachy. Wystarczy kilka kropel olejku cytrynowego lub naturalny spray, by odświeżyć przestrzeń. To prosty sposób na stworzenie wrażenia świeżości, bez konieczności generalnych porządków. Policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka. Mężczyzna został ujęty na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić Polskę. Intensywne działania służb pozwoliły na szybkie ustalenie jego tożsamości i miejsca pobytu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
3: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1024 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 25 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 31 stopni i małe zachmurzenie. To jeden z tych dni, kiedy wszystko spowalnia pod wpływem gorąca.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maryla Rodowicz, mimo 80 lat na karku, nadal zaskakuje. Na scenie szaleje jak nastolatka, a jej ekstrawaganckie stroje budzą emocje. Ostatnio zachwyciła się młodszą koleżanką Roxy Węgiel, a ich wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych wywołało lawinę komentarzy. Fani nie mogą się zdecydować, co bardziej przyciąga uwagę – talent czy odważne stylizacje obu gwiazd. Maryla jak zawsze nie przejmuje się krytyką i robi swoje. Czyżby wiek był tylko liczbą? Polska scena trash metalowa pogrążona w żałobie. Grzegorz Demon Mroczek, były basista legendarnego zespołu Dragon, odszedł z tego świata, pozostawiając po sobie pustkę i niezapomnianą muzykę. Zespół pożegnał go wzruszającym wpisem, podkreślając jego nieoceniony wkład i wyjątkową osobowość. Choć Demon nie grał z Dragonem od wielu lat, jego duch i żarty będą żyć wiecznie w sercach fanów. Joanna Racewicz, nasza ulubiona mistrzyni tajemnic, w końcu ujawnia swoje sercowe sekrety. Na nocnej imprezie z okazji urodzin Marii Sadowskiej dziennikarka i jej nowy partner byli nierozłączni jak magnesy. Paparazzi uchwycili ich w czułych objęciach, a Racewicz w seksownym gorsecie nie odstępowała swojego przystojniaka na krok. Wygląda na to, że po latach samotności Joanna znalazła miłość, która nie tylko rozkwita, ale i przyciąga uwagę wszystkich wokół. Paweł Sobierajski, finalista 3 edycji The Traitors, postanowił podzielić się swoją historią walki z alkoholizmem. Po roku trzeźwości Sobierajski nie szczędził mocnych słów, opisując swoje zmagania z nałogiem, które doprowadziły go na skraj przepaści. W programie TVN nie bał się manipulacji i kontrowersji. A teraz otwarcie mówi o swoich najciemniejszych chwilach, kiedy nawet myślał o zakończeniu życia. Fani są poruszeni jego szczerością i wspierają go w dalszej walce. Marcin Hakiel i Dominika Serowska znowu zaskakują. Para spodziewa się drugiego dziecka, a Dominika, mimo upałów, paraduje po mieście w swetrze, chłodząc się lodami. Czyżby ciążowe zachcianki i skoki temperatury były nowym trendem? Marcin, który marzy o dużej rodzinie, już planuje kolejne dziecko, choć Dominika wolałaby najpierw odnaleźć się w roli mamy. Cóż, wygląda na to, że fabryka Hakiela działa pełną parą. Małgorzata Jamroży, znana jako Margaret, z grzecznej nastolatki z szansy na sukces, przekształciła się w drapieżną artystkę, której styl to prawdziwa eksplozja kolorów i odwagi. Jej kariera to prawdziwy roller coaster, od skandalicznego teledysku Thank You Very Much po własną wytwórnię muzyczną. Margaret nie boi się kontrowersji, co udowodniła, biorąc szamański ślub w Peru i dokonując apostazji. Dziś, w dniu swoich 35. urodzin, pokazuje, że żyje na własnych zasadach, nie przejmując się konwenansami. Robert Więckiewicz, człowiek, który z budowlańca stał się ikoną polskiego kina, obchodzi dziś swoje 59. urodziny. Jego metamorfoza to prawdziwy hit. Od złodzieja samochodów w Psach 2 do Lecha Wałęsy w filmie Wajdy. Kto by pomyślał, że ten sam facet, który kiedyś kradł auta na ekranie, teraz elektryzuje widzów jako prezydent, a prywatnie? Od lat wierny jednej kobiecie, co w świecie show biznesu jest równie zaskakujące jak jego filmowe role. Blake Judd, człowiek, który odważył się wstrzyknąć psychodeliczny luz w black metalową ortodoksję, przekonał się, że rock'n'rollowy sen ma swoją ciemną stronę. Jego muzyczna podróż, pełna buntu i innowacji, zamieniła się w dramat uzależnienia i publicznego upokorzenia. Judd, który kiedyś marzył o okładkach magazynów, skończył na nagłówkach o kradzieży i upadku. Ironią losu, po latach walki z demonami, postanowił zostać terapeutą uzależnień, próbując naprawić swoje błędy i pomóc innym uniknąć podobnego losu.
2: Brytyjscy królowie stadionowego rocka, Muse, wracają z nowym albumem i planują trasę koncertową, która ma być kosmiczna. Matt Bellamy zapowiada widowisko z hollywoodzkim rozmachem, a centralnym punktem ma być statek kosmiczny, który podobno kosztuje więcej niż luksusowe domy w Londynie. Niestety, Polska nie znalazła się na trasie, ale fani mogą liczyć na koncerty w 2027 roku. Nowy album The Wow Signal inspirowany jest tajemniczym sygnałem z kosmosu, więc przygotujcie się na muzyczną podróż w nieznane.
1: K.K. Downing, były gitarzysta Judas Priest, rozwiał wszelkie nadzieje fanów na swój powrót do zespołu. Stwierdził, że czas nie działa na korzyść takich powrotów, a zespół raczej nie jest zainteresowany jego ponownym przyjęciem. Tymczasem Judas Priest szykuje się do pierwszego koncertu w Warszawie, który odbędzie się 28 lipca na Torwarze. Ciekawe, czy bez Downinga magia będzie taka sama. Deep Purple znowu na ustach wszystkich. Simon McBride, nowy gitarzysta zespołu, wprowadził świeży powiew do legendarnej grupy, zastępując Steve'a Morsa. Don Airey, klawiszowiec zespołu, nie szczędził pochwał dla McBride'a, który przywrócił zespołowi potężne, surowe riffy. Już 3 lipca fani będą mogli usłyszeć efekty tej zmiany na nowym albumie Splat, który zapowiada się jako najcięższe wydawnictwo Deep Purple od wielu lat. W Żywcu rozpoczęła się letnia trasa koncertowa Męskie Granie, a fani już są w ekstazie. Nowa orkiestra w składzie Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino zaskoczyła wszystkich premierowym singlem Tańczę, choć ledwo co wydali hymn Nareszcie. Na scenie nie zabrakło też hip-hopowego duetu Problem, który wziął na warsztat klasyki Kazika Staszewskiego. Kult odpowiedział na to fenomenalnym koncertem, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 29 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Polska zmaga się z wyjątkowo niespokojną aurą tego lata. Po rekordowych upałach, które sparaliżowały transport publiczny, czeka nas seria gwałtownych burz i nawałnic. Eksperci z IMGW ostrzegają przed potężnymi frontami burzowymi, które mogą przynieść ulewne deszcze, grad i wichury. Krzysztof Jackowski przewiduje, że fale upałów powrócą jeszcze 3 razy.
2: Na drodze ekspresowej S7 w województwie mazowieckim doszło do nietypowego zdarzenia. Z ciężarówki przewożącej padłe zwierzęta na jezdnię wysypały się truchła bydła i świń, co spowodowało zablokowanie jednego pasa ruchu w kierunku Radomia. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i korkami. Sprzątanie potrwa jeszcze kilka godzin. W pociągu relacji Warszawa-Berlin doszło do tragicznego zdarzenia. Na oczach pasażerów zmarł 8-letni bulldog, mimo prób reanimacji. Jak relacjonuje pisarz Jakub Żulczyk, w wagonie panował ogromny upał, co mogło przyczynić się do śmierci zwierzęcia. Właściciel psa wysiadł z nim w Świebodzinie, szukając pomocy weterynaryjnej. W Polsce panują upały, które zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Straż pożarna odnotowała ponad 1000 interwencji związanych z ulatniającym się czadem, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce. Wysokie temperatury zakłócają działanie wentylacji, co prowadzi do niebezpiecznego gromadzenia się gazu w mieszkaniach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia SMS, przypominając o konieczności wietrzenia pomieszczeń i instalacji detektorów czadu. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, choć kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać 55 minut, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pasażerowie utknęli w upale zaledwie kilometr od stacji Warszawa Zachodnia, nie otrzymując żadnych informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity wyjaśnia, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i braku wolnych torów. Sytuacja wywołała frustrację podróżnych, którzy skarżyli się na brak komunikacji ze strony obsługi. Trwa dramatyczna akcja poszukiwawcza 71-letniego Kazimierza, który zaginął podczas Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Mimo zaangażowania policji, strażaków, wojska i ochotników, rowerzysty wciąż nie odnaleziono. Poszukiwania koncentrują się na ostatnich kilkuset metrach przed metą. Niestety, drugi z zaginionych zawodników, 30-latek, został znaleziony martwy niedaleko trasy. Okoliczności jego śmierci bada policja. 21-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka pod Serockiem. Po zbrodni próbował uciec z Polski, ale dzięki szybkim działaniom policji został schwytany. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury rejonowej w Legionowie. W sobotę na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do wybuchu silnika łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, z których jedna doznała lekkich poparzeń nóg. Na miejscu szybko pojawili się strażacy, policja i ratownicy medyczni. Policja bada przyczyny zdarzenia, a wstępne ustalenia wskazują na problem z zapowietrzeniem silnika.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Tatrach, na Orlej Perci, 5-osobowa rodzina została uwięziona przez nagłą burzę. Ratownicy TOPR przybyli na pomoc, zabierając 3 turystów do Zakopanego. 2 osoby wciąż czekają na poprawę pogody. TOPR apeluje o sprawdzanie prognoz przed wyruszeniem na szlak.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, udostępnił nowe atrakcje dla gości. Teraz można korzystać z sali kinowej, z 2 ekranami oraz sal kongresowych. Dla rodzin z dziećmi przygotowano przestronną bawialnię, która działa od 9 do 19. Obiekt wciąż się rozwija, oferując coraz więcej możliwości dla odwiedzających. W Międzyzdrojach doszło do poważnego wypadku z udziałem 49-letniej kobiety na hulajnodze elektrycznej, która uderzyła w koparko-ładowarkę. Poszkodowana w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Tego samego dnia policja prowadziła wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg w całym województwie zachodniopomorskim, przypominając o konieczności przestrzegania przepisów i zachowania ostrożności. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i używanie kasków ochronnych.
2: Podlasie to wyjątkowy region, który przyciąga turystów swoją dziewiczą naturą i bogatym dziedzictwem kulturowym. Warto odwiedzić 10 najciekawszych miejsc, które oferują zarówno zapierające dech w piersiach widoki, jak i ważne obiekty historyczne. Ten region to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek z dala od zgiełku miasta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W centrum Białegostoku doszło do ataku psa na rowerzystkę. Doga niemieckiego prowadził 48-letni mężczyzna, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go, gdyż był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został również ukarany mandatem za niewłaściwą opiekę nad zwierzęciem. SK Summer City odwiedziła festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu, przyciągając tłumy mieszkańców i turystów. Na uczestników czekały koncerty, strefy gastronomiczne i wiele atrakcji dla całych rodzin. Mimo upalnej pogody, organizatorzy zadbali o komfort, oferując kurtyny wodne i miejsca do odpoczynku. Wakacyjna trasa SK Summer City trwa, a już w najbliższych dniach ekipa zawita do kolejnych miejsc Dolnego Śląska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 30 stopni. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Grupa WBS Polski i szwedzki Saab zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie.
2: Spółka Widere, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku.
1: Brazylia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 po emocjonującym zwycięstwie nad Japonią 2-1. Mimo że do przerwy przegrywali 0-1, w drugiej połowie odwrócili losy meczu. Bramki dla Brazylii zdobyli Casemiro i Gabriel Martinelli, który trafił w 96 minucie. Teraz czekają na rywala w walce o ćwierćfinał. Dziś na Mundialu 2026 roku Holandia i Maroko walczą o awans do kolejnej rundy. Mecz odbywa się na Estadio BBVA w Monterrey. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny nie oddały jeszcze celnego strzału. Holandia ma nieco większe posiadanie piłki, ale żadna z ekip nie zdobyła przewagi.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Iga Świątek, była liderka rankingu WTA, zdradziła, że podczas piłkarskiego mundialu będzie kibicować Hiszpanii. Decyzja ta wynika z obecności nowego trenera w jej sztabie, Hiszpana Francisco Roiga. Świątek przyznała, że piłkarskie turnieje są dla niej odskocznią od tenisa, a wspólne oglądanie meczów z zespołem to dla niej miła odmiana. Polscy siatkarze zakończyli emocjonujący turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Teraz czeka ich krótka przerwa przed decydującym etapem w Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrają w Chicago od 15 do 20 lipca. W Stanach Zjednoczonych zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, walcząc o awans do finałów w Chinach.
2: Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach zwycięstwem nad Argentyną 3-1. Mecz rozpoczął się od historycznego seta, który Polacy przegrali 48-50, ale potem w spektakularny sposób odwrócili losy spotkania. Dzięki temu triumfowi biało-czerwoni zakończyli turniej z kompletem zwycięstw. Teraz przed nimi wyjazd do Chicago na kolejny etap rozgrywek. W Londynie rozpoczął się Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy na świecie. Wśród uczestników są polscy tenisiści, w tym Iga Świątek, która broni tytułu mistrzyni. Nagrody w tym roku są rekordowe.

0: meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w odważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu. Legia Warszawa zmierzy się z izraelskim zespołem Hapoel Be'er Sheva 7 lipca, ale mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Decyzja ta wywołała niezadowolenie wśród kibiców, którzy krytykują wybór rywala ze względu na sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. Trener Marek Papszun podkreśla, że wybór przeciwnika podyktowany był względami sportowymi, a nie politycznymi. Tymczasem Legia udanie rozpoczęła przygotowania, pokonując drugi zespół Bayernu Monachium 2-0. Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
1: Słuchacie Radia Super Express. Czarny poniedziałek dla polskich tenisistek na Wimbledonie. Magda Linet i Magdalena Fręch odpadły z turnieju po porażkach z rosyjskimi rywalkami. Maja Chwalińska również pożegnała się z zawodami, przegrywając po kontuzji. Honor polskiego tenisa uratował Hubert Hurkacz, który pewnie pokonał Norwega Kaspra Ruda i awansował do drugiej rundy. Dziś na kortach zobaczymy Igę Świątek i Kamila Majchrzaka.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 27 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 31 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo dojdzie do emocjonującej konfrontacji między Naną a Cenem. Młoda kobieta, próbując wyjaśnić swój nagły ślub z Poirazem, spotka się z chłodnym przyjęciem i groźbami ze strony teściowej. Cennet nie zamierza zaakceptować wyboru syna i stanowczo odrzuca próbę pojednania. Konflikt narasta, a seniorka grozi zniszczeniem małżeństwa Nany. Czy Mariam podda się presji, czy może podejmie walkę o akceptację? Losy bohaterów wciąż pozostają niepewne, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W nowym sezonie serialu Na Sygnale po wakacjach czeka nas sporo emocji. Beata Górska, dotychczasowa lekarka i szefowa SOR-u, dołączy do ekipy ratowników medycznych. Od września będzie jeździć w karetce u boku Piotrka, co oznacza zmianę jej zawodowej ścieżki. Pomarańczowy strój ratowniczki zastąpi jej dotychczasowy niebieski fartuch. Aktorka Justyna Sieniawska, wcielająca się w postać Beaty, podzieliła się swoją ekscytacją na Instagramie, co tylko podgrzewa atmosferę oczekiwania. Zmiana ta może być związana z zaginięciem jednego z bohaterów. Nowego, jak potocznie toczą się losy Beaty i czy powróci na SOR, dowiemy się już po wakacjach.
0: Akacjowa 38 wkracza w nowy, emocjonujący etap. W odcinku 905, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy są w szoku po odkryciu romansu Paquito i Flory. Jaime staje przed trudnym wyborem, próbując ochronić Blankę przed planami Ursuli, która chce umieścić ją w zamkniętym ośrodku. Diego i Samuel podejmują ryzykowną decyzję i wkradają się do klasztoru, gdzie Diego odnajduje ważny dla Blanki dzwoneczek. Tymczasem pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego tajemnice pomaga ukrywać Agustina. Leonor oskarża Christinę Novoa o wywoływanie smutku zamiast pociechy. W serialu nie brakuje zawirowań, które z pewnością zmienią życie bohaterów. W nadchodzącym 969 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Poiraz odkrywa, że to Cancel celowo zniszczyła jedyne zdjęcie jego zmarłego ojca, obarczając winą Nanę. Rodzina potępia zachowanie Cancel, a Sahin zaczyna się od niej dystansować. W wyniku potajemnego zażywania tabletek odchudzających Cancel traci dziecko, ale postanawia wykorzystać tragedię, by zaszkodzić Nanie, kłamiąc, że to ona zepchnęła ją ze schodów. Tymczasem Sinan planuje przedstawić matce fałszywą partnerkę, ale Ainur nie chce brać udziału w oszustwie. Sinan wyznaje jej bolesną prawdę o obwinianiu go przez matkę za śmierć brata. Odcinek 969 zostanie wyemitowany 5 lipca o godzinie 16 na antenie TVP1.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Teraz albo Nigdy zadebiutował na antenie TVN wiosną 2008 roku i szybko zdobył serca widzów. Opowiadał o grupie przyjaciół po 30, którzy próbowali odnaleźć się w warszawskiej rzeczywistości. Produkcja przyciągała przed telewizory średnio blisko 3 miliony widzów na odcinek, co było fenomenalnym wynikiem. Serial doczekał się 44 odcinków podzielonych na 4 sezony, a jego emisja zakończyła się w październiku 2009 roku. W głównych rolach wystąpili m.in. Marta Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Maciąg i Mateusz Damięcki. Choć od premiery minęło już 15 lat, historie bohaterów wciąż budzą sentyment. Aktorzy przeszli niezwykłe metamorfozy, a ich kariery potoczyły się w różnych kierunkach. Warto zobaczyć, jak dziś wyglądają gwiazdy tego kultowego serialu. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 427 odcinek. W posiadłości atmosfera jest napięta, a niewyjaśnione sprawy z przeszłości nie dają spokoju mieszkańcom. Martina zmaga się z trudnymi uczuciami wobec matki, która szybko otrząsnęła się po rodzinnej tragedii. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między gospodarzami a niepokornym gościem. Markiza bezlitośnie nakazuje Pi odesłać chorego syna, co stawia ją w trudnej sytuacji. Lope naciska na Werę, by wyjawiła prawdziwe powody ich rozstania. Premiera odcinka odbędzie się we wtorek, 7 lipca o godzinie 15.05 na kanale TVP2. Serial Na Sygnale powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi nowościami. W najnowszych odcinkach, które pojawią się jesienią, widzowie wreszcie dowiedzą się, co stało się z Gabrysiem Nowakiem. Zaginiony bohater, poszukiwany przez matkę, przyjaciół i policję, w końcu wróci na ekrany. Jego powrót będzie zaskakujący, ponieważ Gabryś pojawi się w zupełnie nowym wydaniu, z wyrazistym wąsem. Fani już spekulują, czy ta zmiana w wyglądzie symbolizuje nowy etap w jego życiu. Czy Gabryś odnajdzie szczęście z Britney? Czy może zapomni o miłości do Julki? Wszystko to wyjaśni się w nadchodzących odcinkach.
0: Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17:20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostro skrytykował Narodowy Fundusz Zdrowia, twierdząc, że problemem ochrony zdrowia w Polsce nie jest brak pieniędzy, lecz złe zarządzanie środkami. Wicepremier zasugerował, że prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powinien odejść ze stanowiska. Wypowiedzi Gawkowskiego padły w kontekście nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, które są obecnie przedmiotem śledztwa. Czy te słowa doprowadzą do zmian w systemie ochrony zdrowia? Czas pokaże.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował ustanowienie 28 czerwca nowym świętem państwowym, dniem działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. Inicjatywa została ogłoszona podczas obchodów rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wyraził wstępne poparcie dla tego pomysłu, mimo początkowej niewiedzy o szczegółach. Teraz projekt czeka na decyzję parlamentu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że Polska powinna wspierać Ukrainę w walce z Rosją, ale jednocześnie dbać o własne interesy, zwłaszcza w kwestiach ekshumacji. Skrytykował również rząd Donalda Tuska, zarzucając mu naiwność w relacjach z Kijowem. Leśkiewicz zaznaczył, że pomoc dla Ukrainy nie może oznaczać rezygnacji z polskich postulatów. W Pałacu Prezydenckim coraz mocniej wybrzmiewa potrzeba konsekwentnego egzekwowania polskich interesów. Od 1 lipca obowiązuje nowa lista leków refundowanych, przynosząc zmiany dla pacjentów. Nowoczesne leki na nadciśnienie i niewydolność serca będą łatwiej dostępne i tańsze. Pojawi się 177 nowych produktów, w tym 25 nowych terapii, z czego 10 to leki onkologiczne. Mimo obniżek dla 449 pozycji dopłaty wzrosną.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Tomasz Sobania, 27-letni biegacz Stoszka na Górnym Śląsku, zapisał się na kartach historii, przebiegając 50 maratonów w 50 stanach USA w zaledwie 49 dni. Tym samym pobił rekord swojego idola, Dina Karnazesa. Finałowy bieg zakończył się w Nowym Jorku, gdzie Polonia zgotowała mu gorące powitanie. Sobania swoją determinacją inspiruje młode pokolenie, pokazując, że ciężką pracą można spełniać nawet najbardziej ambitne marzenia.
2: Egzotyczne anturium może kwitnąć bujnie nawet latem, jeśli zapewnimy mu odpowiednią pielęgnację. Kluczowe jest regularne odżywianie rośliny, a prosty, domowy sposób to użycie wody fasolowej jako nawozu. Wystarczy zalać białą fasolę wodą, odstawić na noc, a następnie używać powstałego płynu do podlewania raz w tygodniu. Dzięki temu anturium będzie pięknie kwitło przez długi czas.
1: Wczoraj sopoccy policjanci pomogli 80-letniemu, 4-letniemu mieszkańcowi Gdańska, który stracił orientację na Alei Niepodległości. Dzięki czujności świadka i szybkiej reakcji funkcjonariuszy, senior bezpiecznie trafił pod opiekę rodziny. Policja przypomina, że wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać na zdrowie osób starszych i apeluje o wyposażenie ich w identyfikacyjne opaski lub kartki z numerem telefonu. Policjanci z Lublina i Niemiec zatrzymali dwóch braci podejrzanych o napad na sklep spożywczy w miejscowości Niemce. Mężczyźni grozili kasjerce nożem i ukradli prawie 4000 zł. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Starszy z braci odpowie za swoje czyny w warunkach recydywy, a za rozbój z użyciem noża grozi im nawet do 30 lat więzienia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Spalona doszło do kolizji drogowej spowodowanej przez nietrzeźwego kierowcę Volkswagena. Mężczyzna miał blisko 2,5 promila alkoholu we krwi i oddalił się z miejsca zdarzenia pieszo, ale został szybko zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze zaopiekowali się także psem, który przebywał na słońcu bez wody. Kierowca odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu.
2: W Polance 25 czerwca policjanci z Myślenic uratowali dwoje mieszkańców z płonącego domu. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, by pomóc rannej 83-letniej kobiecie, gdy zauważyli dym i ogień. Dzięki szybkiej reakcji ewakuowali seniorkę oraz 42-letniego mężczyznę. Oboje trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Imiona takie jak Anna, które przetrwały tysiąclecia, zyskują na popularności wśród rodziców szukających ponadczasowych wyborów. Anna, pochodząca z hebrajskiego i oznaczająca łaskę lub wdzięk, jest jednym z najstarszych imion świata. Brzmi nowocześnie i uniwersalnie w wielu językach, nie narzucając wieku ani charakteru. W dobie poszukiwania oryginalności klasyczne imiona pokazują, że elegancja tkwi w tradycji. Militcy policjanci zatrzymali 21-letniego obywatela Francji, który poruszał się skradzionym Renault Austral. Do zatrzymania doszło po pościgu na drodze krajowej numer 15. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a samochód o wartości 150 tysięcy złotych wróci do właściciela we Francji. Sprawa jest nadal badana przez prokuraturę.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, została sfotografowana podczas wypoczynku na plaży w Sopocie. W towarzystwie męża, Piotra Zielińskiego, korzystała z pięknej pogody i spokojnych chwil nad wodą. Zdjęcia pokazują ją w swobodnym, wakacyjnym wydaniu, z dala od politycznego zgiełku. To rzadki widok, ponieważ Kaczyńska zwykle strzeże swojej prywatności.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 27 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa spodziewajmy się 32 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. W powietrzu gęste ciepło. Słońce rozgrzewa każdy zakątek miasta.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letni piosenkarz z nieodłączną muchą, kracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, bijąc rekord wieku uczestników. Jego udział już teraz wywołuje burzę emocji, nie tylko ze względu na wiek, ale i kontrowersyjne wypowiedzi. Rosiewicz znany jest z ostrych komentarzy na temat społeczności LGBT+, oraz politycznych sympatii, co nie wszystkim przypadło do gustu. Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie wyraziste, jak jego słowa.
2: Dawid Podsiadło, nasz narodowy skarb muzyczny, zakończył trasę obrotowy Tour 2026 na PGE Narodowym. Ale to nie jego piosenki były największym hitem. Fanka Hanka, zafascynowana artystą, wytatuowała sobie jego szkic, co wywołało u Podsiadły niemałe zdziwienie. Muzyk, z typowym dla siebie humorem, przestrzegł innych przed podobnymi pomysłami. Bo przecież nie każdy rysunek musi od razu lądować na skórze. Cóż, niektórzy fani naprawdę potrafią zaskoczyć. Katarzyna Bosacka, znana dziennikarka, po burzliwym rozwodzie z Marcinem Bosackim, znalazła szczęście u boku tajemniczego Tomasza. Rok temu, w otoczeniu najbliższych, powiedziała tak po raz drugi. Na pierwszą rocznicę ślubu zaskoczyła fanów zdjęciami, na których z mężem przebrali się za marchewkę z groszkiem. Wygląda na to, że miłość po rozwodzie może być nie tylko możliwa, ale i całkiem zabawna.
1: Klaudia Halejcio w końcu przestała bawić się w tajemnice i poślubiła swojego wieloletniego partnera, Oskara Wojciechowskiego. Ceremonia odbyła się w romantycznej scenerii we Francji, a zdjęcia wyglądają jak z hollywoodzkiego filmu. Fani nie mogli się napatrzeć na olśniewającą suknię panny młodej, która była tylko jedną z kilku kreacji tego dnia. Halejcio i Wojciechowski, teraz już oficjalnie małżeństwo, z pewnością nie pozwolą nam zapomnieć o tym wydarzeniu, dzieląc się kolejnymi kadrami z tego wyjątkowego dnia.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Magda Mołek, znana twarz polskiej telewizji, postanowiła zaskoczyć wszystkich i przenieść się do świata YouTube. Po 15 latach w TVN, gdzie prowadziła m.in. Taniec z Gwiazdami, zdecydowała się na niezależność. Jej życie prywatne również nie było usłane różami. Drugi rozwód okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem. Teraz, w wieku 50 lat, Mołek odnajduje siłę w rozmowach z gośćmi na swoim kanale, które stały się dla niej swoistą terapią. W Warszawie zakończyła się 7. edycja projektu Samodzielni, który, jak się okazuje, nie tylko uczy młodych, jak pisać CV, ale i jak przetrwać w dżungli dorosłości. Uczestnicy, uzbrojeni w certyfikaty, ruszają na podbój rynku pracy, gotowi na płatne staże i kursy zawodowe. Wydarzenie uświetnił Przemysław Świercz, który opowiedział o swojej motocyklowej przygodzie i determinacji, jakby to była bajka o kopciuszku na dwóch kółkach. A wszystko to dzięki fundacji PFR, która z dumą patrzy na swoich ambasadorów dorosłości. Tomasz Szuchart, znany z ról, które mrożą krew w żyłach, ponownie zaskoczył widzów. Jego kreacja przemocowego męża w filmie Dom Dobry Smarzowskiego wywołała prawdziwą burzę emocji. Niektórzy widzowie po seansie postanowili nawet zmienić swoje życie, co tylko potwierdza, że sztuka potrafi być bardziej realna niż rzeczywistość. Szuchart, mimo że na ekranie przeraża, w życiu prywatnym cieszy się spokojem w objęciach swojej rodziny, co pozwala mu wrócić do normalności po tak intensywnych rolach. Wielki finał Mundialu 2026 na MetLife Stadium w New Jersey zapowiada się nie tylko jako piłkarskie widowisko, ale i muzyczne show. Robbie Williams i Laura Pausini, duet angielsko-włoski, wykonają na żywo hymn FIFA Desire. To pierwszy w historii międzynarodowy hymn tej organizacji, a jego twórcy liczą, że Anglia dotrze do finału. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na 19 lipca i zobaczyć, czy marzenia Robiego się spełnią.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na czerwonym dywanie Dzień Dobry TVN, gwiazda telewizji śniadaniowej błyszczały jak nigdy. Małgorzata Tomaszewska postawiła na stylizację godną syreny, a Izabella Krzan i Edyta Zając stoczyły prawdziwą bitwę na nogi. Kto wygrał? To już pozostawiamy waszej wyobraźni. Tymczasem Izabella Krzan, nowa prowadząca programu, z pewnością zadba o to, by widzowie nie mogli oderwać oczu od ekranu.
1: Kabaret skeczów męczących postanowił, że lepiej nie ryzykować zdrowiem fanów i odwołał występ w Chojnicach. Wszystko przez brak służb medycznych i upał, który mógłby zamienić śmiech w coś znacznie mniej przyjemnego. Artyści byli gotowi, scena czekała, ale cóż, bezpieczeństwo przede wszystkim. Fani przyjęli tę decyzję z zaskakującym zrozumieniem, bo przecież zdrowie jest ważniejsze niż kilka godzin śmiechu. The Pretty Reckless znowu na szczycie. Ich najnowszy album Dear God to prawdziwa emocjonalna bomba, która pokazuje, że Taylor Momsen nie boi się odsłonić swojej duszy. Po sukcesie singla When I Wake Up, który po raz 9 trafił na pierwsze miejsce listy Billboard Mainstream Rock Airplay, zespół rusza w trasę koncertową. A wszystko to po 2 latach koncertowania z AC/DC. Cóż, wygląda na to, że rockowy świat nie ma dość tej niepokornej ekipy.
2: świecie rocka znowu smutne wieści. Doug Goldstein, legendarny menedżer Guns N' Roses, zmarł w wieku 65 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się niespodziewanie w podcaście Appetite for Distortion. Goldstein, który przez lata trzymał w ryzach Axla Rose'a i resztę zespołu, był nie tylko menedżerem, ale i przyjacielem. Jego odejście to wielka strata dla świata muzyki.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 30 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepło otula świat, ale chwilami przytłacza. Warto dbać o nawodnienie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 27 czerwca, na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do eksplozji silnika na łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mężczyzna, który odpalał silnik, doznał poparzeń nóg, ale nie wymagał hospitalizacji. Policja bada przyczyny wypadku, a wstępne ustalenia wskazują na usterkę techniczną. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w pociągu relacji Warszawa-Berlin, gdzie zmarł 8-letni buldog. Pisarz Jakub Żulczyk, będący świadkiem zdarzenia, relacjonował, że w przedziale panował potworny upał. Mimo prób reanimacji, pies nie przeżył. Właściciel opuścił pociąg w Świebodzinie z martwym zwierzęciem, prawdopodobnie szukając pomocy weterynaryjnej. Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza, który zaginął podczas zawodów Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Mężczyzna nie przekroczył linii mety, a służby i ochotnicy przeszukują teren w pobliżu trasy wyścigu. W międzyczasie 30-letni kolarz z klubu Katena Wyszków zmarł po znalezieniu go niedaleko trasy. Policja bada okoliczności tej tragedii.
2: Wysokie temperatury w Polsce przynoszą nieoczekiwane zagrożenie – zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy odnotowali ponad 1000 zgłoszeń w ostatni weekend, głównie na Śląsku i w Małopolsce. Problem wynika z zaburzonego ciągu kominowego, co prowadzi do cofania się spalin do wnętrza budynków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS, ostrzegając przed ryzykiem i zalecając wietrzenie mieszkań. Mimo licznych interwencji nie odnotowano ofiar śmiertelnych, ale kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Pięcioosobowa rodzina utknęła na Orlej Perci w Tatrach podczas gwałtownej burzy. Ratownicy TOPR natychmiast ruszyli na pomoc, wysyłając śmigłowiec ratunkowy. 3 osoby zostały już ewakuowane do Zakopanego, a 2 czekają na poprawę pogody. TOPR apeluje o sprawdzanie prognoz przed wyruszeniem w góry.
2: W Częstochowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 5-letni chłopiec z poważnym urazem nogi trafił do szpitala po tym, jak jego pijana matka i jej partner spali, nie zważając na jego wołanie o pomoc. Policja zatrzymała oboje dorosłych, a rodzeństwo chłopca trafiło do ośrodka opiekuńczego. Matce postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Dziś przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu rozpoczął się proces 28-letniego Bogusława R., oskarżonego o zabójstwo 37-letniego Mario Z. Do tragicznego zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku w Będzinie. Oskarżony, były zawodnik MMA, twierdzi, że działał w samoobronie, jednak jego zachowanie na korytarzu sądowym budzi wątpliwości. Wraz z nim przed sądem staną Sergiusz D. i Klaudia F., którzy nie udzielili pomocy umierającemu mężczyźnie. Miniony weekend na Pomorzu Zachodnim przyniósł ekstremalne upały z temperaturami przekraczającymi 35 stopni. Służby ratunkowe miały pełne ręce roboty, odnotowując 1770 wezwań pogotowia i ponad 300 interwencji straży pożarnej. Niestety doszło do 14 incydentów z udziałem tonących, z czego 5 zakończyło się tragicznie. Ratownicy apelują o ostrożność w nadchodzące gorące dni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Międzyzdrojach doszło do poważnego wypadku z udziałem 49-letniej kobiety na hulajnodze elektrycznej, która uderzyła w koparko-ładowarkę. Poszkodowana z ciężkimi obrażeniami, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. W dniu zdarzenia policja prowadziła wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg w całym województwie zachodniopomorskim, przypominając o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i noszenie kasków.
1: W centrum Białegostoku doszło do niebezpiecznego incydentu. Kobieta jadąca drogą dla rowerów została zaatakowana przez doga niemieckiego. Właściciel psa, który uciekł z miejsca zdarzenia, został szybko zidentyfikowany przez policję. Okazało się, że 48-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia i został zatrzymany. Dodatkowo otrzymał mandat za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
2: Wojewoda Podlaski wydał zgodę na budowę 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej między węzłami Czarna Białostocka i Białystok Północ. Inwestycja, której koszt wyniesie prawie 350 milionów złotych, ma zakończyć się w trzecim kwartale 2028 roku. Projekt obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 19, przebudowę węzła Wasilków oraz budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. To już 8 etap prac na trasie S19, która docelowo połączy kraje bałtyckie z Bałkanami.
1: Podlaskiem trwa fala tropikalnych upałów, która zagraża nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. W odpowiedzi na to, przy budynkach Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku pojawiły się poidełka z wodą. Akcja jest częścią inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, mającej na celu pomoc zwierzętom w upalne dni. Poidełka będą dostępne przez całe lato.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Już od 2 lipca rusza turystyczna ósemka, czyli wakacyjny autobus, który za 20 zł pozwoli zwiedzić najciekawsze miejsca województwa podlaskiego. Bilet obejmuje nie tylko podróże po regionie, ale także korzystanie z białostockiej komunikacji miejskiej przez cały dzień. Autobusy będą kursować do 30 sierpnia w czwartki, piątki, soboty i niedzielę, oferując trasy przez Suwalszczyznę i Puszczę Białowieską. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podlasia w wygodny sposób.
3: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 27 stopni oraz wiatr północny o prędkości 1 metr na sekundę. W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 32 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, a nadmorskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie. W Świnoujściu i Międzyzdrojach już w maju obłożenie apartamentów przekraczało 60%. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy poza tradycyjnym sezonem, co wydłuża okres turystyczny nad Bałtykiem. Turyści stawiają na komfort, wybierając miejsca z dodatkowymi udogodnieniami, jak spa czy basen. Wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami to także efekt rosnących kosztów podróży zagranicznych. Branża turystyczna z optymizmem patrzy na nadchodzące lato, które może być jednym z najlepszych w historii. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Spółka Widere, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski. 537

0: duszu kościelnym, który pokrywa składki dla duchownych bez etatów. Dyskusje o reformie tego systemu trwają od lat. Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania: wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Orlen prowadził na Słowacji nowe biopaliwo HVO100, dostępne na stacji w Bratysławie. To ekologiczne paliwo, produkowane między innymi ze zużytych olejów roślinnych, można stosować w większości silników diesla bez modyfikacji. Wprowadzenie HVO100 to część strategii Orlenu, mającej na celu redukcję emisji w transporcie. Pilotaż ma sprawdzić zainteresowanie słowackiego rynku tym produktem. Wcześniej podobne działania podjęto w Austrii, Niemczech i Czechach. Orlen kontynuuje rozwój oferty niskoemisyjnych paliw w regionie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem.
1: Leszek Miller, były premier, w rozmowie z Hubertem Biskupskim ujawnił kulisy współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Opowiedział o koalicjach z ludowcami i konflikcie o winiety, który doprowadził do rozpadu rządu. Miller wspomniał także o liderach Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreślając brak przygotowania Waldemara Pawlaka do roli premiera. Zdradził, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma zdolność do współrządzenia, ale jego elektorat się kurczy. Były premier przyznał, że żałuje decyzji o rozstaniu z Polskim Stronnictwem Ludowym, co przyspieszyło upadek jego rządu.
0: Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce.
1: Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sułtanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 28 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 33 stopnie i małe zachmurzenie. To jeden z tych dni, kiedy wszystko spowalnia pod wpływem gorąca.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 963 odcinku prokurator Sinan ujawnia przed Ainur mroczną tajemnicę z przeszłości, dotyczącą śmierci swojego brata. To wyznanie rzuca nowe światło na jego zachowanie i obsesyjną potrzebę chronienia małego Cana, którego przygarnął pod swój dach. Czy wsparcie Ainur pomoże Sinanowi zamknąć ten bolesny rozdział? Przełomowy odcinek można obejrzeć na TVP1 codziennie o 16:05. Dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
2: W nowym sezonie serialu Na Sygnale po wakacjach czeka nas sporo emocji. Beata Górska, dotychczasowa lekarka i szefowa SOR-u, dołączy do ekipy ratowników medycznych. Od września będzie jeździć w karetce u boku Piotrka, co oznacza zmianę jej zawodowej ścieżki. Pomarańczowy strój ratowniczki zastąpi jej dotychczasowy niebieski fartuch. Aktorka Justyna Sieniawska, wcielająca się w postać Beaty, podzieliła się swoją ekscytacją na Instagramie, co tylko podgrzewa atmosferę oczekiwania. Zmiana ta może być związana z zaginięciem jednego z bohaterów. Nowego, jak po to czą się losy Beaty i czy powróci na SOR, dowiemy się już po wakacjach.
1: W pierwszej miłości emocje sięgają zenitu. W 4241 odcinku Angelika przeżywa mroczną wizję, w której zmarła Ania obiecuje opiekę nad Kamilem Białym. To przerażające doświadczenie utwierdza ją w przekonaniu, że wybuch w Kosowie miał tragiczne skutki. W kolejnym, 4242 odcinku Angelika w desperacji zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława Olszewskiego, który stawia jej bezwzględne ultimatum. W 4245 odcinku Angelika podejmuje odważne kroki, by dowiedzieć się prawdy o Kamilu. W rozmowie z żołnierzem twierdzi, że jest w ciąży. Czy to prawda? Czy może tylko sprytny blef? Losy Angeliki i Kamila wciąż pozostają niepewne, a napięcie rośnie z każdym odcinkiem.
2: Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic w odcinku 907, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Blanca, pełna nadziei, otrzymuje od Diega dzwoneczek aniołów, co daje jej wiarę w odnalezienie zaginionego dziecka. W tle mieszkańcy ulicy Akacjowej odkrywają, że Krystyna Nowoła była szantażowana przez przebiegłą Ursulę. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego stan traktuje jako karę za przeszłość. Tymczasem służba organizuje zabawę w arystokracji, korzystając z nieobecności gospodarzy. Serial zachwyca widzów nie tylko intrygami, ale i pięknymi kostiumami, przenosząc nas do Madrytu z początku XX wieku. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berueso, gwarantuje niezapomniane wrażenia.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 972 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Czarna odkrywa tajemnicę Sinana i Ainur, co stawia ją w trudnej sytuacji. Musi zdecydować, czy zachować milczenie, a jednocześnie zmierzyć się z prawdą o swoim małżeństwie z Ibrahimem. Tymczasem Nana i Poyraz planują wspólne życie i szukają nowego mieszkania. W międzyczasie Semih rozpoczyna śledztwo, podejrzewając, że małżeństwo może być fikcją. Odcinek zostanie wyemitowany 8 lipca na kanale TVP1 o godzinie 16. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla miłośników zawiłych relacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Teraz albo Nigdy zadebiutował na antenie TVN wiosną 2008 roku i szybko zdobył serca widzów. Opowiadał o grupie przyjaciół po 30, którzy próbowali odnaleźć się w warszawskiej rzeczywistości. Produkcja przyciągała przed telewizory średnio blisko 3 miliony widzów na odcinek, co było fenomenalnym wynikiem. Serial doczekał się 44 odcinków podzielonych na 4 sezony, a jego emisja zakończyła się w październiku 2009 roku. W głównych rolach wystąpili m.in. Marta Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Maciąg i Mateusz Damięcki. Choć od premiery minęło już 15 lat, historie bohaterów wciąż budzą sentyment. Aktorzy przeszli niezwykłe metamorfozy, a ich kariery potoczyły się w różnych kierunkach. Warto zobaczyć, jak dziś wyglądają gwiazdy tego kultowego serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 428, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Maria staje przed trudnym wyborem dotyczącym pracy u księżnej de Abrantes, co może odmienić jej życie. W pałacu narastają napięcia, a mieszkańcy muszą zmierzyć się z bolesnymi prawdami. Pelayo desperacko próbuje odzyskać zaufanie Kataliny, a Pia martwi się o zdrowie swojego syna. Relacja Manuela i Jany przechodzi kryzys, a prawda o intrydze Lorenzo wychodzi na jaw. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w luksusowej posiadłości. W obsadzie między innymi Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro.
2: Serial Na Sygnale powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi nowościami. W najnowszych odcinkach, które pojawią się jesienią, widzowie wreszcie dowiedzą się, co stało się z Gabrysiem Nowakiem. Zaginiony bohater, poszukiwany przez matkę, przyjaciół i policję, w końcu wróci na ekrany. Jego powrót będzie zaskakujący, ponieważ Gabryś pojawi się w zupełnie nowym wydaniu, z wyrazistym wąsem. Fani już spekulują, czy ta zmiana w wyglądzie symbolizuje nowy etap w jego życiu. Czy Gabryś odnajdzie szczęście z Britney? Czy może zapomni o miłości do Julki? Wszystko to wyjaśni się w nadchodzących odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Gorący czerwiec zaprasza do szukania cienia i chłodnych napojów.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Europa zmaga się z rekordowymi upałami. W Polsce, w Słubicach, termometry pokazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Francja i Hiszpania również odnotowały ekstremalne temperatury z wartościami przekraczającymi 43 stopnie. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, ogłoszono czerwone alerty pogodowe.
3: Na jeziorze Vico we Włoszech zaginął 80-letni Luigi Cavallari, mąż minister do spraw rodziny Eugenii Rocelli. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy Cavallari wskoczył do wody, by się ochłodzić i po chwili zniknął pod powierzchnią. Poszukiwania trwają już trzeci dzień, a w akcji biorą udział nurkowie, śmigłowiec i specjalistyczne zespoły. Warunki są trudne, a widoczność pod wodą niemal zerowa. Na autostradzie A7 w Badenii-Wirtembergi doszło do pożaru polskiej ciężarówki. 62-letni kierowca wykazał się refleksem, zjeżdżając na parking i samodzielnie gasząc ogień. Niemieckie służby podkreślają, że dzięki jego szybkiej reakcji uniknięto poważnego zagrożenia. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie awaria układu pneumatycznego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ruch na autostradzie nie został zakłócony.
2: Lot Ryanair z Manchesteru na Teneryfę musiał awaryjnie lądować w Faro z powodu dwóch awanturujących się pasażerów. Jeden z nich urządził na pokładzie taneczno-wokalne widowisko, ignorując załogę. Po lądowaniu w Portugalii interweniowała policja, usuwając uciążliwych turystów. Samolot kontynuował lot z opóźnieniem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Armia Indii wprowadza nowatorski program, który przekształci tysiące czołgów T-72 w autonomiczne pojazdy opancerzone. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu IDEX Aditi 4.0, ma na celu przedłużenie żywotności sprzętu i minimalizację strat ludzkich. Przekształcone T-72 będą wykorzystywane w misjach wysokiego ryzyka, takich jak przełamywanie pól minowych. Program wpisuje się w politykę Make in India, wspierając rozwój krajowych technologii obronnych.
2: Trzy osoby zostały aresztowane w powiecie krośnieńskim za przestępstwa przeciwko mieniu i napaść na funkcjonariusza. Sąd w Krośnie Odrzańskim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 18-latka, 30-latka i 34-letniej kobiety. Zatrzymania miały miejsce po serii kradzieży samochodów w Gubinie. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
3: W gminie Pawłowiczki doszło do pogryzienia 9-letniego chłopca przez psy, które uciekły z kojca. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie jest pod opieką specjalistów. Zwierzęta były szczepione i są obecnie pod obserwacją. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o obowiązkach właścicieli psów. W Mielcu doszło do nietypowej kradzieży. 29-letni mężczyzna ukradł złoty łańcuszek wart blisko 14 tysięcy złotych z salonu jubilerskiego. Sprawca próbował ukryć się w budynku miejscowej komendy policji, gdzie został zatrzymany przez naczelnika wydziału kryminalnego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a policja odzyskała skradzioną biżuterię.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji.
3: W upalne dni osy i szerszenie stają się bardziej agresywne i aktywne. Aby uniknąć ich ataków, warto wyeliminować słodkie zapachy, które je przyciągają. Skuteczne mogą być domowe pułapki z octem lub piwem oraz posadzenie roślin odstraszających, takich jak lawenda czy bazylia. Dzięki temu można stworzyć naturalną barierę ochronną wokół domu.
2: Pepco pojawił się prawdziwy hit na lato. Damskie spodnie z muślinu, wykonane w 100% z bawełny, dostępne za jedyne 45 zł. Muślin to materiał, który zyskuje na popularności dzięki swojej lekkości i przewiewności. Idealny na upalne dni. Spodnie te charakteryzują się luźnym krojem i elastyczną talią, co zapewnia komfort noszenia. Brązowy kolor, jeden z najmodniejszych w tym sezonie, świetnie komponuje się z różnymi stylizacjami.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o zabójstwo swojego 35-letniego 30-letniego rodaka. Mężczyzna został ujęty na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić Polskę. Intensywne działania służb pozwoliły na szybkie ustalenie jego tożsamości i miejsca pobytu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie.
2: Dom Lecha Wałęsy w Gdańsku, choć z zewnątrz prezentuje się dostojnie, wewnątrz zaskakuje prostotą. Wnętrza willi, urządzone w stylu lat 90., dalekie są od przepychu. Sercem domu jest salon z klasycznymi meblami i pamiątkami z czasów prezydentury. Wałęsa podkreśla, że to zwyczajny rodzinny dom, a plotki o bogactwie są przesadzone.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 27 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 32 stopnie i małe zachmurzenie. Gorąco daje się we znaki. W mieście asfalt rozgrzany, a liście stoją bez ruchu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express.
1: Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams one coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3.
2: Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Witam Was w podcastowym cyklu reportaży Polska na ucho, w którym nasi reporterzy są blisko Waszych spraw. Opowiadamy Wam Polskę ludzi zwykłych i niezwykłych. Ich radości, troski, sukcesy i porażki. Niczego nie upiększamy, niczego nie cenzurujemy. Pokazujemy fakty. Tioaceton jest powszechnie uważany za najgorszy zapach, jaki tylko można sobie wyobrazić. Związek ten należy do grupy ketonów, które zamiast tlenu zawierają atom siarki. Wielu mówi o nim, że to smród nie z tej ziemi. Substancja powstała we Freibergu w Niemczech. W 1889 roku ten nieprzyjemny zapach wydostał się z laboratorium i rozprzestrzenił się po mieście. Zdarzenie to wywołało wtedy powszechną panikę, a także niepożądane dolegliwości u ludzi. Masowe omdlenia zdarzały się nawet w odległości kilometra od źródła wycieku. Kolejny cuchnący incydent z tioacetonem w roli głównej miał miejsce w Wielkiej Brytanii rok później. Wtedy naukowcy określili stopień smrodliwości substancji jako przerażający. Jak zatem cuchnie tioaceton? Woń jest opisywana jako miks zgnilizny, czosnku, trupa i spalonej gumy. Co gorsza, wystarczy kilka kropli, aby zapach został na ciele człowieka przez wiele miesięcy. Żadne pachnidła nie są w stanie go unicestwić, zanim sam się nie ulotni. Ohydny zapach z gospodarstw rolnych, a szczególnie fetor dobiegający z hodowli świń, jest równie często wymieniany jako szalenie trudny do zniesienia.
3: Śmierdzi u nas, a na pewno zawsze śmierdzi w niedzielę rano, kiedy chcemy napić się kawki na ogródku. To jest największy smród.
2: Dodam, że w badaniach nad zapachami jako jeden z gorszych aromatów wymieniany jest też często zapach spoconych stóp. W 2022 roku urzędnicy Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych poprosili badaczy z Filadelfii o stworzenie uniwersalnego brzydkiego zapachu, który mógłby zostać wykorzystany jako swego rodzaju broń, jako środek masowo odstraszający, no i też w pewien sposób kontrolujący zachowanie ludzi. Testy wykazały, że zapach zgnilizny, rozkładających się odpadów, spalonych włosów i ludzkich odchodów to mieszanka iście zabójcza. Stworzono wówczas zapach zwany zupą smrodu. Długotrwała ekspozycja na smród psuje nie tylko nastrój.
3: Źle się czujemy, mamy mdłości i głowa boli.
4: Osoby z astmą są po prostu chore z tego powodu. Muszą brać leki. A inne osoby zdrowe również cierpią, ponieważ nie mogą swobodnie oddychać, nie mogą. Po nocy czują się niewyspani, zmęczeni, ponieważ ten smród działa.
2: Na mapie Polski jest wiele takich cuchnących miejsc. Za moment zabierzemy Was do jednego z nich. To jest Polska na ucho. Zapraszam Was do wysłuchania reportażu Katarzyny Ziółkowskiej-Dąbek o Polkach i Polakach, którzy marzą o tym, by oddychać pełną piersią.
5: Chcemy oddychać czystym powietrzem!
2: Rozmówczynie i rozmówcy naszej reporterki chcą oddychać powietrzem, które nie musi pachnieć wanilią czy fiołkami, ale niech przynajmniej nie cuchnie.
6: Milowice. Zielona dzielnica Sosnowca. Wszędzie z tego miejsca blisko. Łatwy dojazd do Katowic, Czeladzi, chwilka autem do trasy na Warszawę. Dzieci bawią się na placu zabaw, w pobliskim parku seniorzy grają w warcaby. Dwie sąsiadki przed blokiem dyskutują o promocjach w sklepie. Na pierwszym piętrze ktoś wiesza pranie. I nagle przychodzi on. Smród. W jednej sekundzie wszystko się zmienia. Widać zamykające się drzwi od domów i mieszkań, dzielnica pustoszeje, a w parku jest już cisza. To historia ludzi, którym smród wyznacza rytm dnia i odbiera wolność. I chociaż czasami ogarnia ich bezsilność, nie tracą nadziei, że kiedyś w końcu będą normalnie żyć.
2: Rozdział pierwszy. Życie w smrodzie.
0: Odprowadzam moją córeczkę do przedszkola, które notabene znajduje się naprzeciwko parku. I jak tylko wychodzimy z domu, to niestety uderza nas straszny odór. Samo przejście do przedszkola, no to już są ból głowy, mdłości. Dziecku na początku, jak była troszeczkę mniejsza, to aż tak to nie przeszkadzało, ale teraz, jak już jest większa, ma niespełna 4 latka, to też jak wychodzimy, to mówi, że fu, śmierdzi, chwyta się za nosek.
6: Pani wcześniej znała tą dzielnicę, czy nie?
0: Nie znałam wcześniej tej dzielnicy. Mąż jest Sosnowca, mieszkał na Starym Sosnowcu. Wiedzieliśmy, że może tutaj być jakieś problemy zapachowe, ale bardziej myśleliśmy, że to będzie wynikało z oczyszczalni, która również znajduje się w pobliżu. Pytaliśmy się najbliższych sąsiadów, mówili, że to różnie bywa. My głównie byliśmy tutaj na budowie w ciągu dnia, w godzinach południowych, więc nie czuliśmy tego zapachu i dopiero po wprowadzeniu okazało się, że bywa trudno, zwłaszcza w nowych domach, gdzie są nawiewy, smród wchodzi do domu nawet przy zamkniętych oknach.
6: Czyli to nie jest tak, że śmierdzi cały dzień?
0: Nie. Śmierdzi głównie w godzinach nocnych i wcześnie rano. A nawet jeśli wcześniej rano nie śmierdzi, tak jak mówiłam, do nowych domów wchodzi to w nocy, więc cały dom śmierdzi, jak się budzimy i trzeba po prostu go wywietrzyć. O ile nie śmierdzi również na dworze, bo wtedy to się mija z celem, jeśli otworzymy okno, to tak naprawdę to jest to samo.
6: Kiedy po raz pierwszy pani to poczuła? Czy pani tu mieszka od dawna?
7: Ja tak naprawdę mieszkam na Milowicach dopiero 3 lata, natomiast z całym jakby problemem jestem zaznajomiona już wiele, wiele lat, bo tak naprawdę pamiętam tą kwestię, kiedy ona się już przewijała naprawdę kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze ja mieszkałam na Pogoni, mój tata pracował na terenie Czeladzi i tam nawet na teren Piasków docierały te zapachy, tak, te smrody i wszyscy jakby wskazywali, że to jest z kompostowni, która jest tutaj właśnie w okolicach Milowic, tej katowickiej. Potem jakby tutaj w mieszkaniu, w którym teraz ja mieszkam, mieszkał mój brat, też mnie ostrzegał, siostra, czy ty wiesz, co ty robisz, jak tutaj się chcesz przeprowadzić, tutaj się nie da oddychać. Ja jakoś tak rzadko już tutaj bywałam, więc jakby też nie do końca czułam ten zapach. Natomiast w momencie, kiedy się tu przeprowadziliśmy, no to pierwsze dni były bardzo ciężkie, bo mówię, aha, okej, miał rację. Rzeczywiście wtedy to był też taki czas, kiedy mój mąż sporo składał skarg też do MPGK, żeby oni tutaj sprawdzali, weryfikowali. Oczywiście oni oddzwaniali, że sprawdzili i według nich nie śmierdzi, no ale to jest właśnie, nie wiadomo było, jakimi oni to metodami badają. Tak naprawdę teraz gdzieś bardziej się zagłębiliśmy w tą sprawę, bo rzeczywiście te ostatnie miesiące śmierdzi dużo częściej i mam wrażenie rzeczywiście, że jak lato się zbliżyło, no to coraz częściej właśnie pojawiają się takie dni, kiedy w nocy czujemy, czy wieczorem właśnie, że musimy zamykać okna, bo szczególnie od tamtej strony salonu ten smród gdzieś tam napiera po prostu do naszego mieszkania.
6: Czyli czujecie to bardziej latem, wtedy, kiedy automatycznie częściej się wychodzi na dwór, kiedy otwiera się okna, ale to oznacza, że zimą śmierdzi mniej?
7: Wydaje mi się, że śmierdzi mniej, ale też chyba zależy od pogody, bo czasem rzeczywiście jest tak jesienią bądź zimą, że nawet jak wychodzimy właśnie, tak jak tutaj koleżanka wspomniała, z dziećmi do przedszkola, no to właśnie ten smród nas uderza w momencie wyjścia z klatki, tak? Gdzie dzieci po prostu, moje akurat są już trochę starsze, od razu chcą biec, żeby jak najszybciej wejść do przedszkola, żeby po prostu tego nie czuć, tak? Bo jest to po prostu nie do zniesienia.
8: Ja mieszkam 12 lat i podobnie jak pani, po prostu urzekło mnie, że tak powiem, mieszkanie, a jeżdżąc do pracy, przejeżdżając, bo mieszkałam wcześniej w Czeladzi, ten smród no czasami był, ale tak jak pani mówi, po prostu wydawało mi się, że to jest chwilę, że to takie przemijające, no i zdecydowałam się na to mieszkanie i się utopiłam, tak, bo jest smród teraz, szczególnie kiedy jestem na emeryturze i mam więcej czasu, kiedy mogę z wnuczką wychodzić na spacer, to niestety nie mogę, bo ten smród jakby za mną chodzi. Tego się po prostu nie da.
6: Czy otwiera pani w nocy okna, czy nie? Czy już przyzwyczaiła się pani do tego, że nie wietrzy?
8: Okna, no wiadomo, że mam otwarte, ale w momencie mnie potrafi obudzić ten smród. Obudzić i ja już psychicznie się wykańczam, bo ja w tej chwili, co ja mam teraz sprzedawać, a kto mi kupi to mieszkanie? Gdzie ja pójdę? To nie jest takie proste, także no otwieram i zamykam, czekam, kiedy nie będzie śmierdziało. I kiedy pracowałam, to ja nie wiem, nie wiedziałam w ciągu dnia, ale w ciągu dnia też się to zdarza. Niestety jest tak, bo ja teraz jestem tu jakby no cały czas, tak? Więc są takie momenty, czasami może jest to krócej, ale tak samo w ciągu dnia jest ten smród odczuwalny.
9: Czy gdyby pani wiedziała o tym, że tak tu wygląda sytuacja, czy kupiłaby pani to mieszkanie?
8: Nie kupiłabym, na pewno nie.
9: Po prostu
8: ja nie wiem sama, dlaczego właściwie ja to zrobiłam. No, urzekło mnie może miejsce, że jest dobra komunikacja, jest dobre połączenie z Katowicami, Siemianowicami, centrum miasta, Czeladzią, Będzinem i wydawało mi się, że to będzie akurat dobre, a szukałam małego mieszkania, bo zostałam sama.
9: A myśli pani o tym, żeby sprzedać mieszkanie?
8: Myślę, tak, oczywiście myślę.
9: A istnieje obawa, że nie będzie zainteresowanych na to mieszkanie?
8: Tak, obawa jest, no niestety.
9: Co, bo pani nie będzie ukrywała przed przyszłymi właścicielami, że coś tu jest nie halo?
8: Powiem tak, to chyba nie trzeba ukrywać, chyba żeby ktoś przyjechał ze środka Polski, to nie trzeba ukrywać. No po prostu czuć, no.
9: Co ten smród robi z człowiekiem? Czy w paniach jakąś agresję to wyzwala, czy taką niemoc?
8: U mnie w tej chwili to już niemoc, ale agresja też. U mnie jest i jedno, i drugie.
7: Ja bym powiedziała, że raczej taki bunt trochę, bo to jest naprawdę, tak jak tutaj pani wspomniała, wspaniałe osiedle, tu jest dużo parków, mamy park tysiąclecia, tak? Mamy te parki tutaj, jeden, drugi, mamy szkołę, przedszkole blisko, mamy bardzo dobrą komunikację, mamy niedaleko lasek, tak? Tu naprawdę mieszka się cudownie. Gdyby nie ten smród.
8: Tak.
7: I to jest główny problem tego osiedla, że po prostu to zaczadzenie nas tutaj, tak, to zasmrodzenie ogranicza po prostu naszą wolność, ogranicza nam możliwość korzystania właśnie z tych parków, z tych dobrodziejstw, z tego osiedla, które jest naprawdę takie bardzo przyjazne, tak, mieszkańcom, właśnie też osobom starszym, które mogą tutaj wyjść w parku, pospacerować, posiedzieć. Ja pamiętam, jak moja babcia jeszcze tutaj mieszkała, to zawsze właśnie było widać, to pamiętam taki obrazek jeszcze z dzieciństwa, że tutaj koleżanki siedziały, sąsiadki na ławce i wszystkie razem rozmawiały. I to rzeczywiście tutaj też to widać. W te dni, kiedy nie śmierdzi, tutaj jest naprawdę wspaniała społeczność ludzi. I to trzeba tutaj jakby doceniać i podkreślać. Natomiast dokładnie tak jak dzisiaj, to widać i tam biegające, śmiejące się dzieci, widać starszych, którzy siedzą przy stoliku, tak? Widać ludzi na ławkach, widać ludzi spacerujących i to jest moc tego osiedla i jego naprawdę ogromny atut. Ale ten smród sprawia, że to nasze osiedle po prostu traci, tak? Nie tylko na wartości nieruchomości, ale po prostu traci, że ta nasza wolność, tak jak tutaj też Magda wspominała, jest ograniczana i nie możemy w pełni korzystać z jego dobrodziejstw.
10: Wie pani co? Jak wnuczki przyjadą ze Syberki z Będzina, to mówi: dziadek, tu się nie da wytrzymać. No to trzeba okna zamykać, bo jest taki potworny smród, nawet jakby pani psikała jakimiś perfumami czy czymś, tego się nie da uniknąć. A przy zamkniętych oknach temperatura 20 ileś stopni na zewnątrz. No to mogę więcej powiedzieć.
2: Rozdział drugi. Historia smrodu.
11: Ta historia tego smrodu w dzielnicy Milowice sięga tak długo, jak funkcjonowało składowisko odpadów w różnych formach. Dobrze, no, wszyscy wiemy, że na przestrzeni lat gdzieś tam ten zakład ulegał ewolucji, no bo też zmieniały się czasy, zmieniały się technologie, zmieniała się ilość odpadów, więc również ten zakład ewoluował. I pierwsze takie znaczące problemy historyczne właśnie z tym odrejem w Milowicach to są lata 90. I historia tego miejsca, tego problemu wygląda w taki sposób, że problem narasta, są podejmowane jakieś działania ze strony zarządcy tego składowiska. Ten problem nie jest do końca likwidowany, on tylko troszeczkę przycicha, powiedzmy mówiąc kolokwialnie, mniej śmierdzi. Jest taki okres, powiedzmy, względnego spokoju, po czym znowu z jakichś powodów, z jakichś przesłanek, ten problem znowu nam wybucha i znowu narasta. I tak się stało w roku 2018, kiedy po rozbudowie tego składowiska odpadów ilość tych frakcji śmieci zaczęła przyjeżdżać znacznie większa i znowu ten zapach, ten odór uległ intensyfikacji. Wtedy pojawiły się kolejne protesty mieszkańców i w wyniku tych protestów, jak i również naszych działań jako władz samorządowych, nasi partnerzy z Katowic podjęli decyzję o tym, aby ten zakład schermatyzować, czyli budować taką szczelną halę, która miała przykryć cały ten proces gospodarki odpadami w tym miejscu. To się stało, ta inwestycja się zakończyła w roku 2022 i mieliśmy znowu takie dwa lata z jednego spokoju. No nie jest tak, że w ogóle nie śmierdziało, ale śmierdziało rzadziej, mniej. Może było to po prostu dla mieszkańców bardziej do zniesienia. Natomiast od kilkunastu tygodni, mniej więcej od wiosny 2024 roku, ten zapach, ten odór wybuchł znowu z taką intensywnością, iż tak jak tutaj nasze mieszkanki naszej dzielnicy świadczyły, nie da się normalnie w Milowicach funkcjonować. Więc jak gdyby wracamy znowu do historii, jesteśmy niestety na tym etapie, że problem narasta, no i my ze swojej strony jako władze samorządowe robimy wszystko, żeby go rozwiązać. Natomiast co jest bardzo przykre i co chcę, żeby wyraźnie wybrzmiało, nie mamy partnera po stronie władz katowickich w tym zakresie. Władze katowickie nie chcą z nami rozmawiać, nie chcą z nami współpracować. Chociażby ostatnie spotkanie w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w ramach Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji, na które zaprosiliśmy władze spółki śmieciowej z Katowic, się nie zjawił. A jedyny komunikat, jaki został nam przesłany, to iż zdaniem tejże spółki, to oni śmierdzą. I mamy sobie szukać tego źródła gdzie indziej sami. A tak naprawdę w ocenie mieszkańców, jak i również nas jako władz samorządowych, nie ma w tej okolicy żadnego innego emitenta, który mógłby właśnie tego typu odory generować.
6: Czyli wy generalnie wiecie, kto was truje.
7: No tak, bo tutaj jeżeli ktoś mieszka, to naprawdę trzeba doprecyzować, że ten problem nie dotyczy tylko nas, bo tutaj też w protest czy we wszystkie nasze działania zaangażowani są również mieszkańcy Dąbrówki Małej w Katowicach, mieszkańcy Czeladzi oraz Siemianowic, tak? Więc to jest tak naprawdę problem czterech miast, gdzie nawet właśnie władze Katowic swoich mieszkańców zostawiają na tak zwanym przysłowiowym po prostu lodzie. No bo problem nie jest rozwiązany również dla nich. Natomiast jeżeli ktoś mieszka na Milowicach, to tak naprawdę no wie, skąd ten odór dochodzi. To jest bardzo specyficzny zapach. Żaden z zakładów nie jest w stanie generować tego typu zapachu.
2: Rozdział trzeci. Walka ze smrodem.
5: Leci od was smród z kompostu! Koniec kłamstw! Koniec kłamstw!
3: Dlaczego państwo tu dziś jesteście?
8: Dlatego, bo śmierdzi u nas. A na pewno zawsze śmierdzi w niedzielę rano, kiedy chcemy napić się kawki na ogródku. To jest największy smród.
6: Państwo gdzie mieszkacie? W Milowicach?
8: W Milowicach, tak.
6: Od dawna wam ten smród dokucza?
8: Od bardzo dawna. Ja już nawet nie pamiętam ile lat,
12: ja też
8: bo mieszkam tu od dziecka, więc ja już nie pamiętam odkąd powstała kompostownia, tak nam dokucza.
6: Mniej było kiedyś czuć, czy
8: więcej.
6: Nie? Czyli jest lepiej troszkę?
8: Czy lepiej, to nie wiem, no bo gdyby pani tu mieszkała, to na pewno by pani nie chciała tego czuć, co my czujemy. I potem się źle czujemy po tym smrodzie. Autentycznie, boli nas głowa, jest nam niedobrze.
12: Ja jestem mieszkańcem Milowic, także odczuwam to samo, co wszyscy tutaj mieszkańcy i ościenne miasta. Także jest to dla nas bardzo uciążliwe. Ja też nie wyobrażam sobie, żeby na przykład pan tutaj, który przychodzi i mówi, że wszystko jest okej, że to nie od nich, to niech przyjdzie tu pomieszka, to zobaczymy, czy zmieni zdanie po prostu.
8: Niech przyjdzie w niedzielę rano po prostu.
13: Albo wieczorem, po upalnym dniu. Tak. Chcemy otworzyć okna, przewietrzyć mieszkanie, ochłodzić, to jest niemożliwe. Ponieważ dopada nas ten smród, który powoduje, że trzeba okna zamykać, bo my się po prostu dusimy.
6: To jest taki zapach jak teraz, tak? To
8: jest tak gorszy, to jest nic.
13: Nie ma prawie zapachu, jest minimalny, a to jest zapach duszący, to jest smród. Smród taki, że no po prostu się rozglądamy, czy to jakie jest, jakie źródło, może po prostu ognisko, a jak, czy ktoś pali gdzieś tam w pobliżu jakiś sąsiad? Nie, to jest zapach z powietrza. Mocny, utrwalony ten smród, który my znamy, ale on czasem jest mocniejszy, czasem słabszy, ale jest.
6: A w takich upalnych dniach jesteście w stanie państwo otworzyć okno wieczorem?
13: Nie. No właśnie, to mówię, nie można otworzyć, nie można przewietrzyć, zamykamy.
14: Katowice są bardzo sprytne, bo sobie umieściły ten punkt na swoich północnym końcu, gdzie wiatry w Polsce wieją z południa i z zachodu w 90%. I wtedy wiadomo, no, nie leci w kierunku Katowic, tylko w kierunku Milowic i w kierunku Czelazi. I Czeladzianie i Milowiczanie po prostu naprawdę cierpią. Są wieczory, że się nie da wyjść. No, nie da się wyjść. Trzeba zamykać okna w domu, szczelnie siedzieć i nie wychylić nosa. No.
8: Przepraszam, że panu przerwę. Wspominał, że jest masa much. Od 2 lat jest plaga much. Nigdy tak nie mieliśmy.
6: No. Mówicie państwo o tych uciążliwościach, nie możecie posiedzieć wieczorem, nie możecie otworzyć okno, a zdrowotne odczuwacie, że faktycznie...
8: No, tak mówiłam już wcześniej, że źle się czujemy, mamy mdłości i głowa boli, dokładnie.
13: Osoby z astmą są po prostu chore z tego powodu, muszą brać leki. A inne osoby zdrowe również cierpią, ponieważ nie mogą swobodnie oddychać, nie mogą. Po nocy czują się niewyspani, zmęczeni, ponieważ ten smród działa. Działa negatywnie na organizm.
15: Człowiek zostawia okno, bo teraz duszno, otwarte, no i się budzi w nocy, bo to nie można spać, bo to jest taki smród, który się nie tylko czuje, ale smakuje.
6: Przedsiębiorstwo mówi, że to nie ono jest adresatem.
15: My wiemy, że to tu stąd jest.
6: I wy macie pewność, że to tak. Jednak jest...
15: Tak, oczywiście.
16: No, my stoimy teraz tutaj i czuć momentami. Taki sam, może nie taki bardzo intensywny fetor jak zawsze, ale czuć. No to teraz jest 10%. Teraz jest 10%.
15: A opuści, obudzi w nocy, śpi pan mocnym snem i ten smród pana obudzi. No to jaki on jest?
12: Jak on sięga, no nie tylko kurde tu w Milowicach, tylko kilkanaście kilometrów stąd, na osiedlu Piastów czy w Czeladzie, to nie są jakieś małe odległości i na Pogoni w Sosnowcu tak samo, no to nie jest to, że to tylko czuć tutaj w Milowicach, że to jest tylko dla nas uciążliwe, ale to tak samo i mieszkańcy innych ościennych osiedli i miast po prostu to czują, że to nie jest jakiś taki mały kurde smrodzik.
17: Teraz na przykład jak ja jestem starszą osobą, a tak wyczuwam, że tak jak tu poprzednicy przede mną mówili, że najwięcej to jest w nocy i nad ranem. Nie idzie. To tak jak mydliny po prostu człowieka na wymioty znosi. Nie da się wytrzymać tego smrodu i smaku. Na przykład oni się tłumaczą nieraz, że jak taka pogoda, że to od ziemi wychodzi od tego. To jest nieprawda. Dlaczego dzisiaj jest też pochmurno, a tego zapachu nie ma. Ja tu mieszkam... No, tak licząc, ponad 60 lat. Ja tutaj chodziłam się opalać, kąpać, bo były stawy. A teraz co, smrody, nie idzie tego oddychać nawet. A dokąd to będzie, no to chyba, że człowieka wykończą. Nasze dzieci, wnuki.
18: Im bliżej się znajdujemy tej głównej bramy, tym ten zapach smrodu jest narastający. Także wbrew temu, co tutaj przedstawiciele spółki twierdzą, na pewno coś w tym jest, że głównym emiterem jest jednak ten zakład. No wystarczy się zbliżyć bardziej do bramy. Dzisiaj jest taki dzień, w którym ten smród nie jest bardzo uciążliwy, bo czasami on jest, czuć go o wiele bardziej, ale dzisiaj też jest on odczuwalny. Im bliżej bramy wejściowej, tym jest on bardziej kłopotliwy.
5: Chcemy oddychać czystym powietrzem! Chcemy oddychać czystym powietrzem!
19: Dawid Kwiecienka, to jest agencja wydawnicza. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jako ten nowoczesny zakład cały czas inwestuje w to, by działać zgodnie z wszelkimi normami. Również kontrole, którym jesteśmy stale poddawani, wykazują, że to źródła tego odoru, który dotyczy mieszkańców tego regionu, nie należy może szukać przy tym adresie, w tym zakładzie, ale gdzieś indziej. Stąd też nasze takie stanowisko, w którym oferujemy swoją pomoc, współpracę, natomiast też nie jesteśmy organem odpowiedzialnym za wskazywanie winnych. Chcemy tylko zaznaczyć, nie jesteśmy jedynym zakładem w tym rejonie. Zapraszamy do zainteresowania się, gdzie jest faktyczne źródło tego problemu, który tutaj dotyka mieszkańców, czy Sosnowca, czy Czeladzi, czy Katowic, czy Siemianowic Śląskich.
7: Nikt nie zaleca jakichś badań, żeby to źródło smrodu ustalić. Są na przykład narzędzia z Politechniki Gdańskiej, które pozwalają zidentyfikować źródła odoru. Nawet w Czechach są wykonywane takie badania, a tutaj nikt, żadne z miast nie chce się podjąć tego, żeby to źródło smrodu zidentyfikować. Wszyscy przyznają tylko, że smród jest, ale nikt nie chce ustalić skąd. Więc co mamy zrobić jako mieszkańcy?
20: Pan oferował pomoc.
7: Pan oferował pomoc, ale nikt tej pomocy tak naprawdę, tylko mówi się o pomocy, ale tej pomocy się nie stosuje, nie wdraża się jej. Nikt tej pomocy praktycznie nie oferuje i nie kieruje do nas. My tylko żyjemy cały czas w smrodzie. Ciekawe, jak pan by się czuł, gdyby pan z dziećmi rano wychodził z bloku i wchodził jakby z głową do odoru śmietnika, po prostu do kubła z odpadami, tak? Jeśli tak, gnijącymi, tak. Jeśli my wychodzimy rano i czujemy taki smród, w nocy nie możemy spać, bo czujemy taki smród i nie da się przy upałach otworzyć okna, to w jaki sposób mamy funkcjonować?
6: Stoimy tu teraz pod tym zakładem i czujemy.
19: Znaczy, czuć, ponieważ znajdujemy się pod bramami zakładu, który zajmuje się przetwarzaniem odpadów, prawda? Natomiast to, co powtarzam, zakład nie jest źródłem problemu odorowego, który rozlewa się na tak duży obszar, bo tutaj o tym problemie mówią mieszkańcy nie tylko Milowic, ale też Czeladzi, mówią mieszkańcy nawet Burowca, który znajduje się już kawałek dalej. Dlatego chcemy zaznaczyć, że w tej okolicy nie jesteśmy jedynym zakładem, który również zajmuje się przetwarzaniem odpadów, prawda? I okej, pod tym zakładem czuć ten zapach tych odpadów, bo jesteśmy pod zakładem, który zajmuje się taką branżą. Jeśli będziemy pod, nie wiem, piekarnią, będziemy czuć zapach wypieków, prawda? Natomiast pytanie jest, czy ten zapach, który teraz czujemy, jest tak intensywny, żeby rozprzestrzeniał się na tak duży rejon i dotyczył tak wielu mieszkańców. My jesteśmy obecnie od długiego czasu najbardziej kontrolowanym zakładem. Natomiast to wcale nie rozwiązuje problemu mieszkańców. Pytanie więc, czy choćby dla dobra mieszkańców nie warto zainteresować się innymi potencjalnymi źródłami tego fetoru, by w końcu zlokalizować i rozwiązać ten problem raz na zawsze i nie mierzyć się już codziennie z nieprzyjemnym zapachem, który, no wiadomo, nie jest rzeczą, o której sobie marzymy.
1: Ale czujemy ten smród teraz, o czym rozmawiamy.
17: Ten dzisiejszy smród tylko mega wielki. Ale to jest ten smród.
21: Dlaczego pan nam wmawia, że my nie czujemy rozkładającej się śmieci teraz?
17: Ale my stoimy tutaj.
1: W momencie, kiedy tak naprawdę jest protest, czuć smród, to proszę sobie wyobrazić, co się dzieje w momencie, kiedy rzeczywiście ten zakład działa pełną parą. Normalnie w ciepły, letni dzień, gdzie temperatura sięga 30 stopni. I ten smród czujemy teraz, gdzie tak naprawdę jak widać stoi, nic tu nie jeździ, a dalej go czujemy. Czujecie państwo, tu państwo, czujecie ten smród? No właśnie.
22: Jak tylko zawieje wiatr od strony zakładu, to czuć rozkład śmieci, tak? Więc no jak to może nie być stąd? To nie, tak nie śmierdzą zwierzęta, które oskarżacie ze schroniska. Tak nie śmierdzi duda, którego oskarżacie, bo jest po drugiej stronie. Bo duda to jest zwędzenie, tak? To jest zupełnie inny zapach, jakby ktoś grilla robił. Natomiast to jest ewidentnie zapach rozkładającego się kompostu. Więc no tylko wy jesteście tutaj kompostownią w najbliższej okolicy, tak? Nie ma innej, tak, nie dużej kompostowni, z której mógłby taki odór się wydobywać.
23: Dzisiaj polityka władz Katowic-Wizerunkowa jest taka, iż państwo twierdzą, zresztą permanentnie od dłuższego okresu czasu, że to nie ten zakład jest emitentem smrodu. Państwo próbują wskazywać w swoim przekazie wizerunkowym od bardzo długiego czasu, żeby szukać innego emitenta. Nie ma innego emitenta. Tutaj w okolicy, to jest jedyny tego typu zakład w tej okolicy, który może właśnie tego typu odór powodować. Mimo tego, że państwo przez cały czas taką retorykę tworzą, bronią się w sposób tak naprawdę mało udolny. Zresztą, jak państwo się czujecie, czuć dokładnie teraz ten zapach. To jest zapach zgniłych, rozkładających się śmieci i w okolicy nie ma żadnego innego podmiotu, który taki zapach mógł generować. Państwo twierdzą, że jest to być może albo schronisko dla zwierząt sosnowców, znaczy Przybaczyńskiego, albo nawet już o zgrozo zakłady mięsne Duda. Drodzy państwo, no, ja apeluję do władz Katowic jako samorządowy Sosnowca, jednego bardzo poważne podejście do sprawy, merytoryczne i poszukanie tego problemu, bo w naszej ocenie ten problem jednak jest tutaj. Zresztą państwo chyba to w tym momencie też czujecie na własne nosy. To jest tylko próbka. Co jest też ważne, ten zapach pojawia się nieregularnie. Nie ma związku z porą dnia, z porą roku czy z warunkami pogodowymi. To jest typowy zapach gnijących odpadów i podkreślam, w naszej ocenie jako mieszkańców nie ma w ogóle żadnego innego emitenta, który taki zapach mógłby generować. Mimo tego, że władze Katowic, władze spółki twierdzą zupełnie inaczej. Więc ja proszę, że skoro państwo twierdzicie, że to nie wyśmierdzicie, wskażcie tego emitenta.
19: Ja tylko dodam, że nie tylko Sosnowiec, ale również Czeladź dość mocno się włącza w tą akcję. Popieramy inicjatywę naszych kolegów z Sosnowca. Od 2014 roku podejmujemy intensywne działania zmierzające do tego, żeby zwrócić uwagę na ten problem. Pewne działania zostały przez Katowice podjęte, natomiast smród, który przez cały czas się przebija, jest problemem. Nie możemy zostawiać go całkowicie z boku. W 2023 roku w listopadzie Rada Miejska w Czeladzi podjęła uchwałę, która powiedziała o tym, aby już na szczeblu państwowym, we wsparciu z parlamentarzystami z terenu Zagłębia Dąbrowskiego, zająć się tym tematem, ponieważ no tylko i wyłącznie hasła wynikające od poszczególnych radnych czy mieszkańców nie przynoszą efektów, więc bardzo prosimy o to, aby potraktować ten temat bardzo poważnie zarówno radni miasta Sosnowce, jak i Czeladzi, ale podejrzewam, że również Siemianowic Śląskich, które są niedaleko, chcą zmierzać do tego, aby ten problem rozwiązać, ale widać, że tylko i wyłącznie informacjami na Facebooku, w social mediach nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc bardzo państwa prosimy o to, aby potraktować ten temat bardzo, bardzo poważnie.
0: Dzisiejszy protest jest dopiero pierwszym krokiem, który wykonujemy. Chcemy po prostu nagłośnić sprawę i pokazać, że mówimy dość.
5: Prędzej ze smrodem! Prędzej ze smrodem!
2: Rozdział 4. Nadzieja na życie bez smrodu.
0: Walczymy o to, żeby nasze życie było normalne, żebyśmy mogli właśnie żyć tak jak inni mieszkańcy innych dzielnic, gdzie po prostu możemy właśnie spędzać czas chociażby we własnym ogródku, tak? Bo po to zapłaciłam pieniądze za kupno dużej działki i wybudowanie domu, żeby móc spędzać tam czas, a nie być zamkniętą w środku. Tutaj naprawdę jest świetna okolica, tutaj się świetnie mieszka. Gdyby nie ten smród, to po prostu byłoby idealnie. I myślę, że w tej chwili, kiedy uzyskaliśmy dość spory rozgłos, musimy iść za ciosem. Protest odbył się dużym echem. Mamy już petycję, która krąży, jest podpisywana i w treści petycji jest zaznaczone, że chodzi nam o to, żeby zakład został zamknięty do czasu wyjaśnienia sprawy i oczywiście w idealnym świecie najlepiej byłoby, gdyby po prostu część kompostowa została przeniesiona w inną lokalizację, ale chcemy też pokazać władzom naszego kraju, że potrzebna jest ustawa odorowa i chcielibyśmy w późniejszym czasie innymi miastami i wsi

0: Ręce, a mieszkańcy cierpią.
1: Otrzymaliśmy w tym roku bardzo poważne wsparcie ze strony władz Czeladzi, bo zarówno pan burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec, jak i poszczególni radni Rady Miejskiej w Czeladzi nas bardzo mocno wspierają w tym procesie, we wszystkich działaniach. Byli zarówno na proteście, jak i również na naszym spotkaniu w Urzędzie Miejskim. I z tego co wiem, również chcą się włączyć w zbiórkę podpisów pod właśnie tą petycją. Więc na szczęście nie jesteśmy sami, chociaż my po stronie naszych przyjaciół z Czeladzi, czy z kolejnego miasta Zagłębiu mamy tutaj wsparcie, będziemy walczyć wspólnie. Liczymy również na przedstawicieli Siłowni Śląskich, bo tam również do nich te odory docierają. No i mam nadzieję, że Katowice w końcu się obudzą i też będą gotowe do konstruktywnej współpracy w tym aspekcie.
2: Chcemy zmobilizować pozostałych mieszkańców, którzy wydaje mi się, że po prostu już stracili nadzieję i uważają, że wszystkie nasze działania nie spełzą na niczym, tak? Że już tyle razy próbowano, że niczego to nie przyniosło. Często zdarzają się również takie komentarze w internecie, gdzie ktoś pisze, że zawsze coś jest tylko mówione, i mówione, a nic z tego nie wychodzi. Więc tutaj zorganizowaliśmy plakaty, które rozwiesimy między innymi w tym parku, nawiązujące do problemu smrodu, na przykład w kontekście dzieci, żeby zmobilizować rodziców do zawalczenia o czyste powietrze dla swojego potomstwa.
3: Nie poddajemy się absolutnie.
2: Nic nam nie pozostało, jak walczyć do końca.
4: I mieszkańcy walczą. Z własnej inicjatywy chcą zaangażować naukowców. Zmęczeni fetorem ludzie liczą na to, że niezależnym badaczom uda się precyzyjnie namierzyć źródło obezwładniającego smrodu. Do lokalnych władz, jak zresztą słyszeliście przed chwilą, już dawno stracili zaufanie.
5: Tutaj nikt, żadne z miast nie chce się podjąć tego, żeby to źródło smrodu zidentyfikować. Wszyscy przyznają tylko, że smród jest, ale nikt nie chce ustalić skąd.
4: Od samego początku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach podkreśla, że to nie jego działalność powoduje zapachowe trudności na tak dużym terenie. Warto dodać, że w tej okolicy działalność przemysłową prowadzi co najmniej kilkanaście podmiotów prywatnych. Są wśród nich również przedsiębiorstwa, które przetwarzają i gromadzą odpady na wolnym powietrzu. Okoliczni mieszkańcy wskazują także na nielegalne praktyki związane z pozbywaniem się śmieci. Tak czy inaczej, sprawa cuchnie. I nie widać finału tej uciążliwej historii. Historii, która ma swoje klony właściwie w każdym regionie kraju. Na przykład nieznośny smród uniemożliwia codzienne funkcjonowanie mieszkańcom Ełku oraz okolic. Umęczeni ludzie w tegoroczne wakacje wyszli z transparentami na ulicę, żądając pilnego rozwiązania cuchnącego problemu. W tej części Polski też narzekają na bóle głowy, na rozdrażnienie i wiele innych dolegliwości powodowanych przez fetor. Mieszkańcy Ełku już nawet nie pamiętają nocy, kiedy mogli zostawić otwarte okna, a z domu wychodzą wtedy, kiedy naprawdę muszą. Zapach, z jakim mają do czynienia, określają jako odór zgniłych jaj, połączony z chemią i wyziewami z szamba. Dopiero po interwencji mediów lokalne władze obiecały pochylić się nad tym problemem. Ostatnio zapadł też wyrok sądowy w sprawie nieznośnego smrodu w miejscowości Grodzisko pod Łodzią. Chodzi o rolnika, który musi zapłacić odszkodowanie swoim sąsiadom za fetor wydobywający się z jego chlewni. Do wyroku odniósł się nawet minister rolnictwa Czesław Siekierski. Jego zdaniem wieś jest miejscem produkcji rolnej i rolnik, który hoduje zwierzęta, nie może płacić odszkodowania za nieprzyjemne zapachy. Polityk zapowiedział jednocześnie przygotowanie rozwiązań prawnych na szczeblu krajowym w kwestii nieprzyjemnej woni towarzyszącej produkcji rolnej. Podobno jednak nie wszystko, co cuchnie, ewidentnie człowieka truje. Jednak naukowcy podkreślają, że każdy związek chemiczny wywołujący zapachową uciążliwość może być niebezpieczny dla zdrowia człowieka i zwierząt. Irytacja to pierwszy z objawów smrodu, który towarzyszy nam dłuższy czas. Na długiej liście skutków ubocznych mogą pojawić się stany neurotyczne, uporczywe bóle głowy, mdłości, wymioty, podrażnienia oczu, nosa, gardła i kaszel. Ale z badań przeprowadzonych na Politechnice Wrocławskiej wynika, że najbliższym sąsiadom źródła intensywnej woni w zbyt dużym nasileniu dokuczać mogą nawet zapachy powszechnie uznawane za przyjemne, waniliowe albo czekoladowe, emitowane na przykład przez zakłady produkujące słodycze. W Polsce jednak ani aromatów, ani smrodu właściwie się nie mierzy, przynajmniej nie na szeroką skalę. A czy powinno? Sami to ocencie po wysłuchaniu reportażu.

0: Brak prewencji w tej sprawie sprawia, że nad znaczną częścią Polski swobodnie i nieskrępowanie unosi się smród. Skażenie smrodem to jedno, a czy kiedykolwiek słyszeliście o skażeniu światłem?
1: Przenosimy sobie troszeczkę dnia na noc. Bawimy się w takich prometeuszy i rozświetlamy ciemność, tak naprawdę szkodząc pewnej równowadze, która była w przyrodzie, równowadze między dniem i nocą.
0: Czy kiedykolwiek zwróciliście waszemu sąsiadowi uwagę na to, że zbyt mocne oświetlenie podjazdu do jego garażu naprzeciwko waszych okien utrudnia wam zaśnięcie? A może mieliście kiedyś ochotę napisać pismo do lokalnych władz z prośbą o zredukowanie natężenia światła najbliższej wam ulicznej latarni z dokładnie tego samego powodu? A może chcielibyście z własnego balkonu policzyć gwiazdy na nocnym niebie, ale to niemożliwe, bo w waszej okolicy po zapadnięciu zmroku jest po prostu zbyt jasno? To realny problem, coraz dokładniej badany przez naukowców. Poruszamy go w Drogowskazach, popularnym podcaście dostępnym na mediateka.pl, do którego wysłuchania także was serdecznie zapraszam. O skażeniu świata światłem rozmawiamy z doktorem habilitowanym Andrzejem Kotarbą, profesorem Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Podcast Polska na Ucho znajdziecie na mediateka.pl i w waszych ulubionych serwisach z podcastami. Zapraszam do subskrybowania, do komentowania i do polecania. Pamiętajcie, że słuchaniem naszych reportaży wspieracie pracę lokalnych reporterów, którzy są najbliżej waszych codziennych spraw i problemów i mogą realnie wam pomóc. Michał Poklękowski. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maryla Rodowicz, mimo 80 lat na karku, nadal zaskakuje. Na scenie szaleje jak nastolatka, a jej ekstrawaganckie stroje budzą emocje. Ostatnio zachwyciła się młodszą koleżanką Roxy Węgiel, a ich wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych wywołało lawinę komentarzy. Fani nie mogą się zdecydować, co bardziej przyciąga uwagę. Talent czy odważne stylizacje obu gwiazd. Maryla jak zawsze nie przejmuje się krytyką i robi swoje. Czyżby wiek był tylko liczbą? Polska scena trash metalowa pogrążona w żałobie. Grzegorz Demon Mroczek, były basista legendarnego zespołu Dragon, odszedł z tego świata, pozostawiając po sobie pustkę i niezapomnianą muzykę. Zespół pożegnał go wzruszającym wpisem, podkreślając jego nieoceniony wkład i wyjątkową osobowość. Choć Demon nie grał z Dragonem od wielu lat, jego duch i żarty będą żyć wiecznie w sercach fanów. Joanna Racewicz, nasza ulubiona mistrzyni tajemnic, w końcu ujawnia swoje sercowe sekrety. Na nocnej imprezie z okazji urodzin Marii Sadowskiej dziennikarka i jej nowy partner byli nierozłączni jak magnesy. Paparazzi uchwycili ich w czułych objęciach, a Racewicz w seksownym gorsecie nie odstępowała swojego przystojniaka na krok. Wygląda na to, że po latach samotności Joanna znalazła miłość, która nie tylko rozkwita, ale i przyciąga uwagę wszystkich wokół. Paweł Sobierajski, finalista trzech edycji The Traitors, postanowił podzielić się swoją historią walki z alkoholizmem. Po roku trzeźwości Sobierajski nie szczędził mocnych słów, opisując swoje zmagania z nałogiem, które doprowadziły go na skraj przepaści. W programie TVN nie bał się manipulacji i kontrowersji. A teraz otwarcie mówi o swoich najciemniejszych chwilach, kiedy nawet myślał o zakończeniu życia. Fani są poruszeni jego szczerością i wspierają go w dalszej walce.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Jamroży, znana jako Margaret, z grzecznej nastolatki z szansy na sukces, przekształciła się w drapieżną artystkę, której styl to prawdziwa eksplozja kolorów i odwagi. Jej kariera to prawdziwy roller coaster, od skandalicznego teledysku Thank You Very Much po własną wytwórnię muzyczną. Margaret nie boi się kontrowersji, co udowodniła, biorąc szamański ślub w Peru i dokonując apostazji. Dziś, w dniu swoich 35 urodzin, pokazuje, że żyje na własnych zasadach, nie przejmując się konwenansami. Robert Więckiewicz, człowiek, który z budowlańca stał się ikoną polskiego kina, obchodzi dziś swoje 59. urodziny. Jego Metamorfoza to prawdziwy hit. Od złodzieja samochodów w Psach 2 do Lecha Wałęsy w filmie Wajdy. Kto by pomyślał, że ten sam facet, który kiedyś kradł auta na ekranie, teraz elektryzuje widzów jako prezydent. A prywatnie? Od lat wierny jednej kobiecie, co w świecie show biznesu jest równie zaskakujące jak jego filmowe role. Blake Judd, człowiek, który odważył się wstrzyknąć psychodeliczny luz w black metalową ortodoksję, przekonał się, że rock'n'rollowy sen ma swoją ciemną stronę. Jego muzyczna podróż, pełna buntu i innowacji, zamieniła się w dramat uzależnienia i publicznego upokorzenia. Judd, który kiedyś marzył o okładkach magazynów, skończył na nagłówkach o kradzieży i upadku. Ironią losu, po latach walki z demonami, postanowił zostać terapeutą uzależnień, próbując naprawić swoje błędy i pomóc innym uniknąć podobnego losu.
2: Brytyjscy królowie stadionowego rocka, Muse, wracają z nowym albumem i planują trasę koncertową, która ma być kosmiczna. Matt Bellamy zapowiada widowisko z hollywoodzkim rozmachem, a centralnym punktem ma być statek kosmiczny, który podobno kosztuje więcej niż luksusowe domy w Londynie. Niestety, Polska nie znalazła się na trasie, ale fani mogą liczyć na koncerty w 2027 roku. Nowy album The Wow Signal inspirowany jest tajemniczym sygnałem z kosmosu, więc przygotujcie się na muzyczną podróż w nieznane.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Deep Purple znowu na ustach wszystkich. Simon McBride, nowy gitarzysta zespołu, wprowadził świeży powiew do legendarnej grupy, zastępując Steve'a Morsa. Don Airey, klawiszowiec zespołu, nie szczędził pochwał dla McBride'a, który przywrócił zespołowi potężne, surowe riffy. Już 3 lipca fani będą mogli usłyszeć efekty tej zmiany na nowym albumie Splat, który zapowiada się jako najcięższe wydawnictwo Deep Purple od wielu lat. Open Air Festival wraca do Gdyni, a wraz z nim telewizyjna uczta dla tych, którzy wolą kanapę od tłumu pod sceną. Telewizja Polska znów pokaże wybrane koncerty, więc nie trzeba się martwić o brak biletów. Wśród gwiazd na ekranie zobaczymy m.in. The Cure, Zarę Larsson i Addison Rae. A wszystko to bez wychodzenia z domu, bo przecież po co się męczyć, skoro można oglądać z wygodnego fotela. W Żywcu rozpoczęła się letnia trasa koncertowa Męskie Granie, a fani już są w ekstazie. Nowa orkiestra w składzie Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino zaskoczyła wszystkich premierowym singlem Tańcze, choć ledwo co wydali hymn nareszcie. Na scenie nie zabrakło też hip-hopowego duetu Problem, który wziął na warsztat klasyki Kazika Staszewskiego. Kult odpowiedział na to fenomenalnym koncertem, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. The Warning, meksykańskie trio, które podbiło serca fanów na całym świecie, wraca do Polski. Siostry Villarreal zagrają jedyny koncert w Warszawie już 30 czerwca. Klub Progresja, choć nieprzystosowany dla osób na wózkach, stanie się areną ich hardrockowej energii. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 30 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostro skrytykował Narodowy Fundusz Zdrowia, twierdząc, że problemem ochrony zdrowia w Polsce nie jest brak pieniędzy, lecz złe zarządzanie środkami. Wicepremier zasugerował, że prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powinien odejść ze stanowiska. Wypowiedzi Gawkowskiego padły w kontekście nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, które są obecnie przedmiotem śledztwa. Czy te słowa doprowadzą do zmian w systemie ochrony zdrowia? Czas pokaże.
2: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się rosnącym poparciem wśród Polaków. Najnowszy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że niecałe 52% ankietowanych ocenia jego działalność pozytywnie. Wzrost poparcia jest szczególnie widoczny w porównaniu z poprzednim badaniem, gdzie zadowolenie wyraziło ponad 48% respondentów. Prezydent ma największe poparcie wśród wyborców PiS i Konfederacji, podczas gdy sympatycy KO i Nowej Lewicy oceniają go przeważnie negatywnie. Od 1 lipca obowiązuje nowa lista leków refundowanych, przynosząc zmiany dla pacjentów. Nowoczesne leki na nadciśnienie i niewydolność serca będą łatwiej dostępne i tańsze. Pojawi się 177 nowych produktów, w tym 25 nowych terapii, z czego 10 to leki onkologiczne. Mimo obniżek, dla 449 pozycji dopłaty wzrosną.
1: Tomasz Sobania, 27-letni biegacz Stożka na Górnym Śląsku, zapisał się na kartach historii, przebiegając 50 maratonów w 50 stanach USA w zaledwie 49 dni. Tym samym pobił rekord swojego idola, Dina Karnazesa. Finałowy bieg zakończył się w Nowym Jorku, gdzie Polonia zgotowała mu gorące powitanie. Sobania swoją determinacją inspiruje młode pokolenie, pokazując, że ciężką pracą można spełniać nawet najbardziej ambitne marzenia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Egzotyczne anturium może kwitnąć bujnie nawet latem, jeśli zapewnimy mu odpowiednią pielęgnację. Kluczowe jest regularne odżywianie rośliny, a prosty domowy sposób to użycie wody fasolowej jako nawozu. Wystarczy zalać białą fasolę wodą, odstawić na noc, a następnie używać powstałego płynu do podlewania raz w tygodniu. Dzięki temu anturium będzie pięknie kwitło przez długi czas.
1: Wczoraj sopoccy policjanci pomogli 80-letniemu, 4-letniemu mieszkańcowi Gdańska, który stracił orientację na Alei Niepodległości. Dzięki czujności świadka i szybkiej reakcji funkcjonariuszy, senior bezpiecznie trafił pod opiekę rodziny. Policja przypomina, że wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać na zdrowie osób starszych i apeluje o wyposażenie ich w identyfikacyjne opaski lub kartki z numerem telefonu. W Kartuzach doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów z udziałem nieletnich. 26 czerwca 15-letni motocyklista uciekał przed policją, a dzień później w Kczewie nietrzeźwe nastolatki na hulajnodze spowodowały wypadek. O dalszym losie młodych uczestników zdarzeń zadecyduje sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad bezpieczeństwem dzieci. Policjanci z Lublina i Niemiec zatrzymali dwóch braci podejrzanych o napad na sklep spożywczy w miejscowości Niemce. Mężczyźni grozili kasjerce nożem i ukradli prawie 4000 zł. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Starszy z braci odpowie za swoje czyny w warunkach recydywy, a za rozbój z użyciem noża grozi im nawet do 30 lat więzienia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Spalona doszło do kolizji drogowej spowodowanej przez nietrzeźwego kierowcę Volkswagena. Mężczyzna miał blisko 2,5 promila alkoholu we krwi i oddalił się z miejsca zdarzenia pieszo, ale został szybko zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze zaopiekowali się także psem, który przebywał na słońcu bez wody. Kierowca odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu.
2: W Polance 25 czerwca policjanci z Myślenic uratowali dwoje mieszkańców z płonącego domu. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, by pomóc rannej 83-letniej kobiecie, gdy zauważyli dym i ogień. Dzięki szybkiej reakcji ewakuowali seniorkę oraz 42-letniego mężczyznę. Oboje trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Zapach cytrusów, zwłaszcza cytryny, może sprawić, że mieszkanie wyda się czystsze i bardziej zadbane. Projektanci wnętrz podkreślają, że cytrusowe nuty są lekkie i energetyzujące, a jednocześnie neutralizują niepożądane zapachy. Wystarczy kilka kropel olejku cytrynowego lub naturalny spray, by odświeżyć przestrzeń. To prosty sposób na stworzenie wrażenia świeżości, bez konieczności generalnych porządków.
2: Imiona takie jak Anna, które przetrwały tysiąclecia, zyskują na popularności wśród rodziców szukających ponadczasowych wyborów. Anna, pochodząca z hebrajskiego i oznaczająca łaskę lub wdzięk, jest jednym z najstarszych imion świata. Brzmi nowocześnie i uniwersalnie w wielu językach, nie narzucając wieku ani charakteru. W dobie poszukiwania oryginalności klasyczne imiona pokazują, że elegancja tkwi w tradycji.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, została sfotografowana podczas wypoczynku na plaży w Sopocie. W towarzystwie męża, Piotra Zielińskiego, korzystała z pięknej pogody i spokojnych chwil nad wodą. Zdjęcia pokazują ją w swobodnym, wakacyjnym wydaniu, z dala od politycznego zgiełku. To rzadki widok, ponieważ Kaczyńska zwykle strzeże swojej prywatności.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 25 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 31 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dawid Podsiadło, nasz narodowy skarb muzyczny, zakończył trasę obrotowy Tour 2026 na PGE Narodowym. Ale to nie jego piosenki były największym hitem. Fanka Hanka, zafascynowana artystą, wytatuowała sobie jego szkic, co wywołało u Podsiadły niemałe zdziwienie. Muzyk, z typowym dla siebie humorem, przestrzegł innych przed podobnymi pomysłami. Bo przecież nie każdy rysunek musi od razu lądować na skórze. Cóż, niektórzy fani naprawdę potrafią zaskoczyć. Michalina Olszańska, znana z serialu The Vitis, postanowiła uczcić swoje 34. urodziny w wyjątkowy sposób, ogłaszając, że spodziewa się kolejnego dziecka. Na Instagramie pojawiła się seria zdjęć, na których aktorka z dumą prezentuje swój ciążowy brzuszek, co wywołało lawinę gratulacji od fanów. Czyżby nowy trend w celebrowaniu urodzin? Zamiast tortu i świeczek, zaokrąglony brzuszek i tysiące lajków.
2: Klaudia Halejcio w końcu przestała bawić się w tajemnice i poślubiła swojego wieloletniego partnera, Oskara Wojciechowskiego. Ceremonia odbyła się w romantycznej scenerii we Francji, a zdjęcia wyglądają jak z hollywoodzkiego filmu. Fani nie mogli się napatrzeć na olśniewającą suknię panny młodej, która była tylko jedną z kilku kreacji tego dnia. Halejcio i Wojciechowski, teraz już oficjalnie małżeństwo, z pewnością nie pozwolą nam zapomnieć o tym wydarzeniu, dzieląc się kolejnymi kadrami z tego wyjątkowego dnia. Magda Mołek, znana twarz polskiej telewizji, postanowiła zaskoczyć wszystkich i przenieść się do świata YouTube. Po 15 latach w TVN, gdzie prowadziła m.in. Taniec z Gwiazdami, zdecydowała się na niezależność. Jej życie prywatne również nie było usłane różami. Drugi rozwód okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem. Teraz, w wieku 50 lat, Mołek odnajduje siłę w rozmowach z gośćmi na swoim kanale, które stały się dla niej swoistą terapią.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Marcin Hakiel i Dominika Serowska znowu zaskakują. Para spodziewa się drugiego dziecka, a Dominika, mimo upałów, paraduje po mieście w swetrze, chłodząc się lodami. Czyżby ciążowe zachcianki i skoki temperatury były nowym trendem? Marcin, który marzy o dużej rodzinie, już planuje kolejne dziecko, choć Dominika wolałaby najpierw odnaleźć się w roli mamy. Cóż, wygląda na to, że fabryka Hakiela działa pełną parą. W Warszawie zakończyła się 7. edycja projektu Samodzielni, który, jak się okazuje, nie tylko uczy młodych, jak pisać CV, ale i jak przetrwać w dżungli dorosłości. Uczestnicy, uzbrojeni w certyfikaty, ruszają na podbój rynku pracy, gotowi na płatne staże i kursy zawodowe. Wydarzenie uświetnił Przemysław Świercz, który opowiedział o swojej motocyklowej przygodzie i determinacji, jakby to była bajka o kopciuszku na dwóch kółkach. A wszystko to dzięki fundacji PFR, która z dumą patrzy na swoich ambasadorów dorosłości. Tomasz Szuchart, znany z ról, które mrożą krew w żyłach, ponownie zaskoczył widzów. Jego kreacja przemocowego męża w filmie Dom Dobry Smarzowskiego wywołała prawdziwą burzę emocji. Niektórzy widzowie po seansie postanowili nawet zmienić swoje życie, co tylko potwierdza, że sztuka potrafi być bardziej realna niż rzeczywistość. Szuchart, mimo że na ekranie przeraża, w życiu prywatnym cieszy się spokojem w objęciach swojej rodziny, co pozwala mu wrócić do normalności po tak intensywnych rolach. Kabaret skeczów męczących postanowił, że lepiej nie ryzykować zdrowiem fanów i odwołał występ w Chojnicach. Wszystko przez brak służb medycznych i upał, który mógłby zamienić śmiech w coś znacznie mniej przyjemnego. Artyści byli gotowi, scena czekała, ale cóż, bezpieczeństwo przede wszystkim. Fani przyjęli tę decyzję z zaskakującym zrozumieniem, bo przecież zdrowie jest ważniejsze niż kilka godzin śmiechu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Flor Jansen, znana z potężnego głosu Nightwish, szykuje się na solowy występ w Warszawie. Już 29 stycznia przyszłego roku w Progresji usłyszymy jej poprokowe brzmienia z symfonicznym rozmachem. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową królową melodyjnego rocka? Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tego muzycznego spektaklu.
2: K.K. Downing, były gitarzysta Judas Priest, rozwiał wszelkie nadzieje fanów na swój powrót do zespołu. Stwierdził, że czas nie działa na korzyść takich powrotów, a zespół raczej nie jest zainteresowany jego ponownym przyjęciem. Tymczasem Judas Priest szykuje się do pierwszego koncertu w Warszawie, który odbędzie się 28 lipca na Torwarze. Ciekawe, czy bez Downinga magia będzie taka sama. Zespół Emiut, znany z mrocznych dźwięków i eksperymentów, tym razem zaskakuje nas kojącym singlem Spokojnie. Utwór powstał spontanicznie, a jego przesłanie to nic innego jak próba odcięcia się od przeszłości i odnalezienia nadziei. Lider zespołu, Patryk Kienast, przyznaje, że to nieco naiwne podejście, ale przecież kto nie potrzebuje czasem odrobiny słońca w życiu? Cóż, może nie zmieni to świata z dnia na dzień, ale przynajmniej brzmi jak idealny soundtrack do leniwego popołudnia.
1: System of a Down wraca do Europy z hukiem. Po latach nieobecności na starym kontynencie zespół zagra aż dwa koncerty w Polsce. 18 i 19 lipca na warszawskim PGI e Narodowym. Fani mogą spodziewać się klasyków z albumów Toxicity i debiutanckiego krążka, ale niespodzianek w setliście raczej nie będzie. W roli gości specjalnych wystąpią Acid Bath i Queens of the Stone Age. Czyżby to była muzyczna podróż w czasie?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 29 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 31 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 27 czerwca, na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do eksplozji silnika na łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mężczyzna, który odpalał silnik, doznał poparzeń nóg, ale nie wymagał hospitalizacji. Policja bada przyczyny wypadku, a wstępne ustalenia wskazują na usterkę techniczną.
2: W Polsce trwają rekordowe upały, które spowodowały odwołanie wielu pociągów przez PKP Intercity. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje, że takie fale upałów pojawią się jeszcze 3 razy tego lata. Synoptycy ostrzegają przed dynamiczną pogodą, z możliwymi gwałtownymi burzami i silnym wiatrem. Warto śledzić ostrzeżenia meteorologiczne, bo lato zapowiada się kapryśne.
1: Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w pociągu relacji Warszawa-Berlin, gdzie zmarł 8-letni buldog. Pisarz Jakub Żulczyk, będący świadkiem zdarzenia, relacjonował, że w przedziale panował potworny upał. Mimo prób reanimacji, pies nie przeżył. Właściciel opuścił pociąg w Świebodzinie z martwym zwierzęciem, prawdopodobnie szukając pomocy weterynaryjnej.
2: Wysokie temperatury w Polsce przynoszą nieoczekiwane zagrożenie – zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy odnotowali ponad 1000 zgłoszeń w ostatni weekend, głównie na Śląsku i w Małopolsce. Problem wynika z zaburzonego ciągu kominowego, co prowadzi do cofania się spalin do wnętrza budynków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS, ostrzegając przed ryzykiem i zalecając wietrzenie mieszkań. Mimo licznych interwencji nie odnotowano ofiar śmiertelnych, ale kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali. W Tatrach, na Orlej Perci, 5-osobowa rodzina została uwięziona przez nagłą burzę. Ratownicy TOPR przybyli na pomoc, zabierając 3 turystów do Zakopanego. 2 osoby wciąż czekają na poprawę pogody. TOPR apeluje o sprawdzanie prognoz przed wyruszeniem na szlak. W Częstochowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 5-letni chłopiec z poważnym urazem nogi trafił do szpitala po tym, jak jego pijana matka i jej partner spali, nie zważając na jego wołanie o pomoc. Policja zatrzymała 2 dorosłych, a rodzeństwo chłopca trafiło do ośrodka opiekuńczego. Matce postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Dziś przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu rozpoczął się proces 28-letniego Bogusława R., oskarżonego o zabójstwo 37-letniego Mario Z. Do tragicznego zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku w Będzinie. Oskarżony, były zawodnik MMA, twierdzi, że działał w samoobronie, jednak jego zachowanie na korytarzu sądowym budzi wątpliwości. Wraz z nim przed sądem staną Sergiusz D. i Klaudia F., którzy nie udzielili pomocy umierającemu mężczyźnie. Miniony weekend na Pomorzu Zachodnim przyniósł ekstremalne upały z temperaturami przekraczającymi 35 stopni. Służby ratunkowe miały pełne ręce roboty, odnotowując 1770 wezwań pogotowia i ponad 300 interwencji straży pożarnej. Niestety doszło do 14 incydentów z udziałem tonących, z czego 5 zakończyło się tragicznie. Ratownicy apelują o ostrożność w nadchodzące gorące dni. Hotel Gołębiewski w Pobierowie zmaga się z problemami technicznymi. Klienci skarżą się na awarię klimatyzacji i przerwy w dostawach wody. Zarząd tłumaczy, że to trudności związane z początkową fazą działalności i zapewnia, że wszystkie reklamacje są na bieżąco rozpatrywane. Opinie wśród gości są podzielone, ale wszyscy liczą na szybkie rozwiązanie problemów.
2: W województwie podlaskim doszło do kolejnej tragedii nad wodą. W Sokółce z zalewu wyłowiono ciało 17-letniego chłopca. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia. To już 2 przypadek utonięcia w regionie w ciągu ostatnich dni, co przypomina o konieczności zachowania ostrożności podczas upałów. Wojewoda podlaski wydał zgodę na budowę 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej między węzłami Czarna Białostocka i Białystok Północ. Inwestycja, której koszt wyniesie prawie 350 milionów złotych, ma zakończyć się w 3 kwartale 2028 roku. Projekt obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 19, przebudowę węzła Wasilków oraz budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. To już 8 etap prac na trasie S19, która docelowo połączy kraje bałtyckie z Bałkanami.
1: Podlaskiem trwa fala tropikalnych upałów, która zagraża nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. W odpowiedzi na to przy budynkach Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku pojawiły się poidełka z wodą. Akcja jest częścią inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, mającej na celu pomoc zwierzętom w upalne dni. Poidełka będą dostępne przez całe lato. Już od 2 lipca rusza turystyczna 8, czyli wakacyjny autobus, który za 20 zł pozwoli zwiedzić najciekawsze miejsca województwa podlaskiego. Bilet obejmuje nie tylko podróże po regionie, ale także korzystanie z białostockiej komunikacji miejskiej przez cały dzień. Autobusy będą kursować do 30 sierpnia w czwartki, piątki, soboty i niedzielę, oferując trasy przez Suwalszczyznę i Puszczę Białowieską. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podlasia w wygodny sposób.
2: centrum Białegostoku doszło do ataku psa na rowerzystkę. Doga niemieckiego prowadził 48-letni mężczyzna, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go, gdyż był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został również ukarany mandatem za niewłaściwą opiekę nad zwierzęciem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 27 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 31 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Gorący dzień sprawia, że szukamy ochłody w wodzie, cieniu albo kubku z lodem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
2: Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony.
1: Od 1 lipca kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen paliw na stacjach. Minister finansów Andrzej Domański ma czas do końca dzisiejszego dnia na decyzję o przedłużeniu obniżonego VAT-u na paliwa. Jeśli tego nie zrobi, ceny mogą wzrosnąć nawet o 60 groszy na litrze. Obecnie benzyna 95 kosztuje około 6 zł za litr, a olej napędowy ponad 6 zł. Analitycy przewidują, że powrót do 23% stawki VAT spowoduje nieunikniony wzrost cen. To oznacza, że tankowanie będzie droższe, co może być odczuwalne dla kierowców w sezonie wakacyjnym.
2: Spółka Widere, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku. Orlen prowadził na Słowacji nowe biopaliwo HVO100, dostępne na stacji w Bratysławie. To ekologiczne paliwo, produkowane między innymi ze zużytych olejów roślinnych, można stosować w większości silników diesla bez modyfikacji. Wprowadzenie HVO100 to część strategii Orlenu, mającej na celu redukcję emisji w transporcie. Pilotaż ma sprawdzić zainteresowanie słowackiego rynku tym produktem. Wcześniej podobne działania podjęto w Austrii, Niemczech i Czechach. Orlen kontynuuje rozwój oferty niskoemisyjnych paliw w regionie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem.
1: Leszek Miller, były premier, w rozmowie z Hubertem Biskupskim ujawnił kulisy współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Opowiedział o koalicjach z ludowcami i konflikcie o winiety, który doprowadził do rozpadu rządu. Miller wspomniał także o liderach Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreślając brak przygotowania Waldemara Pawlaka do roli premiera. Zdradził, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma zdolność do współrządzenia, ale jego elektorat się kurczy. Były premier przyznał, że żałuje decyzji o rozstaniu z Polskim Stronnictwem Ludowym, co przyspieszyło upadek jego rządu. W Monako doszło do wybuchu, który wstrząsnął spokojnym księstwem. Jedną z ofiar jest ukraiński oligarcha Vadim Jermołajew, którego stan jest krytyczny. Eksplozja miała miejsce na ulicy Reverend Père Louis Folla, a władze podejrzewają atak terrorystyczny. Oprócz Jermołajewa ucierpiała również kobieta i 13-letni chłopiec. Trwają intensywne poszukiwania sprawcy, a nagrania z monitoringu mogą być kluczowe w śledztwie. To pierwszy taki incydent w historii Monako, które dotąd uchodziło za oazę spokoju.
2: Zwolnienie lekarskie nie zawsze chroni przed utratą pracy. Pracodawcy coraz uważniej przyglądają się absencjom, zwłaszcza krótkim i powtarzalnym. Prawo pracy zapewnia ochronę na zwolnieniu lekarskim, ale nie jest ona bezwarunkowa. Długotrwała niezdolność do pracy może prowadzić do zwolnienia, nawet jeśli formalnie jesteśmy na zwolnieniu. Ponadto zwolnienie lekarskie nie chroni przed zwolnieniem dyscyplinarnym w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków. Firmy coraz częściej analizują dane o absencjach, co wpływa na ocenę pracowników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Grupa WBS Polski i szwedzki SAP zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie. Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sułtanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 28 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 32 stopnie i małe zachmurzenie. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Radio Super Express.

0: barwy szczęścia zaskakują nowymi informacjami zza kulis. Karolina Chapko i Jakub Sokołowski, znani z ról Dominiki i Tomasza, okazują się być przyjaciółmi od wielu lat. Choć ich postacie w serialu nie mają wspólnych wątków, prywatnie łączy ich silna więź. Aktorzy podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, co wzbudziło spekulacje o możliwych nowych zwrotach akcji w nadchodzących odcinkach. Po wakacjach widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Czy ich postacie w końcu się spotkają? To okaże się już wkrótce. W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo dojdzie do emocjonującej konfrontacji między Naną a Cenę. Młoda kobieta, próbując wyjaśnić swój nagły ślub z Poirazem, spotka się z chłodnym przyjęciem i groźbami ze strony teściowej. Cennet nie zamierza zaakceptować wyboru syna i stanowczo odrzuca próbę pojednania. Konflikt narasta, a seniorka grozi zniszczeniem małżeństwa Nany. Czy Mariam podda się presji, czy może podejmie walkę o akceptację? Losy bohaterów wciąż pozostają niepewne, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Złoty Chłopak zaskakuje widzów emocjonującym wątkiem miłosnym. W 325 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca, relacja Ifakat i Cengiza nabiera rumieńców. Ich uczucie staje się widoczne dla całej rodziny, co może wywołać niemałe zamieszanie. Ifakat, dotąd znana z chłodnej kalkulacji, teraz staje przed dylematem serca. Czy zdecyduje się na nową miłość, nie zważając na plotki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial można oglądać na antenie TVP 1 w dni powszednie o 14:00. Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z niespodzianką dla fanów. Doktor Aleś, grany przez Pawła Małaszyńskiego, zaskoczy wszystkich nowym wizerunkiem. Jego postać przejdzie znaczącą metamorfozę, która obejmuje dłuższą fryzurę z grzywką i zarost. To zupełnie nowy wygląd dla tego bohatera, który dotychczas był gładko ogolony. Zmiany te mogą być związane z ważnymi wydarzeniami w życiu Alesia, choć szczegóły pozostają tajemnicą. Zdjęcia nowego wizerunku już krążą w mediach społecznościowych, wzbudzając ciekawość widzów. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a widzowie będą musieli przyzwyczaić się do nowego oblicza ulubionego lekarza.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 427 odcinek. W posiadłości atmosfera jest napięta, a niewyjaśnione sprawy z przeszłości nie dają spokoju mieszkańcom. Martina zmaga się z trudnymi uczuciami wobec matki, która szybko otrząsnęła się po rodzinnej tragedii. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między gospodarzami a niepokornym gościem. Markiza bezlitośnie nakazuje Pi odesłać chorego syna, co stawia ją w trudnej sytuacji. Lope naciska na Werę, by wyjawiła prawdziwe powody ich rozstania. Premiera odcinka odbędzie się we wtorek, 7 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 428, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Maria staje przed trudnym wyborem dotyczącym pracy u księżnej de Abrantes, co może odmienić jej życie. W pałacu narastają napięcia, a mieszkańcy muszą zmierzyć się z bolesnymi prawdami. Pelayo desperacko próbuje odzyskać zaufanie Kataliny, a Pia martwi się o zdrowie swojego syna. Relacja Manuela i Jany przechodzi kryzys, a prawda o intrydze Lorenzo wychodzi na jaw. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w luksusowej posiadłości. W obsadzie między innymi Ana Garcés, Eva Martin i Manuel Regueiro.
0: Serial Na Sygnale powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi nowościami. W najnowszych odcinkach, które pojawią się jesienią, widzowie wreszcie dowiedzą się, co stało się z Gabrysiem Nowakiem. Zaginiony bohater, poszukiwany przez matkę, przyjaciół i policję, w końcu wróci na ekrany. Jego powrót będzie zaskakujący, ponieważ Gabryś pojawi się w zupełnie nowym wydaniu, z wyrazistym wąsem. Fani już spekulują, czy ta zmiana w wyglądzie symbolizuje nowy etap w jego życiu. Czy Gabryś odnajdzie szczęście z Britney? Czy może zapomni o miłości do Julki? Wszystko to wyjaśni się w nadchodzących odcinkach. Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 139 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 lipca o 17:20 na TVP2, dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Bejza skutecznie uniemożliwi Cichanowi i Hanser szczerą rozmowę, co doprowadzi do podpisania pozwu rozwodowego. Cichan, rozżalony i skłócony z matką, podejmie decyzję o opuszczeniu rodzinnego domu. Jasemin zaczyna podejrzewać Bejzę o nieczyste intencje i naciska na wykonanie badań krwi. W międzyczasie dochodzi do gwałtownej szarpaniny między Melichem a Cichanem. Serial, pełen intryg i rodzinnych dramatów, przyciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: Słuchacie Radia Super Express. Serial Na Sygnale szykuje się na jesienne zmiany. Beata, grana przez Justynę Sieniawską, dołączy do zespołu ratowników medycznych. Od września widzowie zobaczą ją w pomarańczowym uniformie, gdy będzie pełnić dyżury w karetce u boku Piotra. To znacząca zmiana dla bohaterki, która dotychczas kierowała szpitalnym oddziałem ratunkowym. Powody jej decyzji pozostają tajemnicą, a fani zastanawiają

0: Czy to tylko tymczasowe zastępstwo? Justyna Sieniawska nie kryje entuzjazmu, co potwierdza jej aktywność w mediach społecznościowych. Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na wiele pytań dotyczących przyszłości Beaty.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Partia PiS od początku 2026 roku zgromadziła blisko 380 tysięcy złotych z darowizn, co wyróżnia się na tle innych ugrupowań, takich jak Koalicja Obywatelska, która otrzymała tylko jedną wpłatę w wysokości 8 tysięcy złotych. To efekt publicznych apeli PiS o wsparcie finansowe po ograniczeniu subwencji budżetowych przez Państwową Komisję Wyborczą. Największe wpłaty dla PiS pochodziły od Andrzeja Gwiazdy i Joanny Dudy Gwiazdy. Każda po 69 tysięcy 900 złotych. Prezes Jarosław Kaczyński podkreśla, że celem jest pozyskanie wielu drobnych darczyńców.
3: Na jeziorze Vico we Włoszech zaginął 80-letni Luigi Cavallari, mąż minister do spraw rodziny Eugenii Rocelli. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy Cavallari wskoczył do wody, by się ochłodzić i po chwili zniknął pod powierzchnią. Poszukiwania trwają już trzeci dzień, a w akcji biorą udział nurkowie, śmigłowiec i specjalistyczne zespoły. Warunki są trudne, a widoczność pod wodą niemal zerowa. Armia Indii wprowadza nowatorski program, który przekształci tysiące czołgów T-72 w autonomiczne pojazdy opancerzone. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu IDEX Aditi 4.0, ma na celu przedłużenie żywotności sprzętu i minimalizację strat ludzkich. Przekształcone T-72 będą wykorzystywane w misjach wysokiego ryzyka, takich jak przełamywanie pól minowych. Program wpisuje się w politykę Make in India, wspierając rozwój krajowych technologii obronnych.
2: Trzy osoby zostały aresztowane w powiecie krośnieńskim za przestępstwa przeciwko mieniu i napaść na funkcjonariusza. Sąd w Krośnie Odrzańskim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 18-latka, 30-latka i 34-letniej kobiety. Zatrzymania miały miejsce po serii kradzieży samochodów w Gubinie. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W gminie Pawłowiczki doszło do pogryzienia 9-letniego chłopca przez psy, które uciekły z kojca. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie jest pod opieką specjalistów. Zwierzęta były szczepione i są obecnie pod obserwacją. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o obowiązkach właścicieli psów. W Mielcu doszło do nietypowej kradzieży. 29-letni mężczyzna ukradł złoty łańcuszek wart blisko 14 tysięcy złotych z salonu jubilerskiego. Sprawca próbował ukryć się w budynku miejscowej komendy policji, gdzie został zatrzymany przez naczelnika wydziału kryminalnego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a policja odzyskała skradzioną biżuterię.
2: Pepco pojawił się prawdziwy hit na lato. Damskie spodnie z muślinu, wykonane w 100% z bawełny, dostępne za jedyne 45 zł. Muślin to materiał, który zyskuje na popularności dzięki swojej lekkości i przewiewności. Idealny na upalne dni. Spodnie te charakteryzują się luźnym krojem i elastyczną talią, co zapewnia komfort noszenia. Brązowy kolor, jeden z najmodniejszych w tym sezonie, świetnie komponuje się z różnymi stylizacjami.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka. Mężczyzna został ujęty na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić Polskę. Intensywne działania służb pozwoliły na szybkie ustalenie jego tożsamości i miejsca pobytu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie.
2: Militcy policjanci zatrzymali 21-letniego obywatela Francji, który poruszał się skradzionym Renault Austral. Do zatrzymania doszło po pościgu na drodze krajowej numer 15. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a samochód o wartości 150 tysięcy złotych wróci do właściciela we Francji. Sprawa jest nadal badana przez prokuraturę. Policjanci z Wołomina i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku rozbili grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy i wystawianiem fałszywych faktur VAT. W dniach od 10 do 16 czerwca zatrzymano 9 osób, a uszczuplenia skarbowe przekroczyły 5 milionów złotych. Podczas akcji zabezpieczono dokumentację i gotówkę o wartości ponad 500 tysięcy złotych. 5 podejrzanych trafiło do aresztu, a 4 objęto dozorem policyjnym. Śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne zatrzymania. Europoseł Nowej Lewicy, Krzysztof Śmiszek, zaskoczył nową fryzurą, którą przygotował specjalnie dla swojego partnera, Roberta Biedronia. Polityk odwiedził modny salon fryzjerski w Warszawie, gdzie mimo upałów zadbał o nienaganny wygląd. Śmiszek i Biedroń, znani z polskiej sceny publicznej, od lat tworzą zgraną parę, łącząc życie prywatne z zawodowym między Polską a Belgią.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Dom Lecha Wałęsy w Gdańsku, choć z zewnątrz prezentuje się dostojnie, wewnątrz zaskakuje prostotą. Wnętrza willi, urządzone w stylu lat 90., dalekie są od przepychu. Sercem domu jest salon z klasycznymi meblami i pamiątkami z czasów prezydentury. Wałęsa podkreśla, że to zwyczajny rodzinny dom, a plotki o bogactwie są przesadzone.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 30 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. To jeden z tych dni, kiedy wszystko spowalnia pod wpływem gorąca.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński świętują 12 lat małżeństwa, a ich historia miłosna wciąż budzi emocje. Para, która nie przejmuje się 27-letnią różnicą wieku, właśnie ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Izabela, znana z telewizji i mediów społecznościowych, podzieliła się wzruszającym wpisem, dziękując mężowi za wspólne lata. Cóż za bajkowa opowieść, w której miłość i rodzina triumfują nad wszelkimi przeciwnościami. Maryla Rodowicz, mimo 80 lat na karku, nadal zaskakuje. Na scenie szaleje jak nastolatka, a jej ekstrawaganckie stroje budzą emocje. Ostatnio zachwyciła się młodszą koleżanką Roxy Węgiel, a ich wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych wywołało lawinę komentarzy. Fani nie mogą się zdecydować, co bardziej przyciąga uwagę. Talent czy odważne stylizacje obu gwiazd. Maryla jak zawsze nie przejmuje się krytyką i robi swoje. Czyżby wiek był tylko liczbą? Monika Brodka znów zaskakuje. Tym razem nie nowym albumem, a zaokrąglonym brzuszkiem. Fani już gratulują, choć sama gwiazda milczy jak zaklęta. Czyżby drugie dziecko w drodze? Czekamy na potwierdzenie, choć Brodka znana jest z tego, że lubi trzymać nas w niepewności.
2: Doda zabrała mamę na luksusowy wypad do Hiszpanii, gdzie panie świętują imieniny Wandy. Gwiazda, jak to ona, nie traci okazji, by pokazać się w skąpym bikini, a fani nie mogą oderwać od niej oczu. W eleganckiej restauracji w Marbelli, gdzie ceny przyprawiają o zawrót głowy, Doda i jej mama Wanda delektują się włoskimi przysmakami. Cóż, kto bogatemu zabroni?
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Edyta Górniak, nasza niekwestionowana diwa, znowu na scenie. Tym razem na koncercie Wrocław Przyszłości, gdzie pop i opera mają się połączyć w harmonijną całość. Edyta, która kiedyś śpiewała z samym José Carrerasem, teraz zaprezentuje dwa utwory, w tym Kasztany, w nowej, symfonicznej odsłonie. A jeśli ktoś myślał, że rap to jedyna rzecz, której brakowało w jej karierze, to już nie musi się martwić. Cicho, bo Górniaczka śpiewa.
1: Joanna Racewicz, nasza ulubiona mistrzyni tajemnic, w końcu ujawnia swoje sercowe sekrety. Na nocnej imprezie z okazji urodzin Marii Sadowskiej dziennikarka i jej nowy partner byli nierozłączni jak magnesy. Paparazzi uchwycili ich w czułych objęciach, a Racewicz w seksownym gorsecie nie odstępowała swojego przystojniaka na krok. Wygląda na to, że po latach samotności Joanna znalazła miłość, która nie tylko rozkwita, ale i przyciąga uwagę wszystkich wokół. Małgorzata Jamroży, znana jako Margaret, z grzecznej nastolatki z szansy na sukces, przekształciła się w drapieżną artystkę, której styl to prawdziwa eksplozja kolorów i odwagi. Jej kariera to prawdziwy roller coaster, od skandalicznego teledysku Thank You Very Much po własną wytwórnię muzyczną. Margaret nie boi się kontrowersji, co udowodniła, biorąc szamański ślub w Peru i dokonując apostazji. Dziś, w dniu swoich 35. urodzin, pokazuje, że żyje na własnych zasadach, nie przejmując się konwenansami.
2: Na czerwonym dywanie Dzień Dobry TVN gwiazdy telewizji śniadaniowej błyszczały jak nigdy. Małgorzata Tomaszewska postawiła na stylizację godną syreny, a Izabella Krzan i Edyta Zając stoczyły prawdziwą bitwę na nogi. Kto wygrał? To już pozostawiamy waszej wyobraźni. Tymczasem Izabella Krzan, nowa prowadząca programu, z pewnością zadba o to, by widzowie nie mogli oderwać oczu od ekranu.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rancho wraca na ekrany, a w Wilkowyjach znowu zawrzało. Plotki o plebanii okazały się nieco przesadzone, bo to nie proboszcz, a produkcja postanowiła zakończyć współpracę z parafią w Jeruzalu. Fani mogą spać spokojnie, bo choć nie zobaczymy już Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, to na plan wracają ulubieni aktorzy. Ciekawe, czy nowe wątki dorównają emocjom, jakie wywoływały wojny bliźniaków Koziołów. Deep Purple znowu na ustach wszystkich. Simon McBride, nowy gitarzysta zespołu, wprowadził świeży powiew do legendarnej grupy, zastępując Steve'a Morsa. Don Airey, klawiszowiec zespołu, nie szczędził pochwał dla McBride'a, który przywrócił zespołowi potężne, surowe riffy. Już 3 lipca fani będą mogli usłyszeć efekty tej zmiany na nowym albumie Splat, który zapowiada się jako najcięższe wydawnictwo Deep Purple od wielu lat. Open Air Festival wraca do Gdyni, a wraz z nim telewizyjna uczta dla tych, którzy wolą kanapę od tłumu pod sceną. Telewizja Polska znów pokaże wybrane koncerty, więc nie trzeba się martwić o brak biletów. Wśród gwiazd na ekranie zobaczymy m.in. The Cure, Zare Larsson i Addison Rae. A wszystko to bez wychodzenia z domu, bo przecież po co się męczyć, skoro można oglądać z wygodnego fotela. W Żywcu rozpoczęła się letnia trasa koncertowa Męskie Granie, a fani już są w ekstazie. Nowa orkiestra w składzie Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino zaskoczyła wszystkich premierowym singlem Tańczę, choć ledwo co wydali hymn Nareszcie. Na scenie nie zabrakło też hip-hopowego duetu Problem, który wziął na warsztat klasyki Kazika Staszewskiego. Kult odpowiedział na to fenomenalnym koncertem, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: The Warning, meksykańskie trio, które podbiło serca fanów na całym świecie, wraca do Polski. Siostry Villarreal zagrają jedyny koncert w Warszawie już 30 czerwca. Klub Progresja, choć nieprzystosowany dla osób na wózkach, stanie się areną ich hardrockowej energii. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 29 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 30 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. To jeden z tych dni, kiedy wszystko spowalnia pod wpływem gorąca.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Polska zmaga się z wyjątkowo niespokojną aurą tego lata. Po rekordowych upałach, które sparaliżowały transport publiczny, czeka nas seria gwałtownych burz i nawałnic. Eksperci z IMGW ostrzegają przed potężnymi frontami burzowymi, które mogą przynieść ulewne deszcze, grad i wichury. Krzysztof Jackowski przewiduje, że fale upałów powrócą jeszcze 3 razy.
2: Na drodze ekspresowej S7 w województwie mazowieckim doszło do nietypowego zdarzenia. Z ciężarówki przewożącej padłe zwierzęta na jezdnię wysypały się truchła bydła i świń, co spowodowało zablokowanie jednego pasa ruchu w kierunku Radomia. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i korkami. Sprzątanie potrwa jeszcze kilka godzin. W pociągu relacji Warszawa-Berlin doszło do tragicznego zdarzenia. Na oczach pasażerów zmarł 8-letni buldog, mimo prób reanimacji. Jak relacjonuje pisarz Jakub Żulczyk, w wagonie panował ogromny upał, co mogło przyczynić się do śmierci zwierzęcia. Właściciel psa wysiadł z nim w Świebodzinie, szukając pomocy weterynaryjnej. W Polsce panują upały, które zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Straż pożarna odnotowała ponad 1000 interwencji związanych z ulatniającym się czadem, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce. Wysokie temperatury zakłócają działanie wentylacji, co prowadzi do niebezpiecznego gromadzenia się gazu w mieszkaniach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia SMS, przypominając o konieczności wietrzenia pomieszczeń i instalacji detektorów czadu. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, choć kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać 55 minut, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pasażerowie utknęli w upale zaledwie kilometr od stacji Warszawa Zachodnia, nie otrzymując żadnych informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity wyjaśnia, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i braku wolnych torów. Sytuacja wywołała frustrację podróżnych, którzy skarżyli się na brak komunikacji ze strony obsługi.
1: Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza, który zaginął podczas zawodów Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Mężczyzna nie przekroczył linii mety, a służby i ochotnicy przeszukują teren w pobliżu trasy wyścigu. W międzyczasie 30-letni kolarz z klubu Katena Wyszków zmarł po znalezieniu go niedaleko trasy. Policja bada okoliczności tej tragedii.
2: W sobotę na jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do wybuchu silnika łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, z których jedna doznała lekkich poparzeń nóg. Na miejscu szybko pojawili się strażacy, policja i ratownicy medyczni. Policja bada przyczyny zdarzenia, a wstępne ustalenia wskazują na problem z zapowietrzeniem silnika. Na terenie Warszawy i okolic trwają ćwiczenia taktyczno-ogniowe wojsk specjalnych. Mieszkańcy mogą zauważyć wzmożony ruch śmigłowców i pojazdów wojskowych. Żołnierze będą poruszać się zarówno w mundurach, jak i ubraniach cywilnych. Ćwiczenia są cykliczne i uzgodnione z władzami lokalnymi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. 5-osobowa rodzina utknęła na Orlej Perci w Tatrach podczas gwałtownej burzy. Ratownicy TOPR natychmiast ruszyli na pomoc, wysyłając śmigłowiec ratunkowy. 3 osoby zostały już ewakuowane do Zakopanego, a 2 czekają na poprawę pogody. TOPR apeluje o sprawdzanie prognoz przed wyruszeniem w góry.
2: W Krakowie starsza kobieta poprosiła Straż Miejską o pomoc, ponieważ nie mogła wyjść z domu po jedzenie. Jej syn, który zwykle robił zakupy, był poza miastem. Funkcjonariusze szybko zareagowali, robiąc zakupy dla seniorki. Dzięki ich wsparciu kobieta mogła cieszyć się pełną lodówką.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zmaga się z problemami technicznymi, które zgłaszają goście. Skarżą się oni na niedziałającą klimatyzację oraz problemy z dostawą i jakością wody. Dyrekcja hotelu zapewnia, że wszystkie reklamacje są na bieżąco rozpatrywane i rozwiązywane. Obiekt jest w fazie rozruchu, co tłumaczy występujące niedogodności.
2: W Międzyzdrojach doszło do poważnego wypadku z udziałem 49-letniej kobiety na hulajnodze elektrycznej, która uderzyła w koparko-ładowarkę. Poszkodowana z ciężkimi obrażeniami, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. W dniu zdarzenia policja prowadziła wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg w całym województwie zachodniopomorskim, przypominając o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i noszenie kasków.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Miniony weekend w Zachodniopomorskiem przyniósł rekordowe upały z temperaturami przekraczającymi 35 stopni Celsjusza. Służby ratunkowe miały pełne ręce roboty, odnotowując aż 1770 interwencji pogotowia i ponad 300 straży pożarnej. Niestety upały przyczyniły się do tragicznych zdarzeń nad wodą, gdzie utonęło 19 osób. Ratownicy apelują o ostrożność, bo wysokie temperatury mogą być śmiertelnie niebezpieczne.
1: centrum Białegostoku doszło do niebezpiecznego incydentu. Kobieta jadąca drogą dla rowerów została zaatakowana przez doga niemieckiego. Właściciel psa, który uciekł z miejsca zdarzenia, został szybko zidentyfikowany przez policję. Okazało się, że 48-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia i został zatrzymany. Dodatkowo otrzymał mandat za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 28 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 31 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Od 1 lipca kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen paliw na stacjach. Minister finansów Andrzej Domański ma czas do końca dzisiejszego dnia na decyzję o przedłużeniu obniżonego VAT-u na paliwa. Jeśli tego nie zrobi, ceny mogą wzrosnąć nawet o 60 groszy na litrze. Obecnie benzyna 95 kosztuje około 6 zł za litr, a olej napędowy ponad 6 zł. Analitycy przewidują, że powrót do 23% stawki VAT spowoduje nieunikniony wzrost cen. To oznacza, że tankowanie będzie droższe, co może być odczuwalne dla kierowców w sezonie wakacyjnym. Brazylia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 po emocjonującym zwycięstwie nad Japonią 2-1. Mimo, że do przerwy przegrywali 0-1, w drugiej połowie odwrócili losy meczu. Bramki dla Brazylii zdobyli Casemiro i Gabriel Martinelli, który trafił w 96 minucie. Teraz czekają na rywala w walce o ćwierćfinał.
1: Reprezentacja Holandii odpadła z Mistrzostw Świata po porażce w rzutach karnych z Marokiem. Mecz zakończył się remisem 1-1 po dogrywce, a w serii jedenastek Maroko wygrało 3-2. Również Niemcy przegrali w rzutach karnych z Paragwajem 4-3, co jest ich pierwszą porażką w tej formie na mundialu. Paragwaj pozostaje niepokonany w rzutach karnych na Mistrzostwach Świata.
0: Dziś na mundialu czekają nas emocjonujące mecze 1/6 finału. O 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Norwegią, a zwycięzca zagra z Brazylią. O 23:00 Francja, jeden z faworytów turnieju, podejmie Szwecję. W nocy o 3:00 gospodarze z Meksyku zagrają z Ekwadorem na stadionie Azteca.
1: W emocjonującym meczu w Monterrey Maroko pokonało Holandię po serii rzutów karnych, awansując do 1/8 finału. Spotkanie było pełne zaciętej walki, a obrońca Holandii Jan-Paul van Hekke doznał poważnego urazu głowy po przypadkowym starciu. Mimo prowadzenia Holandii po golu Kodiego, Gakpo Maroko wyrównało w doliczonym czasie dzięki Issie Diopowi, co doprowadziło do dogrywki i ostatecznego triumfu Maroka.
0: Polscy siatkarze zakończyli emocjonujący turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Teraz czeka ich krótka przerwa przed decydującym etapem w Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrają w Chicago od 15 do 20 lipca. W Stanach Zjednoczonych zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, walcząc o awans do finałów w Chinach.
1: Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach zwycięstwem nad Argentyną 3-1. Mecz rozpoczął się od historycznego seta, który Polacy przegrali 48-50, ale potem w spektakularny sposób odwrócili losy spotkania. Dzięki temu triumfowi biało-czerwoni zakończyli turniej z kompletem zwycięstw. Teraz przed nimi wyjazd do Chicago na kolejny etap rozgrywek. W Londynie rozpoczął się Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy na świecie. Wśród uczestników są polscy tenisiści, w tym Iga Świątek, która broni tytułu mistrzyni. Nagrody w tym roku są rekordowe. Zwycięzcy singla otrzymają aż 3,6 miliona funtów, czyli prawie 18 milionów złotych. Świątek, mimo że jej forma jest niepewna, liczy na sukces, podkreślając znaczenie przygotowania mentalnego.
0: Iga Świątek przed startem Wimbledonu 2026 potwierdziła, że kontynuuje swoją tradycję zbierania turniejowych ręczników. Zeszłoroczne pamiątki szybko trafiły do rodziny, znajomych i na cele charytatywne. Tenisistka przyznała, że to najlepsze pamiątki z turnieju, a ich popularność tylko motywuje ją do zdobywania kolejnych.
1: Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w odważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu. Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu po dramatycznym meczu z Mananczają Savankaev. Polka prowadziła 6-2, 5-2, ale po upadku i kontuzji stawu skokowego jej gra się pogorszyła. Ostatecznie to nie uraz, a skurcze mięśni były główną przyczyną porażki. Chwalińska przyznała, że stres i intensywne przygotowania miały wpływ na jej formę. Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik podpisał 2-letni kontrakt z możliwością przedłużenia, co czyni go jednym z najlepiej opłacanych zawodników ligi. Jego debiut w nowym zespole zaplanowano na 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps. Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
0: czarny poniedziałek dla polskich tenisistek na Wimbledonie. Magda Linet i Magdalena Fręch odpadły z turnieju po porażkach z rosyjskimi rywalkami. Maja Chwalińska również pożegnała się z zawodami, przegrywając po kontuzji. Honor polskiego tenisa uratował Hubert Hurkacz, który pewnie pokonał Norwega Kaspra Ruda i awansował do drugiej rundy. Dziś na kortach zobaczymy Igę Świątek i Kamila Majchrzaka.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 28 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 32 stopnie i małe zachmurzenie. W powietrzu gęste ciepło. Słońce rozgrzewa każdy zakątek miasta.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zaskakują nowymi informacjami zza kulis. Karolina Chapko i Jakub Sokołowski, znani z ról Dominiki i Tomasza, okazują się być przyjaciółmi od wielu lat. Choć ich postacie w serialu nie mają wspólnych wątków, prywatnie łączy ich silna więź. Aktorzy podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, co wzbudziło spekulacje o możliwych nowych zwrotach akcji w nadchodzących odcinkach. Po wakacjach widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Czy ich postacie w końcu się spotkają? To okaże się już wkrótce.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. W 988 odcinku do obsady dołączył nowy laryngolog, Piotr Dzielny, który zostanie w Leśnej Górze na dłużej. Jego wątek rozwinie się, a widzowie zobaczą go nie tylko w konsultacjach, ale i na bloku operacyjnym. Piotr będzie miał pełne ręce roboty, opiekując się między innymi Ninką, córką Blanki i Maria. Szpital w Leśnej Górze odzyska płynność finansową, co pozwoli na realizację ambitnych planów Maxa. Nowy sezon obiecuje wiele akcji i emocji, a Piotr Dzielny stanie się kluczową postacią w serialu. W pierwszej miłości emocje sięgają zenitu. W 4241 odcinku Angelika przeżywa mroczną wizję, w której zmarła Ania obiecuje opiekę nad Kamilem Białym. To przerażające doświadczenie utwierdza ją w przekonaniu, że wybuch w Kosowie miał tragiczne skutki. W kolejnym, 4242 odcinku Angelika w desperacji zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława Olszewskiego, który stawia jej bezwzględne ultimatum. W 4245 odcinku Angelika podejmuje odważne kroki, by dowiedzieć się prawdy o Kamilu. W rozmowie z żołnierzem twierdzi, że jest w ciąży. Czy to prawda? Czy może tylko sprytny blef? Losy Angeliki i Kamila wciąż pozostają niepewne, a napięcie rośnie z każdym odcinkiem.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic w odcinku 907, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Blanca, pełna nadziei, otrzymuje od Diega dzwoneczek aniołów, co daje jej wiarę w odnalezienie zaginionego dziecka. W tle mieszkańcy ulicy Akacjowej odkrywają, że Christina Nowoła była szantażowana przez przebiegłą Ursulę. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego stan traktuje jako karę za przeszłość. Tymczasem służba organizuje zabawę w arystokratów, korzystając z nieobecności gospodarzy. Serial zachwyca widzów nie tylko intrygami, ale i pięknymi kostiumami, przenosząc nas do Madrytu z początku XX wieku. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berueso, gwarantuje niezapomniane wrażenia.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z niespodzianką dla fanów. Doktor Aleś, grany przez Pawła Małaszyńskiego, zaskoczy wszystkich nowym wizerunkiem. Jego postać przejdzie znaczącą metamorfozę, która obejmuje dłuższą fryzurę z grzywką i zarost. To zupełnie nowy wygląd dla tego bohatera, który dotychczas był gładko ogolony. Zmiany te mogą być związane z ważnymi wydarzeniami w życiu Alesia, choć szczegóły pozostają tajemnicą. Zdjęcia nowego wizerunku już krążą w mediach społecznościowych, wzbudzając ciekawość widzów. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a widzowie będą musieli przyzwyczaić się do nowego oblicza ulubionego lekarza. Serial Teraz albo Nigdy zadebiutował na antenie TVN wiosną 2008 roku i szybko zdobył serca widzów. Opowiadał o grupie przyjaciół po trzydziestce, którzy próbowali odnaleźć się w warszawskiej rzeczywistości. Produkcja przyciągała przed telewizory średnio blisko 3 miliony widzów na odcinek, co było fenomenalnym wynikiem. Serial doczekał się 44 odcinków podzielonych na 4 sezony, a jego emisja zakończyła się w październiku 2009 roku. W głównych rolach wystąpili m.in. Marta Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Maciąg i Mateusz Damięcki. Choć od premiery minęło już 15 lat, historie bohaterów wciąż budzą sentyment. Aktorzy przeszli niezwykłe metamorfozy, a ich kariery potoczyły się w różnych kierunkach. Warto zobaczyć, jak dziś wyglądają gwiazdy tego kultowego serialu.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 428, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 15.05 na antenie TVP2. Maria staje przed trudnym wyborem dotyczącym pracy u księżnej de Abrantes, co może odmienić jej życie. W pałacu narastają napięcia, a mieszkańcy muszą zmierzyć się z bolesnymi prawdami. Pelayo desperacko próbuje odzyskać zaufanie Kataliny, a Pia martwi się o zdrowie swojego syna. Relacja Manuela i Jany przechodzi kryzys, a prawda o intrydze Lorenzo wychodzi na

0: Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w luksusowej posiadłości. W obsadzie między innymi Ana Garcés, Eva Martin i Manuel Regueiro.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 139 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 lipca o 17:20 na TVP2, dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Bejza skutecznie uniemożliwi Cichanowi i Hanser szczerą rozmowę, co doprowadzi do podpisania pozwu rozwodowego. Cichan, rozżalony i skłócony z matką, podejmie decyzję o opuszczeniu rodzinnego domu. Jasemin zaczyna podejrzewać Bejzę o nieczyste intencje i naciska na wykonanie badań krwi. W międzyczasie dochodzi do gwałtownej szarpaniny między Melichem a Cichanem. Serial, pełen intryg i rodzinnych dramatów, przyciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu, na niebie, będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 31 stopni. Dzień należy dziś do ciepła. Gorąco to główny bohater tej odsłony czerwca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się rosnącym poparciem wśród Polaków. Najnowszy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że niecałe 52% ankietowanych ocenia jego działalność pozytywnie. Wzrost poparcia jest szczególnie widoczny w porównaniu z poprzednim badaniem, gdzie zadowolenie wyraziło ponad 48% respondentów. Prezydent ma największe poparcie wśród wyborców PiS i Konfederacji, podczas gdy sympatycy KO i Nowej Lewicy oceniają go przeważnie negatywnie. Od 1 lipca obowiązuje nowa lista leków refundowanych, przynosząc zmiany dla pacjentów. Nowoczesne leki na nadciśnienie i niewydolność serca będą łatwiej dostępne i tańsze. Pojawi się 177 nowych produktów, w tym 25 nowych terapii, z czego 10 to leki onkologiczne. Mimo obniżek dla 449 pozycji dopłaty wzrosną. Lot Ryanair z Manchesteru na Teneryfę musiał awaryjnie lądować w Faro z powodu dwóch awanturujących się pasażerów. Jeden z nich urządził na pokładzie taneczno-wokalne widowisko, ignorując załogę. Po lądowaniu w Portugalii interweniowała policja, usuwając uciążliwych turystów. Samolot kontynuował lot z opóźnieniem.
2: Tomasz Sobania, 27-letni biegacz Stoszka na Górnym Śląsku, zapisał się na kartach historii, przebiegając 50 maratonów w 50 stanach USA w zaledwie 49 dni. Tym samym pobił rekord swojego idola, Dina Karnazesa. Finałowy bieg zakończył się w Nowym Jorku, gdzie Polonia zgotowała mu gorące powitanie. Sobania swoją determinacją inspiruje młode pokolenie, pokazując, że ciężką pracą można spełniać nawet najbardziej ambitne marzenia.
0: Egzotyczne anturium może kwitnąć bujnie nawet latem, jeśli zapewnimy mu odpowiednią pielęgnację. Kluczowe jest regularne odżywianie rośliny, a prosty, domowy sposób to użycie wody fasolowej jako nawozu. Wystarczy zalać białą fasolę wodą, odstawić na noc, a następnie używać powstałego płynu do podlewania raz w tygodniu. Dzięki temu anturium będzie pięknie kwitło przez długi czas.
2: Wczoraj sopoccy policjanci pomogli 80-letniemu, 4-letniemu mieszkańcowi Gdańska, który stracił orientację na Alei Niepodległości. Dzięki czujności świadka i szybkiej reakcji funkcjonariuszy, senior bezpiecznie trafił pod opiekę rodziny. Policja przypomina, że wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać na zdrowie osób starszych i apeluje o wyposażenie ich w identyfikacyjne opaski lub kartki z numerem telefonu. W Kartuzach doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów z udziałem nieletnich. 26 czerwca 15-letni motocyklista uciekał przed policją, a dzień później w Kczewie nietrzeźwe nastolatki na hulajnodze spowodowały wypadek. O dalszym losie młodych uczestników zdarzeń zadecyduje sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad bezpieczeństwem dzieci.
0: Czyszczenie kabiny prysznicowej może być łatwiejsze dzięki domowym sposobom. Połączenie sody oczyszczonej z wodą utlenioną skutecznie usuwa kamień i zacieki. Wystarczy nałożyć pastę na zabrudzone miejsca i po upływie 30 minut spłukać wodą. To proste rozwiązanie pomaga utrzymać łazienkę w czystości na dłużej. Hiacynty to piękne rośliny, które mogą zdobić nasze ogrody przez wiele lat, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowym zabiegiem jest wykopywanie cebulek na początku lipca, co zapobiega chorobom i gniciu. Po wykopaniu cebulki należy oczyścić i przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu. Dzięki temu hiacynty zakwitną ponownie w przyszłym roku.
2: Policjanci z Lublina i Niemiec zatrzymali dwóch braci podejrzanych o napad na sklep spożywczy w miejscowości Niemce. Mężczyźni grozili kasjerce nożem i ukradli prawie 4000 zł. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Starszy z braci odpowie za swoje czyny w warunkach recydywy, a za rozbój z użyciem noża grozi im nawet do 30 lat więzienia.
0: Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji.
2: W miejscowości Spalona doszło do kolizji drogowej, spowodowanej przez nietrzeźwego kierowcę Volkswagena. Mężczyzna miał blisko 2,5 promila alkoholu we krwi i oddalił się z miejsca zdarzenia pieszo, ale został szybko zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze zaopiekowali się także psem, który przebywał na słońcu bez wody. Kierowca odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu.
0: W Polance 25 czerwca policjanci z Myślenic uratowali dwoje mieszkańców z płonącego domu. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, by pomóc rannej 83-letniej kobiecie, gdy zauważyli dym i ogień. Dzięki szybkiej reakcji ewakuowali seniorkę oraz 42-letniego mężczyznę. Oboje trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, została sfotografowana podczas wypoczynku na plaży w Sopocie. W towarzystwie męża, Piotra Zielińskiego, korzystała z pięknej pogody i spokojnych chwil nad wodą. Zdjęcia pokazują ją w swobodnym, wakacyjnym wydaniu, z dala od politycznego zgiełku. To rzadki widok, ponieważ Kaczyńska zwykle strzeże swojej prywatności.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 30 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W powietrzu gęste ciepło. Słońce rozgrzewa każdy zakątek miasta.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michalina Olszańska, znana z serialu The Vitis, postanowiła uczcić swoje 34. urodziny w wyjątkowy sposób, ogłaszając, że spodziewa się kolejnego dziecka. Na Instagramie pojawiła się seria zdjęć, na których aktorka z dumą prezentuje swój ciążowy brzuszek, co wywołało lawinę gratulacji od fanów. Czyżby nowy trend w celebrowaniu urodzin, zamiast tortu i świeczek, zaokrąglony brzuszek i tysiące lajków?
2: Julia Wieniawa znowu zaskakuje. Tym razem gwiazda postanowiła odświeżyć swój wizerunek, fundując sobie subtelne, ale spektakularne, słoneczne refleksy. Internauci już porównują ją do legendarnej Cindy Crawford, a salony fryzjerskie szykują się na nawałnicę klientek pragnących fryzury jak u Julki. Czyżby nowa fryzura była sekretem jej hollywoodzkiego blasku? Klaudia Halejcio w końcu przestała bawić się w tajemnice i poślubiła swojego wieloletniego partnera, Oskara Wojciechowskiego. Ceremonia odbyła się w romantycznej scenerii we Francji, a zdjęcia wyglądają jak z hollywoodzkiego filmu. Fani nie mogli się napatrzeć na olśniewającą suknię panny młodej, która była tylko jedną z kilku kreacji tego dnia. Halejcio i Wojciechowski, teraz już oficjalnie małżeństwo, z pewnością nie pozwolą nam zapomnieć o tym wydarzeniu, dzieląc się kolejnymi kadrami z tego wyjątkowego dnia. W pociągu z Warszawy do Berlina rozegrał się prawdziwy dramat. Pies jednego z pasażerów, 18-letni bulldog, nie przeżył podróży w upale, który w wagonie przypominał saunę. Jakub Żulczyk, świadek zdarzenia, opisał wstrząsające chwile, gdy pasażerowie próbowali ratować zwierzę. Może to wina kolei, a może właściciela, który zdecydował się na podróż z psem w tak ekstremalnych warunkach. Jedno jest pewne, jeśli ktoś twierdzi, że takie upały to norma, to chyba nie wie, co mówi.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Tomasz Szuchart, znany z ról, które mrożą krew w żyłach, ponownie zaskoczył widzów. Jego kreacja przemocowego męża w filmie Dom Dobry Smarzowskiego wywołała prawdziwą burzę emocji. Niektórzy widzowie po seansie postanowili nawet zmienić swoje życie, co tylko potwierdza, że sztuka potrafi być bardziej realna niż rzeczywistość. Szuchart, mimo że na ekranie przeraża, w życiu prywatnym cieszy się spokojem w objęciach swojej rodziny, co pozwala mu wrócić do normalności po tak intensywnych rolach. Robert Więckiewicz, człowiek, który z budowlańca stał się ikoną polskiego kina, obchodzi dziś swoje 59. urodziny. Jego metamorfoza to prawdziwy hit. Od złodzieja samochodów w Psach 2 do Lecha Wałęsy w filmie Wajdy. Kto by pomyślał, że ten sam facet, który kiedyś kradł auta na ekranie, teraz elektryzuje widzów jako prezydent, a prywatnie? Od lat wierny jednej kobiecie, co w świecie show biznesu jest równie zaskakujące jak jego filmowe role. Wiktor Sass, świeżo upieczony zwycięzca The Voice Kids, już szykuje się do podboju Eurowizji Junior na Malcie. Pod czujnym okiem Tripsa i z pomocą międzynarodowych producentów, w tym nominowanego do Grammy Migi De La Rosy, tworzy piosenkę, która ma zachwycić Europę. Ciekawe, czy 65% polskich słów wystarczy, by podbić serca jury i publiczności. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października, a my trzymamy kciuki za Wiktora.
1: Flor Jansen, znana z potężnego głosu Nightwish, szykuje się na solowy występ w Warszawie. Już 29 stycznia przyszłego roku w Progresji usłyszymy jej poprokowe brzmienia z symfonicznym rozmachem. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową królową melodyjnego rocka? Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tego muzycznego spektaklu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pani Pearl Jam wciąż trzymają kciuki i zadają sobie pytanie, kto zastąpi Matta Camerona za perkusją? Po niemal roku od jego odejścia zespół nadal milczy, a spekulacje nie ustają. Kim Tiles z Soundgarden dorzucił swoje 3 grosze, wskazując Josha Frisa i Barretta Martina jako potencjalnych następców. Tymczasem Pearl Jam szykuje się do występu na festiwalu Ohana we wrześniu. Ale kto zasiądzie za bębnami, to nadal wielka tajemnica. Limp Bizkit, zespół, który kiedyś kojarzył się z latami 2000, teraz triumfalnie powraca na scenę muzyczną. Wes Borland, gitarzysta zespołu, nie może uwierzyć w ten nagły renesans popularności, a ich grafik koncertowy pęka w szwach. Czy to magia TikToka, czy nostalgiczne uniesienia fanów? Jedno jest pewne. Limp Bizkit znów rządzi, choć nowego albumu wciąż brak. Może to tylko kwestia czasu, zanim zaskoczą nas kolejnym hitem. Zespół Emiot, znany z mrocznych dźwięków i eksperymentów, tym razem zaskakuje nas kojącym singlem Spokojnie. Utwór powstał spontanicznie, a jego przesłanie to nic innego jak próba odcięcia się od przeszłości i odnalezienia nadziei. Lider zespołu, Patryk Kienast, przyznaje, że to nieco naiwne podejście, ale przecież kto nie potrzebuje czasem odrobiny słońca w życiu? Cóż, może nie zmieni to świata z dnia na dzień, ale przynajmniej brzmi jak idealny soundtrack do leniwego popołudnia.
1: Chwałkowie podczas Bangarang Festival zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę, dosłownie, podpalając krzyże na scenie. To widowisko wywołało burzę wśród lokalnych władz, które uznały to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i muzycy tłumaczą, że to tylko część artystycznego show, ale czy sztuka naprawdę musi płonąć, by być zauważoną? Władze zapowiadają, że przyjrzą się finansowaniu takich wydarzeń, a festiwalowi grozi utrata dotacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 29 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 30 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 27 czerwca, na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do eksplozji silnika na łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mężczyzna, który odpalał silnik, doznał poparzeń nóg, ale nie wymagał hospitalizacji. Policja bada przyczyny wypadku, a wstępne ustalenia wskazują na usterkę techniczną. Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Ireny Paśnik, znanej jako Irka, zasłużonej łączniczki i sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, oddał hołd tej wybitnej postaci, podkreślając jej zasługi dla stolicy. Irena Paśnik w październiku skończyłaby 101 lat.
2: W Polsce trwają rekordowe upały, które spowodowały odwołanie wielu pociągów przez PKP Intercity. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje, że takie fale upałów pojawią się jeszcze 3 razy tego lata. Synoptycy ostrzegają przed dynamiczną pogodą, z możliwymi gwałtownymi burzami i silnym wiatrem. Warto śledzić ostrzeżenia meteorologiczne, bo lato zapowiada się kapryśne.
1: Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w pociągu relacji Warszawa-Berlin, gdzie zmarł 8-letni buldog. Pisarz Jakub Żulczyk, będący świadkiem zdarzenia, relacjonował, że w przedziale panował potworny upał. Mimo prób reanimacji, pies nie przeżył. Właściciel opuścił pociąg w Świebodzinie z martwym zwierzęciem, prawdopodobnie szukając pomocy weterynaryjnej.
2: Wysokie temperatury w Polsce przynoszą nieoczekiwane zagrożenie – zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy odnotowali ponad 1000 zgłoszeń w ostatni weekend, głównie na Śląsku i w Małopolsce. Problem wynika z zaburzonego ciągu kominowego, co prowadzi do cofania się spalin do wnętrza budynków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS, ostrzegając przed ryzykiem i zalecając wietrzenie mieszkań. Mimo licznych interwencji nie odnotowano ofiar śmiertelnych, ale kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
1: Starsza kobieta z Krakowa, nie mogąc opuścić mieszkania z powodu problemów zdrowotnych, poprosiła o pomoc Straż Miejską. Jej syn, który zwykle się nią opiekuje, był poza miastem. Strażnicy miejscy zareagowali szybko i zrobili zakupy spożywcze dla seniorki. Dzięki temu kobieta mogła spokojnie czekać na powrót syna. Nie.
2: W Tatrach, na Orlej Perci, 5-osobowa rodzina została uwięziona przez nagłą burzę. Ratownicy TOPR przybyli na pomoc, zabierając 3 turystów do Zakopanego. 2 osoby wciąż czekają na poprawę pogody. TOPR apeluje o sprawdzanie prognoz przed wyruszeniem na szlak. W Częstochowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 5-letni chłopiec z poważnym urazem nogi trafił do szpitala po tym, jak jego pijana matka i jej partner spali, nie zważając na jego wołanie o pomoc. Policja zatrzymała oboje dorosłych, a rodzeństwo chłopca trafiło do ośrodka opiekuńczego. Matce postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, zbudowany na dawnym terenie militarnym, wciąż poszukuje nowych pracowników. Pomimo otwarcia 10 czerwca, resort nadal rekrutuje personel z całej Polski, oferując zakwaterowanie w zaadaptowanych budynkach pokoszarowych. Wśród poszukiwanych są m.in. kucharze, kelnerzy i technicy obsługujący basen.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zmaga się z problemami technicznymi. Klienci skarżą się na awarię klimatyzacji i przerwy w dostawach wody. Zarząd tłumaczy, że to trudności związane z początkową fazą działalności i zapewnia, że wszystkie reklamacje są na bieżąco rozpatrywane. Opinie wśród gości są podzielone, ale wszyscy liczą na szybkie rozwiązanie problemów.
2: Wojewoda Podlaski wydał zgodę na budowę 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej między węzłami Czarna Białostocka i Białystok Północ. Inwestycja, której koszt wyniesie prawie 350 milionów złotych, ma zakończyć się w 3 kwartale 2028 roku. Projekt obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 19, przebudowę węzła Wasilków oraz budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. To już 8 etap prac na trasie S19, która docelowo połączy kraje bałtyckie z Bałkanami.
1: Na trasie S8 z Białegostoku do Warszawy doszło do zderzenia 2 ciężarówek w okolicach Rudki Kosaki. Jeden z pojazdów przewoził mąkę, która wysypała się na drogę. W wyniku wypadku zablokowany jest 1 pas ruchu w kierunku Białegostoku. Policja pracuje na miejscu zdarzenia.
2: Sąd okręgowy w Suwałkach skazał 55-letniego mężczyznę na 8 lat więzienia za spowodowanie śmierci swojej 91-letniej matki oraz znieważenie jej zwłok. Ciało kobiety znaleziono w walizce w czerwcu ubiegłego roku. Mężczyzna został uznany za winnego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Proces zakończył się wyrokiem 25 czerwca. Tragedia nad wodą w Sokółce. Poniedziałek z zalewu wyłowiono ciało 17-letniego chłopca. To już 2 śmiertelny przypadek w województwie podlaskim w ciągu kilkunastu godzin. Policja apeluje o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, zwłaszcza w czasie upałów. SK Summer City odwiedziła festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu, przyciągając tłumy mieszkańców i turystów. Na uczestników czekały koncerty, strefy gastronomiczne i wiele atrakcji dla całych rodzin. Mimo upalnej pogody, organizatorzy zadbali o komfort, oferując kurtyny wodne i miejsca do odpoczynku. Wakacyjna trasa SK Summer City trwa, a już w najbliższych dniach ekipa zawita do kolejnych miejsc Dolnego Śląska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 28 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 31 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony.
2: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Orlen wprowadził na Słowacji nowe biopaliwo HVO100, dostępne na stacji w Bratysławie. To ekologiczne paliwo, produkowane między innymi ze zużytych olejów roślinnych, można stosować w większości silników diesla bez modyfikacji. Wprowadzenie HVO100 to część strategii Orlenu, mającej na celu redukcję emisji w transporcie. Pilotaż ma sprawdzić zainteresowanie słowackiego rynku tym produktem. Wcześniej podobne działania podjęto w Austrii, Niemczech i Czechach. Orlen kontynuuje rozwój oferty niskoemisyjnych paliw w regionie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od września ubiegłego roku lekcje religii w szkołach zostały zredukowane do 1 godziny tygodniowo. Decyzja minister edukacji Barbary Nowackiej wzbudziła kontrowersje, a rzecznik praw obywatelskich podważa jej zgodność z konstytucją. Rzecznik praw obywatelskich argumentuje, że tak ważne kwestie powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Sprawa trafiła na biurko premiera Donalda Tuska, który poprosił resort edukacji o wyjaśnienie. Redukcja godzin religii może prowadzić do masowych zwolnień katechetów, co budzi dodatkowe obawy. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce.
2: W Monako doszło do wybuchu, który wstrząsnął spokojnym księstwem. Jedną z ofiar jest ukraiński oligarcha Vadim Jermołajew, którego stan jest krytyczny. Eksplozja miała miejsce na ulicy Reverend Père Louis Fola, a władze podejrzewają atak terrorystyczny. Oprócz Jermołajewa ucierpiała również kobieta i 13-letni chłopiec. Trwają intensywne poszukiwania sprawcy, a nagrania z monitoringu mogą być kluczowe w śledztwie. To pierwszy taki incydent w historii Monako, które dotąd uchodziło za oazę spokoju.
1: Zwolnienie lekarskie nie zawsze chroni przed utratą pracy. Pracodawcy coraz uważniej przyglądają się absencjom, zwłaszcza krótkim i powtarzalnym. Prawo pracy zapewnia ochronę na zwolnieniu lekarskim, ale nie jest ona bezwarunkowa. Długotrwała niezdolność do pracy może prowadzić do zwolnienia, nawet jeśli formalnie jesteśmy na zwolnieniu. Ponadto zwolnienie lekarskie nie chroni przed zwolnieniem dyscyplinarnym w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków. Firmy coraz częściej analizują dane o absencjach, co wpływa na ocenę pracowników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grupa WBS Polski i szwedzki SAP zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie. Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sułtanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 28 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 32 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo dojdzie do emocjonującej konfrontacji między Naną a Cenem. Młoda kobieta, próbując wyjaśnić swój nagły ślub z Poirazem, spotka się z chłodnym przyjęciem i groźbami ze strony teściowej. Cennet nie zamierza zaakceptować wyboru syna i stanowczo odrzuca próbę pojednania. Konflikt narasta, a seniorka grozi zniszczeniem małżeństwa Nany. Czy Mariam podda się presji, czy może podejmie walkę o akceptację? Losy bohaterów wciąż pozostają niepewne, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 963 odcinku prokurator Sinan ujawnia przed Ainur mroczną tajemnicę z przeszłości, dotyczącą śmierci swojego brata. To wyznanie rzuca nowe światło na jego zachowanie i obsesyjną potrzebę chronienia małego Cana, którego przygarnął pod swój dach. Czy wsparcie Ainur pomoże Sinanowi zamknąć ten bolesny rozdział? Przełomowy odcinek można obejrzeć na TVP 1 codziennie o 16:05. Dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
1: Złoty chłopak zaskakuje widzów emocjonującym wątkiem miłosnym. W 325 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca, relacja Ifakat i Cengiza nabiera rumieńców. Ich uczucie staje się widoczne dla całej rodziny, co może wywołać niemałe zamieszanie. Ifakat, dotąd znana z chłodnej kalkulacji, teraz staje przed dylematem serca. Czy zdecyduje się na nową miłość, nie zważając na plotki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial można oglądać na antenie TVP 1 w dni powszednie o 14:00.
2: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się więcej Jagody. Aktorka Katarzyna Kołeczek, która wciela się w tę postać, wyraziła nadzieję, że jej bohaterka pojawi się częściej. Fani serialu z niecierpliwością czekają na powrót Kiemliczów z Helu, gdzie wyjechali w finale obecnego sezonu. W internetowej ankiecie większość widzów opowiedziała się za większą obecnością Jagody na ekranie. Produkcja serialu również podjęła temat, co sugeruje, że twórcy mogą spełnić oczekiwania fanów. Nowy sezon M jak Miłość zapowiada się emocjonująco, a losy Jagody będą jednym z jego głównych wątków. Wszystko wskazuje na to, że widzowie mogą być spokojni o dalsze losy swojej ulubionej bohaterki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak Miłość powraca z nowym sezonem już we wrześniu. Michalina Sosna, odtwórczyni roli Kamy, potwierdziła, że nowy odcinek numer 1937 pojawi się właśnie wtedy. Choć były plotki o wcześniejszym starcie, wszystko wskazuje na wrzesień. Aktorka nie tylko zapowiedziała powrót serialu, ale także podzieliła się ciepłymi życzeniami na wakacje. Zachęca do odpoczynku, zabawy i dbania o siebie. Wspomina o radości z prostych przyjemności, jak jedzenie truskawek czy kąpiele w morzu. Aktorzy pracują na planie, by dostarczyć widzom nowe emocje. Czekamy z niecierpliwością na powrót ulubionych bohaterów.
1: W nadchodzącym 972 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Czarna odkrywa tajemnicę Sinana i Ainur, co stawia ją w trudnej sytuacji. Musi zdecydować, czy zachować milczenie, a jednocześnie zmierzyć się z prawdą o swoim małżeństwie z Ibrahimem. Tymczasem Nana i Poiraz planują wspólne życie i szukają nowego mieszkania. W międzyczasie Semih rozpoczyna śledztwo, podejrzewając, że małżeństwo może być fikcją. Odcinek zostanie wyemitowany 8 lipca na kanale TVP 1 o godzinie 16:00. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla miłośników zawiłych relacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Na Sygnale powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi nowościami. W najnowszych odcinkach, które pojawią się jesienią, widzowie wreszcie dowiedzą się, co stało się z Gabrysiem Nowakiem. Zaginiony bohater, poszukiwany przez matkę, przyjaciół i policję, w końcu wróci na ekrany. Jego powrót będzie zaskakujący, ponieważ Gabryś pojawi się w zupełnie nowym wydaniu, z wyrazistym wąsem. Fani już spekulują, czy ta zmiana w wyglądzie symbolizuje nowy etap w jego życiu. Czy Gabryś odnajdzie szczęście z Britney? Czy może zapomni o miłości do Julki? Wszystko to wyjaśni się w nadchodzących odcinkach. Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 139 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 lipca o 17:20 na TVP2, dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Bejza skutecznie uniemożliwi Cichanowi i Hanser szczerą rozmowę, co doprowadzi do podpisania pozwu rozwodowego. Cichan, rozżalony i skłócony z matką, podejmie decyzję o opuszczeniu rodzinnego domu. Jasemin zaczyna podejrzewać Bejzę o nieczyste intencje i naciska na wykonanie badań krwi. W międzyczasie dochodzi do gwałtownej szarpaniny między Melichem a Cichanem. Serial pełen intryg i rodzinnych dramatów przyciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Serial Na Sygnale szykuje się na jesienne zmiany. Beata, grana przez Justynę Sieniawską, dołączy do zespołu ratowników medycznych. Od września widzowie zobaczą ją w pomarańczowym uniformie, gdy będzie pełnić dyżury w karetce u boku Piotra. To znacząca zmiana dla bohaterki, która dotychczas kierowała szpitalnym oddziałem ratunkowym. Powody jej decyzji pozostają tajemnicą, a fani zastanawiają się, czy to tylko tymczasowe zastępstwo. Justyna Sieniawska nie kryje entuzjazmu, co potwierdza jej aktywność w mediach społecznościowych. Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na wiele pytań dotyczących przyszłości Beaty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 31 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież i spółki Srebrna. Decyzja dotyczy wszystkich analizowanych wątków, w tym domniemanego oszustwa na ponad 1 000 000 euro. Jarosław Kaczyński, który był przesłuchiwany jako świadek, nie usłyszał zarzutów. Śledczy nie dopatrzyli się znamion przestępstwa. Szczegółowe uzasadnienie decyzji zostanie przedstawione później. Partia PiS od początku 2026 roku zgromadziła blisko 380 tysięcy złotych z darowizn, co wyróżnia się na tle innych ugrupowań, takich jak Koalicja Obywatelska, która otrzymała tylko jedną wpłatę w wysokości 8 tysięcy złotych. To efekt publicznych apeli PiS o wsparcie finansowe po ograniczeniu subwencji budżetowych przez Państwową Komisję Wyborczą. Największe wpłaty dla PiS pochodziły od Andrzeja Gwiazdy i Joanny Dudy Gwiazdy. Każda po 69 tysięcy 900 złotych. Prezes Jarosław Kaczyński podkreśla, że celem jest pozyskanie wielu drobnych darczyńców.
3: Na jeziorze Vico we Włoszech zaginął 80-letni Luigi Cavallari, mąż minister do spraw rodziny Eugenii Rocelli. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy Cavallari wskoczył do wody, by się ochłodzić i po chwili zniknął pod powierzchnią. Poszukiwania trwają już trzeci dzień, a w akcji biorą udział nurkowie, śmigłowiec i specjalistyczne zespoły. Warunki są trudne, a widoczność pod wodą niemal zerowa. Armia Indii wprowadza nowatorski program, który przekształci tysiące czołgów T-72 w autonomiczne pojazdy opancerzone. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu IDEX Aditi 4.0, ma na celu przedłużenie żywotności sprzętu i minimalizację strat ludzkich. Przekształcone T-72 będą wykorzystywane w misjach wysokiego ryzyka, takich jak przełamywanie pól minowych. Program wpisuje się w politykę Make in India, wspierając rozwój krajowych technologii obronnych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trzy osoby zostały aresztowane w powiecie krośnieńskim za przestępstwa przeciwko mieniu i napaść na funkcjonariusza. Sąd w Krośnie Odrzańskim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 18-latka, 30-latka i 34-letniej kobiety. Zatrzymania miały miejsce po serii kradzieży samochodów w Gubinie. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
3: W Mielcu doszło do nietypowej kradzieży. 29-letni mężczyzna ukradł złoty łańcuszek wart blisko 14 tysięcy złotych z salonu jubilerskiego. Sprawca próbował ukryć się w budynku miejscowej komendy policji, gdzie został zatrzymany przez naczelnika wydziału kryminalnego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a policja odzyskała skradzioną biżuterię.
2: Pepco pojawił się prawdziwy hit na lato. Damskie spodnie z muślinu, wykonane w 100% z bawełny, dostępne za jedyne 45 zł. Muślin to materiał, który zyskuje na popularności dzięki swojej lekkości i przewiewności. Idealny na upalne dni. Spodnie te charakteryzują się luźnym krojem i elastyczną talią, co zapewnia komfort noszenia. Brązowy kolor, jeden z najmodniejszych w tym sezonie, świetnie komponuje się z różnymi stylizacjami. Już jutro, 1 lipca, obchodzimy w Polsce Dzień Psa, co przypomina o odpowiedzialności za naszych czworonożnych przyjaciół. Niestety, w tym czasie liczba porzucanych zwierząt wzrasta o 30%, co jest poważnym problemem dla schronisk. Planując wakacje z psem, pamiętajmy o odpowiednich przygotowaniach, takich jak szczepienia i dokumenty, zwłaszcza jeśli wybieramy się za granicę. Jeśli nie możemy zabrać psa ze sobą, warto z wyprzedzeniem znaleźć dla niego bezpieczną opiekę.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach. Policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka. Mężczyzna został ujęty na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić Polskę. Intensywne działania służb pozwoliły na szybkie ustalenie jego tożsamości i miejsca pobytu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie.
2: Militcy policjanci zatrzymali 21-letniego obywatela Francji, który poruszał się skradzionym Renault Austral. Do zatrzymania doszło po pościgu na drodze krajowej numer 15. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a samochód o wartości 150 tysięcy złotych wróci do właściciela we Francji. Sprawa jest nadal badana przez prokuraturę. Europoseł Nowej Lewicy, Krzysztof Śmiszek, zaskoczył nową fryzurą, którą przygotował specjalnie dla swojego partnera, Roberta Biedronia. Polityk odwiedził modny salon fryzjerski w Warszawie, gdzie mimo upałów zadbał o nienaganny wygląd. Śmiszek i Biedroń, znani z polskiej sceny publicznej, od lat tworzą zgraną parę, łącząc życie prywatne z zawodowym między Polską a Belgią.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dom Lecha Wałęsy w Gdańsku, choć z zewnątrz prezentuje się dostojnie, wewnątrz zaskakuje prostotą. Wnętrza willi, urządzone w stylu lat 90., dalekie są od przepychu. Sercem domu jest salon z klasycznymi meblami i pamiątkami z czasów prezydentury. Wałęsa podkreśla, że to zwyczajny rodzinny dom, a plotki o bogactwie są przesadzone.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 27 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński świętują 12 lat małżeństwa, a ich historia miłosna wciąż budzi emocje. Para, która nie przejmuje się 27-letnią różnicą wieku, właśnie ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Izabela, znana z telewizji i mediów społecznościowych, podzieliła się wzruszającym wpisem, dziękując mężowi za wspólne lata. Cóż za bajkowa opowieść, w której miłość i rodzina triumfują nad wszelkimi przeciwnościami. Cóż za niespodzianka. Julia Bartynowska i Arkadiusz Pożarowszczyk, para z 12 edycji Rolnik szuka żony, wciąż są razem. Mimo, że wielu widzów wróżyło im szybki koniec. Julka właśnie skończyła 22 lata, a Arek świętuje sukces w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Czyżby miłość kwitła wśród ekologicznych plonów? Plotki o zaręczynach krążą, a fani nie kryją radości. Monika Goździalska, znana z reality show i bezkompromisowych wypowiedzi, postanowiła rozprawić się z narzekaczami na upały. W swoim stylu, pełnym emocji i dosadnych słów, stwierdziła, że woli smażyć się na słońcu niż marznąć zimą. Choć wielu internautów poparło jej podejście, niektórzy nie omieszkali wbić szpilki, komentując jej operacje plastyczne. Goździalska jednak nie przejęła się krytyką, pozostając wierna swojemu wyrazistemu wizerunkowi. W Warszawie zakończyła się 7. edycja projektu Samodzielni, który, jak się okazuje, nie tylko uczy młodych, jak pisać CV, ale i jak przetrwać w dżungli dorosłości. Uczestnicy, uzbrojeni w certyfikaty, ruszają na podbój rynku pracy, gotowi na płatne staże i kursy zawodowe. Wydarzenie uświetnił Przemysław Świercz, który opowiedział o swojej motocyklowej przygodzie i determinacji, jakby to była bajka o Kopciuszku na dwóch kółkach. A wszystko to dzięki fundacji PFR, która z dumą patrzy na swoich ambasadorów dorosłości.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W Chwałkowie podczas festiwalu Bangarang zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę dosłownie, podpalając krzyże na scenie. Ten artystyczny performance wywołał burzę wśród lokalnych władz i polityków, którzy uznali to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i zespół tłumaczą, że to tylko część show, ale nie wszyscy są przekonani. Czy sztuka powinna mieć granice, czy może płonąć jak krzyże na festiwalu? Michał Kasin, znany tancerz, zaskoczył wszystkich swoją niesamowitą metamorfozą. Jeszcze niedawno narzekał na stres i złe nawyki, a teraz pokazuje wyrzeźbione ciało, które wprawia fanów w osłupienie. Kasin podkreśla, że nie było żadnych cudownych diet, tylko ciężka praca i determinacja. Jego przesłanie? Każdy może przejść przez trudny moment i wyjść z niego silniejszy. Małgorzata Jamroży, znana jako Margaret, z grzecznej nastolatki z szansy na sukces, przekształciła się w drapieżną artystkę, której styl to prawdziwa eksplozja kolorów i odwagi. Jej kariera to prawdziwy roller coaster, od skandalicznego teledysku Thank You Very Much po własną wytwórnię muzyczną. Margaret nie boi się kontrowersji, co udowodniła, biorąc szamański ślub w Peru i dokonując apostazji. Dziś, w dniu swoich 35. urodzin, pokazuje, że żyje na własnych zasadach, nie przejmując się konwenansami. W 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykują się prawdziwe rewolucje. Ewa Kasprzyk, która zasiadała w jury, odchodzi z programu, a producenci gorączkowo szukają jej zastępstwa. Internauci już wybrali swoją faworytkę, Agatę Kuleszę, która kiedyś wygrała program i już raz zastąpiła Kasprzyk w roli jurorki. Wśród innych kandydatów pojawiają się takie nazwiska jak Kinga Rusin, Doda czy Edyta Górniak. Ciekawe, kto ostatecznie zasiądzie za stołem jurorskim i czy nowe twarze przyniosą jeszcze więcej emocji na parkiet.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Deep Purple znowu na ustach wszystkich. Simon McBride, nowy gitarzysta zespołu, wprowadził świeży powiew do legendarnej grupy, zastępując Steve'a Morsa. Don Airey, klawiszowiec zespołu, nie szczędził pochwał dla McBride'a, który przywrócił zespołowi potężne, surowe riffy. Już 3 lipca fani będą mogli usłyszeć efekty tej zmiany na nowym albumie Splat, który zapowiada się jako najcięższe wydawnictwo Deep Purple od wielu lat.
2: Metallica kończy swoją 3-letnią trasę koncertową M72 World Tour z przytupem, a ich występy w Wielkiej Brytanii nie przestają zaskakiwać. W Cardiff zespół nie tylko wyprzedał wszystkie bilety, ale też wsparł lokalny bank żywności kwotą 20 tysięcy funtów. Jednak prawdziwą sensację wywołał występ, podczas którego muzycy zagrali zakazany na stadionie utwór Toma Jonesa, Delilah. Metallica udowadnia, że nawet w erze cancel culture potrafi zagrać na nosie konwenansom.
1: Morrissey znowu zaskakuje. Tym razem postanowił wypuścić koszulki z grafikami z albumów The Smiths, ale z jednym małym twistem. Zamiast nazwy zespołu widnieje na nich jego własne nazwisko. Fani są w szoku, ale koszulki sprzedają się jak świeże bułeczki. A wersja z The Queen is Dead już się wyprzedała. Cóż, Morrissey wie, jak podgrzać atmosferę, a jego koncert w Warszawie już za rogiem.
2: System of a Down wraca do Europy z hukiem. Po latach nieobecności na starym kontynencie zespół zagra aż 2 koncerty w Polsce. 18 i 19 lipca na warszawskim PGI e Narodowym. Fani mogą spodziewać się klasyków z albumów Toxicity i debiutanckiego krążka, ale niespodzianek w setliście raczej nie będzie. W roli gości specjalnych wystąpią Acid Bath i Queens of the Stone Age. Czyżby to była muzyczna podróż w czasie?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 27 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 28 stopni. Dzień należy dziś do ciepła. Gorąco to główny bohater tej odsłony czerwca.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 21-letni Artem S. został zatrzymany na granicy w Medyce, próbując uciec po zabójstwie 35-letniego mężczyzny. Do zbrodni doszło w powiecie serockim, a motywem miały być osobiste nieporozumienia. Prokuratura potwierdziła, że Artem S. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie.
2: Polska zmaga się z wyjątkowo niespokojną aurą tego lata. Po rekordowych upałach, które sparaliżowały transport publiczny, czeka nas seria gwałtownych burz i nawałnic. Eksperci z IMGW ostrzegają przed potężnymi frontami burzowymi, które mogą przynieść ulewne deszcze, grad i wichury. Krzysztof Jackowski przewiduje, że fale upałów powrócą jeszcze 3 razy.
1: Na drodze ekspresowej S7 w województwie mazowieckim doszło do nietypowego zdarzenia. Z ciężarówki przewożącej padłe zwierzęta na jezdnię wysypały się truchła bydła i świń, co spowodowało zablokowanie jednego pasa ruchu w kierunku Radomia. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i korkami. Sprzątanie potrwa jeszcze kilka godzin. W pociągu relacji Warszawa-Berlin doszło do tragicznego zdarzenia. Na oczach pasażerów zmarł 8-letni buldog, mimo prób reanimacji. Jak relacjonuje pisarz Jakub Żulczyk, w wagonie panował ogromny upał, co mogło przyczynić się do śmierci zwierzęcia. Właściciel psa wysiadł z nim w Świebodzinie, szukając pomocy weterynaryjnej. W Polsce panują upały, które zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Straż pożarna odnotowała ponad 1000 interwencji związanych z ulatniającym się czadem, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce. Wysokie temperatury zakłócają działanie wentylacji, co prowadzi do niebezpiecznego gromadzenia się gazu w mieszkaniach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia SMS, przypominając o konieczności wietrzenia pomieszczeń i instalacji detektorów czadu. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, choć kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali. W sobotę na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do wybuchu silnika łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, z których jedna doznała lekkich poparzeń nóg. Na miejscu szybko pojawili się strażacy, policja i ratownicy medyczni. Policja bada przyczyny zdarzenia, a wstępne ustalenia wskazują na problem z zapowietrzeniem silnika. Na terenie Warszawy i okolic trwają ćwiczenia taktyczno-ogniowe wojsk specjalnych. Mieszkańcy mogą zauważyć wzmożony ruch śmigłowców i pojazdów wojskowych. Żołnierze będą poruszać się zarówno w mundurach, jak i ubraniach cywilnych. Ćwiczenia są cykliczne i uzgodnione z władzami lokalnymi. Z końcem czerwca odeszła Irena Paśni, znana jako Irka i Miła, bohaterka Powstania Warszawskiego. Była sanitariuszką i łączniczką w pułku Baszta. W październiku skończyłaby 101 lat. Informacje o jej śmierci przekazał prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
2: W sobotę w zbiorniku Gliniak w Bolęcinie utonął 34-letni mieszkaniec gminy Alwernia. Służby odnalazły jego ciało po zgłoszeniu o pozostawionych na brzegu rzeczach osobistych. Zbiornik ten nie jest kąpieliskiem i charakteryzuje się niebezpiecznymi warunkami. Policja apeluje o rozwagę i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk.
1: W Krakowie starsza kobieta poprosiła Straż Miejską o pomoc, ponieważ nie mogła wyjść z domu po jedzenie. Jej syn, który zwykle robił zakupy, był poza miastem. Funkcjonariusze szybko zareagowali, robiąc zakupy dla seniorki. Dzięki ich wsparciu kobieta mogła cieszyć się pełną lodówką. Dąbrowa Górnicza, największe miasto w województwie śląskim, ma bogatą historię związaną z przemysłem. Jej rozwój rozpoczął się pod koniec XVIII wieku dzięki odkryciu pokładów węgla kamiennego. Miasto otrzymało prawa miejskie dopiero w 1916 roku, mimo że już wcześniej było ważnym ośrodkiem przemysłowym. Dziś Dąbrowa Górnicza zachwyca licznymi zabytkami, w tym Bazyliką Najświętszej Maryi Panny Anielskiej i Pałacem Kultury Zagłębia.
2: Dziś przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu rozpoczął się proces 28-letniego Bogusława R., oskarżonego o zabójstwo 37-letniego Mario Z. Do tragicznego zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku w Będzinie. Oskarżony, były zawodnik MMA, twierdzi, że działał w samoobronie, jednak jego zachowanie na korytarzu sądowym budzi wątpliwości. Wraz z nim przed sądem staną Sergiusz D. i Klaudia F., którzy nie udzielili pomocy umierającemu mężczyźnie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, spotkał się z krytyką jednej z turystek. Kobieta zgłaszała problemy z klimatyzacją i wodą w pokoju aż 5 razy, ale nie doczekała się reakcji. Zamiast pomocy otrzymała jedynie sugestie napisania reklamacji e-mailem. Dyrekcja hotelu została poinformowana o sytuacji, ale dalsze losy sprawy pozostają nieznane.
1: Wczoraj na Orlej Perci w Tatrach doszło do serii akcji ratunkowych z udziałem śmigłowca Topr. 8 nastolatków z Bydgoszczy, uczestników zorganizowanej wycieczki, utknęło w górach podczas burzy. Byli przemoczeni i wyczerpani, ale na szczęście wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. Sprawę bada zakopiańska policja, która sprawdza, czy opiekun grupy miał odpowiednie uprawnienia i czy nie naraził młodzieży na niebezpieczeństwo. W województwie podlaskim doszło do kolejnej tragedii nad wodą. W Sokółce z zalewu wyłowiono ciało 17-letniego chłopca. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia. To już drugi przypadek utonięcia w regionie w ciągu ostatnich dni, co przypomina o konieczności zachowania ostrożności podczas upałów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 29 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski dołącza do Chicago Fire, podpisując kontrakt do końca sezonu 2027. Klub z Chicago ogłosił transfer za pomocą filmu inspirowanego kosmicznym meczem. Trener Greg Berhalter podkreśla, że obecność Lewandowskiego ma pomóc drużynie w walce o trofea. Debiut polskiego napastnika w nowych barwach może nastąpić 16 lipca w meczu z Vancouver Whitecaps. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, akwapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym za granicą.
2: Brazylia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 po emocjonującym zwycięstwie nad Japonią 2-1. Mimo że do przerwy przegrywali 0-1, w drugiej połowie odwrócili losy meczu. Bramki dla Brazylii zdobyli Casemiro i Gabriel Martinelli, który trafił w 96. minucie. Teraz czekają na rywala w walce o ćwierćfinał.
1: Reprezentacja Holandii odpadła z Mistrzostw Świata po porażce w rzutach karnych z Marokiem. Mecz zakończył się remisem 1-1 po dogrywce, a w serii jedenastek Maroko wygrało 3-2. Również Niemcy przegrali w rzutach karnych z Paragwajem 4-3, co jest ich pierwszą porażką w tej formie na mundialu. Paragwaj pozostaje niepokonany w rzutach karnych na Mistrzostwach Świata.
2: Dziś na Mundialu 2026 roku Holandia i Maroko walczą o awans do kolejnej rundy. Mecz odbywa się na Estadio BBVA w Monterrey. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny nie oddały jeszcze celnego strzału. Holandia ma nieco większe posiadanie piłki, ale żadna z ekip nie zdobyła przewagi. Dziś na Mundialu czekają nas emocjonujące mecze 1/6 finału. O 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Norwegią, a zwycięzca zagra z Brazylią. O 23:00 Francja, jeden z faworytów turnieju, podejmie Szwecję. W nocy o 3:00 gospodarze z Meksyku zagrają z Ekwadorem na stadionie Azteca.
1: W emocjonującym meczu w Monterrey Maroko pokonało Holandię po serii rzutów karnych, awansując do 1/8 finału. Spotkanie było pełne zaciętej walki, a obrońca Holandii Jan-Paul van Hekke doznał poważnego urazu głowy po przypadkowym starciu. Mimo prowadzenia Holandii po golu Kodiego, Gakpo Maroko wyrównało w doliczonym czasie dzięki Issie Diopowi, co doprowadziło do dogrywki i ostatecznego triumfu Maroka. Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach zwycięstwem nad Argentyną 3-1. Mecz rozpoczął się od historycznego seta, który Polacy przegrali 48-50, ale potem w spektakularny sposób odwrócili losy spotkania. Dzięki temu triumfowi biało-czerwoni zakończyli turniej z kompletem zwycięstw. Teraz przed nimi wyjazd do Chicago na kolejny etap rozgrywek. W Londynie rozpoczął się Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy na świecie. Wśród uczestników są polscy tenisiści, w tym Iga Świątek, która broni tytułu mistrzyni. Nagrody w tym roku są rekordowe. Zwycięzcy singla otrzymają aż 3,6 miliona funtów, czyli prawie 18 milionów złotych. Świątek, mimo że jej forma jest niepewna, liczy na sukces, podkreślając znaczenie przygotowania mentalnego.
2: Iga Świątek przed startem Wimbledonu 2026 potwierdziła, że kontynuuje swoją tradycję zbierania turniejowych ręczników. Zeszłoroczne pamiątki szybko trafiły do rodziny, znajomych i na cele charytatywne. Tenisistka przyznała, że to najlepsze pamiątki z turnieju, a ich popularność tylko motywuje ją do zdobywania kolejnych.
1: Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w odważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu. Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu po dramatycznym meczu z Manančają Savankaev. Polka prowadziła 6-2, 5-2, ale po upadku i kontuzji stawu skokowego jej gra się pogorszyła. Ostatecznie to nie uraz, a skurcze mięśni były główną przyczyną porażki. Chwalińska przyznała, że stres i intensywne przygotowania miały wpływ na jej formę. Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
2: Czarny poniedziałek dla polskich tenisistek na Wimbledonie. Magda Linet i Magdalena Fręch odpadły z turnieju po porażkach z rosyjskimi rywalkami. Maja Chwalińska również pożegnała się z zawodami, przegrywając po kontuzji. Honor polskiego tenisa uratował Hubert Hurkacz, który pewnie pokonał Norwega Kaspra Ruda i awansował do drugiej rundy. Dziś na kortach zobaczymy Igę Świątek i Kamila Majchrzaka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 26 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 30 stopni i małe zachmurzenie. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się więcej Jagody. Aktorka Katarzyna Kołeczek, która wciela się w tę postać, wyraziła nadzieję, że jej bohaterka pojawi się częściej. Fani serialu z niecierpliwością czekają na powrót Kiemliczów z Helu, gdzie wyjechali w finale obecnego sezonu. W internetowej ankiecie większość widzów opowiedziała się za większą obecnością Jagody na ekranie. Produkcja serialu również podjęła temat, co sugeruje, że twórcy mogą spełnić oczekiwania fanów. Nowy sezon M jak Miłość zapowiada się emocjonująco, a losy Jagody będą jednym z jego głównych wątków. Wszystko wskazuje na to, że widzowie mogą być spokojni o dalsze losy swojej ulubionej bohaterki. M jak Miłość powraca z nowym sezonem już we wrześniu. Michalina Sosna, odtwórczyni roli Kamy, potwierdziła, że nowy odcinek numer 1937 pojawi się właśnie wtedy. Choć były plotki o wcześniejszym starcie, wszystko wskazuje na wrzesień. Aktorka nie tylko zapowiedziała powrót serialu, ale także podzieliła się ciepłymi życzeniami na wakacje. Zachęca do odpoczynku, zabawy i dbania o siebie. Wspomina o radości z prostych przyjemności, jak jedzenie truskawek czy kąpiele w morzu. Aktorzy pracują na planie, by dostarczyć widzom nowe emocje. Czekamy z niecierpliwością na powrót ulubionych bohaterów. Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. W 988 odcinku do obsady dołączył nowy laryngolog, Piotr Dzielny, który zostanie w Leśnej Górze na dłużej. Jego wątek rozwinie się, a widzowie zobaczą go nie tylko w konsultacjach, ale i na bloku operacyjnym. Piotr będzie miał pełne ręce roboty, opiekując się między innymi Ninką, córką Blanki i Maria. Szpital w Leśnej Górze odzyska płynność finansową, co pozwoli na realizację ambitnych planów Maxa. Nowy sezon obiecuje wiele akcji i emocji, a Piotr Dzielny stanie się kluczową postacią w serialu.
2: Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic w odcinku 907, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Blanca, pełna nadziei, otrzymuje od Diega dzwoneczek aniołów, co daje jej wiarę w odnalezienie zaginionego dziecka. W tle mieszkańcy ulicy Akacjowej odkrywają, że Christina Novoa była szantażowana przez przebiegłą Ursulę. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego stan traktuje jako karę za przeszłość. Tymczasem służba organizuje zabawę w arystokracji, korzystając z nieobecności gospodarzy. Serial zachwyca widzów nie tylko intrygami, ale i pięknymi kostiumami, przenosząc nas do Madrytu z początku XX wieku. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berueso, gwarantuje niezapomniane wrażenia.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z niespodzianką dla fanów. Doktor Aleś, grany przez Pawła Małaszyńskiego, zaskoczy wszystkich nowym wizerunkiem. Jego postać przejdzie znaczącą metamorfozę, która obejmuje dłuższą fryzurę z grzywką i zarost. To zupełnie nowy wygląd dla tego bohatera, który dotychczas był gładko ogolony. Zmiany te mogą być związane z ważnymi wydarzeniami w życiu Alesia, choć szczegóły pozostają tajemnicą. Zdjęcia nowego wizerunku już krążą w mediach społecznościowych, wzbudzając ciekawość widzów. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a widzowie będą musieli przyzwyczaić się do nowego oblicza ulubionego lekarza. Serial Teraz albo Nigdy zadebiutował na antenie TVN wiosną 2008 roku i szybko zdobył serca widzów. Opowiadał o grupie przyjaciół po trzydziestce, którzy próbowali odnaleźć się w warszawskiej rzeczywistości. Produkcja przyciągała przed telewizory średnio blisko 3 miliony widzów na odcinek, co było fenomenalnym wynikiem. Serial doczekał się 44 odcinków podzielonych na 4 sezony, a jego emisja zakończyła się w październiku 2009 roku. W głównych rolach wystąpili m.in. Marta Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Maciąg i Mateusz Damięcki. Choć od premiery minęło już 15 lat, historie bohaterów wciąż budzą sentyment. Aktorzy przeszli niezwykłe metamorfozy, a ich kariery potoczyły się w różnych kierunkach. Warto zobaczyć, jak dziś wyglądają gwiazdy tego kultowego serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 428, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 15.05 na antenie TVP2. Maria staje przed trudnym wyborem dotyczącym pracy u księżnej de Abrantes, co może odmienić jej życie. W pałacu narastają napięcia, a mieszkańcy muszą zmierzyć się z bolesnymi prawdami. Pelayo desperacko próbuje odzyskać zaufanie Kataliny, a Pia martwi się o zdrowie swojego syna. Relacja Manuela i Jany przechodzi kryzys, a prawda o intrydze Lorenzo wychodzi na jaw. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w luksusowej posiadłości. W obsadzie między innymi Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro.
2: Serial Na Sygnale powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi nowościami. W najnowszych odcinkach, które pojawią się jesienią, widzowie wreszcie dowiedzą się, co stało się z Gabrysiem Nowakiem. Zaginiony bohater, poszukiwany przez matkę, przyjaciół i policję, w końcu wróci na ekrany. Jego powrót będzie zaskakujący, ponieważ Gabryś pojawi się w zupełnie nowym wydaniu, z wyrazistym wąsem. Fani już spekulują, czy ta zmiana w wyglądzie symbolizuje nowy etap w jego życiu. Czy Gabryś odnajdzie szczęście z Britney? Czy może zapomni o miłości do Julki? Wszystko to wyjaśni się w nadchodzących odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 29 stopni. Dzień należy dziś do ciepła. Gorąco to główny bohater tej odsłony czerwca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się rosnącym poparciem wśród Polaków. Najnowszy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że niecałe 52% ankietowanych ocenia jego działalność pozytywnie. Wzrost poparcia jest szczególnie widoczny w porównaniu z poprzednim badaniem, gdzie zadowolenie wyraziło ponad 48% respondentów. Prezydent ma największe poparcie wśród wyborców PiS i Konfederacji, podczas gdy sympatycy KO i Nowej Lewicy oceniają go przeważnie negatywnie. Od 1 lipca obowiązuje nowa lista leków refundowanych, przynosząc zmiany dla pacjentów. Nowoczesne leki na nadciśnienie i niewydolność serca będą łatwiej dostępne i tańsze. Pojawi się 177 nowych produktów, w tym 25 nowych terapii, z czego 10 to leki onkologiczne. Mimo obniżek, dla 449 pozycji dopłaty wzrosną. W Polsce trwa fala upałów, a wielu z nas szuka sposobów na ochłodzenie. Australijczycy, przyzwyczajeni do ekstremalnych temperatur, stosują zasadę 5S, która obejmuje noszenie ochronnej odzieży, stosowanie kremów z filtrem, nakrycia głowy, unikanie słońca i noszenie okularów przeciwsłonecznych. Warto czerpać z ich doświadczeń, by skutecznie chronić się przed słońcem.
2: W Kartuzach doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów z udziałem nieletnich. 26 czerwca 15-letni motocyklista uciekał przed policją, a dzień później w Kczewie nietrzeźwe nastolatki na hulajnodze spowodowały wypadek. O dalszym losie młodych uczestników zdarzeń zadecyduje sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad bezpieczeństwem dzieci.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hiacynty to piękne rośliny, które mogą zdobić nasze ogrody przez wiele lat, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowym zabiegiem jest wykopywanie cebulek na początku lipca, co zapobiega chorobom i gniciu. Po wykopaniu cebulki należy oczyścić i przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu. Dzięki temu hiacynty zakwitną ponownie w przyszłym roku. W Sochaczewie policja skutecznie odnalazła nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Po niepokojącym telefonie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Dzięki rozmowie z oficerem dyżurnym udało się zlokalizować chłopca i przekazać go pod opiekę medyczną. Służby przypominają o konieczności reagowania na sygnały świadczące o problemach emocjonalnych bliskich.
2: Wczoraj na stacji paliw w Zgierzu doszło do niebezpiecznego zdarzenia związanego z upałami. 37-letni mężczyzna z objawami przegrzania organizmu otrzymał pomoc od funkcjonariuszy ruchu drogowego. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego. Mężczyzna trafił do szpitala, a służby apelują o ostrożność podczas upałów.
0: Policjanci ze Świebodzina zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa z użyciem broni czarnoprochowej. Do zdarzenia doszło 24 czerwca, a sprawca został ujęty kilka godzin po oddaniu strzałów. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na co najmniej 10 lat.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątek, 26 czerwca, w Tarnobrzegu doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Zwierzynieckiej. Dzięki szybkiej reakcji policjantki, żołnierki Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sąsiada udało się bezpiecznie ewakuować 51-letniego mężczyznę. Interweniująca policjantka wymagała pomocy medycznej z powodu zadymienia. To zdarzenie podkreśla skuteczność współpracy służb i mieszkańców.
0: Imiona takie jak Anna, które przetrwały tysiąclecia, zyskują na popularności wśród rodziców szukających ponadczasowych wyborów. Anna, pochodząca z hebrajskiego i oznaczająca łaskę lub wdzięk, jest jednym z najstarszych imion świata. Brzmi nowocześnie i uniwersalnie w wielu językach, nie narzucając wieku ani charakteru. W dobie poszukiwania oryginalności klasyczne imiona pokazują, że elegancja tkwi w tradycji. Sekret chrupiących ogórków małosolnych tkwi w dodaniu liści wiśni do każdego słoika. Liście te, bogate w garbniki, zapewniają ogórkom wyjątkową twardość i chrupkość. Przed kiszeniem warto ogórki namoczyć w bardzo zimnej wodzie, co pomoże zachować ich zwartą strukturę. To prosty sposób na idealne przetwory, które królują na polskich stołach w czasie wakacji. Inwestycje w lądową energetykę wiatrową napotykają na blokady ze strony wojska. Poseł Jarosław Krajewski pyta Ministerstwo Obrony Narodowej o skalę tego zjawiska i przyczyny negatywnych decyzji. Wojsko często wskazuje na bliskość lotnisk i zakłócenia systemów jako powody odmów. Ministerstwo zapowiada uproszczenie procedur, ale szczegóły i terminy wprowadzenia zmian pozostają nieznane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Upały i burze sprawiają, że mrówki coraz częściej wchodzą do naszych domów. Zamiast sięgać po chemiczne środki, można wypróbować ekologiczne metody. Prosty roztwór z soku z cytryny i octu skutecznie odstrasza te owady. Wystarczy regularnie spryskiwać nim miejsca, gdzie pojawiają się mrówki. Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, została sfotografowana podczas wypoczynku na plaży w Sopocie. W towarzystwie męża, Piotra Zielińskiego, korzystała z pięknej pogody i spokojnych chwil nad wodą. Zdjęcia pokazują ją w swobodnym, wakacyjnym wydaniu, z dala od politycznego zgiełku. To rzadki widok, ponieważ Kaczyńska zwykle strzeże swojej prywatności.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Dzień przynosi ze sobą energię, ale i zmęczenie. Gorąca równowaga.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Doda, zamiast cieszyć się hiszpańskim słońcem, postanowiła skrócić urlop i wrócić do Polski. Powód? Dramatyczna sytuacja w schronisku dla zwierząt w Nowym Targu, gdzie upały sięgają 40 stopni, a drzwi są zamknięte przed pomocą. Gwiazda, znana z zaangażowania w pomoc zwierzętom, nie mogła pozostać obojętna. Nawet media wezwała na pomoc, choć zazwyczaj z nimi nie współpracuje. Czyżby wakacje z mamą nie były aż tak ważne, jak ratowanie zwierząt? Edyta Górniak, nasza niekwestionowana diwa, znowu na scenie. Tym razem na koncercie Wrocław Przyszłości, gdzie pop i opera mają się połączyć w harmonijną całość. Edyta, która kiedyś śpiewała z samym José Carrerasem, teraz zaprezentuje dwa utwory, w tym Kasztany, w nowej, symfonicznej odsłonie. A jeśli ktoś myślał, że rap to jedyna rzecz, której brakowało w jej karierze, to już nie musi się martwić. Cicho, bo Górniaczka śpiewa.
3: Klaudia Halejcio, znana aktorka, wzięła ślub w tajemnicy, ale teraz chętnie dzieli się szczegółami tej bajkowej ceremonii. Wzruszające dekoracje i romantyczna sceneria we Francji sprawiły, że goście płakali jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, stworzyli wydarzenie niczym z filmu, a ich córka skradła serca wszystkich obecnych. Teraz fani mogą podziwiać zdjęcia i nagrania, które pokazują, jak perfekcyjnie zaplanowany był ten wyjątkowy dzień. W pociągu z Warszawy do Berlina rozegrał się prawdziwy dramat. Pies jednego z pasażerów, 18-letni bulldog, nie przeżył podróży w upale, który w wagonie przypominał saunę. Jakub Żulczyk, świadek zdarzenia, opisał wstrząsające chwile, gdy pasażerowie próbowali ratować zwierzę. Może to wina kolei, a może właściciela, który zdecydował się na podróż z psem w tak ekstremalnych warunkach. Jedno jest pewne, jeśli ktoś twierdzi, że takie upały to norma, to chyba nie wie, co mówi.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Tomasz Szuchart, znany z ról, które mrożą krew w żyłach, ponownie zaskoczył widzów. Jego kreacja przemocowego męża w filmie Dom Dobry Smarzowskiego wywołała prawdziwą burzę emocji. Niektórzy widzowie po seansie postanowili nawet zmienić swoje życie, co tylko potwierdza, że sztuka potrafi być bardziej realna niż rzeczywistość. Szuchart, mimo że na ekranie przeraża, w życiu prywatnym cieszy się spokojem w objęciach swojej rodziny, co pozwala mu wrócić do normalności po tak intensywnych rolach. Robert Więckiewicz, człowiek, który z budowlańca stał się ikoną polskiego kina, obchodzi dziś swoje 59. urodziny. Jego metamorfoza to prawdziwy hit. Od złodzieja samochodów w Psach 2 do Lecha Wałęsy w filmie Wajdy. Kto by pomyślał, że ten sam facet, który kiedyś kradł auta na ekranie, teraz elektryzuje widzów jako prezydent, a prywatnie? Od lat wierny jednej kobiecie, co w świecie show biznesu jest równie zaskakujące jak jego filmowe role. Wiktor Sass, świeżo upieczony zwycięzca The Voice Kids, już szykuje się do podboju Eurowizji Junior na Malcie. Pod czujnym okiem Tripsa i z pomocą międzynarodowych producentów, w tym nominowanego do Grammy Migi De La Rosy, tworzy piosenkę, która ma zachwycić Europę. Ciekawe, czy 65% polskich słów wystarczy, by podbić serca jury i publiczności. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października, a my trzymamy kciuki za Wiktora. Rancho wraca na ekrany, a w Wilkowyjach znowu zawrzało. Plotki o plebanii okazały się nieco przesadzone, bo to nie proboszcz, a produkcja postanowiła zakończyć współpracę z parafią w Jeruzalu. Fani mogą spać spokojnie, bo choć nie zobaczymy już Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, to na plan wracają ulubieni aktorzy. Ciekawe, czy nowe wątki dorównają emocjom, jakie wywoływały wojny bliźniaków Koziołów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W świecie filmowych biografii muzycznych trwa prawdziwe szaleństwo. Po sukcesach takich produkcji jak Bohemian Rhapsody czy Michael, na horyzoncie pojawia się możliwość filmu o The Rolling Stones. Mick Jagger, lider zespołu, przyznał, że byłby zainteresowany takim projektem, choć nie zdradził, który moment z historii zespołu chciałby uwiecznić. Cóż, historia Stonesów jest tak bogata, że wybór może być trudniejszy niż znalezienie igły w stogu siana. Flor Jansen, znana z potężnego głosu Nightwish, szykuje się na solowy występ w Warszawie. Już 29 stycznia przyszłego roku w Progresji usłyszymy jej poprokowe brzmienia z symfonicznym rozmachem. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową królową melodyjnego rocka? Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tego muzycznego spektaklu.
3: Pani Pearl Jam wciąż trzymają kciuki i zadają sobie pytanie, kto zastąpi Matta Camerona za perkusją. Po niemal roku od jego odejścia zespół nadal milczy, a spekulacje nie ustają. Kim Thayil z Soundgarden dorzucił swoje 3 grosze, wskazując Josha Frisa i Barretta Martina jako potencjalnych następców. Tymczasem Pearl Jam szykuje się do występu na festiwalu Ohana we wrześniu. Ale kto zasiądzie za bębnami, to nadal wielka tajemnica.
2: W Chwałkowie podczas Bangarang Festival zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę, dosłownie, podpalając krzyże na scenie. To widowisko wywołało burzę wśród lokalnych władz, które uznały to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i muzycy tłumaczą, że to tylko część artystycznego show, ale czy sztuka naprawdę musi płonąć, by być zauważoną? Władze zapowiadają, że przyjrzą się finansowaniu takich wydarzeń, a festiwalowi grozi utrata dotacji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. To jeden z tych dni, kiedy wszystko spowalnia pod wpływem gorąca.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 27 czerwca, na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do eksplozji silnika na łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mężczyzna, który odpalał silnik, doznał poparzeń nóg, ale nie wymagał hospitalizacji. Policja bada przyczyny wypadku, a wstępne ustalenia wskazują na usterkę techniczną. Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Ireny Paśnik, znanej jako Irka, zasłużonej łączniczki i sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, oddał hołd tej wybitnej postaci, podkreślając jej zasługi dla stolicy. Irena Paśnik w październiku skończyłaby 101 lat.
2: Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać 55 minut, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pasażerowie utknęli w upale zaledwie kilometr od stacji Warszawa Zachodnia, nie otrzymując żadnych informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity wyjaśnia, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i braku wolnych torów. Sytuacja wywołała frustrację podróżnych, którzy skarżyli się na brak komunikacji ze strony obsługi. 21-letni Artem S. został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce, próbując uciec na Ukrainę po zabójstwie swojego rodaka. Mężczyzna przyznał się do zadźgania 35-latka podczas spotkania, które miało wyjaśnić osobisty konflikt. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa, a sąd rozpatruje wniosek o tymczasowe aresztowanie. Artemowi S. grozi dożywocie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce trwają rekordowe upały, które spowodowały odwołanie wielu pociągów przez PKP Intercity. Krzysztof Jackowski, znany jasnowic, przewiduje, że takie fale upałów pojawią się jeszcze 3 razy tego lata. Synoptycy ostrzegają przed dynamiczną pogodą, z możliwymi gwałtownymi burzami i silnym wiatrem. Warto śledzić ostrzeżenia meteorologiczne, bo lato zapowiada się kapryśne.
1: Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w pociągu relacji Warszawa-Berlin, gdzie zmarł 8-letni buldog. Pisarz Jakub Żulczyk, będący świadkiem zdarzenia, relacjonował, że w przedziale panował potworny upał. Mimo prób reanimacji, pies nie przeżył. Właściciel opuścił pociąg w Świebodzinie z martwym zwierzęciem, prawdopodobnie szukając pomocy weterynaryjnej.
2: Wysokie temperatury w Polsce przynoszą nieoczekiwane zagrożenie – zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy odnotowali ponad 1000 zgłoszeń w ostatni weekend, głównie na Śląsku i w Małopolsce. Problem wynika z zaburzonego ciągu kominowego, co prowadzi do cofania się spalin do wnętrza budynków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS, ostrzegając przed ryzykiem i zalecając wietrzenie mieszkań. Mimo licznych interwencji nie odnotowano ofiar śmiertelnych, ale kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
1: Starsza kobieta z Krakowa, nie mogąc opuścić mieszkania z powodu problemów zdrowotnych, poprosiła o pomoc Straż Miejską. Jej syn, który zwykle się nią opiekuje, był poza miastem. Strażnicy miejscy zareagowali szybko i zrobili zakupy spożywcze dla seniorki. Dzięki temu kobieta mogła spokojnie czekać na powrót syna. Nie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Częstochowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 5-letni chłopiec z poważnym urazem nogi trafił do szpitala po tym, jak jego pijana matka i jej partner spali, nie zważając na jego wołanie o pomoc. Policja zatrzymała oboje dorosłych, a rodzeństwo chłopca trafiło do ośrodka opiekuńczego. Matce postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, zbudowany na dawnym terenie militarnym, wciąż poszukuje nowych pracowników. Pomimo otwarcia 10 czerwca, resort nadal rekrutuje personel z całej Polski, oferując zakwaterowanie w zaadaptowanych budynkach pokoszarowych. Wśród poszukiwanych są m.in. kucharze, kelnerzy i technicy obsługujący basen. W powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna 2-letni chłopiec, ubrany jedynie w pieluchę, spacerował boso środkiem jezdni. Na szczęście zauważył go policjant, który natychmiast zaopiekował się dzieckiem. Po krótkich poszukiwaniach chłopiec wrócił bezpiecznie do swojej mamy. Wojewoda Podlaski wydał zgodę na budowę 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej między węzłami Czarna Białostocka i Białystok Północ. Inwestycja, której koszt wyniesie prawie 350 milionów złotych, ma zakończyć się w trzecim kwartale 2028 roku. Projekt obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 19, przebudowę węzła Wasilków oraz budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. To już 8 etap prac na trasie S19, która docelowo połączy kraje bałtyckie z Bałkanami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na trasie S8 z Białegostoku do Warszawy doszło do zderzenia 2 ciężarówek w okolicach Rudki Kosaki. Jeden z pojazdów przewoził mąkę, która wysypała się na drogę. W wyniku wypadku zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Policja pracuje na miejscu zdarzenia.
2: Sąd okręgowy w Suwałkach skazał 55-letniego mężczyznę na 8 lat więzienia za spowodowanie śmierci swojej 91-letniej matki oraz znieważenie jej zwłok. Ciało kobiety znaleziono w walizce w czerwcu ubiegłego roku. Mężczyzna został uznany za winnego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Proces zakończył się wyrokiem 25 czerwca.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony.
2: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym za granicą. Orlen prowadził na Słowacji nowe biopaliwo HVO100, dostępne na stacji w Bratysławie. To ekologiczne paliwo, produkowane między innymi ze zużytych olejów roślinnych, można stosować w większości silników diesla bez modyfikacji. Wprowadzenie HVO100 to część strategii Orlenu, mającej na celu redukcję emisji w transporcie. Pilotaż ma sprawdzić zainteresowanie słowackiego rynku tym produktem. Wcześniej podobne działania podjęto w Austrii, Niemczech i Czechach. Orlen kontynuuje rozwój oferty niskoemisyjnych paliw w regionie.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce.
2: W Monako doszło do wybuchu, który wstrząsnął spokojnym księstwem. Jedną z ofiar jest ukraiński oligarcha Vadim Jermołajew, którego stan jest krytyczny. Eksplozja miała miejsce na ulicy Reverend Père Louis Fola, a władze podejrzewają atak terrorystyczny. Oprócz Jermołajewa ucierpiała również kobieta i 13-letni chłopiec. Trwają intensywne poszukiwania sprawcy, a nagrania z monitoringu mogą być kluczowe w śledztwie. To pierwszy taki incydent w historii Monako, które dotąd uchodziło za oazę spokoju. Grupa WBS Polski i szwedzki Saab zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sultanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
1: Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 28 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Marcin zauważa, że Renata ma coraz większe problemy z emocjami i sugeruje jej powrót na terapię. Renata jednak nie chce o tym słyszeć i oskarża Marcina o romans z Darią. Sytuacja staje się napięta, gdy Renata nakrywa ich na rozmowie i wybucha awantura. Marcin próbuje tłumaczyć, że to tylko przyjacielska pomoc, ale Renata nie daje się przekonać. Konflikt narasta, a Marcin zaczyna mieć dość podejrzeń i oskarżeń. W kolejnych odcinkach Daria próbuje pomóc Marcinowi, ale Renata nie ustępuje i szuka potwierdzenia swoich obaw. Jak potoczą się losy tej skomplikowanej relacji? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach Celina Brąska, nieustraszona pani detektyw, znajdzie się w poważnych tarapatach. Aktorka Orina Krajewska podzieliła się zdjęciami z planu, na których widać ją z bandażem na głowie i rozwalonym nosem. To oznacza, że Celina w końcu nie uniknie niebezpieczeństwa i zostanie pobita. Wydarzenia te najprawdopodobniej będą miały związek z jej współpracą z inspektorem Majakiem, który kontynuuje śledztwo w sprawie oszusta Andrzeja. Mimo że Celina wyjdzie z tego cało, pytanie, czy zdecyduje się na zmianę zawodu, pozostaje otwarte. Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania i z pewnością dostarczą wielu emocji.
1: W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo dojdzie do emocjonującej konfrontacji między Naną a Cenem. Młoda kobieta, próbując wyjaśnić swój nagły ślub z Poirazem, spotka się z chłodnym przyjęciem i groźbami ze strony teściowej. Cennet nie zamierza zaakceptować wyboru syna i stanowczo odrzuca próbę pojednania. Konflikt narasta, a seniorka grozi zniszczeniem małżeństwa Nany. Czy Mariam podda się presji, czy może podejmie walkę o akceptację? Losy bohaterów wciąż pozostają niepewne, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 963 odcinku prokurator Sinan ujawnia przed Ainur mroczną tajemnicę z przeszłości, dotyczącą śmierci swojego brata. To wyznanie rzuca nowe światło na jego zachowanie i obsesyjną potrzebę chronienia małego Cana, którego przygarnął pod swój dach. Czy wsparcie Ainur pomoże Sinanowi zamknąć ten bolesny rozdział? Przełomowy odcinek można obejrzeć na TVP1 codziennie o 16:05. Dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Złoty Chłopak zaskakuje widzów emocjonującym wątkiem miłosnym. W 325 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca,

0: Stacja Ifakat i Cengiza nabiera rumieńców. Ich uczucie staje się widoczne dla całej rodziny, co może wywołać niemałe zamieszanie. Ifakat, dotąd znana z chłodnej kalkulacji, teraz staje przed dylematem serca. Czy zdecyduje się na nową miłość, nie zważając na plotki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial można oglądać na antenie TVP 1 w dni powszednie o 14:00.
1: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się więcej Jagody. Aktorka Katarzyna Kołeczek, która wciela się w tę postać, wyraziła nadzieję, że jej bohaterka pojawi się częściej. Fani serialu z niecierpliwością czekają na powrót Kiemliczów z Helu, gdzie wyjechali w finale obecnego sezonu. W internetowej ankiecie większość widzów opowiedziała się za większą obecnością Jagody na ekranie. Produkcja serialu również podjęła temat, co sugeruje, że twórcy mogą spełnić oczekiwania fanów. Nowy sezon M jak miłość zapowiada się emocjonująco, a losy Jagody będą jednym z jego głównych wątków. Wszystko wskazuje na to, że widzowie mogą być spokojni o dalsze losy swojej ulubionej bohaterki. M jak miłość powraca z nowym sezonem już we wrześniu. Michalina Sosna, odtwórczyni roli Kamy, potwierdziła, że nowy odcinek numer 1937 pojawi się właśnie wtedy. Choć były plotki o wcześniejszym starcie, wszystko wskazuje na wrzesień. Aktorka nie tylko zapowiedziała powrót serialu, ale także podzieliła się ciepłymi życzeniami na wakacje. Zachęca do odpoczynku, zabawy i dbania o siebie. Wspomina o radości z prostych przyjemności, jak jedzenie truskawek czy kąpiele w morzu. Aktorzy pracują na planie, by dostarczyć widzom nowe emocje. Czekamy z niecierpliwością na powrót ulubionych bohaterów. Na dobre i na złe wraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki-Waligórski, który wcieli się w postać Radka Bieguna. Nowy bohater ma szansę zająć miejsce zmarłego inspektora Piotra Korbana. Radek nie tylko zajmie się sprawą pobitego Maria, ale również porwaniem Niny. Jego obecność w Leśnej Górze nie ograniczy się tylko do pracy, gdyż zbliży się do powracającej Wiki. Czy między nimi zaiskrzy, jak kiedyś między Korbanem a Hanią? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W nadchodzącym 972 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Czarna odkrywa tajemnicę Sinana i Ainur, co stawia ją w trudnej sytuacji. Musi zdecydować, czy zachować milczenie, a jednocześnie zmierzyć się z prawdą o swoim małżeństwie z Ibrahimem. Tymczasem Nana i Poyraz planują wspólne życie i szukają nowego mieszkania. W międzyczasie Semih rozpoczyna śledztwo, podejrzewając, że małżeństwo może być fikcją. Odcinek zostanie wyemitowany 8 lipca na kanale TVP 1 o godzinie 16. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla miłośników zawiłych relacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 30 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież i spółki Srebrna. Decyzja dotyczy wszystkich analizowanych wątków, w tym domniemanego oszustwa na ponad 1 000 000 euro. Jarosław Kaczyński, który był przesłuchiwany jako świadek, nie usłyszał zarzutów. Śledczy nie dopatrzyli się znamion przestępstwa. Szczegółowe uzasadnienie decyzji zostanie przedstawione później. Partia PiS od początku 2026 roku zgromadziła blisko 380 tysięcy złotych z darowizn, co wyróżnia się na tle innych ugrupowań, takich jak Koalicja Obywatelska, która otrzymała tylko jedną wpłatę w wysokości 8 tysięcy złotych. To efekt publicznych apeli PiS o wsparcie finansowe po ograniczeniu subwencji budżetowych przez Państwową Komisję Wyborczą. Największe wpłaty dla PiS pochodziły od Andrzeja Gwiazdy i Joanny Dudy Gwiazdy. Każda po 69 tysięcy 900 złotych. Prezes Jarosław Kaczyński podkreśla, że celem jest pozyskanie wielu drobnych darczyńców. Lot Ryanair z Manchesteru na Teneryfę musiał awaryjnie lądować w Faro z powodu dwóch awanturujących się pasażerów. Jeden z nich urządził na pokładzie taneczno-wokalne widowisko, ignorując załogę. Po lądowaniu w Portugalii interweniowała policja, usuwając uciążliwych turystów. Samolot kontynuował lot z opóźnieniem.
3: Tomasz Sobania, 27-letni biegacz Stoszka na Górnym Śląsku, zapisał się na kartach historii, przebiegając 50 maratonów w 50 stanach USA w zaledwie 49 dni. Tym samym pobił rekord swojego idola, Dina Karnazesa. Finałowy bieg zakończył się w Nowym Jorku, gdzie Polonia zgotowała mu gorące powitanie. Sobania swoją determinacją inspiruje młode pokolenie, pokazując, że ciężką pracą można spełniać nawet najbardziej ambitne marzenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Egzotyczne anturium może kwitnąć bujnie nawet latem, jeśli zapewnimy mu odpowiednią pielęgnację. Kluczowe jest regularne odżywianie rośliny, a prosty domowy sposób to użycie wody fasolowej jako nawozu. Wystarczy zalać białą fasolę wodą, odstawić na noc, a następnie używać powstałego płynu do podlewania raz w tygodniu. Dzięki temu anturium będzie pięknie kwitło przez długi czas.
3: Wczoraj sopoccy policjanci pomogli 80-letniemu, 4-letniemu mieszkańcowi Gdańska, który stracił orientację na Alei Niepodległości. Dzięki czujności świadka i szybkiej reakcji funkcjonariuszy, senior bezpiecznie trafił pod opiekę rodziny. Policja przypomina, że wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać na zdrowie osób starszych i apeluje o wyposażenie ich w identyfikacyjne opaski lub kartki z numerem telefonu.
2: Czyszczenie kabiny prysznicowej może być łatwiejsze dzięki domowym sposobom. Połączenie sody oczyszczonej z wodą utlenioną skutecznie usuwa kamień i zacieki. Wystarczy nałożyć pastę na zabrudzone miejsca i po upływie 30 minut spłukać wodą. To proste rozwiązanie pomaga utrzymać łazienkę w czystości na dłużej. Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Pepco pojawił się prawdziwy hit na lato. Damskie spodnie z muślinu, wykonane w 100% z bawełny, dostępne za jedyne 45 zł. Muślin to materiał, który zyskuje na popularności dzięki swojej lekkości i przewiewności. Idealny na upalne dni. Spodnie te charakteryzują się luźnym krojem i elastyczną talią, co zapewnia komfort noszenia. Brązowy kolor, jeden z najmodniejszych w tym sezonie, świetnie komponuje się z różnymi stylizacjami. Już jutro, 1 lipca, obchodzimy w Polsce Dzień Psa, co przypomina o odpowiedzialności za naszych czworonożnych przyjaciół. Niestety, w tym czasie liczba porzucanych zwierząt wzrasta o 30%, co jest poważnym problemem dla schronisk. Planując wakacje z psem, pamiętajmy o odpowiednich przygotowaniach, takich jak szczepienia i dokumenty, zwłaszcza jeśli wybieramy się za granicę. Jeśli nie możemy zabrać psa ze sobą, warto z wyprzedzeniem znaleźć dla niego bezpieczną opiekę.
3: W miejscowości Spalona doszło do kolizji drogowej, spowodowanej przez nietrzeźwego kierowcę Volkswagena. Mężczyzna miał blisko 2,5 promila alkoholu we krwi i oddalił się z miejsca zdarzenia pieszo, ale został szybko zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze zaopiekowali się także psem, który przebywał na słońcu bez wody. Kierowca odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu.
2: Europoseł Nowej Lewicy, Krzysztof Śmiszek, zaskoczył nową fryzurą, którą przygotował specjalnie dla swojego partnera, Roberta Biedronia. Polityk odwiedził modny salon fryzjerski w Warszawie, gdzie mimo upałów zadbał o nienaganny wygląd. Śmiszek i Biedroń, znani z polskiej sceny publicznej, od lat tworzą zgraną parę, łącząc życie prywatne z zawodowym między Polską a Belgią.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Dom Lecha Wałęsy w Gdańsku, choć z zewnątrz prezentuje się dostojnie, wewnątrz zaskakuje prostotą. Wnętrza willi, urządzone w stylu lat 90., dalekie są od przepychu. Sercem domu jest salon z klasycznymi meblami i pamiątkami z czasów prezydentury. Wałęsa podkreśla, że to zwyczajny rodzinny dom, a plotki o bogactwie są przesadzone.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 25 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński świętują 12 lat małżeństwa, a ich historia miłosna wciąż budzi emocje. Para, która nie przejmuje się 27-letnią różnicą wieku, właśnie ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Izabela, znana z telewizji i mediów społecznościowych, podzieliła się wzruszającym wpisem, dziękując mężowi za wspólne lata. Cóż za bajkowa opowieść, w której miłość i rodzina triumfują nad wszelkimi przeciwnościami. Cóż za niespodzianka. Julia Bartynowska i Arkadiusz Pożarowszczyk, para z 12 edycji Rolnik szuka żony, wciąż są razem. Mimo że wielu widzów wróżyło im szybki koniec. Julka właśnie skończyła 22 lata, a Arek świętuje sukces w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Czyżby miłość kwitła wśród ekologicznych plonów? Plotki o zaręczynach krążą, a fani nie kryją radości. Klaudia Halejcio w końcu przestała bawić się w tajemnice i poślubiła swojego wieloletniego partnera, Oskara Wojciechowskiego. Ceremonia odbyła się w romantycznej scenerii we Francji, a zdjęcia wyglądają jak z hollywoodzkiego filmu. Fani nie mogli się napatrzeć na olśniewającą suknię panny młodej, która była tylko jedną z kilku kreacji tego dnia. Halejcio i Wojciechowski, teraz już oficjalnie małżeństwo, z pewnością nie pozwolą nam zapomnieć o tym wydarzeniu, dzieląc się kolejnymi kadrami z tego wyjątkowego dnia. Marcin Prokop, znany z TVN, znowu zaskakuje fanów. Po niedawnym rozwodzie z Marią Prażuch-Prokop teraz w mediach pojawiły się plotki o redakcyjnym rozwodzie z Dorotą Wellman. Ale spokojnie, to tylko wakacyjna przerwa. Prokop zapewnia, że ich relacja jest jak świeży arbuz w upalny dzień. Odświeżająca i pełna smaku. Cóż, kto by pomyślał, że nawet w telewizji można się rozwodzić na lato.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Monika Goździalska, znana z reality show i bezkompromisowych wypowiedzi, postanowiła rozprawić się z narzekaczami na upały. W swoim stylu, pełnym emocji i dosadnych słów, stwierdziła, że woli smażyć się na słońcu niż marznąć zimą. Choć wielu internautów poparło jej podejście, niektórzy nie omieszkali wbić szpilki, komentując jej operacje plastyczne. Goździalska jednak nie przejęła się krytyką, pozostając wierna swojemu wyrazistemu wizerunkowi. W Chwałkowie podczas festiwalu Bangarang zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę dosłownie, podpalając krzyże na scenie. Ten artystyczny performance wywołał burzę wśród lokalnych władz i polityków, którzy uznali to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i zespół tłumaczą, że to tylko część show, ale nie wszyscy są przekonani. Czy sztuka powinna mieć granice, czy może płonąć jak krzyże na festiwalu? Michał Kasin, znany tancerz, zaskoczył wszystkich swoją niesamowitą metamorfozą. Jeszcze niedawno narzekał na stres i złe nawyki, a teraz pokazuje wyrzeźbione ciało, które wprawia fanów w osłupienie. Kasin podkreśla, że nie było żadnych cudownych diet, tylko ciężka praca i determinacja. Jego przesłanie? Każdy może przejść przez trudny moment i wyjść z niego silniejszy. Małgorzata Jamroży, znana jako Margaret, z grzecznej nastolatki z szansy na sukces, przekształciła się w drapieżną artystkę, której styl to prawdziwa eksplozja kolorów i odwagi. Jej kariera to prawdziwy roller coaster, od skandalicznego teledysku Thank You Very Much po własną wytwórnię muzyczną. Margaret nie boi się kontrowersji, co udowodniła, biorąc szamański ślub w Peru i dokonując apostazji. Dziś, w dniu swoich 35 urodzin, pokazuje, że żyje na własnych zasadach, nie przejmując się konwenansami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 19 edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykują się prawdziwe rewolucje. Ewa Kasprzyk, która zasiadała w jury, odchodzi z programu, a producenci gorączkowo szukają jej zastępstwa. Internauci już wybrali swoją faworytkę, Agatę Kuleszę, która kiedyś wygrała program i już raz zastąpiła Kasprzyk w roli jurorki. Wśród innych kandydatów pojawiają się takie nazwiska jak Kinga Rusin, Doda czy Edyta Górniak. Ciekawe, kto ostatecznie zasiądzie za stołem jurorskim i czy nowe twarze przyniosą jeszcze więcej emocji na parkiet. Deep Purple znowu na ustach wszystkich. Simon McBride, nowy gitarzysta zespołu, wprowadził świeży powiew do legendarnej grupy, zastępując Steve'a Morsa. Don Airey, klawiszowiec zespołu, nie szczędził pochwał dla McBride'a, który przywrócił zespołowi potężne, surowe riffy. Już 3 lipca fani będą mogli usłyszeć efekty tej zmiany na nowym albumie Splat, który zapowiada się jako najcięższe wydawnictwo Deep Purple od wielu lat. Limp Bizkit, zespół, który kiedyś kojarzył się z latami 2000, teraz triumfalnie powraca na scenę muzyczną. Wes Borland, gitarzysta zespołu, nie może uwierzyć w ten nagły renesans popularności, a ich grafik koncertowy pęka w szwach. Czy to magia TikToka, czy nostalgiczne uniesienia fanów? Jedno jest pewne. Limp Bizkit znów rządzi, choć nowego albumu wciąż brak. Może to tylko kwestia czasu, zanim zaskoczą nas kolejnym hitem.
2: Metallica kończy swoją 3-letnią trasę koncertową M72 World Tour z przytupem, a ich występy w Wielkiej Brytanii nie przestają zaskakiwać. W Cardiff zespół nie tylko wyprzedał wszystkie bilety, ale też wsparł lokalny bank żywności kwotą 20 tysięcy funtów. Jednak prawdziwą sensację wywołał występ, podczas którego muzycy zagrali zakazany na stadionie utwór Toma Jonesa, Delilah. Metallica udowadnia, że nawet w erze cancel culture potrafi zagrać na nosie konwenansom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 24 stopnie, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 21-letni Artem S. został zatrzymany na granicy w Medyce, próbując uciec po zabójstwie 35-letniego mężczyzny. Do zbrodni doszło w powiecie serockim, a motywem miały być osobiste nieporozumienia. Prokuratura potwierdziła, że Artem S. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie.
2: Polska zmaga się z wyjątkowo niespokojną aurą tego lata. Po rekordowych upałach, które sparaliżowały transport publiczny, czeka nas seria gwałtownych burz i nawałnic. Eksperci z IMGW ostrzegają przed potężnymi frontami burzowymi, które mogą przynieść ulewne deszcze, grad i wichury. Krzysztof Jackowski przewiduje, że fale upałów powrócą jeszcze 3 razy.
1: Na drodze ekspresowej S7 w województwie mazowieckim doszło do nietypowego zdarzenia. Z ciężarówki przewożącej padłe zwierzęta na jezdnię wysypały się truchła bydła i świń, co spowodowało zablokowanie jednego pasa ruchu w kierunku Radomia. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i korkami. Sprzątanie potrwa jeszcze kilka godzin. W pociągu relacji Warszawa-Berlin doszło do tragicznego zdarzenia. Na oczach pasażerów zmarł 8-letni buldog, mimo prób reanimacji. Jak relacjonuje pisarz Jakub Żulczyk, w wagonie panował ogromny upał, co mogło przyczynić się do śmierci zwierzęcia. Właściciel psa wysiadł z nim w Świebodzinie, szukając pomocy weterynaryjnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsce panują upały, które zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Straż pożarna odnotowała ponad 1000 interwencji związanych z ulatniającym się czadem, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce. Wysokie temperatury zakłócają działanie wentylacji, co prowadzi do niebezpiecznego gromadzenia się gazu w mieszkaniach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia SMS, przypominając o konieczności wietrzenia pomieszczeń i instalacji detektorów czadu. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, choć kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali. Na terenie Warszawy i okolic trwają ćwiczenia taktyczno-ogniowe wojsk specjalnych. Mieszkańcy mogą zauważyć wzmożony ruch śmigłowców i pojazdów wojskowych. Żołnierze będą poruszać się zarówno w mundurach, jak i ubraniach cywilnych. Ćwiczenia są cykliczne i uzgodnione z władzami lokalnymi. Z końcem czerwca odeszła Irena Paśni, znana jako Irka i Miła, bohaterka Powstania Warszawskiego. Była sanitariuszką i łączniczką w pułku Baszta. W październiku skończyłaby 101 lat. Informacje o jej śmierci przekazał prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
2: W Skawcach, w powiecie wadowickim, 53-letni kierowca wjechał samochodem do zalanego kamieniołomu. Mężczyzna miał ponad 2,8 promila alkoholu we krwi i cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Zdołał wydostać się z tonącego auta i dotrzeć na brzeg, gdzie zatrzymali go policjanci. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę w zbiorniku Gliniak w Bolęcinie utonął 34-letni mieszkaniec gminy Alwernia. Służby odnalazły jego ciało po zgłoszeniu o pozostawionych na brzegu rzeczach osobistych. Zbiornik ten nie jest kąpieliskiem i charakteryzuje się niebezpiecznymi warunkami. Policja apeluje o rozwagę i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk.
1: W Krakowie starsza kobieta poprosiła Straż Miejską o pomoc, ponieważ nie mogła wyjść z domu po jedzenie. Jej syn, który zwykle robił zakupy, był poza miastem. Funkcjonariusze szybko zareagowali, robiąc zakupy dla seniorki. Dzięki ich wsparciu kobieta mogła cieszyć się pełną lodówką.
2: Dziś przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu rozpoczął się proces 28-letniego Bogusława R., oskarżonego o zabójstwo 37-letniego Mario Z. Do tragicznego zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku w Będzinie. Oskarżony, były zawodnik MMA, twierdzi, że działał w samoobronie, jednak jego zachowanie na korytarzu sądowym budzi wątpliwości. Wraz z nim przed sądem staną Sergiusz D. i Klaudia F., którzy nie udzielili pomocy umierającemu mężczyźnie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, spotkał się z krytyką jednej z turystek. Kobieta zgłaszała problemy z klimatyzacją i wodą w pokoju aż 5 razy, ale nie doczekała się reakcji. Zamiast pomocy otrzymała jedynie sugestie napisania reklamacji e-mailem. Dyrekcja hotelu została poinformowana o sytuacji, ale dalsze losy sprawy pozostają nieznane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna 2-letni chłopczyk, ubrany jedynie w pieluszkę, spacerował środkiem drogi. Na szczęście czujny policjant szybko zareagował, biorąc dziecko pod opiekę. Maluch bezpiecznie wrócił do matki, która nie zauważyła jego zniknięcia, gdy karmiła młodsze dziecko. Policja apeluje o większą ostrożność.
1: centrum Białegostoku, doszło do ataku psa na rowerzystkę. Doga niemieckiego prowadził 48-letni mężczyzna, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go, gdyż był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został również ukarany mandatem za niewłaściwą opiekę nad zwierzęciem. Tragedia nad wodą w Sokółce. Poniedziałek z zalewu wyłowiono ciało 17-letniego chłopca. To już drugi śmiertelny przypadek w województwie podlaskim w ciągu kilkunastu godzin. Policja apeluje o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, zwłaszcza w czasie upałów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski dołącza do Chicago Fire, podpisując kontrakt do końca sezonu 2027. Klub z Chicago ogłosił transfer za pomocą filmu inspirowanego kosmicznym meczem. Trener Greg Berhalter podkreśla, że obecność Lewandowskiego ma pomóc drużynie w walce o trofea. Debiut polskiego napastnika w nowych barwach może nastąpić 16 lipca w meczu z Vancouver Whitecaps. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, akwapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym za granicą. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły dziś okres przywołania na rynku mocy. Mechanizm ten został uruchomiony między godziną 18 a 21, by zapewnić stabilność systemu energetycznego. Decyzja wynika z wysokiego zapotrzebowania na prąd spowodowanego upałami oraz niskiej produkcji energii z odnawialnych źródeł. Dodatkowo niektóre elektrownie mają ograniczoną dostępność. Rzecznik PSE uspokaja, że system pracuje stabilnie, a działanie to nie wpływa na odbiorców domowych. Rynek mocy mobilizuje dostawców do gotowości w krytycznych momentach.
0: Brazylia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 po emocjonującym zwycięstwie nad Japonią 2-1. Mimo że do przerwy przegrywali 0-1, w drugiej połowie odwrócili losy meczu. Bramki dla Brazylii zdobyli Casemiro i Gabriel Martinelli, który trafił w 96. minucie. Teraz czekają na rywala w walce o ćwierćfinał.
2: Radio Super Express. Sport.
0: Dziś na Mundialu czekają nas emocjonujące mecze 1/6 finału. O 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Norwegią, a zwycięzca zagra z Brazylią. O 23:00 Francja, jeden z faworytów turnieju, podejmie Szwecję. W nocy o 3:00 gospodarze z Meksyku zagrają z Ekwadorem na stadionie Azteca.
1: Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu meczem z Amerykanką Taylor Townsend. To pierwsze spotkanie Polki z Townsend, która potrafi być wymagającą rywalką. Świątek przyznaje, że jej forma na trawie jest niewiadomą, ponieważ w tym sezonie rozegrała tylko jeden mecz na tej nawierzchni. Townsend zajmuje obecnie 79. miejsce w rankingu singlowym. W Londynie rozpoczął się Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy na świecie. Wśród uczestników są polscy tenisiści, w tym Iga Świątek, która broni tytułu mistrzyni. Nagrody w tym roku są rekordowe. Zwycięzcy singla otrzymają aż 3,6 miliona funtów, czyli prawie 18 milionów złotych. Świątek, mimo że jej forma jest niepewna, liczy na sukces, podkreślając znaczenie przygotowania mentalnego.
0: Iga Świątek przed startem Wimbledonu 2026 potwierdziła, że kontynuuje swoją tradycję zbierania turniejowych ręczników. Zeszłoroczne pamiątki szybko trafiły do rodziny, znajomych i na cele charytatywne. Tenisistka przyznała, że to najlepsze pamiątki z turnieju, a ich popularność tylko motywuje ją do zdobywania kolejnych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w ważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu.
0: W meczu Ligi Narodów Siatkarzy Polska, Argentyna w Gliwicach, pierwszy set zakończył się historycznym wynikiem 50-48 dla Argentyny. To prawdziwy maraton, który zaskoczył kibiców i wymagał stalowych nerwów od zawodników. Polacy, mimo ogromnego zaangażowania, muszą teraz zmierzyć się z trudnym wyzwaniem po tej wyczerpującej partii. Trener Nikola Grbić i jego zespół stoją przed próbą odwrócenia losów spotkania.
1: Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu po dramatycznym meczu z Mananczają Savankaev. Polka prowadziła 6-2, 5-2, ale po upadku i kontuzji stawu skokowego jej gra się pogorszyła. Ostatecznie to nie uraz, a skurcze mięśni były główną przyczyną porażki. Chwalińska przyznała, że stres i intensywne przygotowania miały wpływ na jej formę.
0: Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich Mistrzostw Świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 28 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym jesiennym sezonem. Już we wrześniu na antenie Polsatu zobaczymy nowe odcinki, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18. W rodzinie Olszewskich dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Darek, syn bezwzględnego Bolesława, postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Z naładowaną bronią wkroczy do domu ojca, co może zakończyć się krwawą tragedią. Małżeństwo Elizy i Bolesława od lat przypominało pole bitwy, a teraz Eliza zdecydowała się na rozwód. Konflikt osiągnie apogeum, gdy na jaw wyjdą intymne sekrety Elizy. Czy Darek doprowadzi swój plan do końca? Tego dowiemy się już wkrótce. Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic w odcinku 907, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Blanca, pełna nadziei, otrzymuje od Diega dzwoneczek aniołów, co daje jej wiarę w odnalezienie zaginionego dziecka. W tle mieszkańcy ulicy Akacjowej odkrywają, że Christina Nowoa była szantażowana przez przebiegłą Ursulę. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego stan traktuje jako karę za przeszłość. Tymczasem służba organizuje zabawę w arystokratów, korzystając z nieobecności gospodarzy. Serial zachwyca widzów nie tylko intrygami, ale i pięknymi kostiumami, przenosząc nas do Madrytu z początku XX wieku. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berueso, gwarantuje niezapomniane wrażenia. Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z niespodzianką dla fanów. Doktor Aleś, grany przez Pawła Małaszyńskiego, zaskoczy wszystkich nowym wizerunkiem. Jego postać przejdzie znaczącą metamorfozę, która obejmuje dłuższą fryzurę z grzywką i zarost. To zupełnie nowy wygląd dla tego bohatera, który dotychczas był gładko ogolony. Zmiany te mogą być związane z ważnymi wydarzeniami w życiu Alesia, choć szczegóły pozostają tajemnicą. Zdjęcia nowego wizerunku już krążą w mediach społecznościowych, wzbudzając ciekawość widzów. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a widzowie będą musieli przyzwyczaić się do nowego oblicza ulubionego lekarza. Serial Teraz albo Nigdy zadebiutował na antenie TVN wiosną 2008 roku i szybko zdobył serca widzów. Opowiadał o grupie przyjaciół po trzydziestce, którzy próbowali odnaleźć się w warszawskiej rzeczywistości. Produkcja przyciągała przed telewizory średnio blisko 3 miliony widzów na odcinek, co było fenomenalnym wynikiem. Serial doczekał się 44 odcinków podzielonych na 4 sezony, a jego emisja zakończyła się w październiku 2009 roku. W głównych rolach wystąpili m.in. Marta Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Maciąg i Mateusz Damięcki. Choć od premiery minęło już 15 lat, historie bohaterów wciąż budzą sentyment. Aktorzy przeszli niezwykłe metamorfozy, a ich kariery potoczyły się w różnych kierunkach. Warto zobaczyć, jak dziś wyglądają gwiazdy tego kultowego serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 428, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 15.05 na antenie TVP2. Maria staje przed trudnym wyborem dotyczącym pracy u księżnej de Abrantes, co może odmienić jej życie. W pałacu narastają napięcia, a mieszkańcy muszą zmierzyć się z bolesnymi prawdami. Pelayo desperacko próbuje odzyskać zaufanie Kataliny, a Pia

0: martwi się o zdrowie swojego syna. Relacja Manuela i Jany przechodzi kryzys, a prawda o intrydze Lorenzo wychodzi na jaw. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w luksusowej posiadłości. W obsadzie między innymi Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro.
1: Serial Na Sygnale powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi nowościami. W najnowszych odcinkach, które pojawią się jesienią, widzowie wreszcie dowiedzą się, co stało się z Gabrysiem Nowakiem. Zaginiony bohater, poszukiwany przez matkę, przyjaciół i policję, w końcu wróci na ekrany. Jego powrót będzie zaskakujący, ponieważ Gabryś pojawi się w zupełnie nowym wydaniu, z wyrazistym wąsem. Fani już spekulują, czy ta zmiana w wyglądzie symbolizuje nowy etap w jego życiu. Czy Gabryś odnajdzie szczęście z Britney? Czy może zapomni o miłości do Julki? Wszystko to wyjaśni się w nadchodzących odcinkach.
0: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowy. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejucha, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy. Serial Na Sygnale szykuje się na jesienne zmiany. Beata, grana przez Justynę Sieniawską, dołączy do zespołu ratowników medycznych. Od września widzowie zobaczą ją w pomarańczowym uniformie, gdy będzie pełnić dyżury w karetce u boku Piotra. To znacząca zmiana dla bohaterki, która dotychczas kierowała szpitalnym oddziałem ratunkowym. Powody jej decyzji pozostają tajemnicą, a fani zastanawiają się, czy to tylko tymczasowe zastępstwo. Justyna Sieniawska nie kryje entuzjazmu, co potwierdza jej aktywność w mediach społecznościowych. Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na wiele pytań dotyczących przyszłości Beaty.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 30 stopni. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo, to dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się rosnącym poparciem wśród Polaków. Najnowszy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że niecałe 52% ankietowanych ocenia jego działalność pozytywnie. Wzrost poparcia jest szczególnie widoczny w porównaniu z poprzednim badaniem, gdzie zadowolenie wyraziło ponad 48% respondentów. Prezydent ma największe poparcie wśród wyborców PiS i Konfederacji, podczas gdy sympatycy KO i Nowej Lewicy oceniają go przeważnie negatywnie. Mateusz Morawiecki zdecydował się oddać order księcia Jarosława Mądrego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. To symboliczny gest w odpowiedzi na napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, związane z decyzjami historycznymi Kijowa. Morawiecki podkreśla, że odznaczenie ma stać się symbolem pamięci o ofiarach Rzezi Wołyńskiej. Wcześniej podobne kroki zapowiedzieli inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński. Od 1 lipca obowiązuje nowa lista leków refundowanych, przynosząc zmiany dla pacjentów. Nowoczesne leki na nadciśnienie i niewydolność serca będą łatwiej dostępne i tańsze. Pojawi się 177 nowych produktów, w tym 25 nowych terapii, z czego 10 to leki onkologiczne. Mimo obniżek dla 449 pozycji dopłaty wzrosną. Dziś w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył akty mianowania na nowe stanowiska służbowe. Generał brygady Waldemar Gołębiowski został mianowany dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wojskowego. Minister podkreślił także znaczenie utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, kluczowej dla wzmocnienia Wojskowej Służby Zdrowia. Nowo mianowani oficerowie to elita Wojska Polskiego, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność w obliczu współczesnych wyzwań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce trwa fala upałów, a wielu z nas szuka sposobów na ochłodzenie. Australijczycy, przyzwyczajeni do ekstremalnych temperatur, stosują zasadę 5S, która obejmuje noszenie ochronnej odzieży, stosowanie kremów z filtrem, nakrycia głowy, unikanie słońca i noszenie okularów przeciwsłonecznych. Warto czerpać z ich doświadczeń, by skutecznie chronić się przed słońcem.
3: W Kartuzach doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów z udziałem nieletnich. 26 czerwca 15-letni motocyklista uciekał przed policją, a dzień później w Kczewie nietrzeźwe nastolatki na hulajnodze spowodowały wypadek. O dalszym losie młodych uczestników zdarzeń zadecyduje sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad bezpieczeństwem dzieci.
2: Posłanka Gabriela Lenartowicz ponownie interweniuje w Ministerstwie Zdrowia w sprawie palenia papierosów na balkonach. Mieszkańcy bloków skarżą się na dym tytoniowy, który wdziera się do ich mieszkań, co jest szczególnie uciążliwe dla dzieci i seniorów. Obecne przepisy nie dają skutecznych narzędzi do walki z tym problemem, a droga sądowa jest zbyt kosztowna i czasochłonna. Posłanka domaga się od ministerstwa konkretnych działań i odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych regulacji. W Sochaczewie policja skutecznie odnalazła nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Po niepokojącym telefonie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Dzięki rozmowie z oficerem dyżurnym udało się zlokalizować chłopca i przekazać go pod opiekę medyczną. Służby przypominają o konieczności reagowania na sygnały świadczące o problemach emocjonalnych bliskich.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Początek wakacji to trudny czas dla wielu zwierząt, szczególnie psów. Rosnące temperatury stanowią zagrożenie, zwłaszcza dla ras brachycefalicznych, takich jak buldogi czy mopsy, oraz psów z gęstym podszerstkiem. Schroniska odnotowują wzrost liczby porzuconych zwierząt, co przypomina o odpowiedzialności właścicieli. Pamiętajmy, by chronić naszych pupili przed upałem, unikając spacerów w najgorętszych godzinach i dbając o ich nawodnienie. Imiona takie jak Anna, które przetrwały tysiąclecia, zyskują na popularności wśród rodziców szukających ponadczasowych wyborów. Anna, pochodząca z hebrajskiego i oznaczająca łaskę lub wdzięk, jest jednym z najstarszych imion świata. Brzmi nowocześnie i uniwersalnie w wielu językach, nie narzucając wieku ani charakteru. W dobie poszukiwania oryginalności klasyczne imiona pokazują, że elegancja tkwi w tradycji. Inwestycje w lądową energetykę wiatrową napotykają na blokady ze strony wojska. Poseł Jarosław Krajewski pyta Ministerstwo Obrony Narodowej o skalę tego zjawiska i przyczyny negatywnych decyzji. Wojsko często wskazuje na bliskość lotnisk i zakłócenia systemów jako powody odmów. Ministerstwo zapowiada uproszczenie procedur, ale szczegóły i terminy wprowadzenia zmian pozostają nieznane.
3: Upały i burze sprawiają, że mrówki coraz częściej wchodzą do naszych domów. Zamiast sięgać po chemiczne środki, można wypróbować ekologiczne metody. Prosty roztwór z soku z cytryny i octu skutecznie odstrasza te owady. Wystarczy regularnie spryskiwać nim miejsca, gdzie pojawiają się mrówki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, została sfotografowana podczas wypoczynku na plaży w Sopocie. W towarzystwie męża, Piotra Zielińskiego, korzystała z pięknej pogody i spokojnych chwil nad wodą. Zdjęcia pokazują ją w swobodnym, wakacyjnym wydaniu, z dala od politycznego zgiełku. To rzadki widok, ponieważ Kaczyńska zwykle strzeże swojej prywatności.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 22 stopnie w Szczecinie, z wiatrem północno-wschodnim o sile 4 metry na sekundę. W Krakowie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 25 stopni, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Górniak, nasza niekwestionowana diwa, znowu na scenie. Tym razem na koncercie Wrocław Przyszłości, gdzie pop i opera mają się połączyć w harmonijną całość. Edyta, która kiedyś śpiewała z samym José Carrerasem, teraz zaprezentuje dwa utwory, w tym Kasztany, w nowej, symfonicznej odsłonie. A jeśli ktoś myślał, że rap to jedyna rzecz, której brakowało w jej karierze, to już nie musi się martwić. Cicho, bo Górniaczka śpiewa.
2: Klaudia Halejcio, znana aktorka, wzięła ślub w tajemnicy, ale teraz chętnie dzieli się szczegółami tej bajkowej ceremonii. Wzruszające dekoracje i romantyczna sceneria we Francji sprawiły, że goście płakali jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, stworzyli wydarzenie niczym z filmu, a ich córka skradła serca wszystkich obecnych. Teraz fani mogą podziwiać zdjęcia i nagrania, które pokazują, jak perfekcyjnie zaplanowany był ten wyjątkowy dzień. W pociągu z Warszawy do Berlina rozegrał się prawdziwy dramat. Pies jednego z pasażerów, 18-letni bulldog, nie przeżył podróży w upale, który w wagonie przypominał saunę. Jakub Żulczyk, świadek zdarzenia, opisał wstrząsające chwile, gdy pasażerowie próbowali ratować zwierzę. Może to wina kolei, a może właściciela, który zdecydował się na podróż z psem w tak ekstremalnych warunkach. Jedno jest pewne, jeśli ktoś twierdzi, że takie upały to norma, to chyba nie wie, co mówi. Tomasz Szuchart, znany z ról, które mrożą krew w żyłach, ponownie zaskoczył widzów. Jego kreacja przemocowego męża w filmie Dom Dobry Smarzowskiego wywołała prawdziwą burzę emocji. Niektórzy widzowie po seansie postanowili nawet zmienić swoje życie, co tylko potwierdza, że sztuka potrafi być bardziej realna niż rzeczywistość. Szuchart, mimo że na ekranie przeraża, w życiu prywatnym cieszy się spokojem w objęciach swojej rodziny, co pozwala mu wrócić do normalności po tak intensywnych rolach.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Robert Więckiewicz, człowiek, który z budowlańca stał się ikoną polskiego kina, obchodzi dziś swoje 59. urodziny. Jego Metamorfoza to prawdziwy hit. Od złodzieja samochodów w Psach 2 do Lecha Wałęsy w filmie Wajdy. Kto by pomyślał, że ten sam facet, który kiedyś kradł auta na ekranie, teraz elektryzuje widzów jako prezydent. A prywatnie? Od lat wierny jednej kobiecie, co w świecie show biznesu jest równie zaskakujące jak jego filmowe role. Wiktor Sas, świeżo upieczony zwycięzca The Voice Kids, już szykuje się do podboju Eurowizji Junior na Malcie. Pod czujnym okiem Tripsa i z pomocą międzynarodowych producentów, w tym nominowanego do Grammy Migi De La Rosy, tworzy piosenkę, która ma zachwycić Europę. Ciekawe, czy 65% polskich słów wystarczy, by podbić serca jury i publiczności. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października, a my trzymamy kciuki za Wiktora. Rancho wraca na ekrany, a w Wilkowyjach znowu zawrzało. Plotki o plebanii okazały się nieco przesadzone, bo to nie proboszcz, a produkcja postanowiła zakończyć współpracę z parafią w Jeruzalu. Fani mogą spać spokojnie, bo choć nie zobaczymy już Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, to na plan wracają ulubieni aktorzy. Ciekawe, czy nowe wątki dorównają emocjom, jakie wywoływały wojny bliźniaków koziołów.
1: Don Airey, klawiszowiec Deep Purple, zdradził, że jego muzyczna kariera nie byłaby taka sama bez polskiego nauczyciela fortepianu, Ryszarda Baxta. Ten genialny pianista, który przeżył wojnę w Związku Radzieckim, a potem osiedlił się w Wielkiej Brytanii, miał niebywały talent do wbijania wiedzy do głowy. Airey wspomina, jak Baxt krzyczał: każdy palec, każda nuta musi być równa. Co do dziś dźwięczy mu w uszach podczas solówek. Wygląda na to, że nawet w rockowym świecie polska szkoła muzyczna ma swoje niezapomniane piętno.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Flor Jansen, znana z potężnego głosu Nightwish, szykuje się na solowy występ w Warszawie. Już 29 stycznia przyszłego roku w Progresji usłyszymy jej poprokowe brzmienia z symfonicznym rozmachem. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową królową melodyjnego rocka? Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tego muzycznego spektaklu.
2: Helium, death metalowa supergrupa z Poznania, znów zaskakuje. Po burzliwych zmianach w składzie i współpracy z legendarnym Piotrem Mańkowskim wydali nowy album Humanized. Muzycy twierdzą, że to bezkompromisowy dźwiękowy cios w tematykę zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji. Czyżby metalowcy mieli więcej do powiedzenia o przyszłości technologii niż sami inżynierowie? Pani Pearl Jam wciąż trzymają kciuki i zadają sobie pytanie, kto zastąpi Matta Camerona za perkusją. Po niemal roku od jego odejścia zespół nadal milczy, a spekulacje nie ustają. Kim Tiles z Soundgarden dorzucił swoje 3 grosze, wskazując Josha Frisa i Barretta Martina jako potencjalnych następców. Tymczasem Pearl Jam szykuje się do występu na festiwalu Ohana we wrześniu. Ale kto zasiądzie za bębnami, to nadal wielka tajemnica. The Black Dahlia Murder, zespół, który wstrząsnął sceną ekstremalnego metalu, szykuje się na trasę z okazji 20-lecia swojego opus Magnum Nocturnal. Już 26 stycznia przyszłego roku Kraków stanie się areną dla ich muzycznego tornada w klubie Kwadra. Fani mogą spodziewać się mieszanki goeteborskiego death metalu z amerykańskimi wpływami, które uczyniły ich legendą. To będzie wieczór, który na pewno zapisze się w historii polskich koncertów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 26 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Wczoraj po południu wybuchł pożar w komendzie rejonowej policji na Pradze Północ w Warszawie. Ogień pojawił się w jednym z biur, ale straż pożarna szybko opanowała sytuację. Nikt nie ucierpiał, a praca jednostki nie została zakłócona. Przyczyną pożaru mogło być zwarcie w instalacji elektrycznej monitora. Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Ireny Paśnik, znanej jako Irka, zasłużonej łączniczki i sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, oddał hołd tej wybitnej postaci, podkreślając jej zasługi dla stolicy. Irena Paśnik w październiku skończyłaby 101 lat.
1: Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać 55 minut, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pasażerowie utknęli w upale zaledwie kilometr od stacji Warszawa Zachodnia, nie otrzymując żadnych informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity wyjaśnia, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i braku wolnych torów. Sytuacja wywołała frustrację podróżnych, którzy skarżyli się na brak komunikacji ze strony obsługi. 21-letni Artem S. został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce, próbując uciec na Ukrainę po zabójstwie swojego rodaka. Mężczyzna przyznał się do zadźgania 35-latka podczas spotkania, które miało wyjaśnić osobisty konflikt. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa, a sąd rozpatruje wniosek o tymczasowe aresztowanie. Artemowi S. grozi dożywocie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwają rekordowe upały, które spowodowały odwołanie wielu pociągów przez PKP Intercity. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje, że takie fale upałów pojawią się jeszcze 3 razy tego lata. Synoptycy ostrzegają przed dynamiczną pogodą, z możliwymi gwałtownymi burzami i silnym wiatrem. Warto śledzić ostrzeżenia meteorologiczne, bo lato zapowiada się kapryśne.
0: Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w pociągu relacji Warszawa-Berlin, gdzie zmarł 8-letni buldog. Pisarz Jakub Żulczyk, będący świadkiem zdarzenia, relacjonował, że w przedziale panował potworny upał. Mimo prób reanimacji, pies nie przeżył. Właściciel opuścił pociąg w Świebodzinie z martwym zwierzęciem, prawdopodobnie szukając pomocy weterynaryjnej. Starsza kobieta z Krakowa, nie mogąc opuścić mieszkania z powodu problemów zdrowotnych, poprosiła o pomoc Straż Miejską. Jej syn, który zwykle się nią opiekuje, był poza miastem. Strażnicy miejscy zareagowali szybko i zrobili zakupy spożywcze dla seniorki. Dzięki temu kobieta mogła spokojnie czekać na powrót syna. Nie.
1: W Skawcach 53-letni mężczyzna wjechał samochodem do zalewu, mając ponad 2,8 promila alkoholu we krwi. Kierowca, mimo cofniętych uprawnień, zdołał wydostać się z tonącego pojazdu i dotrzeć na brzeg. Na miejscu pojawiła się policja i straż pożarna, która wyciągnęła zatopiony samochód. Sprawa trafi do sądu, gdzie mężczyzna odpowie za swoje czyny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, zbudowany na dawnym terenie militarnym, wciąż poszukuje nowych pracowników. Pomimo otwarcia 10 czerwca, resort nadal rekrutuje personel z całej Polski, oferując zakwaterowanie w zaadaptowanych budynkach pokoszarowych. Wśród poszukiwanych są m.in. kucharze, kelnerzy i technicy obsługujący basen.
0: W centrum Białegostoku doszło do niebezpiecznego incydentu. Kobieta jadąca drogą dla rowerów została zaatakowana przez doga niemieckiego. Właściciel psa, który uciekł z miejsca zdarzenia, został szybko zidentyfikowany przez policję. Okazało się, że 48-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia i został zatrzymany. Dodatkowo otrzymał mandat za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
1: Wojewoda Podlaski wydał zgodę na budowę 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej między węzłami Czarna Białostocka i Białystok Północ. Inwestycja, której koszt wyniesie prawie 350 milionów złotych, ma zakończyć się w trzecim kwartale 2028 roku. Projekt obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 19, przebudowę węzła Wasilków oraz budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. To już 8 etap prac na trasie S19, która docelowo połączy kraje bałtyckie z Bałkanami.
0: Już od 2 lipca rusza turystyczna 8, czyli wakacyjny autobus, który za 20 zł pozwoli zwiedzić najciekawsze miejsca województwa podlaskiego. Bilet obejmuje nie tylko podróże po regionie, ale także korzystanie z białostockiej komunikacji miejskiej przez cały dzień. Autobusy będą kursować do 30 sierpnia w czwartki, piątki, soboty i niedzielę, oferując trasy przez Suwalszczyznę i Puszczę Białowieską. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podlasia w wygodny sposób.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na trasie S8 z Białegostoku do Warszawy doszło do zderzenia 2 ciężarówek w okolicach Rudki Kosaki. Jeden z pojazdów przewoził mąkę, która wysypała się na drogę. W wyniku wypadku zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Policja pracuje na miejscu zdarzenia.
1: Sąd okręgowy w Suwałkach skazał 55-letniego mężczyznę na 8 lat więzienia za spowodowanie śmierci swojej 91-letniej matki oraz znieważenie jej zwłok. Ciało kobiety znaleziono w walizce w czerwcu ubiegłego roku. Mężczyzna został uznany za winnego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Proces zakończył się wyrokiem 25 czerwca.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu we Wrocławiu z temperaturą 26 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 28 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, a nadmorskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie. W Świnoujściu i Międzyzdrojach już w maju obłożenie apartamentów przekraczało 60%. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy poza tradycyjnym sezonem, co wydłuża okres turystyczny nad Bałtykiem. Turyści stawiają na komfort, wybierając miejsca z dodatkowymi udogodnieniami, jak spa czy basen. Wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami to także efekt rosnących kosztów podróży zagranicznych. Branża turystyczna z optymizmem patrzy na nadchodzące lato, które może być jednym z najlepszych w historii. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony.
0: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Spółka Widere, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku. Orlen prowadził na Słowacji nowe biopaliwo HVO100, dostępne na stacji w Bratysławie. To ekologiczne paliwo, produkowane między innymi ze zużytych olejów roślinnych, można stosować w większości silników diesla bez modyfikacji. Wprowadzenie HVO100 to część strategii Orlenu, mającej na celu redukcję emisji w transporcie. Pilotaż ma sprawdzić zainteresowanie słowackiego rynku tym produktem. Wcześniej podobne działania podjęto w Austrii, Niemczech i Czechach. Orlen kontynuuje rozwój oferty niskoemisyjnych paliw w regionie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem. Od września ubiegłego roku lekcje religii w szkołach zostały zredukowane do 1 godziny tygodniowo. Decyzja minister edukacji Barbary Nowackiej wzbudziła kontrowersje, a Rzecznik Praw Obywatelskich podważa jej zgodność z konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich argumentuje, że tak ważne kwestie powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Sprawa trafiła na biurko premiera Donalda Tuska, który poprosił resort edukacji o wyjaśnienia. Redukcja godzin religii może prowadzić do masowych zwolnień katechetów, co budzi dodatkowe obawy. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa.
0: W Monako doszło do wybuchu, który wstrząsnął spokojnym księstwem. Jedną z ofiar jest ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew, którego stan jest krytyczny. Eksplozja miała miejsce na ulicy Reverend Père Louis Fola, a władze podejrzewają atak terrorystyczny. Oprócz Jermołajewa ucierpiała również kobieta i 13-letni chłopiec. Trwają intensywne poszukiwania sprawcy, a nagrania z monitoringu mogą być kluczowe w śledztwie. To pierwszy taki incydent w historii Monako, które dotąd uchodziło za oazę spokoju. Grupa WBS Polski i szwedzki SAP zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie. Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sułtanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 28 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: większe problemy z emocjami i sugeruje jej powrót na terapię. Renata jednak nie chce o tym słyszeć i oskarża Marcina o romans z Darią. Sytuacja staje się napięta, gdy Renata nakrywa ich na rozmowie i wybucha awantura. Marcin próbuje tłumaczyć, że to tylko przyjacielska pomoc, ale Renata nie daje się przekonać. Konflikt narasta, a Marcin zaczyna mieć dość podejrzeń i oskarżeń. W kolejnych odcinkach Daria próbuje pomóc Marcinowi, ale Renata nie ustępuje i szuka potwierdzenia swoich obaw. Jak potoczą się losy tej skomplikowanej relacji? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach Celina Brąska, nieustraszona pani detektyw, znajdzie się w poważnych tarapatach. Aktorka Orina Krajewska podzieliła się zdjęciami z planu, na których widać ją z bandażem na głowie i rozwalonym nosem. To oznacza, że Celina w końcu nie uniknie niebezpieczeństwa i zostanie pobita. Wydarzenia te najprawdopodobniej będą miały związek z jej współpracą z inspektorem Majakiem, który kontynuuje śledztwo w sprawie oszusta Andrzeja. Mimo że Celina wyjdzie z tego cało, pytanie, czy zdecyduje się na zmianę zawodu, pozostaje otwarte. Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania i z pewnością dostarczą wielu emocji.
0: Barwy Szczęścia zaskakują nowymi informacjami zza kulis. Karolina Chapko i Jakub Sokołowski, znani z ról Dominiki i Tomasza, okazują się być przyjaciółmi od wielu lat. Choć ich postacie w serialu nie mają wspólnych wątków, prywatnie łączy ich silna więź. Aktorzy podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, co wzbudziło spekulacje o możliwych nowych zwrotach akcji w nadchodzących odcinkach. Po wakacjach widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Czy ich postacie w końcu się spotkają? To okaże się już wkrótce. Złoty Chłopak zaskakuje widzów emocjonującym wątkiem miłosnym. W 325 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca, relacja Ifakat i Cengiza nabiera rumieńców. Ich uczucie staje się widoczne dla całej rodziny, co może wywołać niemałe zamieszanie. Ifakat, dotąd znana z chłodnej kalkulacji, teraz staje przed dylematem serca. Czy zdecyduje się na nową miłość, nie zważając na plotki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial można oglądać na antenie TVP 1 w dni powszednie o 14.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się więcej Jagody. Aktorka Katarzyna Kołeczek, która wciela się w tę postać, wyraziła nadzieję, że jej bohaterka pojawi się częściej. Fani serialu z niecierpliwością czekają na powrót Kiemliczów z Helu, gdzie wyjechali w finale obecnego sezonu. W internetowej ankiecie większość widzów opowiedziała się za większą obecnością Jagody na ekranie. Produkcja serialu również podjęła temat, co sugeruje, że twórcy mogą spełnić oczekiwania fanów. Nowy sezon M jak Miłość zapowiada się emocjonująco, a losy Jagody będą jednym z jego głównych wątków. Wszystko wskazuje na to, że widzowie mogą być spokojni o dalsze losy swojej ulubionej bohaterki.
0: W nowym, 11. sezonie Rancha Stasiek Kotecki w końcu doczeka się upragnionego awansu. Policjant awansuje aż o 2 stopnie, stając się aspirantem sztabowym. Choć jego pagony zyskają nowe symbole, charakter Staśka pozostanie niezmienny. Jego poczciwość i łatwowierność nadal będą bawić widzów, a jego nieporadność wciąż wprawiać w zakłopotanie. W nowym sezonie Stasiek odwiedzi plebanię w towarzystwie Franceski, co z pewnością dostarczy kolejnych emocji. Czas jednak nie oszczędzi Staśka, który nieco się postarzeje i straci włosy. Czy to efekt awansu, czy może czasu spędzonego z Franceską? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
1: Dziedzictwo w 964 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Sennet i Kansel zawiązują sojusz, by pozbyć się Nany z życia Poirasa. Wykorzystują moment, gdy Poiras jest z bratem u lekarza, by zmusić Nanę do ciężkiej pracy w garażu. Bez rękawiczek, narażona na żrący kwas, Nana posłusznie wykonuje polecenia, ale Poiras wraca na czas, by odkryć intrygę. Bez wahania staje w obronie żony, nie szczędząc słów krytyki matce i bratowej. Poiras wybiera miłość do Nany ponad rodzinne więzi, zabierając ją z garażu. Odcinek można obejrzeć dziś o 16:05 na TVP1.
0: W nadchodzącym 972 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Czarna odkrywa tajemnicę Sinana i Ainur, co stawia ją w trudnej sytuacji. Musi zdecydować, czy zachować milczenie, a jednocześnie zmierzyć się z prawdą o swoim małżeństwie z Ibrahimem. Tymczasem Nana i Poiras planują wspólne życie i szukają nowego mieszkania. W międzyczasie Semih rozpoczyna śledztwo, podejrzewając, że małżeństwo może być fikcją. Odcinek zostanie wyemitowany 8 lipca na kanale TVP 1 o godzinie 16. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla miłośników zawiłych relacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca z jesiennym sezonem pełnym emocji. W rodzinie Olszewskich szykuje się dramatyczna konfrontacja. Darek z bronią w ręku odwiedzi dom Bolesława, by rozprawić się z bezwzględnym ojcem. Związek Elizy i Bolesława od dawna był koszmarem, a dzieci stały się jego ofiarami. Eliza walczy o rozwód i fundusze dla siebie oraz córki Angeliki. Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na pytania, czy Darek pociągnie za spust. Premiera nowych odcinków we wrześniu na Polsacie.

0: Od poniedziałku do piątku o godzinie 18.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 30 stopni i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież i spółki Srebrna. Decyzja dotyczy wszystkich analizowanych wątków, w tym domniemanego oszustwa na ponad 1 000 000 euro. Jarosław Kaczyński, który był przesłuchiwany jako świadek, nie usłyszał zarzutów. Śledczy nie dopatrzyli się znamion przestępstwa. Szczegółowe uzasadnienie decyzji zostanie przedstawione później. Europosłowie PiS złożyli poprawkę do sprawozdania Parlamentu Europejskiego dotyczącego Ukrainy. Proponują uznanie UPA za organizację o nazistowskim charakterze, odpowiedzialną za masowe zbrodnie na ludności cywilnej. Michał Dworczyk zaapelował do polskich europosłów o wspólne poparcie tej inicjatywy. Głosowanie nad sprawozdaniem odbędzie się w przyszłym tygodniu w Strasburgu. Partia PiS od początku 2026 roku zgromadziła blisko 380 tysięcy złotych z darowizn, co wyróżnia się na tle innych ugrupowań, takich jak Koalicja Obywatelska, która otrzymała tylko jedną wpłatę w wysokości 8 tysięcy złotych. To efekt publicznych apeli PiS o wsparcie finansowe po ograniczeniu subwencji budżetowych przez Państwową Komisję Wyborczą. Największe wpłaty dla PiS pochodziły od Andrzeja Gwiazdy i Joanny Dudy Gwiazdy. Każda po 69 tysięcy 900 złotych. Prezes Jarosław Kaczyński podkreśla, że celem jest pozyskanie wielu drobnych darczyńców. Na drodze ekspresowej w Garwolinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Dwóch chłopców w wieku 8 i 9 lat jechało rowerami pod prąd w kierunku Lublina. Policjanci szybko zareagowali na zgłoszenia kierowców i zabrali dzieci w bezpieczne miejsce. Opiekunowie chłopców byli zaskoczeni i nieświadomi, że dzieci znalazły się na trasie szybkiego ruchu. Czyszczenie kabiny prysznicowej może być łatwiejsze dzięki domowym sposobom. Połączenie sody oczyszczonej z wodą utlenioną skutecznie usuwa kamień i zacieki. Wystarczy nałożyć pastę na zabrudzone miejsca i po upływie 30 minut spłukać wodą. To proste rozwiązanie pomaga utrzymać łazienkę w czystości na dłużej. Hiacynty to piękne rośliny, które mogą zdobić nasze ogrody przez wiele lat, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowym zabiegiem jest wykopywanie cebulek na początku lipca, co zapobiega chorobom i gniciu. Po wykopaniu cebulki należy oczyścić i przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu. Dzięki temu hiacynty zakwitną ponownie w przyszłym roku.
3: Już jutro, 1 lipca, obchodzimy w Polsce Dzień Psa. To wyjątkowy moment, by pomyśleć o naszych czworonożnych przyjaciołach, ale także o tych, którzy nie mają domu. Schroniska w całym kraju odnotowują wtedy wzrost liczby porzuconych zwierząt. Warto więc zastanowić się nad pomocą, na przykład poprzez wirtualną adopcję lub wsparcie lokalnych schronisk. Policja i Krajowa Administracja Skarbowa zakończyły operację Kryształ, skoncentrowaną na walce z przestępczością narkotykową. W dniach od 16 do 18 czerwca funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 93 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę i klofedron. Zarzuty usłyszało 7 osób, a 4 z nich trafiły do aresztu. Operacja potwierdziła, że system przesyłek kurierskich jest wykorzystywany do dystrybucji narkotyków. Policjanci z Warszawy zatrzymali 34-latka podejrzanego o wyłudzanie towarów z przesyłek kurierskich. Mężczyzna, zatrudniony w sieci sklepów, działał od lutego do maja tego roku, powodując straty przekraczające 100 tysięcy złotych. Współpracował z fałszywym kurierem, który odbierał puste paczki. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i będzie odpowiadał przed sądem jako recydywista. Policja nadal poszukuje jego wspólnika. Wczoraj na stacji paliw w Zgierzu doszło do niebezpiecznego zdarzenia związanego z upałami. 37-letni mężczyzna z objawami przegrzania organizmu otrzymał pomoc od funkcjonariuszy ruchu drogowego. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego. Mężczyzna trafił do szpitala, a służby apelują o ostrożność podczas upałów.
2: Sekret chrupiących ogórków małosolnych tkwi w dodaniu liści wiśni do każdego słoika. Liście te, bogate w garbniki, zapewniają ogórkom wyjątkową twardość i chrupkość. Przed kiszeniem warto ogórki namoczyć w bardzo zimnej wodzie, co pomoże zachować ich zwartą strukturę. To prosty sposób na idealne przetwory, które królują na polskich stołach w czasie wakacji. Grupa muzyczna Brokis nieoczekiwanie wypromowała marki CeraVe i La Roche-Posay, wspominając o nich w swoim nowym singlu Skincare. Utwór szybko zdobył popularność wśród młodzieży, co firmy kosmetyczne wykorzystały, organizując strefę badań cery podczas koncertu zespołu. Akcja przyciągnęła tłumy, a nagranie z udziałem specjalistki od pielęgnacji zdobyło ponad 1 000 000 odtworzeń w mediach społecznościowych. Europoseł Nowej Lewicy, Krzysztof Śmiszek, zaskoczył nową fryzurą, którą przygotował specjalnie dla swojego partnera, Roberta Biedronia. Polityk odwiedził modny salon fryzjerski w Warszawie, gdzie mimo upałów zadbał o nienaganny wygląd. Śmiszek i Biedroń, znani z polskiej sceny publicznej, od lat tworzą zgraną parę, łącząc życie prywatne z zawodowym między Polską a Belgią. Dom Lecha Wałęsy w Gdańsku, choć z zewnątrz prezentuje się dostojnie, wewnątrz zaskakuje prostotą. Wnętrza willi, urządzone w stylu lat 90., dalekie są od przepychu. Sercem domu jest salon z klasycznymi meblami i pamiątkami z czasów prezydentury. Wałęsa podkreśla, że to zwyczajny rodzinny dom, a plotki o bogactwie są przesadzone.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 22 stopnie w Szczecinie, z wiatrem północno-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. W Krakowie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński świętują 12 lat małżeństwa, a ich historia miłosna wciąż budzi emocje. Para, która nie przejmuje się 27-letnią różnicą wieku, właśnie ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Izabela, znana z telewizji i mediów społecznościowych, podzieliła się wzruszającym wpisem, dziękując mężowi za wspólne lata. Cóż za bajkowa opowieść, w której miłość i rodzina triumfują nad wszelkimi przeciwnościami. Cóż za niespodzianka. Julia Bartynowska i Arkadiusz Pożarowszczyk, para z 12 edycji Rolnik szuka żony, wciąż są razem. Mimo że wielu widzów wróżyło im szybki koniec. Julka właśnie skończyła 22 lata, a Arek świętuje sukces w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Czyżby miłość kwitła wśród ekologicznych plonów? Plotki o zaręczynach krążą, a fani nie kryją radości. Klaudia Halejcio w końcu przestała bawić się w tajemnice i poślubiła swojego wieloletniego partnera, Oskara Wojciechowskiego. Ceremonia odbyła się w romantycznej scenerii we Francji, a zdjęcia wyglądają jak z hollywoodzkiego filmu. Fani nie mogli się napatrzeć na olśniewającą suknię panny młodej, która była tylko jedną z kilku kreacji tego dnia. Halejcio i Wojciechowski, teraz już oficjalnie małżeństwo, z pewnością nie pozwolą nam zapomnieć o tym wydarzeniu, dzieląc się kolejnymi kadrami z tego wyjątkowego dnia.
2: Maja Bohosiewicz, znana z idealnej sylwetki, zdradza sekret swojej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie są magiczne diety, a zdrowy rozsądek i brak alkoholu. Aktorka przyznaje, że jej organizm już nie toleruje trunków, a po 4 kieliszkach wina czuje się jak po maratonie. Może dorosłość to nie tylko rezygnacja z Aperola, ale i z kaca, który przypomina walkę o życie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Paulina Smaszcz znowu na językach. Trenerka rozwoju osobistego zaskakuje internautów swoją nową, szczupłą sylwetką i blond fryzurą, która nadaje jej świeżości. Czyżby nowy związek dodawał jej skrzydeł? Fani nie mogą uwierzyć, jak bardzo odmieniła się gwiazda, która teraz emanuje energią i pewnością siebie. Czy to efekt aktywnego stylu życia, czy może magia wakacyjnej scenerii?
1: Małgorzata Jamroży, znana jako Margaret, z grzecznej nastolatki z szansy na sukces, przekształciła się w drapieżną artystkę, której styl to prawdziwa eksplozja kolorów i odwagi. Jej kariera to prawdziwy roller coaster, od skandalicznego teledysku Thank You Very Much po własną wytwórnię muzyczną. Margaret nie boi się kontrowersji, co udowodniła, biorąc szamański ślub w Peru i dokonując apostazji. Dziś, w dniu swoich 35. urodzin, pokazuje, że żyje na własnych zasadach, nie przejmując się konwenansami. W 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykują się prawdziwe rewolucje. Ewa Kasprzyk, która zasiadała w jury, odchodzi z programu, a producenci gorączkowo szukają jej zastępstwa. Internauci już wybrali swoją faworytkę, Agatę Kuleszę, która kiedyś wygrała program i już raz zastąpiła Kasprzyk w roli jurorki. Wśród innych kandydatów pojawiają się takie nazwiska jak Kinga Rusin, Doda czy Edyta Górniak. Ciekawe, kto ostatecznie zasiądzie za stołem jurorskim i czy nowe twarze przyniosą jeszcze więcej emocji na parkiet.
2: Na czerwonym dywanie Dzień Dobry TVN gwiazdy telewizji śniadaniowej błyszczały jak nigdy. Małgorzata Tomaszewska postawiła na stylizację godną syreny, a Izabella Kszan i Edyta Zając stoczyły prawdziwą bitwę na nogi. Kto wygrał? To już pozostawiamy waszej wyobraźni. Tymczasem Izabella Kszan, nowa prowadząca programu, z pewnością zadba o to, by widzowie nie mogli oderwać oczu od ekranu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Taylor Swift w końcu powiedziała tak. I to nie byle komu, bo gwiazdorowi NFL, Travisowi Kelce. Po latach burzliwych romansów z takimi gwiazdami jak Joe Jonas, Harry Styles czy Jake Gyllenhaal, Taylor znalazła miłość na stadionie. Czy to koniec jej muzycznych inspiracji? Cóż, fani mogą być pewni, że nawet jeśli, to na pewno nie koniec emocji. Open Air Festival 2026 w Gdyni to nie tylko muzyka, ale i festiwal emocji, które Spotify postanowiło jeszcze bardziej podkręcić. W tym roku fani mogą zanurzyć się w dwupoziomowym Fan Spot by Spotify, gdzie czeka ich kreatywna zabawa i możliwość stworzenia zmywalnych tatuaży z ulubionymi utworami. Dla tych, którzy nie mogą się doczekać, aplikacja Spotify już teraz oferuje specjalne playlisty i możliwość wysyłania wiadomości do gwiazd. Czyżby cyfrowa rewolucja wkraczała na festiwalowe pola?
2: Deep Purple, zespół, który ma w Polsce więcej koncertów niż niejedna lokalna kapela, zagrał u nas aż 28 razy. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że jeden z tych koncertów w 1993 roku w Zabrzu był momentem, kiedy Richie Blackmore postanowił odejść z zespołu. Roger Glover wspomina, jak promotor płakał ze szczęścia, nie wiedząc, że to koniec pewnej epoki. Polska publiczność, jak zawsze, była fantastyczna, choć nieświadoma, że właśnie była świadkiem historii. Falkowie podczas Bangarang Festival zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę, dosłownie, podpalając krzyże na scenie. To widowisko wywołało burzę wśród lokalnych władz, które uznały to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i muzycy tłumaczą, że to tylko część artystycznego show, ale czy sztuka naprawdę musi płonąć, by być zauważoną? Władze zapowiadają, że przyjrzą się finansowaniu takich wydarzeń, a festiwalowi grozi utrata dotacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 25 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 21-letni Artem S. został zatrzymany na granicy w Medyce, próbując uciec po zabójstwie 35-letniego mężczyzny. Do zbrodni doszło w powiecie serockim, a motywem miały być osobiste nieporozumienia. Prokuratura potwierdziła, że Artem S. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie. Ekstremalne upały w Polsce doprowadziły do poważnych uszkodzeń dróg. Na trasie S-17 między węzłami Żyżyn i Skrutki pojawiło się niebezpieczne wybrzuszenie, co wymusiło zamknięcie odcinka i skierowanie ruchu na objazdy. Podobne problemy wystąpiły w województwie opolskim, gdzie betonowa nawierzchnia pękła na pół. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad monitoruje sytuację i prowadzi naprawy.
2: Polska zmaga się z wyjątkowo niespokojną aurą tego lata. Po rekordowych upałach, które sparaliżowały transport publiczny, czeka nas seria gwałtownych burz i nawałnic. Eksperci z IMGW ostrzegają przed potężnymi frontami burzowymi, które mogą przynieść ulewne deszcze, grad i wichury. Krzysztof Jackowski przewiduje, że fale upałów powrócą jeszcze 3 razy.
1: Na drodze ekspresowej S7 w województwie mazowieckim doszło do nietypowego zdarzenia. Z ciężarówki przewożącej padłe zwierzęta na jezdnię wysypały się truchła bydła i świń, co spowodowało zablokowanie jednego pasa ruchu w kierunku Radomia. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i korkami. Sprzątanie potrwa jeszcze kilka godzin.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W pociągu relacji Warszawa-Berlin doszło do tragicznego zdarzenia. Na oczach pasażerów zmarł 8-letni buldog, mimo prób reanimacji. Jak relacjonuje pisarz Jakub Żulczyk, w wagonie panował ogromny upał, co mogło przyczynić się do śmierci zwierzęcia. Właściciel psa wysiadł z nim w Świebodzinie, szukając pomocy weterynaryjnej.
2: Wczoraj około godziny 17.20 wybuchł pożar w budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 na Pradze Północ. Strażacy szybko opanowali sytuację, a nikt nie ucierpiał. Pożar wybuchł w pustym pomieszczeniu, a pracownicy z sąsiednich biur ewakuowali się sami. Przyczyny zdarzenia są badane, ale podejrzewa się zwarcie instalacji elektrycznej przy monitorze.
1: Na terenie Warszawy i okolic trwają ćwiczenia taktyczno-ogniowe wojsk specjalnych. Mieszkańcy mogą zauważyć wzmożony ruch śmigłowców i pojazdów wojskowych. Żołnierze będą poruszać się zarówno w mundurach, jak i ubraniach cywilnych. Ćwiczenia są cykliczne i uzgodnione z władzami lokalnymi. Z końcem czerwca odeszła Irena Paśni, znana jako Irka i Miła, bohaterka Powstania Warszawskiego. Była sanitariuszką i łączniczką w pułku Baszta. W październiku skończyłaby 101 lat. Informacje o jej śmierci przekazał prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę w zbiorniku Gliniak w Bolęcinie utonął 34-letni mieszkaniec gminy Alwernia. Służby odnalazły jego ciało po zgłoszeniu o pozostawionych na brzegu rzeczach osobistych. Zbiornik ten nie jest kąpieliskiem i charakteryzuje się niebezpiecznymi warunkami. Policja apeluje o rozwagę i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk.
1: W Krakowie starsza kobieta poprosiła Straż Miejską o pomoc, ponieważ nie mogła wyjść z domu po jedzenie. Jej syn, który zwykle robił zakupy, był poza miastem. Funkcjonariusze szybko zareagowali, robiąc zakupy dla seniorki. Dzięki ich wsparciu kobieta mogła cieszyć się pełną lodówką.
2: Dziś przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu rozpoczął się proces 28-letniego Bogusława R., oskarżonego o zabójstwo 37-letniego Mario Z. Do tragicznego zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku w Będzinie. Oskarżony, były zawodnik MMA, twierdzi, że działał w samoobronie, jednak jego zachowanie na korytarzu sądowym budzi wątpliwości. Wraz z nim przed sądem staną Sergiusz D. i Klaudia F., którzy nie udzielili pomocy umierającemu mężczyźnie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, znany jako gigant nad Bałtykiem, to inwestycja warta 1 000 000 000 zł. Budowa tego imponującego obiektu była możliwa dzięki przewadze kapitału własnego inwestora, który pokrył około 70% kosztów. Reszta finansowania pochodziła z kredytów bankowych, co umożliwiło płynne prowadzenie prac budowlanych. Hotel oferuje nie tylko luksusowe pokoje, ale także rozbudowaną infrastrukturę, w tym akwaparki i strefy rekreacyjne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, spotkał się z krytyką jednej z turystów.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem już we wrześniu. Michalina Sosna, odtwórczyni roli Kamy, potwierdziła, że nowy odcinek numer 1937 pojawi się właśnie wtedy. Choć były plotki o wcześniejszym starcie, wszystko wskazuje na wrzesień. Aktorka nie tylko zapowiedziała powrót serialu, ale także podzieliła się ciepłymi życzeniami na wakacje. Zachęca do odpoczynku, zabawy i dbania o siebie. Wspomina o radości z prostych przyjemności, jak jedzenie truskawek czy kąpiele w morzu. Aktorzy pracują na planie, by dostarczyć widzom nowe emocje. Czekamy z niecierpliwością na powrót ulubionych bohaterów.
2: Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic w odcinku 907, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Blanca, pełna nadziei, otrzymuje od Diega dzwoneczek aniołów, co daje jej wiarę w odnalezienie zaginionego dziecka. W tle mieszkańcy ulicy Akacjowej odkrywają, że Christina Novoa była szantażowana przez przebiegłą Ursulę. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego stan traktuje jako karę za przeszłość. Tymczasem służba organizuje zabawę w arystokracji, korzystając z nieobecności gospodarzy. Serial zachwyca widzów nie tylko intrygami, ale i pięknymi kostiumami, przenosząc nas do Madrytu z początku XX wieku. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berueso, gwarantuje niezapomniane wrażenia. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową i zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, w które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach. Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z niespodzianką dla fanów. Doktor Aleś, grany przez Pawła Małaszyńskiego, zaskoczy wszystkich nowym wizerunkiem. Jego postać przejdzie znaczącą metamorfozę, która obejmuje dłuższą fryzurę z grzywką i zarost. To zupełnie nowy wygląd dla tego bohatera, który dotychczas był gładko ogolony. Zmiany te mogą być związane z ważnymi wydarzeniami w życiu Alesia, choć szczegóły pozostają tajemnicą. Zdjęcia nowego wizerunku już krążą w mediach społecznościowych, wzbudzając ciekawość widzów. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a widzowie będą musieli przyzwyczaić się do nowego oblicza ulubionego lekarza.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Teraz albo Nigdy zadebiutował na antenie TVN wiosną 2008 roku i szybko zdobył serca widzów. Opowiadał o grupie przyjaciół po trzydziestce, którzy próbowali odnaleźć się w warszawskiej rzeczywistości. Produkcja przyciągała przed telewizory średnio blisko 3 miliony widzów na odcinek, co było fenomenalnym wynikiem. Serial doczekał się 44 odcinków podzielonych na 4 sezony, a jego emisja zakończyła się w październiku 2009 roku. W głównych rolach wystąpili m.in. Marta Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Maciąg i Mateusz Damięcki. Choć od premiery minęło już 15 lat, historie bohaterów wciąż budzą sentyment. Aktorzy przeszli niezwykłe metamorfozy, a ich kariery potoczyły się w różnych kierunkach. Warto zobaczyć, jak dziś wyglądają gwiazdy tego kultowego serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 428, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 15.05 na antenie TVP2. Maria staje przed trudnym wyborem dotyczącym pracy u księżnej de Abrantes, co może odmienić jej życie. W pałacu narastają napięcia, a mieszkańcy muszą zmierzyć się z bolesnymi prawdami. Pelayo desperacko próbuje odzyskać zaufanie Kataliny, a Pia martwi się o zdrowie swojego syna. Relacja Manuela i Jany przechodzi kryzys, a prawda o intrydze Lorenzo wychodzi na jaw. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w luksusowej posiadłości. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowy. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejuka, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy. Serial Na Sygnale szykuje się na jesienne zmiany. Beata, grana przez Justynę Sieniawską, dołączy do zespołu ratowników medycznych. Od września widzowie zobaczą ją w pomarańczowym uniformie, gdy będzie pełnić dyżury w karetce u boku Piotra. To znacząca zmiana dla bohaterki, która dotychczas kierowała szpitalnym oddziałem ratunkowym. Powody jej decyzji pozostają tajemnicą, a fani zastanawiają się, czy to tylko tymczasowe zastępstwo. Justyna Sieniawska nie kryje entuzjazmu, co potwierdza jej aktywność w mediach społecznościowych. Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na wiele pytań dotyczących przyszłości Beaty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Gdańsku z temperaturą 19 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się rosnącym poparciem wśród Polaków. Najnowszy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że niecałe 52% ankietowanych ocenia jego działalność pozytywnie. Wzrost poparcia jest szczególnie widoczny w porównaniu z poprzednim badaniem, gdzie zadowolenie wyraziło ponad 48% respondentów. Prezydent ma największe poparcie wśród wyborców PiS i Konfederacji, podczas gdy sympatycy KO i Nowej Lewicy oceniają go przeważnie negatywnie. Mateusz Morawiecki zdecydował się oddać order księcia Jarosława Mądrego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. To symboliczny gest w odpowiedzi na napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, związane z decyzjami historycznymi Kijowa. Morawiecki podkreśla, że odznaczenie ma stać się symbolem pamięci o ofiarach Rzezi Wołyńskiej. Wcześniej podobne kroki zapowiedzieli inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński. Od 1 lipca obowiązuje nowa lista leków refundowanych, przynosząc zmiany dla pacjentów. Nowoczesne leki na nadciśnienie i niewydolność serca będą łatwiej dostępne i tańsze. Pojawi się 177 nowych produktów, w tym 25 nowych terapii, z czego 10 to leki onkologiczne. Mimo obniżek dla 449 pozycji dopłaty wzrosną.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, oświadczył, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, jeśli będzie gloryfikować Stepana Banderę. Jego słowa wywołały poruszenie w ukraińskich mediach, które interpretują je jako możliwe ostrzeżenie o blokowaniu akcesji przez Polskę. To stanowisko może zaostrzyć spór historyczny między Warszawą a Kijowem i wpłynąć na przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył akty mianowania na nowe stanowiska służbowe. Generał brygady Waldemar Gołębiowski został mianowany dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wojskowego. Minister podkreślił także znaczenie utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, kluczowej dla wzmocnienia Wojskowej Służby Zdrowia. Nowo mianowani oficerowie to elita Wojska Polskiego, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność w obliczu współczesnych wyzwań. W Polsce trwa fala upałów, a wielu z nas szuka sposobów na ochłodzenie. Australijczycy, przyzwyczajeni do ekstremalnych temperatur, stosują zasadę 5S, która obejmuje noszenie ochronnej odzieży, stosowanie kremów z filtrem, nakrycia głowy, unikanie słońca i noszenie okularów przeciwsłonecznych. Warto czerpać z ich doświadczeń, by skutecznie chronić się przed słońcem.
3: Wczoraj sopoccy policjanci pomogli 80-letniemu, 4-letniemu mieszkańcowi Gdańska, który stracił orientację na Alei Niepodległości. Dzięki czujności świadka i szybkiej reakcji funkcjonariuszy, senior bezpiecznie trafił pod opiekę rodziny. Policja przypomina, że wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać na zdrowie osób starszych i apeluje o wyposażenie ich w identyfikacyjne opaski lub kartki z numerem telefonu.
2: Posłanka Gabriela Lenartowicz ponownie interweniuje w Ministerstwie Zdrowia w sprawie palenia papierosów na balkonach. Mieszkańcy bloków skarżą się na dym tytoniowy, który wdziera się do ich mieszkań, co jest szczególnie uciążliwe dla dzieci i seniorów. Obecne przepisy nie dają skutecznych narzędzi do walki z tym problemem, a droga sądowa jest zbyt kosztowna i czasochłonna. Posłanka domaga się od ministerstwa konkretnych działań i odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych regulacji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Słuchaczewie, policja skutecznie odnalazła nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Po niepokojącym telefonie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Dzięki rozmowie z oficerem dyżurnym udało się zlokalizować chłopca i przekazać go pod opiekę medyczną. Służby przypominają o konieczności reagowania na sygnały świadczące o problemach emocjonalnych bliskich.
3: W piątek, 26 czerwca, w Tarnobrzegu doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Zwierzynieckiej. Dzięki szybkiej reakcji policjantki, żołnierki Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sąsiada udało się bezpiecznie ewakuować 51-letniego mężczyznę. Interweniująca policjantka wymagała pomocy medycznej z powodu zadymienia. To zdarzenie podkreśla skuteczność współpracy służb i mieszkańców.
2: Imiona takie jak Anna, które przetrwały tysiąclecia, zyskują na popularności wśród rodziców szukających ponadczasowych wyborów. Anna, pochodząca z hebrajskiego i oznaczająca łaskę lub wdzięk, jest jednym z najstarszych imion świata. Brzmi nowocześnie i uniwersalnie w wielu językach, nie narzucając wieku ani charakteru. W dobie poszukiwania oryginalności, klasyczne imiona pokazują, że elegancja tkwi w tradycji.
3: Upały i burze sprawiają, że mrówki coraz częściej wchodzą do naszych domów. Zamiast sięgać po chemiczne środki, można wypróbować ekologiczne metody. Prosty roztwór z soku z cytryny i octu skutecznie odstrasza te owady. Wystarczy regularnie spryskiwać nim miejsca, gdzie pojawiają się mrówki.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
3: Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, została sfotografowana podczas wypoczynku na plaży w Sopocie. W towarzystwie męża, Piotra Zielińskiego, korzystała z pięknej pogody i spokojnych chwil nad wodą. Zdjęcia pokazują ją w swobodnym, wakacyjnym wydaniu, z dala od politycznego zgiełku. To rzadki widok, ponieważ Kaczyńska zwykle strzeże swojej prywatności.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Polska.
1: Zostawił ją kochanek, więc wzięła nóż do tapet i zemściła się na jego 11-letnim synu. Zbrodnia, jaką popełniła nauczycielka Mariola M., jest okrutna na wielu poziomach. Na swoją ofiarę wybrała dziecko, które nie było niczemu winne, bo wiedziała, że jego śmierć zaboli mężczyznę najbardziej. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Sprawa, o której mowa, rozegrała się 25 kwietnia 2001 roku w niewielkim miasteczku o nazwie Czarna Białostocka, które położone jest niedaleko Białegostoku w województwie podlaskim. Urodziła się i dorastała tam Mariola M. Gdy patrzy się na życie kobiety z boku, można odnieść wrażenie, że miała wszystko, co potrzebne jest człowiekowi do szczęścia. Pochodziła z dobrze usytuowanej rodziny, nie miała problemów finansowych i mogła liczyć na wsparcie rodziców. Duma z córki urosła jeszcze bardziej, kiedy okazało się, że Mariola postanowiła pójść w ich ślady i wybrała karierę nauczycielską. W Czarnej Białostockiej, małym miasteczku na Podlasiu, taka droga zapewniła jej nie tylko szacunek w rodzinie, ale również wśród sąsiadów, którzy żywo interesowali się otaczającymi ich ludźmi. Mariola M. świetnie radziła sobie w szkole. Później poszła na studia, które również zdała śpiewająco. Niedługo po ich zakończeniu udało jej się znaleźć pracę. Została nauczycielką klas 1-3 w jednej z miejscowych szkół podstawowych. Pasmo sukcesów w życiu zawodowym nie odpowiadało jednak temu, co działo się w życiu prywatnym kobiety. Mariola, mimo że nie narzekała na brak zainteresowania wśród mężczyzn, bo była atrakcyjną kobietą, to jednak nie mogła znaleźć miłości. I choć ludzie postrzegali ją jako ambitną i inteligentną osobę, to, jak to w małych miejscowościach bywa, zaczęto plotkować, czemu nauczycielka nie może sobie nikogo znaleźć. Tym bardziej, że rodziny pozakładali już jej znajomi i przyjaciele. Wtedy w jej życiu pojawił się Jerzy P., biznesmen, znany w lokalnym środowisku. To był rok 1997. Mężczyzna zjawił się w szkole, w której pracowała Mariola M. i od razu wpadł jej w oko. Był przewodniczącym rady rodziców. Kobieta wiedziała, że to oznacza, że ma rodzinę, żonę i trójkę dzieci, jak się później okazało. Mimo tego między Jerzym P. a nauczycielką zaiskrzyło, aż w końcu po pewnym czasie wdali się w romans. Mężczyzna wielokrotnie obiecywał kobiecie, że zostawi dla niej rodzinę. Tak przynajmniej w toku śledztwa twierdziła Mariola. Kiedy jednak ona na to naciskała, Jerzy P. zmieniał temat. Nauczycielka nie chciała przesadzać ze swoją natarczywością, bo bała się, że wystraszy ukochanego. Tym bardziej, że miał żonę i dzieci, więc miał do czego wracać. Wśród nich były dwie dorosłe córki, które już wyprowadziły się z domu, oraz Piotr, najmłodszy. 11-letni chłopiec, który uczęszczał do szkoły podstawowej. Jedyny syn, oczko w głowie Jerzego P. Podczas śledztwa domniemywano, że mężczyzna ze względu na syna nie chciał porzucać rodziny. 11-letni chłopiec nie zrozumiałby tej decyzji. Mariola M. liczyła na to, że może kiedy chłopiec dorośnie, mężczyzna w końcu spełni daną jej obietnicę, ale jednocześnie traciła cierpliwość i nie chciała tak długo czekać. Romans trwał 4 lata. Początkowo parze udawało się ukrywać ich relacje, ale specyfika życia w małej miejscowości była nieubłagana. W Czarnej Białostockiej po pewnym okresie aż huczało od plotek. To wszystko najbardziej odbiło się na reputacji Marioli M. Niegdyś lubiana i szanowana nauczycielka stała się obiektem drwin, a nawet prześladowań. Mówiło się, że uwiodła jednego z najbogatszych ludzi w mieście, że chce rozbić szczęśliwą rodzinę, że omotała zajętego mężczyznę. Straciła znajomych, odwrócili się od niej przyjaciele i sąsiedzi. Zaczęła też otrzymywać głuche telefony, ktoś wysyłał jej pogróżki i choć nadal miała wsparcie rodziców, którzy kochali córkę mimo plotek, a także Jerzego P., to sącząca się do niej nienawiść zaczynała ją pogrążać. Mariola nie chciała jednak zakończyć romansu, trzymała się go nawet wbrew błaganiom jej matki, która prosiła o zerwanie z biznesmenem. Po 4 latach związku Jerzy P. zakończył relację z Mariolą. Wtedy jej życie zawaliło się jak domek z kart. Urojenia dotyczące tego, że mężczyzna porzuci dla niej żonę i stworzy z nią rodzinę, wróciły do nauczycielki ze zdwojoną siłą. Jerzy P. zerwał z nią kontakt, bo kobieta nie dawała mu spokoju. Robiła wszystko, co w jej mocy, by przekonać kochanka do zmiany zdania. On pozostawał jednak nieugięty. Prawdopodobnie wtedy zrezygnowana i zraniona Mariola M. wpadła na bestialski plan zemsty. 24 kwietnia 2001 roku, niedługo po tym, jak Jerzy P. rzucił Mariolę M., ta postanowiła umówić się z jego żoną. Sądziła, że to spotkanie będzie skutkować rozpadem małżeństwa mężczyzny. Rozmowa nie poszła jednak po jej myśli, więc następnego dnia zaaranżowała spotkanie z 11-letnim wówczas Piotrem P., synem jej kochanka. Chłopiec uczęszczał wtedy do 4 klasy szkoły podstawowej, w której uczyła Mariola M. Z ustaleń medialnych wynika, że mimo młodego wieku dziecko miało zdawać sobie sprawę z tego, że ojciec zdradza jego mamę. Wiedział też, kim była kochanka ojca. 25 kwietnia 2001 roku Mariola M. przyszła do pracy nieco wcześniej. Wiedziała, że musi przygotować się do spotkania z 11-latkiem. Zdobyła klucz do gabinetu szkolnej pielęgniarki i poprosiła jakichś uczniów, by sprowadzili do niej Piotra. Nikt nie kwestionował jej prośby, w końcu była nauczycielką, więc mogła mieć do niego jakąś sprawę związaną ze szkołą. Piotruś posłusznie przyszedł do kobiety. Gdy tylko 11-latek przekroczył próg gabinetu, Mariola M. niemal od razu zamknęła drzwi na klucz. To, co działo się w środku, do dziś owiane jest tajemnicą. Szczegółów nie znamy, ale świadkowie relacjonowali, że nagle zaczęli słyszeć krzyki. Nauczycielka prawdopodobnie pokłóciła się z chłopcem. Czy winiła go za to, że Jerzy P. ją zostawił? Czy chciała zemścić się na mężczyźnie, krzywdząc jego syna? A może uważała dziecko za przeszkodę na drodze do związku z biznesmenem? Te pytania zadawali sobie śledczy tuż po tym, co stało się w szkolnym gabinecie. A stała się rzecz straszliwa. Mariola M. chwyciła za nóż introligatorski i zaatakowała 11-letniego Piotrusia. Chłopiec próbował się bronić, ale nie miał szans w starciu z dorosłą kobietą. Otrzymał ciosy ostrzem, głównie w szyję i głowę. Świadkowie słyszący hałasy wydobywające się z pomieszczenia próbowali wejść do środka. Podobno spod drzwi zaczęła też wydobywać się krew, co jeszcze bardziej zaniepokoiło zebrane tam osoby. W końcu jeden z nauczycieli postanowił wyważyć drzwi. Gdy to zrobił, wszyscy przeżyli szok. Widok był przerażający. 11-letni Piotruś miał podcięte gardło, krztusił się krwią, ale jeszcze żył. Niestety, obrażenia były zbyt poważne i chłopiec nie dotrwał do przyjazdu karetki. Ludzie byli przerażeni, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Panika i skupienie na najmłodszych były tak wielkie, że Marioli M. udało się uciec. Wykorzystała sytuację. Gdy świadkowie zorientowali się, że nauczycielka ucieka, spróbowali ją dogonić, lecz było już za późno. Udało jej się opuścić szkołę. Mieszkańcy miasteczka długo nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Uwielbiana przez dzieci nauczycielka zabiła dziecko, niewinnego 11-letniego chłopca. To było dla nich niewyobrażalne. Śmierć Piotrusia, zgodnie z oczekiwaniami kobiety, najbardziej odbiła się na ojcu, Jerzym P. Mężczyzna obwiniał się za to, co się stało. Nie pojawił się nawet na pogrzebie synka, który odbył się 27 kwietnia tego samego roku. To było zbyt wiele dla jego psychiki. Za Mariolą M. wysłano natomiast list gończy, a poszukiwania nauczycielki trwały zaledwie 2 dni. Kobieta ostatecznie sama zadzwoniła do swojej siostry i dała się złapać policji. Podczas składania zeznań przyznała się do winy. Została zatrzymana przez CBS i trafiła do aresztu tymczasowego. Proces rozpoczął się szybko, a jej postawiono zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mariola M. próbowała bronić się tym, że działała w emocjach, że to przez Jerzego P. dokonała tej okrutnej zbrodni. Zeznawała, że tuż przed atakiem Piotruś miał źle się do niej odnosić, że obwiniał ją za to, co działo się z jego tatą, relacją jego rodziców. Nauczycielka uroiła sobie też w głowie, że to 11-latek był sprawcą pogróżek i głuchych telefonów, jakie dostawała, choć śledczy nigdy tego nie potwierdzili. Podczas procesu obrońca Marioli M. tłumaczył, że była to zbrodnia dokonana w afekcie, ale sędziowie nie uwierzyli w tę wersję wydarzeń i uznali, że nauczycielka zaplanowała morderstwo chłopca. Tym bardziej, że nie wyraziła skruchy ani żalu za to, co zrobiła. Ostatecznie kobieta została skazana na 25 lat więzienia. Zakład karny ma opuścić w 2026 roku.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Edyta Górniak, nasza niekwestionowana diwa, znowu na scenie. Tym razem na koncercie Wrocław Przyszłości, gdzie pop i opera mają się połączyć w harmonijną całość. Edyta, która kiedyś śpiewała z samym José Carrerasem, teraz zaprezentuje dwa utwory, w tym Kasztany, w nowej, symfonicznej odsłonie. A jeśli ktoś myślał, że rap to jedyna rzecz, której brakowało w jej karierze, to już nie musi się martwić. Cicho, bo Górniaczka śpiewa.
1: Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki. Klaudia Halejcio, znana aktorka, wzięła ślub w tajemnicy, ale teraz chętnie dzieli się szczegółami tej bajkowej ceremonii. Wzruszające dekoracje i romantyczna sceneria we Francji sprawiły, że goście płakali jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, stworzyli wydarzenie niczym z filmu, a ich córka skradła serca wszystkich obecnych. Teraz fani mogą podziwiać zdjęcia i nagrania, które pokazują, jak perfekcyjnie zaplanowany był ten wyjątkowy dzień. W pociągu z Warszawy do Berlina rozegrał się prawdziwy dramat. Pies jednego z pasażerów, 18-letni bulldog, nie przeżył podróży w upale, który w wagonie przypominał saunę. Jakub Żulczyk, świadek zdarzenia, opisał wstrząsające chwile, gdy pasażerowie próbowali ratować zwierzę. Może to wina kolei, a może właściciela, który zdecydował się na podróż z psem w tak ekstremalnych warunkach. Jedno jest pewne, jeśli ktoś twierdzi, że takie upały to norma, to chyba nie wie, co mówi.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: W Chwałkowie podczas festiwalu Bangarang zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę dosłownie, podpalając krzyże na scenie. Ten artystyczny performance wywołał burzę wśród lokalnych władz i polityków, którzy uznali to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i zespół tłumaczą, że to tylko część show, ale nie wszyscy są przekonani. Czy sztuka powinna mieć granice, czy może płonąć jak krzyże na festiwalu? Michał Kasin, znany tancerz, zaskoczył wszystkich swoją niesamowitą metamorfozą. Jeszcze niedawno narzekał na stres i złe nawyki, a teraz pokazuje wyrzeźbione ciało, które wprawia fanów w osłupienie. Kasin podkreśla, że nie było żadnych cudownych diet, tylko ciężka praca i determinacja. Jego przesłanie? Każdy może przejść przez trudny moment i wyjść z niego silniejszy. Rancho wraca na ekrany, a w Wilkowyjach znowu zawrzało. Plotki o plebanii okazały się nieco przesadzone, bo to nie proboszcz, a produkcja postanowiła zakończyć współpracę z parafią w Jeruzalu. Fani mogą spać spokojnie, bo choć nie zobaczymy już Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, to na plan wracają ulubieni aktorzy. Ciekawe, czy nowe wątki dorównają emocjom, jakie wywoływały wojny bliźniaków Koziołów. Świat kina żegna Devek Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Seweryn Krajewski, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz cieszy się spokojem w Stanach Zjednoczonych. Po latach burzliwych relacji i sukcesów z Czerwonymi Gitarami, artysta postanowił zniknąć z radarów mediów. Jego przyjaciel zdradza, że Krajewski wiedzie życie w rytmie plażowych fal, z dala od fleszy i zgiełku. Cóż, może właśnie tego potrzebował. Ciszy i spokoju, zamiast kolejnych hitów na listach przebojów. Don Airey, klawiszowiec Deep Purple, zdradził, że jego muzyczna kariera nie byłaby taka sama bez polskiego nauczyciela fortepianu, Ryszarda Baxta. Ten genialny pianista, który przeżył wojnę w Związku Radzieckim, a potem osiedlił się w Wielkiej Brytanii, miał niebywały talent do wbijania wiedzy do głowy. Airey wspomina, jak Baxt krzyczał: każdy palec, każda nuta musi być równa. Co do dziś dźwięczy mu w uszach podczas solówek. Wygląda na to, że nawet w rockowym świecie polska szkoła muzyczna ma swoje niezapomniane piętno. Flor Jansen, znana z potężnego głosu Nightwish, szykuje się na solowy występ w Warszawie. Już 29 stycznia przyszłego roku w Progresji usłyszymy jej poprockowe brzmienia z symfonicznym rozmachem. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową królową melodyjnego rocka? Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tego muzycznego spektaklu. Metallica kończy swoją 3-letnią trasę koncertową M72 World Tour z przytupem, a ich występy w Wielkiej Brytanii nie przestają zaskakiwać. W Cardiff zespół nie tylko wyprzedał wszystkie bilety, ale też wsparł lokalny bank żywności kwotą 20 tysięcy funtów. Jednak prawdziwą sensację wywołał występ, podczas którego muzycy zagrali zakazany na stadionie utwór Toma Jonesa, Delilah. Metallica udowadnia, że nawet w erze cancel culture potrafi zagrać na nosie konwenansom.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj po południu wybuchł pożar w komendzie rejonowej policji na Pradze Północ w Warszawie. Ogień pojawił się w jednym z biur, ale straż pożarna szybko opanowała sytuację. Nikt nie ucierpiał, a praca jednostki nie została zakłócona. Przyczyną pożaru mogło być zwarcie w instalacji elektrycznej monitora.
2: Stołeczny Szpital Południowy ponownie znalazł się w centrum uwagi. Dziennikarze ujawnili, że bliscy zmarłych pacjentów byli nakłaniani do korzystania z usług konkretnego zakładu pogrzebowego. W przypadku odmowy napotykali na trudności. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie, a także bada inne nieprawidłowości w szpitalu.
1: Środowisko kolarskie pogrążone jest w żałobie po tragicznej śmierci dwóch uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał zginęli podczas niedzielnego wyścigu. W mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające pożegnania, a okoliczności tragedii bada policja. Kazimierz był legendą przasnyckiego kolarstwa, a Michał reprezentował klub Katena Wyszków. Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Ireny Paśnik, znanej jako Irka, zasłużonej łączniczki i sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, oddał hołd tej wybitnej postaci, podkreślając jej zasługi dla stolicy. Irena Paśnik w październiku skończyłaby 101 lat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S-17 w okolicach Garwolina doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat jechali rowerami pod prąd, co mogło skończyć się tragedią. Policja szybko zareagowała, zabezpieczając dzieci i kontaktując się z ich opiekunami. Funkcjonariusze przypominają, że drogi ekspresowe są absolutnie niedostępne dla rowerzystów.
1: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznego incydentu. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking przeszła przez tory tuż przed rozpędzonym pociągiem Intercity, ignorując opuszczone szlabany. Nagranie z tego zdarzenia, które miało miejsce w marcu, zyskało ogromną popularność w sieci. Internauci krytykują lekkomyślność seniorki, ale też podkreślają jej niesamowite szczęście.
2: 21-letni Artem S. został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce, próbując uciec na Ukrainę po zabójstwie swojego rodaka. Mężczyzna przyznał się do zaćgania 35-latka podczas spotkania, które miało wyjaśnić osobisty konflikt. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa, a sąd rozpatruje wniosek o tymczasowe aresztowanie. Artemowi S. grozi dożywocie.
1: Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w pociągu relacji Warszawa-Berlin, gdzie zmarł 8-letni buldog. Pisarz Jakub Żulczyk, będący świadkiem zdarzenia, relacjonował, że w przedziale panował potworny upał. Mimo prób reanimacji, pies nie przeżył. Właściciel opuścił pociąg w Świebodzinie z martwym zwierzęciem, prawdopodobnie szukając pomocy weterynaryjnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Starsza kobieta z Krakowa, nie mogąc opuścić mieszkania z powodu problemów zdrowotnych, poprosiła o pomoc Straż Miejską. Jej syn, który zwykle się nią opiekuje, był poza miastem. Strażnicy miejscy zareagowali szybko i zrobili zakupy spożywcze dla seniorki. Dzięki temu kobieta mogła spokojnie czekać na powrót syna. Nie.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, zbudowany na dawnym terenie militarnym, wciąż poszukuje nowych pracowników. Pomimo otwarcia 10 czerwca, resort nadal rekrutuje personel z całej Polski, oferując zakwaterowanie w zaadaptowanych budynkach pokoszarowych. Wśród poszukiwanych są m.in. kucharze, kelnerzy i technicy obsługujący basen. W miniony weekend funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 47 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Wśród zatrzymanych znalazł się 21-letni obywatel Ukrainy, podejrzany o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Migranci pochodzili z krajów takich jak Sudan, Somalia, Iran czy Egipt. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty i otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski oraz państw strefy Schengen. W powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna 2-letni chłopiec, ubrany jedynie w pieluchę, spacerował boso środkiem jezdni. Na szczęście zauważył go policjant, który natychmiast zaopiekował się dzieckiem. Po krótkich poszukiwaniach chłopiec wrócił bezpiecznie do swojej mamy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W województwie podlaskim doszło do kolejnej tragedii nad wodą. W Sokółce z zalewu wyłowiono ciało 17-letniego chłopca. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia. To już drugi przypadek utonięcia w regionie w ciągu ostatnich dni, co przypomina o konieczności zachowania ostrożności podczas upałów.
1: Na trasie S8 z Białegostoku do Warszawy doszło do zderzenia dwóch ciężarówek w okolicach Rudki Kosaki. Jeden z pojazdów przewoził mąkę, która wysypała się na drogę. W wyniku wypadku zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Policja pracuje na miejscu zdarzenia.
2: Sąd Okręgowy w Suwałkach skazał 55-letniego mężczyznę na 8 lat więzienia za spowodowanie śmierci swojej 91-letniej matki oraz znieważenie jej zwłok. Ciało kobiety znaleziono w walizce w czerwcu ubiegłego roku. Mężczyzna został uznany za winnego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Proces zakończył się wyrokiem 25 czerwca.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 25 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie dobra, a dla Białegostoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym zagraniczne. Granicą. Spółka Widere, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku. Skarbówka wraca do starych rozliczeń i wysyła wezwania do zapłaty podatku nawet sprzed kilkunastu lat. Problem dotyczy osób, które w latach od 2007 do 2008 skorzystały z ulgi meldunkowej, ale nie złożyły dodatkowego oświadczenia. Szacuje się, że 19 tysięcy

0: godziną 18, a 21, by zapewnić stabilność systemu energetycznego. Decyzja wynika z wysokiego zapotrzebowania na prąd spowodowanego upałami oraz niskiej produkcji energii z odnawialnych źródeł. Dodatkowo niektóre elektrownie mają ograniczoną dostępność. Rzecznik PSE uspokaja, że system pracuje stabilnie, a działanie to nie wpływa na odbiorców domowych. Rynek mocy mobilizuje dostawców do gotowości w krytycznych momentach. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
1: Grupa WBS Polski i szwedzki Saab zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 26 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach Celina Brąska, nieustraszona pani detektyw, znajdzie się w poważnych tarapatach. Aktorka Orina Krajewska podzieliła się zdjęciami z planu, na których widać ją z bandażem na głowie i rozwalonym nosem. To oznacza, że Celina w końcu nie uniknie niebezpieczeństwa i zostanie pobita. Wydarzenia te najprawdopodobniej będą miały związek z jej współpracą z inspektorem Majakiem, który kontynuuje śledztwo w sprawie oszusta Andrzeja. Mimo że Celina wyjdzie z tego cało, pytanie, czy zdecyduje się na zmianę zawodu, pozostaje otwarte. Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania i z pewnością dostarczą wielu emocji.
2: Barwy Szczęścia zaskakują nowymi informacjami zza kulis. Karolina Chapko i Jakub Sokołowski, znani z ról Dominiki i Tomasza, okazują się być przyjaciółmi od wielu lat. Choć ich postacie w serialu nie mają wspólnych wątków, prywatnie łączy ich silna więź. Aktorzy podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, co wzbudziło spekulacje o możliwych nowych zwrotach akcji w nadchodzących odcinkach. Po wakacjach widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Czy ich postacie w końcu się spotkają? To okaże się już wkrótce.
1: Na dobre i na złe wraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki-Waligórski, który wcieli się w postać Radka Bieguna. Nowy bohater ma szansę zająć miejsce zmarłego inspektora Piotra Korbana. Radek nie tylko zajmie się sprawą pobitego Maria, ale również porwaniem Niny. Jego obecność w Leśnej Górze nie ograniczy się tylko do pracy, gdyż zbliży się do powracającej Wiki. Czy między nimi zaiskrzy, jak kiedyś między Korbanem a Hanią? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Dziedzictwo w 964 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Cennet i Kancel zawiązują sojusz, by pozbyć się Nany z życia Poyraza. Wykorzystują moment, gdy Poyraz jest z bratem u lekarza, by zmusić Nanę do ciężkiej pracy w garażu. Bez rękawiczek, narażona na żrący kwas, Nana posłusznie wykonuje polecenia. Ale Poyraz wraca na czas, by odkryć intrygę. Bez wahania staje w obronie żony, nie szczędząc słów krytyki matce i bratowej. Poyraz wybiera miłość do Nany ponad rodzinne więzi, zabierając ją z garażu. Odcinek można obejrzeć dziś o 16:05 na TVP1.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W serialu Dziedzictwo nadchodzi emocjonujący odcinek 969, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 5 lipca. Kancel, zażywająca potajemnie niebezpieczne tabletki odchudzające, doprowadzi do nagłego poronienia. Aby ukryć prawdę przed rodziną, oskarży Nanę o zepchnięcie ze schodów. Konflikt między Naną a Kancel narastał od dawna, a teraz osiągnie punkt kulminacyjny. Poyraz odkryje, że to Kancel zniszczyła cenną fotografię jego ojca, próbując obwinić o to Nanę. Rodzina odwróci się od Kancel, a jej sekrety wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić się z oskarżeń? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. W nadchodzącym 972 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Czarna odkrywa tajemnicę Sinana i Ainur, co stawia ją w trudnej sytuacji. Musi zdecydować, czy zachować milczenie, a jednocześnie zmierzyć się z prawdą o swoim małżeństwie z Ibrahimem. Tymczasem Nana i Poyraz planują wspólne życie i szukają nowego mieszkania. W międzyczasie Semih rozpoczyna śledztwo, podejrzewając, że małżeństwo może być fikcją. Odcinek zostanie wyemitowany 8 lipca na kanale TVP 1 o godzinie 16. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla miłośników zawiłych relacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. M jak miłość wciąż trzyma w napięciu swoich fanów. W finale ostatniego sezonu Jagoda, grana przez Katarzynę Kołeczek, wyjechała z Tadeuszem i Dorotką na Hel, co wzbudziło wiele pytań o jej przyszłość w serialu. Aktorka podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyraziła nadzieję na częstsze pojawianie się na ekranie. Twórcy serialu zorganizowali ankietę, której aż 50% widzów domaga się większej roli dla Jagody. Wyniki te mogą wpłynąć na decyzje scenarzystów. Katarzyna Kołeczek została już zauważona na planie nowych odcinków, co potwierdza jej powrót. Fani mogą zatem liczyć na rozwinięcie wątku Jagody w nadchodzących epizodach. Serial Na Sygnale powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi nowościami. W najnowszych odcinkach, które pojawią się jesienią, widzowie wreszcie dowiedzą się, co stało się z Gabrysiem Nowakiem. Zaginiony bohater, poszukiwany przez matkę, przyjaciół i policję, w końcu wróci na ekrany. Jego powrót będzie zaskakujący, ponieważ Gabryś pojawi się w zupełnie nowym wydaniu, z wyrazistym wąsem. Fani już spekulują, czy ta zmiana w wyglądzie symbolizuje nowy etap w jego życiu. Czy Gabryś odnajdzie szczęście z Britney? Czy może zapomni o miłości do Julki? Wszystko to wyjaśni się w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 139 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 lipca o 17.20 na TVP2, dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Bejza skutecznie uniemożliwi Cichanowi i Hanser szczerą rozmowę, co doprowadzi do podpisania pozwu rozwodowego. Cichan, rozżalony i skłócony z matką, podejmie decyzję o opuszczeniu rodzinnego domu. Jasemin zaczyna podejrzewać Bejzę o nieczyste intencje i naciska na wykonanie badań krwi. W międzyczasie dochodzi do gwałtownej szarpaniny między Melichem a Cichanem. Serial, pełen intryg i rodzinnych dramatów, przyciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 19 stopni w Gdańsku, z wiatrem północno-wschodnim o sile 2 metry na sekundę. W Poznaniu zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował polityków, którzy początkowo wyśmiewali jego działania wobec Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, a później przejmowali jego postulaty. W swoim wpisie podkreślił znaczenie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi dla bezpieczeństwa Polski oraz zarzucił przeciwnikom oderwanie od racji stanu i społeczeństwa. Nawrocki zadeklarował, że mówi głosem Polek i Polaków, stojąc na straży ich interesów. Słowa prezydenta mogą wywołać kolejną polityczną burzę. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież i spółki Srebrna. Decyzja dotyczy wszystkich analizowanych wątków, w tym domniemanego oszustwa na ponad 1 000 000 euro. Jarosław Kaczyński, który był przesłuchiwany jako świadek, nie usłyszał zarzutów. Śledczy nie dopatrzyli się znamion przestępstwa. Szczegółowe uzasadnienie decyzji zostanie przedstawione później.
3: Profesor Norman Davis, znany historyk, ostrzega przed eskalacją sporu Polski z Ukrainą o Wołyń i UPA. Podkreśla, że zbrodnia wołyńska to ludobójstwo, ale odpowiedzialność nie powinna spadać na cały naród ukraiński. Davis apeluje o ostrożność w języku i wskazuje, że konflikt może zaszkodzić relacjom polsko-ukraińskim. Proponuje powołanie wspólnej komisji prawdy i pojednania, by leczyć historyczne rany. Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie nabiera tempa. Senator Krzysztof Kwiatkowski z KO apeluje o dokładne zbadanie sprawy przez prokuraturę, podkreślając, że statystyki zgonów są w normie. Wątpliwości budzą jednak doniesienia o nieprawidłowościach, w tym o rzekomych zaniechaniach personelu i skandalicznie wysokich zarobkach. W związku z tym doszło już do zmian w zarządzie szpitala.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Partia PiS od początku 2026 roku zgromadziła blisko 380 tysięcy złotych z darowizn, co wyróżnia się na tle innych ugrupowań, takich jak Koalicja Obywatelska, która otrzymała tylko jedną wpłatę w wysokości 8 tysięcy złotych. To efekt publicznych apeli PiS o wsparcie finansowe po ograniczeniu subwencji budżetowych przez Państwową Komisję Wyborczą. Największe wpłaty dla PiS pochodziły od Andrzeja Gwiazdy i Joanny Dudy Gwiazdy. Każda po 69 tysięcy 900 złotych. Prezes Jarosław Kaczyński podkreśla, że celem jest pozyskanie wielu drobnych darczyńców. Dziś w Palazzolo Acreide na Sycylii odbyło się wyjątkowe święto patrona miasta, świętego Pawła Apostoła. Punktualnie o godzinie 13 z bazyliki wyniesiono relikwie i figurę świętego, co wywołało ogromne emocje wśród zgromadzonych. Uliczki wypełniły się tłumem, a atmosfera była pełna kolorów, dźwięków i wzruszeń. To wydarzenie, łączące wiarę i lokalną tradycję, przyciągnęło tysiące mieszkańców i turystów. W Monako doszło do eksplozji, która początkowo była traktowana jako atak terrorystyczny, ale teraz śledczy badają ją jako usiłowanie zabójstwa. W wyniku wybuchu ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew. Prokuratura podejrzewa, że za atakiem stoi jedna osoba, która pozostaje na wolności. Stan jednej z poszkodowanych kobiet jest krytyczny, a śledczy analizują zapisy z kamer, by ustalić drogę ucieczki sprawcy. Na drodze ekspresowej w Garwolinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Dwóch chłopców w wieku 8 i 9 lat jechało rowerami pod prąd w kierunku Lublina. Policjanci szybko zareagowali na zgłoszenia kierowców i zabrali dzieci w bezpieczne miejsce. Opiekunowie chłopców byli zaskoczeni i nieświadomi, że dzieci znalazły się na trasie szybkiego ruchu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Kartuzach doszło do 2 niebezpiecznych incydentów z udziałem nieletnich. 26 czerwca 15-letni motocyklista uciekał przed policją, a dzień później w Kczewie nietrzeźwe nastolatki na hulajnodze spowodowały wypadek. O dalszym losie młodych uczestników zdarzeń zadecyduje sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad bezpieczeństwem dzieci.
2: Czyszczenie kabiny prysznicowej może być łatwiejsze dzięki domowym sposobom. Połączenie sody oczyszczonej z wodą utlenioną skutecznie usuwa kamień i zacieki. Wystarczy nałożyć pastę na zabrudzone miejsca i po upływie 30 minut spłukać wodą. To proste rozwiązanie pomaga utrzymać łazienkę w czystości na dłużej.
3: Policja i Krajowa Administracja Skarbowa zakończyły operację Kryształ, skoncentrowaną na walce z przestępczością narkotykową. W dniach od 16 do 18 czerwca funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 93 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę i klofedron. Zarzuty usłyszało 7 osób, a 4 z nich trafiły do aresztu. Operacja potwierdziła, że system przesyłek kurierskich jest wykorzystywany do dystrybucji narkotyków.
2: Sekret chrupiących ogórków małosolnych tkwi w dodaniu liści wiśni do każdego słoika. Liście te, bogate w garbniki, zapewniają ogórkom wyjątkową twardość i chrupkość. Przed kiszeniem warto ogórki namoczyć w bardzo zimnej wodzie, co pomoże zachować ich zwartą strukturę. To prosty sposób na idealne przetwory, które królują na polskich stołach w czasie wakacji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Europoseł Nowej Lewicy, Krzysztof Śmiszek, zaskoczył nową fryzurą, którą przygotował specjalnie dla swojego partnera, Roberta Biedronia. Polityk odwiedził modny salon fryzjerski w Warszawie, gdzie mimo upałów zadbał o nienaganny wygląd. Śmiszek i Biedroń, znani z polskiej sceny publicznej, od lat tworzą zgraną parę, łącząc życie prywatne z zawodowym między Polską a Belgią.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński świętują 12 lat małżeństwa, a ich historia miłosna wciąż budzi emocje. Para, która nie przejmuje się 27-letnią różnicą wieku, właśnie ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Izabela, znana z telewizji i mediów społecznościowych, podzieliła się wzruszającym wpisem, dziękując mężowi za wspólne lata. Cóż za bajkowa opowieść, w której miłość i rodzina triumfują nad wszelkimi przeciwnościami. Klaudia Halejcio w końcu przestała bawić się w tajemnice i poślubiła swojego wieloletniego partnera, Oskara Wojciechowskiego. Ceremonia odbyła się w romantycznej scenerii we Francji, a zdjęcia wyglądają jak z hollywoodzkiego filmu. Fani nie mogli się napatrzeć na olśniewającą suknię panny młodej, która była tylko jedną z kilku kreacji tego dnia. Halejcio i Wojciechowski, teraz już oficjalnie małżeństwo, z pewnością nie pozwolą nam zapomnieć o tym wydarzeniu, dzieląc się kolejnymi kadrami z tego wyjątkowego dnia.
2: Maja Bohosiewicz, znana z idealnej sylwetki, zdradza sekret swojej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie są magiczne diety, a zdrowy rozsądek i brak alkoholu. Aktorka przyznaje, że jej organizm już nie toleruje trunków, a po 4 kieliszkach wina czuje się jak po maratonie. Może dorosłość to nie tylko rezygnacja z Aperola, ale i z kaca, który przypomina walkę o życie. Paulina Smaszcz znowu na językach. Trenerka rozwoju osobistego zaskakuje internautów swoją nową, szczupłą sylwetką i blond fryzurą, która nadaje jej świeżości. Czyżby nowy związek dodawał jej skrzydeł? Fani nie mogą uwierzyć, jak bardzo odmieniła się gwiazda, która teraz emanuje energią i pewnością siebie. Czy to efekt aktywnego stylu życia, czy może magia wakacyjnej scenerii?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Małgorzata Jamroży, znana jako Margaret, z grzecznej nastolatki z szansy na sukces, przekształciła się w drapieżną artystkę, której styl to prawdziwa eksplozja kolorów i odwagi. Jej kariera to prawdziwy roller coaster, od skandalicznego teledysku Thank You Very Much po własną wytwórnię muzyczną. Margaret nie boi się kontrowersji, co udowodniła, biorąc szamański ślub w Peru i dokonując apostazji. Dziś, w dniu swoich 35 urodzin, pokazuje, że żyje na własnych zasadach, nie przejmując się konwenansami. Robert Więckiewicz, człowiek, który z budowlańca stał się ikoną polskiego kina, obchodzi dziś swoje 59 urodziny. Jego metamorfoza to prawdziwy hit. Od złodzieja samochodów w Psach 2 do Lecha Wałęsy w filmie Wajdy. Kto by pomyślał, że ten sam facet, który kiedyś kradł auta na ekranie, teraz elektryzuje widzów jako prezydent. A prywatnie? Od lat wierny jednej kobiecie, co w świecie show biznesu jest równie zaskakujące jak jego filmowe role. W 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykują się prawdziwe rewolucje. Ewa Kasprzyk, która zasiadała w jury, odchodzi z programu, a producenci gorączkowo szukają jej zastępstwa. Internauci już wybrali swoją faworytkę, Agatę Kuleszę, która kiedyś wygrała program i już raz zastąpiła Kasprzyk w roli jurorki. Wśród innych kandydatów pojawiają się takie nazwiska jak Kinga Rusin, Doda czy Edyta Górniak. Ciekawe, kto ostatecznie zasiądzie za stołem jurorskim i czy nowe twarze przyniosą jeszcze więcej emocji na parkiet. Wiktor Sas, świeżo upieczony zwycięzca The Voice Kids, już szykuje się do podboju Eurowizji Junior na Malcie. Pod czujnym okiem Tripsa i z pomocą międzynarodowych producentów, w tym nominowanego do Grammy Migi De La Rosy, tworzy piosenkę, która ma zachwycić Europę. Ciekawe, czy 65% polskich słów wystarczy, by podbić serca jury i publiczności. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października, a my trzymamy kciuki za Wiktora.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Taylor Swift w końcu powiedziała tak. I to nie byle komu, bo gwiazdorowi NFL Travisowi Kelce. Po latach burzliwych romansów z takimi gwiazdami jak Joe Jonas, Harry Styles czy Jake Gyllenhaal, Taylor znalazła miłość na stadionie. Czy to koniec jej muzycznych inspiracji? Cóż, fani mogą być pewni, że nawet jeśli, to na pewno nie koniec emocji. Helium, death metalowa supergrupa z Poznania, znów zaskakuje. Po burzliwych zmianach w składzie i współpracy z legendarnym Piotrem Mańkowskim wydali nowy album Humanized. Muzycy twierdzą, że to bezkompromisowy dźwiękowy cios w tematykę zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji. Czyżby metalowcy mieli więcej do powiedzenia o przyszłości technologii niż sami inżynierowie?
2: Deep Purple, zespół, który ma w Polsce więcej koncertów niż niejedna lokalna kapela, zagrał u nas aż 28 razy. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że jeden z tych koncertów w 1993 roku w Zabrzu był momentem, kiedy Richie Blackmore postanowił odejść z zespołu. Roger Glover wspomina, jak promotor płakał ze szczęścia, nie wiedząc, że to koniec pewnej epoki. Polska publiczność, jak zawsze, była fantastyczna, choć nieświadoma, że właśnie była świadkiem historii. Pałkowie podczas Bangarang Festival zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę, dosłownie, podpalając krzyże na scenie. To widowisko wywołało burzę wśród lokalnych władz, które uznały to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i muzycy tłumaczą, że to tylko część artystycznego show, ale czy sztuka naprawdę musi płonąć, by być zauważoną? Władze zapowiadają, że przyjrzą się finansowaniu takich wydarzeń, a festiwalowi grozi utrata dotacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 25 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 21-letni Artem S. został zatrzymany na granicy w Medyce, próbując uciec po zabójstwie 35-letniego mężczyzny. Do zbrodni doszło w powiecie serockim, a motywem miały być osobiste nieporozumienia. Prokuratura potwierdziła, że Artem S. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie.
0: Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat wjechali rowerami na drogę ekspresową S-17 w okolicach Garwolina, co mogło skończyć się tragicznie. Dzieci, jadąc pod prąd i bez kasków, były w miejscu niedozwolonym dla rowerzystów. Policja szybko interweniowała, zabierając chłopców w bezpieczne miejsce. Opiekunowie zostali pouczeni o konieczności stałego nadzoru nad dziećmi. Wczoraj około godziny 17.20 wybuchł pożar w budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 na Pradze Północ. Strażacy szybko opanowali sytuację, a nikt nie ucierpiał. Pożar wybuchł w pustym pomieszczeniu, a pracownicy z sąsiednich biur ewakuowali się sami. Przyczyny zdarzenia są badane, ale podejrzewa się zwarcie instalacji elektrycznej przy monitorze.
1: Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego, został ponownie przesłuchany przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Tym razem lekarz złożył obszerne zeznania, które będą podstawą dalszych działań śledczych. Prokuratura prowadzi dwa postępowania dotyczące nieprawidłowości w szpitalu, w tym podejrzenia oszustwa na ponad 500 000 zł. Śledztwo jest w toku, a kolejne przesłuchania świadków zaplanowano na ten tydzień. Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznej sytuacji. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking zignorowała opuszczone rogatki i przeszła przez tory tuż przed pędzącym pociągiem Intercity. Nagranie z tego zdarzenia, które trafiło do sieci, obejrzano już ponad 730 tysięcy razy. PKP Intercity bada autentyczność materiału, a eksperci przypominają, że takie zachowanie może skończyć się tragicznie. Na terenie Warszawy i okolic trwają ćwiczenia taktyczno-ogniowe wojsk specjalnych. Mieszkańcy mogą zauważyć wzmożony ruch śmigłowców i pojazdów wojskowych. Żołnierze będą poruszać się zarówno w mundurach, jak i ubraniach cywilnych. Ćwiczenia są cykliczne i uzgodnione z władzami lokalnymi. Z końcem czerwca odeszła Irena Paśni, znana jako Irka i Miła, bohaterka Powstania Warszawskiego. Była sanitariuszką i łączniczką w pułku Baszta. W październiku skończyłaby 101 lat. Informacje o jej śmierci przekazał prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
0: Podczas niedzielnego wyścigu Lotto Poland Bike Marathon w Markach doszło do tragedii. Zginęli dwaj kolarze, 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał. Ciała obu mężczyzn odnaleziono w pobliżu trasy zawodów. Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności ich śmierci. W internecie pojawiły się liczne pożegnania, podkreślające ich pasję i zaangażowanie w kolarstwo. W sobotę w zbiorniku Gliniak w Bolęcinie utonął 34-letni mieszkaniec gminy Alwernia. Służby odnalazły jego ciało po zgłoszeniu o pozostawionych na brzegu rzeczach osobistych. Zbiornik ten nie jest kąpieliskiem i charakteryzuje się niebezpiecznymi warunkami. Policja apeluje o rozwagę i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk.
1: W Krakowie starsza kobieta poprosiła Straż Miejską o pomoc, ponieważ nie mogła wyjść z domu po jedzenie. Jej syn, który zwykle robił zakupy, był poza miastem. Funkcjonariusze szybko zareagowali, robiąc zakupy dla seniorki. Dzięki ich wsparciu kobieta mogła cieszyć się pełną lodówką.
0: Dziś przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu rozpoczął się proces 28-letniego Bogusława R., oskarżonego o zabójstwo 37-letniego Mario Z. Do tragicznego zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku w Będzinie. Oskarżony, były zawodnik MMA, twierdzi, że działał w samoobronie, jednak jego zachowanie na korytarzu sądowym budzi wątpliwości. Wraz z nim przed sądem staną Sergiusz D. i Klaudia F., którzy nie udzielili pomocy umierającemu mężczyźnie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, znany jako gigant nad Bałtykiem, to inwestycja warta 1 000 000 000 zł. Budowa tego imponującego obiektu była możliwa dzięki przewadze kapitału własnego inwestora, który pokrył około 70% kosztów. Reszta finansowania pochodziła z kredytów bankowych, co umożliwiło płynne prowadzenie prac budowlanych. Hotel oferuje nie tylko luksusowe pokoje, ale także rozbudowaną infrastrukturę, w tym akwaparki i strefy rekreacyjne.
1: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za zabójstwo przypadkowego mężczyzny w Myślęcinku. Zbrodnia była zaplanowana i dokonana z premedytacją. Po zdarzeniu Łukasz K. przyznał się do winy matce i koledze, który zawiadomił policję. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd zasądził także 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla matki ofiary.
0: powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna dwuletni chłopczyk, ubrany jedynie w pieluszkę, spacerował środkiem drogi. Na szczęście czujny policjant szybko zareagował, biorąc dziecko pod opiekę. Maluch bezpiecznie wrócił do matki, która nie zauważyła jego zniknięcia, gdy karmiła młodsze dziecko. Policja apeluje o większą ostrożność.
1: Tragedia nad wodą w Sokółce. Poniedziałek z zalewu wyłowiono ciało 17-letniego chłopca. To już drugi śmiertelny przypadek w województwie podlaskim w ciągu kilkunastu godzin. Policja apeluje o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, zwłaszcza w czasie upałów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 23 stopnie we Wrocławiu. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 2 metry na sekundę. W Białymstoku zauważymy niewielkie zachmurzenie. Temperaturę 27 stopni, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest dobre, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wiktoria Brzoska, córka twórcy InPostu, założyła własną firmę TerraLine, działającą w sektorze medtech. Startup z Rzeszowa rozwija aplikację, która ma ułatwić pacjentom dostęp do psychoterapeutów. Co ciekawe, Wiktoria postanowiła nie korzystać z finansowego wsparcia ojca, Rafała Brzoski, co wzbudziło duże zainteresowanie. TerraLine już odnosi pierwsze sukcesy, znajdując się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation. Rafał Brzoska nie kryje dumy z niezależności i ambicji córki. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
2: Ousmane Dembele, francuski piłkarz, zdobył złotą piłkę i dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów z PSG. Podczas obecnego mundialu błyszczy formą, zdobywając już 4 bramki, w tym 3 w meczu z Norwegią. Jego droga na szczyt była pełna wyzwań, ale dziś jest liderem reprezentacji Francji, która walczy o tytuł Mistrza Świata. Wkrótce zmierzy się ze Szwecją w 1/6 finału.
0: Radio Super Express. Sport.
1: W emocjonującym meczu w Monterrey Maroko pokonało Holandię po serii rzutów karnych, awansując do 1/8 finału. Spotkanie było pełne zaciętej walki, a obrońca Holandii Jan-Paul van Hekke doznał poważnego urazu głowy po przypadkowym starciu. Mimo prowadzenia Holandii po golu Kodiego, Gakpo Maroko wyrównało w doliczonym czasie dzięki Issie Diopowi, co doprowadziło do dogrywki i ostatecznego triumfu Maroka. Stale Solbakken, selekcjoner Norwegii, wprowadził swoją drużynę do fazy pucharowej mundialu po raz pierwszy od 28 lat. Jego historia jest niezwykła, bo w 2001 roku przeżył zatrzymanie akcji serca podczas treningu. Dziś Norwegia zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej w 1/8 finału, a kluczową rolę może odegrać Erling Haaland, który już strzelił 4 gole w turnieju. Atmosfera w drużynie jest świetna, co może być kluczem do sukcesu. Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. Iga Świątek rozpoczęła Wimbledon 2026 roku od zwycięstwa nad Amerykanką Taylor Townsend. Mecz był pełen emocji, a Polka wygrała po zaciętej walce w 3 setach. 6-1, 2-6, 6-3. Po ostatniej piłce Świątek nie kryła łez, podkreślając, jak ważne było to dla niej zwycięstwo. Mimo trudności w drugim secie udało jej się odwrócić losy spotkania i awansować do kolejnej rundy.
0: Słuchacie Radia Super Express. Iga Świątek przed startem Wimbledonu 2026 potwierdziła, że kontynuuje swoją tradycję zbierania turniejowych ręczników. Zeszłoroczne pamiątki szybko trafiły do rodziny, znajomych i na cele charytatywne. Tenisistka przyznała, że to najlepsze pamiątki z turnieju, a ich popularność tylko motywuje ją do zdobywania kolejnych.
1: Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w odważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu.
2: Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
1: Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura tak samo 26 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Marcin zauważa, że Renata ma coraz większe problemy z emocjami i sugeruje jej powrót na terapię. Renata jednak nie chce o tym słyszeć i oskarża Marcina o romans z Darią. Sytuacja staje się napięta, gdy Renata nakrywa ich na rozmowie i wybucha awantura. Marcin próbuje tłumaczyć, że to tylko przyjacielska pomoc, ale Renata nie daje się przekonać. Konflikt narasta, a Marcin zaczyna mieć dość podejrzeń i oskarżeń. W kolejnych odcinkach Daria próbuje pomóc Marcinowi, ale Renata nie ustępuje i szuka potwierdzenia swoich obaw. Jak potoczą się losy tej skomplikowanej relacji? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic w odcinku 907, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Blanca, pełna nadziei, otrzymuje od Diega dzwoneczek aniołów, co daje jej wiarę w odnalezienie zaginionego dziecka. W tle mieszkańcy ulicy Akacjowej odkrywają, że Christina Nowoa była szantażowana przez przebiegłą Ursulę. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego stan traktuje jako karę za przeszłość. Tymczasem służba organizuje zabawę w arystokracji, korzystając z nieobecności gospodarzy. Serial zachwyca widzów nie tylko intrygami, ale i pięknymi kostiumami, przenosząc nas do Madrytu z początku XX wieku. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berueso, gwarantuje niezapomniane wrażenia. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co w

0: wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową, zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, w które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach.
1: Dziedzictwo w 964 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Sennet i Kansel zawiązują sojusz, by pozbyć się Nany z życia Poirasa. Wykorzystują moment, gdy Poiras jest z bratem u lekarza, by zmusić Nanę do ciężkiej pracy w garażu. Bez rękawiczek, narażona na żrący kwas, Nana posłusznie wykonuje polecenia. Ale Poiras wraca na czas, by odkryć intrygę. Bez wahania staje w obronie żony, nie szczędząc słów krytyki matce i bratowej. Poiras wybiera miłość do Nany ponad rodzinne więzi, zabierając ją z garażu. Odcinek można obejrzeć dziś o 16:05 na TVP1.
0: Serial Teraz albo Nigdy zadebiutował na antenie TVN wiosną 2008 roku i szybko zdobył serca widzów. Opowiadał o grupie przyjaciół po 30, którzy próbowali odnaleźć się w warszawskiej rzeczywistości. Produkcja przyciągała przed telewizory średnio blisko 3 miliony widzów na odcinek, co było fenomenalnym wynikiem. Serial doczekał się 44 odcinków podzielonych na 4 sezony, a jego emisja zakończyła się w październiku 2009 roku. W głównych rolach wystąpili m.in. Marta Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Maciąg i Mateusz Damięcki. Choć od premiery minęło już 15 lat, historie bohaterów wciąż budzą sentyment. Aktorzy przeszli niezwykłe metamorfozy, a ich kariery potoczyły się w różnych kierunkach. Warto zobaczyć, jak dziś wyglądają gwiazdy tego kultowego serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 428, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Maria staje przed trudnym wyborem dotyczącym pracy u księżnej de Abrantes, co może odmienić jej życie. W pałacu narastają napięcia, a mieszkańcy muszą zmierzyć się z bolesnymi prawdami. Pelayo desperacko próbuje odzyskać zaufanie Kataliny, a Pia martwi się o zdrowie swojego syna. Relacja Manuela i Jany przechodzi kryzys, a prawda o intrydze Lorenzo wychodzi na jaw. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w luksusowej posiadłości. W obsadzie m.in. Ana Garcés, Eva Martin i Manuel Regueiro.
0: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu swoich fanów. W finale ostatniego sezonu Jagoda, grana przez Katarzynę Kołeczek, wyjechała z Tadeuszem i Dorotką na Hel, co wzbudziło wiele pytań o jej przyszłość w serialu. Aktorka podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyraziła nadzieję na częstsze pojawianie się na ekranie. Twórcy serialu zorganizowali ankietę, której aż 50% widzów domaga się większej roli dla Jagody. Wyniki te mogą wpłynąć na decyzję scenarzystów. Katarzyna Kołeczek została już zauważona na planie nowych odcinków, co potwierdza jej powrót. Fani mogą zatem liczyć na rozwinięcie wątku Jagody w nadchodzących epizodach.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowy. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejuka, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 19 stopni w Gdańsku. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 2 metry na sekundę. W Poznaniu zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się rosnącym poparciem wśród Polaków. Najnowszy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że niecałe 52% ankietowanych ocenia jego działalność pozytywnie. Wzrost poparcia jest szczególnie widoczny w porównaniu z poprzednim badaniem, gdzie zadowolenie wyraziło ponad 48% respondentów. Prezydent ma największe poparcie wśród wyborców PiS i Konfederacji, podczas gdy sympatycy KO i Nowej Lewicy oceniają go przeważnie negatywnie. Mateusz Morawiecki zdecydował się oddać order księcia Jarosława Mądrego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. To symboliczny gest w odpowiedzi na napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, związane z decyzjami historycznymi Kijowa. Morawiecki podkreśla, że odznaczenie ma stać się symbolem pamięci o ofiarach Rzezi Wołyńskiej. Wcześniej podobne kroki zapowiedzieli inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński. Europosłowie PiS złożyli poprawkę do sprawozdania Parlamentu Europejskiego dotyczącego Ukrainy. Proponują uznanie UPA za organizację o nazistowskim charakterze, odpowiedzialną za masowe zbrodnie na ludności cywilnej. Michał Dworczyk zaapelował do polskich europosłów o wspólne poparcie tej inicjatywy. Głosowanie nad sprawozdaniem odbędzie się w przyszłym tygodniu w Strasburgu.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, oświadczył, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, jeśli będzie gloryfikować Stepana Banderę. Jego słowa wywołały poruszenie w ukraińskich mediach, które interpretują je jako możliwe ostrzeżenie o blokowaniu akcesji przez Polskę. To stanowisko może zaostrzyć spór historyczny między Warszawą a Kijowem i wpłynąć na przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas lotu z Warszawy do Tel Awiwu doszło do niecodziennej sytuacji. Pilot samolotu przez pomyłkę zgłosił porwanie, co spowodowało poderwanie izraelskich myśliwców. Alarm został szybko odwołany, a maszyna skierowana do bułgarskiego Burgas. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a okoliczności zdarzenia będą dokładnie zbadane. Dziś w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył akty mianowania na nowe stanowiska służbowe. Generał brygady Waldemar Gołębiowski został mianowany dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wojskowego. Minister podkreślił także znaczenie utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, kluczowej dla wzmocnienia Wojskowej Służby Zdrowia. Nowo mianowani oficerowie to elita Wojska Polskiego, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność w obliczu współczesnych wyzwań. W Polsce trwa fala upałów, a wielu z nas szuka sposobów na ochłodzenie. Australijczycy, przyzwyczajeni do ekstremalnych temperatur, stosują zasadę 5S, która obejmuje noszenie ochronnej odzieży, stosowanie kremów z filtrem, nakrycia głowy, unikanie słońca i noszenie okularów przeciwsłonecznych. Warto czerpać z ich doświadczeń, by skutecznie chronić się przed słońcem. Posłanka Gabriela Lenartowicz ponownie interweniuje w Ministerstwie Zdrowia w sprawie palenia papierosów na balkonach. Mieszkańcy bloków skarżą się na dym tytoniowy, który wdziera się do ich mieszkań, co jest szczególnie uciążliwe dla dzieci i seniorów. Obecne przepisy nie dają skutecznych narzędzi do walki z tym problemem, a droga sądowa jest zbyt kosztowna i czasochłonna. Posłanka domaga się od ministerstwa konkretnych działań i odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych regulacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sochaczewie policja skutecznie odnalazła nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Po niepokojącym telefonie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Dzięki rozmowie z oficerem dyżurnym udało się zlokalizować chłopca i przekazać go pod opiekę medyczną. Służby przypominają o konieczności reagowania na sygnały świadczące o problemach emocjonalnych bliskich.
3: W piątek, 26 czerwca, w Tarnobrzegu doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Zwierzynieckiej. Dzięki szybkiej reakcji policjantki, żołnierki Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sąsiada udało się bezpiecznie ewakuować 51-letniego mężczyznę. Interweniująca policjantka wymagała pomocy medycznej z powodu zadymienia. To zdarzenie podkreśla skuteczność współpracy służb i mieszkańców.
2: Funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści z nierządu. Akcja odbyła się w 4 województwach, gdzie działało kilkanaście agencji mieszkaniowych. Zabezpieczono gotówkę, telefony, laptopy oraz narkotyki. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a 2 z nich trafiło do tymczasowego aresztu. Śledztwo jest w toku i możliwe są dalsze zatrzymania.
3: Upały i burze sprawiają, że mrówki coraz częściej wchodzą do naszych domów. Zamiast sięgać po chemiczne środki, można wypróbować ekologiczne metody. Prosty roztwór z soku z cytryny i octu skutecznie odstrasza te owady. Wystarczy regularnie spryskiwać nim miejsca, gdzie pojawiają się mrówki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grupa muzyczna Brokis nieoczekiwanie wypromowała marki CeraVe i La Roche-Posay, wspominając o nich w swoim nowym singlu Skincare. Utwór szybko zdobył popularność wśród młodzieży, co firmy kosmetyczne wykorzystały, organizując strefę badań cery podczas koncertu zespołu. Akcja przyciągnęła tłumy, a nagranie z udziałem specjalistki od pielęgnacji zdobyło ponad 1 000 000 odtworzeń w mediach społecznościowych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Szczecinie z temperaturą 22 stopnie. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 28 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cóż za niespodzianka. Julia Bartynowska i Arkadiusz Pożarowszczyk, para z 12 edycji Rolnik szuka żony, wciąż są razem. Mimo że wielu widzów wróżyło im szybki koniec. Julka właśnie skończyła 22 lata, a Arek świętuje sukces w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Czyżby miłość kwitła wśród ekologicznych plonów? Plotki o zaręczynach krążą, a fani nie kryją radości. Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11 edycji Rolnik szuka żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać.
2: Edyta Górniak, nasza niekwestionowana diwa, znowu na scenie. Tym razem na koncercie Wrocław Przyszłości, gdzie pop i opera mają się połączyć w harmonijną całość. Edyta, która kiedyś śpiewała z samym José Carrerasem, teraz zaprezentuje dwa utwory, w tym Kasztany, w nowej, symfonicznej odsłonie. A jeśli ktoś myślał, że rap to jedyna rzecz, której brakowało w jej karierze, to już nie musi się martwić. Cicho, bo Górniaczka śpiewa.
1: Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Klaudia Halejcio, znana aktorka, wzięła ślub w tajemnicy, ale teraz chętnie dzieli się szczegółami tej bajkowej ceremonii. Wzruszające dekoracje i romantyczna sceneria we Francji sprawiły, że goście płakali jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, stworzyli wydarzenie niczym z filmu, a ich córka skradła serca wszystkich obecnych. Teraz fani mogą podziwiać zdjęcia i nagrania, które pokazują, jak perfekcyjnie zaplanowany był ten wyjątkowy dzień. Monika Goździalska, znana z reality show i bezkompromisowych wypowiedzi, postanowiła rozprawić się z narzekaczami na upały. W swoim stylu, pełnym emocji i dosadnych słów, stwierdziła, że woli smażyć się na słońcu niż marznąć zimą. Choć wielu internautów poparło jej podejście, niektórzy nie omieszkali wbić szpilki, komentując jej operacje plastyczne. Goździalska jednak nie przejęła się krytyką, pozostając wierna swojemu wyrazistemu wizerunkowi. W pociągu z Warszawy do Berlina rozegrał się prawdziwy dramat. Pies jednego z pasażerów, 18-letni bulldog, nie przeżył podróży w upale, który w wagonie przypominał saunę. Jakub Żulczyk, świadek zdarzenia, opisał wstrząsające chwile, gdy pasażerowie próbowali ratować zwierzę. Może to wina kolei, a może właściciela, który zdecydował się na podróż z psem w tak ekstremalnych warunkach. Jedno jest pewne, jeśli ktoś twierdzi, że takie upały to norma, to chyba nie wie, co mówi. W Chwałkowie podczas festiwalu Bangarang zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę dosłownie, odpalając krzyże na scenie. Ten artystyczny performance wywołał burzę wśród lokalnych władz i polityków, którzy uznali to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i zespół tłumaczą, że to tylko część show, ale nie wszyscy są przekonani. Czy sztuka powinna mieć granice, czy może płonąć jak krzyże na festiwalu?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rancho wraca na ekrany, a w Wilkowyjach znowu zawrzało. Plotki o plebanii okazały się nieco przesadzone, bo to nie proboszcz, a produkcja postanowiła zakończyć współpracę z parafią w Jeruzalu. Fani mogą spać spokojnie, bo choć nie zobaczymy już Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, to na plan wracają ulubieni aktorzy. Ciekawe, czy nowe wątki dorównają emocjom, jakie wywoływały wojny bliźniaków Koziołów. Świat kina żegna Devek Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem. Pani Pearl Jam wciąż trzymają kciuki i zadają sobie pytanie, kto zastąpi Matta Camerona za perkusją. Po niemal roku od jego odejścia zespół nadal milczy, a spekulacje nie ustają. Kim Tiles z Soundgarden dorzucił swoje 3 grosze, wskazując Josha Frisa i Barretta Martina jako potencjalnych następców. Tymczasem Pearl Jam szykuje się do występu na festiwalu Ohana we wrześniu. Ale kto zasiądzie za bębnami, to nadal wielka tajemnica.
2: Metallica kończy swoją 3-letnią trasę koncertową M72 World Tour z przytupem, a ich występy w Wielkiej Brytanii nie przestają zaskakiwać. W Cardiff zespół nie tylko wyprzedał wszystkie bilety, ale też wsparł lokalny bank żywności kwotą 20 tysięcy funtów. Jednak prawdziwą sensację wywołał występ, podczas którego muzycy zagrali zakazany na stadionie utwór Toma Jonesa Delilah. Metallica udowadnia, że nawet w erze cancel culture potrafi zagrać na nosie konwenansom.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Toruniu prognozowana temperatura to 25 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 28 stopni, a wiatr wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Wczoraj po południu wybuchł pożar w komendzie rejonowej policji na Pradze Północ w Warszawie. Ogień pojawił się w jednym z biur, ale straż pożarna szybko opanowała sytuację. Nikt nie ucierpiał, a praca jednostki nie została zakłócona. Przyczyną pożaru mogło być zwarcie w instalacji elektrycznej monitora.
1: Stołeczny Szpital Południowy ponownie znalazł się w centrum uwagi. Dziennikarze ujawnili, że bliscy zmarłych pacjentów byli nakłaniani do korzystania z usług konkretnego zakładu pogrzebowego. W przypadku odmowy napotykali na trudności. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie, a także bada inne nieprawidłowości w szpitalu.
0: Środowisko kolarskie pogrążone jest w żałobie po tragicznej śmierci dwóch uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał zginęli podczas niedzielnego wyścigu. W mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające pożegnania, a okoliczności tragedii bada policja. Kazimierz był legendą przasnyskiego kolarstwa, a Michał reprezentował klub Catena Wyszków. Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Ireny Paśnik, znanej jako Irka, zasłużonej łączniczki i sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, oddał hołd tej wybitnej postaci, podkreślając jej zasługi dla stolicy. Irena Paśnik w październiku skończyłaby 101 lat.
1: Na drodze ekspresowej S-17 w okolicach Garwolina doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat jechali rowerami pod prąd, co mogło skończyć się tragedią. Policja szybko zareagowała, zabezpieczając dzieci i kontaktując się z ich opiekunami. Funkcjonariusze przypominają, że drogi ekspresowe są absolutnie niedostępne dla rowerzystów.
0: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznego incydentu. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking przeszła przez tory tuż przed rozpędzonym pociągiem Intercity, ignorując opuszczone szlabany. Nagranie z tego zdarzenia, które miało miejsce w marcu, zyskało ogromną popularność w sieci. Internauci krytykują lekkomyślność seniorki, ale też podkreślają jej niesamowite szczęście.
1: 21-letni Artem S. został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce, próbując uciec na Ukrainę po zabójstwie swojego rodaka. Mężczyzna przyznał się do zadźgania 35-latka podczas spotkania, które miało wyjaśnić osobisty konflikt. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa, a sąd rozpatruje wniosek o tymczasowe aresztowanie. Artemowi S. grozi dożywocie. W Warszawie w poniedziałkowy wieczór w Parku Praskim znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja próbuje ustalić jego tożsamość, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci i ewentualny udział osób trzecich. Ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej.
0: PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegają przed niebezpiecznym trendem train surfing, który dotarł do Warszawy i już doprowadził do tragicznych wypadków. Młodzi ludzie ryzykują życie, jeżdżąc na dachach pociągów i publikując filmy w internecie. W maju w Warszawie zginął 16-latek, a w Parzniewie 18-letnia dziewczyna została porażona prądem. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Starsza kobieta z Krakowa, nie mogąc opuścić mieszkania z powodu problemów zdrowotnych, poprosiła o pomoc Straż Miejską. Jej syn, który zwykle się nią opiekuje, był poza miastem. Strażnicy miejscy zareagowali szybko i zrobili zakupy spożywcze dla seniorki. Dzięki temu kobieta mogła spokojnie czekać na powrót syna. Nie. W Skawcach, w powiecie wadowickim, 53-letni kierowca wjechał samochodem do zalanego kamieniołomu. Mężczyzna miał ponad 2,8 promila alkoholu we krwi i cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Zdołał wydostać się z tonącego auta i dotrzeć na brzeg, gdzie zatrzymali go policjanci. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy obiekt hotelowy w kraju, został oficjalnie otwarty 10 czerwca. Budowa wzbudzała kontrowersje, głównie z powodu wycinki 1700 drzew. Jednak wokół hotelu zasadzono aż 3900 nowych drzewek, co przywróciło zielony krajobraz. Inwestycja ma przyciągnąć turystów i wspierać lokalną gospodarkę, choć nie brakuje głosów krytyki dotyczących jej wpływu na środowisko. W miniony weekend funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 47 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Wśród zatrzymanych znalazł się 21-letni obywatel Ukrainy, podejrzany o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Migranci pochodzili z krajów takich jak Sudan, Somalia, Iran czy Egipt. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty i otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski oraz państw strefy Schengen. W powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna 2-letni chłopiec, ubrany jedynie w pieluchę, spacerował boso środkiem jezdni. Na szczęście zauważył go policjant, który natychmiast zaopiekował się dzieckiem. Po krótkich poszukiwaniach chłopiec wrócił bezpiecznie do swojej mamy.
0: Na trasie S8 z Białegostoku do Warszawy doszło do zderzenia dwóch ciężarówek w okolicach Rudki Kosaki. Jeden z pojazdów przewoził mąkę, która wysypała się na drogę. W wyniku wypadku zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Policja pracuje na miejscu zdarzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku niewielkie zachmurzenie i temperatura 27 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie dobra, a dla Białegostoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym za granicą. Spółka Widere, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku. Skarbówka wraca do starych rozliczeń i wysyła wezwania do zapłaty podatku nawet sprzed kilkunastu lat. Problem dotyczy osób, które w latach od 2007 do 2008 skorzystały z ulgi meldunkowej, ale nie złożyły dodatkowego oświadczenia. Szacuje się, że może to dotyczyć nawet 19 tysięcy Polaków, a kwoty sięgają setek tysięcy złotych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2025 roku uznał, że wystarczał sam meldunek, ale nie został opublikowany, więc nie ma skutków prawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o reakcję państwa, ale Ministerstwo Finansów nie planuje zmian. W efekcie wiele osób nadal żyje w podatkowej niepewności.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły dziś okres przywołania na rynku mocy. Mechanizm ten został uruchomiony między godziną 18 a 21, by zapewnić stabilność systemu energetycznego. Decyzja wynika z wysokiego zapotrzebowania na prąd spowodowanego upałami oraz niskiej produkcji energii z odnawialnych źródeł. Dodatkowo niektóre elektrownie mają ograniczoną dostępność. Rzecznik PSE uspokaja, że system pracuje stabilnie, a działanie to nie wpływa na odbiorców domowych. Rynek mocy mobilizuje dostawców do gotowości w krytycznych momentach. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
0: Grupa WBS Polski i szwedzki SAP zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Bydgoszczy, gdzie temperatura osiągnie 26 stopni. Z kolei w Warszawie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą podobnie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1020. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Zostanie wyemitowany w niedzielę 5 lipca, Kansel posunie się do dramatycznego kłamstwa. Po polonieniu spowodowanym przez tabletki odchudzające, oskarży Nanę o zrzucenie jej ze schodów. Poiraz odkryje, że Kansel zniszczyła zdjęcie jego ojca, próbując obwinić za to Nanę. Rodzina odetnie się od Kansel, a jej tajemnice wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić swoje imię? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD.
1: W najbliższym odcinku telenoweli Dziedzictwo Sinan stanie przed trudnym wyborem. W 969 epizodzie, który TVP wyemituje w niedzielę, 5 lipca, bohater spróbuje przekonać Ainur do udziału w jego intrydze. Zdesperowany Sinan wyjawi jej rodzinny sekret, obwiniając się za śmierć brata. Czy to poruszające wyznanie zmieni decyzję Ainur? Czy zdecyduje się odegrać rolę ukochanej, by pomóc Sinanowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP. VOD. M jak miłość powraca z nowym sezonem już we wrześniu. Michalina Sosna, odtwórczyni roli Kamy, potwierdziła, że nowy odcinek numer 1937 pojawi się właśnie wtedy. Choć były plotki o wcześniejszym starcie, wszystko wskazuje na wrzesień. Aktorka nie tylko zapowiedziała powrót serialu, ale także podzieliła się ciepłymi życzeniami na wakacje. Zachęca do odpoczynku, zabawy i dbania o siebie. Wspomina o radości z prostych przyjemności, jak jedzenie truskawek czy kąpiele w morzu. Aktorzy pracują na planie, by dostarczyć widzom nowe emocje. Czekamy z niecierpliwością na powrót ulubionych bohaterów. Na dobre i na złe wraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki-Waligórski, który wcieli się w postać Radka Bieguna. Nowy bohater ma szansę zająć miejsce zmarłego inspektora Piotra Korbana. Radek nie tylko zajmie się sprawą pobitego Maria, ale również porwaniem Niny. Jego obecność w Leśnej Górze nie ograniczy się tylko do pracy, gdyż zbliży się do powracającej Wiki. Czy między nimi zaiskrzy, jak kiedyś między Korbanem a Hanią? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym jesiennym sezonem. Już we wrześniu na antenie Polsatu zobaczymy nowe odcinki, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00. W rodzinie Olszewskich dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Darek, syn bezwzględnego Bolesława, postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Z naładowaną bronią wkroczy do domu ojca, co może zakończyć się krwawą tragedią. Małżeństwo Elizy i Bolesława od lat przypominało pole bitwy, a teraz Eliza zdecydowała się na rozwód. Konflikt osiągnie apogeum, gdy na jaw wyjdą intymne sekrety Elizy. Czy Darek doprowadzi swój plan do końca? Tego dowiemy się już wkrótce. Barwy Szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową i zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, w które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach. M jak miłość wciąż trzyma w napięciu swoich fanów. W finale ostatniego sezonu Jagoda, grana przez Katarzynę Kołeczek, wyjechała z Tadeuszem i Dorotką na Hel, co wzbudziło wiele pytań o jej przyszłość w serialu. Aktorka podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyraziła nadzieję na częstsze pojawianie się na ekranie. Twórcy serialu zorganizowali ankietę, której aż 50% widzów domaga się większej roli dla Jagody. Wyniki te mogą wpłynąć na decyzje scenarzystów. Katarzyna Kołeczek została już zauważona na planie nowych odcinków, co potwierdza jej powrót. Fani mogą zatem liczyć na rozwinięcie wątku Jagody w nadchodzących epizodach. Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 139 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 lipca o 17:20 na TVP2, dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Bejza skutecznie uniemożliwi Cichanowi i Hanser szczerą rozmowę, co doprowadzi do podpisania pozwu rozwodowego. Cichan, rozżalony i skłócony z matką, podejmie decyzję o opuszczeniu rodzinnego domu. Jasemin zaczyna podejrzewać Bejzę o nieczyste intencje i naciska na wykonanie badań krwi. W międzyczasie dochodzi do gwałtownej szarpaniny między Melichem a Cichanem. Serial, pełen intryg i rodzinnych dramatów, przyciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowej. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejuka, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada

0: składa się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się rosnącym poparciem wśród Polaków. Najnowszy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że niecałe 52% ankietowanych ocenia jego działalność pozytywnie. Wzrost poparcia jest szczególnie widoczny w porównaniu z poprzednim badaniem, gdzie zadowolenie wyraziło ponad 48% respondentów. Prezydent ma największe poparcie wśród wyborców PiS i Konfederacji, podczas gdy sympatycy KO i Nowej Lewicy oceniają go przeważnie negatywnie. Od 1 lipca obowiązuje nowa lista leków refundowanych, przynosząc zmiany dla pacjentów. Nowoczesne leki na nadciśnienie i niewydolność serca będą łatwiej dostępne i tańsze. Pojawi się 177 nowych produktów, w tym 25 nowych terapii, z czego 10 to leki onkologiczne. Mimo obniżek dla 449 pozycji dopłaty wzrosną. W Polsce trwa fala upałów, a wielu z nas szuka sposobów na ochłodzenie. Australijczycy, przyzwyczajeni do ekstremalnych temperatur, stosują zasadę 5S, która obejmuje noszenie ochronnej odzieży, stosowanie kremów z filtrem, nakrycia głowy, unikanie słońca i noszenie okularów przeciwsłonecznych. Warto czerpać z ich doświadczeń, by skutecznie chronić się przed słońcem.
2: W Kartuzach doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów z udziałem nieletnich. 26 czerwca 15-letni motocyklista uciekał przed policją, a dzień później w Kczewie nietrzeźwe nastolatki na hulajnodze spowodowały wypadek. O dalszym losie młodych uczestników zdarzeń zadecyduje sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad bezpieczeństwem dzieci.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hiacynty to piękne rośliny, które mogą zdobić nasze ogrody przez wiele lat, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowym zabiegiem jest wykopywanie cebulek na początku lipca, co zapobiega chorobom i gniciu. Po wykopaniu cebulki należy oczyścić i przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu. Dzięki temu hiacynty zakwitną ponownie w przyszłym roku. W Sochaczewie policja skutecznie odnalazła nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Po niepokojącym telefonie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Dzięki rozmowie z oficerem dyżurnym udało się zlokalizować chłopca i przekazać go pod opiekę medyczną. Służby przypominają o konieczności reagowania na sygnały świadczące o problemach emocjonalnych bliskich.
2: Wczoraj na stacji paliw w Zgierzu doszło do niebezpiecznego zdarzenia związanego z upałami. 37-letni mężczyzna z objawami przegrzania organizmu otrzymał pomoc od funkcjonariuszy ruchu drogowego. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego. Mężczyzna trafił do szpitala, a służby apelują o ostrożność podczas upałów.
0: Policjanci ze Świebodzina zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa z użyciem broni czarnoprochowej. Do zdarzenia doszło 24 czerwca, a sprawca został ujęty kilka godzin po oddaniu strzałów. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na co najmniej 10 lat.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątek, 26 czerwca, w Tarnobrzegu doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Zwierzynieckiej. Dzięki szybkiej reakcji policjantki, żołnierki Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sąsiada udało się bezpiecznie ewakuować 51-letniego mężczyznę. Interweniująca policjantka wymagała pomocy medycznej z powodu zadymienia. To zdarzenie podkreśla skuteczność współpracy służb i mieszkańców.
0: Imiona takie jak Anna, które przetrwały tysiąclecia, zyskują na popularności wśród rodziców szukających ponadklasowych wyborów. Anna, pochodząca z hebrajskiego i oznaczająca łaskę lub wdzięk, jest jednym z najstarszych imion świata. Brzmi nowocześnie i uniwersalnie w wielu językach, nie narzucając wieku ani charakteru. W dobie poszukiwania oryginalności klasyczne imiona pokazują, że elegancja tkwi w tradycji. Sekret chrupiących ogórków małosolnych tkwi w dodaniu liści wiśni do każdego słoika. Liście te, bogate w garbniki, zapewniają ogórkom wyjątkową twardość i chrupkość. Przed kiszeniem warto ogórki namoczyć w bardzo zimnej wodzie, co pomoże zachować ich zwartą strukturę. To prosty sposób na idealne przetwory, które królują na polskich stołach w czasie wakacji. Inwestycje w lądową energetykę wiatrową napotykają na blokady ze strony wojska. Poseł Jarosław Krajewski pyta Ministerstwo Obrony Narodowej o skalę tego zjawiska i przyczyny negatywnych decyzji. Wojsko często wskazuje na bliskość lotnisk i zakłócenia systemów jako powody odmów. Ministerstwo zapowiada uproszczenie procedur, ale szczegóły i terminy wprowadzenia zmian pozostają nieznane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Upały i burze sprawiają, że mrówki coraz częściej wchodzą do naszych domów. Zamiast sięgać po chemię, chemiczne środki, można wypróbować ekologiczne metody. Prosty roztwór z soku z cytryny i octu skutecznie odstrasza te owady. Wystarczy regularnie spryskiwać nim miejsca, gdzie pojawiają się mrówki. Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, została sfotografowana podczas wypoczynku na plaży w Sopocie. W towarzystwie męża, Piotra Zielińskiego, korzystała z pięknej pogody i spokojnych chwil nad wodą. Zdjęcia pokazują ją w swobodnym, wakacyjnym wydaniu, z dala od politycznego zgiełku. To rzadki widok, ponieważ Kaczyńska zwykle strzeże swojej prywatności.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 28 stopni. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Krakowie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda, zamiast cieszyć się hiszpańskim słońcem, postanowiła skrócić urlop i wrócić do Polski. Powód? Dramatyczna sytuacja w schronisku dla zwierząt w Nowym Targu, gdzie upały sięgają 40 stopni, a drzwi są zamknięte przed pomocą. Gwiazda, znana z zaangażowania w pomoc zwierzętom, nie mogła pozostać obojętna. Nawet media wezwała na pomoc, choć zazwyczaj z nimi nie współpracuje. Czyżby wakacje z mamą nie były aż tak ważne, jak ratowanie zwierząt? Edyta Górniak, nasza niekwestionowana diwa, znowu na scenie. Tym razem na koncercie Wrocław Przyszłości, gdzie pop i opera mają się połączyć w harmonijną całość. Edyta, która kiedyś śpiewała z samym José Carrerasem, teraz zaprezentuje dwa utwory, w tym Kasztany, w nowej, symfonicznej odsłonie. A jeśli ktoś myślał, że rap to jedyna rzecz, której brakowało w jej karierze, to już nie musi się martwić. Cicho, bo Górniaczka śpiewa.
2: Klaudia Halejcio, znana aktorka, wzięła ślub w tajemnicy, ale teraz chętnie dzieli się szczegółami tej bajkowej ceremonii. Wzruszające dekoracje i romantyczna sceneria we Francji sprawiły, że goście płakali jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, stworzyli wydarzenie niczym z filmu, a ich córka skradła serca wszystkich obecnych. Teraz fani mogą podziwiać zdjęcia i nagrania, które pokazują, jak perfekcyjnie zaplanowany był ten wyjątkowy dzień. W pociągu z Warszawy do Berlina rozegrał się prawdziwy dramat. Pies jednego z pasażerów, 18-letni bulldog, nie przeżył podróży w upale, który w wagonie przypominał saunę. Jakub Żulczyk, świadek zdarzenia, opisał wstrząsające chwile, gdy pasażerowie próbowali ratować zwierzę. Może to wina kolei, a może właściciela, który zdecydował się na podróż z psem w tak ekstremalnych warunkach. Jedno jest pewne, jeśli ktoś twierdzi, że takie upały to norma, to chyba nie wie, co mówi.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Tomasz Szuchart, znany z ról, które mrożą krew w żyłach, ponownie zaskoczył widzów. Jego kreacja przemocowego męża w filmie Dom Dobry Smarzowskiego wywołała prawdziwą burzę emocji. Niektórzy widzowie po seansie postanowili nawet zmienić swoje życie, co tylko potwierdza, że sztuka potrafi być bardziej realna niż rzeczywistość. Szuchart, mimo że na ekranie przeraża, w życiu prywatnym cieszy się spokojem w objęciach swojej rodziny, co pozwala mu wrócić do normalności po tak intensywnych rolach. Robert Więckiewicz, człowiek, który z budowlańca stał się ikoną polskiego kina, obchodzi dziś swoje 59. urodziny. Jego Metamorfoza to prawdziwy hit. Od złodzieja samochodów w Psach 2 do Lecha Wałęsy w filmie Wajdy. Kto by pomyślał, że ten sam facet, który kiedyś kradł auta na ekranie, teraz elektryzuje widzów jako prezydent, a prywatnie? Od lat wierny jednej kobiecie, co w świecie show biznesu jest równie zaskakujące jak jego filmowe role. Wiktor Sas, świeżo upieczony zwycięzca The Voice Kids, już szykuje się do podboju Eurowizji Junior na Malcie. Pod czujnym okiem Tripsa i z pomocą międzynarodowych producentów, w tym nominowanego do Grammy Migi De La Rosy, tworzy piosenkę, która ma zachwycić Europę. Ciekawe, czy 65% polskich słów wystarczy, by podbić serca jury i publiczności. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października, a my trzymamy kciuki za Wiktora. Rancho wraca na ekrany, a w Wilkowyjach znowu zawrzało. Plotki o plebanii okazały się nieco przesadzone, bo to nie proboszcz, a produkcja postanowiła zakończyć współpracę z parafią w Jeruzalu. Fani mogą spać spokojnie, bo choć nie zobaczymy już Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, to na plan wracają ulubieni aktorzy. Ciekawe, czy nowe wątki dorównają emocjom, jakie wywoływały wojny bliźniaków Koziołów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie filmowych biografii muzycznych trwa prawdziwe szaleństwo. Po sukcesach takich produkcji jak Bohemian Rhapsody czy Michael, na horyzoncie pojawia się możliwość filmu o The Rolling Stones. Mick Jagger, lider zespołu, przyznał, że byłby zainteresowany takim projektem, choć nie zdradził, który moment z historii zespołu chciałby uwiecznić. Cóż, historia Stonesów jest tak bogata, że wybór może być trudniejszy niż znalezienie igły w stogu siana. Flor Jansen, znana z potężnego głosu Nightwish, szykuje się na solowy występ w Warszawie. Już 29 stycznia przyszłego roku w Progresji usłyszymy jej poprokowe brzmienia z symfonicznym rozmachem. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową królową melodyjnego rocka? Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tego muzycznego spektaklu.
2: Pani Pearl Jam wciąż trzymają kciuki i zadają sobie pytanie, kto zastąpi Matta Camerona za perkusją. Po niemal roku od jego odejścia zespół nadal milczy, a spekulacje nie ustają. Kim Tiles z Soundgarden dorzucił swoje 3 grosze, wskazując Josha Frisa i Barretta Martina jako potencjalnych następców. Tymczasem Pearl Jam szykuje się do występu na festiwalu Ohana we wrześniu. Ale kto zasiądzie za bębnami, to nadal wielka tajemnica.
1: Chwałkowie podczas Bangarang Festival zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę, dosłownie, podpalając krzyże na scenie. To widowisko wywołało burzę wśród lokalnych władz, które uznały to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i muzycy tłumaczą, że to tylko część artystycznego show, ale czy sztuka naprawdę musi płonąć, by być zauważoną? Władze zapowiadają, że przyjrzą się finansowaniu takich wydarzeń, a festiwalowi grozi utrata dotacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 25 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 28 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 27 czerwca, na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do eksplozji silnika na łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mężczyzna, który odpalał silnik, doznał poparzeń nóg, ale nie wymagał hospitalizacji. Policja bada przyczyny wypadku, a wstępne ustalenia wskazują na usterkę techniczną. Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Ireny Paśnik, znanej jako Irka, zasłużonej łączniczki i sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, oddał hołd tej wybitnej postaci, podkreślając jej zasługi dla stolicy. Irena Paśnik w październiku skończyłaby 101 lat.
2: Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać 55 minut, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pasażerowie utknęli w upale zaledwie kilometr od stacji Warszawa Zachodnia, nie otrzymując żadnych informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity wyjaśnia, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i braku wolnych torów. Sytuacja wywołała frustrację podróżnych, którzy skarżyli się na brak komunikacji ze strony obsługi. 21-letni Artem S. został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce, próbując uciec na Ukrainę po zabójstwie swojego rodaka. Mężczyzna przyznał się do zadźgania 35-latka podczas spotkania, które miało wyjaśnić osobisty konflikt. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa, a sąd rozpatruje wniosek o tymczasowe aresztowanie. Artemowi S. grozi dożywocie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce trwają rekordowe upały, które spowodowały odwołanie wielu pociągów przez PKP Intercity. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje, że takie fale upałów pojawią się jeszcze 3 razy tego lata. Synoptycy ostrzegają przed dynamiczną pogodą, z możliwymi gwałtownymi burzami i silnym wiatrem. Warto śledzić ostrzeżenia meteorologiczne, bo lato zapowiada się kapryśne.
1: Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w pociągu relacji Warszawa-Berlin, gdzie zmarł 8-letni buldog. Pisarz Jakub Żulczyk, będący świadkiem zdarzenia, relacjonował, że w przedziale panował potworny upał. Mimo prób reanimacji, pies nie przeżył. Właściciel opuścił pociąg w Świebodzinie z martwym zwierzęciem, prawdopodobnie szukając pomocy weterynaryjnej.
2: Wysokie temperatury w Polsce przynoszą nieoczekiwane zagrożenie. Zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy odnotowali ponad 1000 zgłoszeń w ostatni weekend, głównie na Śląsku i w Małopolsce. Problem wynika z zaburzonego ciągu kominowego, co prowadzi do cofania się spalin do wnętrza budynków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS, ostrzegając przed ryzykiem i zalecając wietrzenie mieszkań. Mimo licznych interwencji nie odnotowano ofiar śmiertelnych, ale kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
1: Starsza kobieta z Krakowa, nie mogąc opuścić mieszkania z powodu problemów zdrowotnych, poprosiła o pomoc Straż Miejską. Jej syn, który zwykle się nią opiekuje, był poza miastem. Strażnicy miejscy zareagowali szybko i zrobili zakupy spożywcze dla seniorki. Dzięki temu kobieta mogła spokojnie czekać na powrót syna. Nie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Częstochowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 5-letni chłopiec z poważnym urazem nogi trafił do szpitala po tym, jak jego pijana matka i jej partner spali, nie zważając na jego wołanie o pomoc. Policja zatrzymała oboje dorosłych, a rodzeństwo chłopca trafiło do ośrodka opiekuńczego. Matce postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, zbudowany na dawnym terenie militarnym, wciąż poszukuje nowych pracowników. Pomimo otwarcia 10 czerwca, resort nadal rekrutuje personel z całej Polski, oferując zakwaterowanie w zaadaptowanych budynkach pokoszarowych. Wśród poszukiwanych są m.in. kucharze, kelnerzy i technicy obsługujący basen. W powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna 2-letni chłopiec, ubrany jedynie w pieluchę, spacerował boso środkiem jezdni. Na szczęście zauważył go policjant, który natychmiast zaopiekował się dzieckiem. Po krótkich poszukiwaniach chłopiec wrócił bezpiecznie do swojej mamy. Wojewoda Podlaski wydał zgodę na budowę 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej między węzłami Czarna Białostocka i Białystok Północ. Inwestycja, której koszt wyniesie prawie 350 milionów złotych, ma zakończyć się w trzecim kwartale 2028 roku. Projekt obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 19, przebudowę węzła Wasilków oraz budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. To już 8 etap prac na trasie S19, która docelowo połączy kraje bałtyckie z Bałkanami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na trasie S8 z Białegostoku do Warszawy doszło do zderzenia 2 ciężarówek w okolicach Rudki Kosaki. Jeden z pojazdów przewoził mąkę, która wysypała się na drogę. W wyniku wypadku zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Policja pracuje na miejscu zdarzenia.
2: Sąd okręgowy w Suwałkach skazał 55-letniego mężczyznę na 8 lat więzienia za spowodowanie śmierci swojej 91-letniej matki oraz znieważenie jej zwłok. Ciało kobiety znaleziono w walizce w czerwcu ubiegłego roku. Mężczyzna został uznany za winnego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Proces zakończył się wyrokiem 25 czerwca.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu we Wrocławiu z temperaturą 23 stopnie. W Białymstoku natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 27 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony.
2: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym za granicą. Orlen wprowadził na Słowacji nowe biopaliwo HVO100, dostępne na stacji w Bratysławie. To ekologiczne paliwo, produkowane między innymi ze zużytych olejów roślinnych, można stosować w większości silników diesla bez modyfikacji. Wprowadzenie HVO100 to część strategii Orlenu, mającej na celu redukcję emisji w transporcie. Pilotaż ma sprawdzić zainteresowanie słowackiego rynku tym produktem. Wcześniej podobne działania podjęto w Austrii, Niemczech i Czechach. Orlen kontynuuje rozwój oferty niskoemisyjnych paliw w regionie.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce.
2: W Monako doszło do wybuchu, który wstrząsnął spokojnym księstwem. Jedną z ofiar jest ukraiński oligarcha Vadim Jermołajew, którego stan jest krytyczny. Eksplozja miała miejsce na ulicy Reverend Père Louis Fola, a władze podejrzewają atak terrorystyczny. Oprócz Jermołajewa ucierpiała również kobieta i 13-letni chłopiec. Trwają intensywne poszukiwania sprawcy, a nagrania z monitoringu mogą być kluczowe w śledztwie. To pierwszy taki incydent w historii Monako, które dotąd uchodziło za oazę spokoju. Grupa WBS Polski i szwedzki Saab zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sułtanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
1: Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz, za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Marcin zauważa, że Renata ma coraz większe problemy z emocjami i sugeruje jej powrót na terapię. Renata jednak nie chce o tym słyszeć i oskarża Marcina o romans z Darią. Sytuacja staje się napięta, gdy Renata nakrywa ich na rozmowie i wybucha awantura. Marcin próbuje tłumaczyć, że to tylko przyjacielska pomoc, ale Renata nie daje się przekonać. Konflikt narasta, a Marcin zaczyna mieć dość podejrzeń i oskarżeń. W kolejnych odcinkach Daria próbuje pomóc Marcinowi, ale Renata nie ustępuje i szuka potwierdzenia swoich obaw. Jak potoczą się losy tej skomplikowanej relacji? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach Celina Brąska, nieustraszona pani detektyw, znajdzie się w poważnych tarapatach. Aktorka Orina Krajewska podzieliła się zdjęciami z planu, na których widać ją z bandażem na głowie i rozwalonym nosem. To oznacza, że Celina w końcu nie uniknie niebezpieczeństwa i zostanie pobita. Wydarzenia te najprawdopodobniej będą miały związek z jej współpracą z inspektorem Majakiem, który kontynuuje śledztwo w sprawie oszusta Andrzeja. Mimo że Celina wyjdzie z tego cało, pytanie, czy zdecyduje się na zmianę zawodu, pozostaje otwarte. Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania i z pewnością dostarczą wielu emocji.
1: W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo dojdzie do emocjonującej konfrontacji między Naną a Cenę. Młoda kobieta, próbując wyjaśnić swój nagły ślub z Poirazem, spotka się z chłodnym przyjęciem i groźbami ze strony teściowej. Cennet nie zamierza zaakceptować wyboru syna i stanowczo odrzuca próbę pojednania. Konflikt narasta, a seniorka grozi zniszczeniem małżeństwa Nany. Czy Mariam podda się presji, czy może podejmie walkę o akceptację? Losy bohaterów wciąż pozostają niepewne, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 963 odcinku prokurator Sinan ujawnia przed Ainur mroczną tajemnicę z przeszłości, dotyczącą śmierci swojego brata. To wyznanie rzuca nowe światło na jego zachowanie i obsesyjną potrzebę chronienia małego Cana, którego przygarnął pod swój dach. Czy wsparcie Ainur pomoże Sinanowi zamknąć ten bolesny rozdział? Przełomowy odcinek można obejrzeć na TVP1 codziennie o 16:05. Dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Złoty Chłopak zaskakuje widzów emocjonującym wątkiem miłosnym. W 325 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca, relacja Ifakat i Cengiza nabiera rumieńców. Ich uczucie staje się widoczne dla całej rodziny, co może wywołać niemałe zamieszanie. Ifakat, dotąd znana z chłodnej kalkulacji, teraz staje przed dylematem serca. Czy zdecyduje się na nową miłość, nie zważając na plotki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial można oglądać na antenie TVP, jeden w dni powszednie o 14:00.
2: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się więcej Jagody. Aktorka Katarzyna Kołeczek, która wciela się w tę postać, wyraziła nadzieję, że jej bohaterka pojawi się częściej. Fani serialu z niecierpliwością czekają na powrót Kiemliczów z Helu, gdzie wyjechali w finale obecnego sezonu. W internetowej ankiecie większość widzów opowiedziała się za większą obecnością Jagody na ekranie. Produkcja serialu również podjęła temat, co sugeruje, że twórcy mogą spełnić oczekiwania fanów. Nowy sezon M jak Miłość zapowiada się emocjonująco, a losy Jagody będą jednym z jego głównych wątków. Wszystko wskazuje na to, że widzowie mogą być spokojni o dalsze losy swojej ulubionej bohaterki. M jak Miłość powraca z nowym sezonem już we wrześniu. Michalina Sosna, odtwórczyni roli Kamy, potwierdziła, że nowy odcinek numer 1937 pojawi się właśnie wtedy. Choć były plotki o wcześniejszym starcie, wszystko wskazuje na wrzesień. Aktorka nie tylko zapowiedziała powrót serialu, ale także podzieliła się ciepłymi życzeniami na wakacje. Zachęca do odpoczynku, zabawy i dbania o siebie. Wspomina o radości z prostych przyjemności, jak jedzenie truskawek czy kąpiele w morzu. Aktorzy pracują na planie, by dostarczyć widzom nowe emocje. Czekamy z niecierpliwością na powrót ulubionych bohaterów. Na dobre i na złe wraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki-Waligórski, który wcieli się w postać Radka Bieguna. Nowy bohater ma szansę zająć miejsce zmarłego inspektora Piotra Korbana. Radek nie tylko zajmie się sprawą pobitego Maria, ale również porwaniem Niny. Jego obecność w Leśnej Górze nie ograniczy się tylko do pracy, gdyż zbliży się do powracającej Wiki. Czy między nimi zaiskrzy, jak kiedyś między Korbanem a Hanią? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 972 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Czarna odkrywa tajemnicę Sinana i Ainur, co stawia ją w trudnej sytuacji. Musi zdecydować, czy zachować milczenie, a jednocześnie zmierzyć się z prawdą o swoim małżeństwie z Ibrahimem. Tymczasem Nana i Poiraz planują wspólne życie i szukają nowego.

0: do mieszkania. W międzyczasie Semich rozpoczyna śledztwo, podejrzewając, że małżeństwo może być fikcją. Odcinek zostanie wyemitowany 8 lipca na kanale TVP 1 o godzinie 16. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla miłośników zawiłych relacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież i spółki Srebrna. Decyzja dotyczy wszystkich analizowanych wątków, w tym domniemanego oszustwa na ponad 1 000 000 euro. Jarosław Kaczyński, który był przesłuchiwany jako świadek, nie usłyszał zarzutów. Śledczy nie dopatrzyli się znamion przestępstwa. Szczegółowe uzasadnienie decyzji zostanie przedstawione później. Partia PiS od początku 2026 roku zgromadziła blisko 380 tysięcy złotych z darowizn, co wyróżnia się na tle innych ugrupowań, takich jak Koalicja Obywatelska, która otrzymała tylko jedną wpłatę w wysokości 8 tysięcy złotych. To efekt publicznych apeli PiS o wsparcie finansowe po ograniczeniu subwencji budżetowych przez Państwową Komisję Wyborczą. Największe wpłaty dla PiS pochodziły od Andrzeja Gwiazdy i Joanny Dudy Gwiazdy. Każda po 69 tysięcy 900 złotych. Prezes Jarosław Kaczyński podkreśla, że celem jest pozyskanie wielu drobnych darczyńców. Lot Ryanair z Manchesteru na Teneryfę musiał awaryjnie lądować w Faro z powodu dwóch awanturujących się pasażerów. Jeden z nich urządził na pokładzie taneczno-wokalne widowisko, ignorując załogę. Po lądowaniu w Portugalii interweniowała policja, usuwając uciążliwych turystów. Samolot kontynuował lot z opóźnieniem.
3: Tomasz Sobania, 27-letni biegacz Stoszka na Górnym Śląsku, zapisał się na kartach historii, przebiegając 50 maratonów w 50 stanach USA w zaledwie 49 dni. Tym samym pobił rekord swojego idola, Dina Karnazesa. Finałowy bieg zakończył się w Nowym Jorku, gdzie Polonia zgotowała mu gorące powitanie. Sobania swoją determinacją inspiruje młode pokolenie, pokazując, że ciężką pracą można spełniać nawet najbardziej ambitne marzenia.
4: Słuchacie Radia Super Express.
2: Egzotyczne anturium może kwitnąć bujnie nawet latem, jeśli zapewnimy mu odpowiednią pielęgnację. Kluczowe jest regularne odżywianie rośliny, a prosty domowy sposób to użycie wody fasolowej jako nawozu. Wystarczy zalać białą fasolę wodą, odstawić na noc, a następnie używać powstałego płynu do podlewania raz w tygodniu. Dzięki temu anturium będzie pięknie kwitło przez długi czas.
3: Wczoraj sopoccy policjanci pomogli 80-letniemu, 4-letniemu mieszkańcowi Gdańska, który stracił orientację na Alei Niepodległości. Dzięki czujności świadka i szybkiej reakcji funkcjonariuszy, senior bezpiecznie trafił pod opiekę rodziny. Policja przypomina, że wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać na zdrowie osób starszych i apeluje o wyposażenie ich w identyfikacyjne opaski lub kartki z numerem telefonu.
2: Czyszczenie kabiny prysznicowej może być łatwiejsze dzięki domowym sposobom. Połączenie sody oczyszczonej z wodą utlenioną skutecznie usuwa kamień i zacieki. Wystarczy nałożyć pastę na zabrudzone miejsca i po upływie 30 minut spłukać wodą. To proste rozwiązanie pomaga utrzymać łazienkę w czystości na dłużej. Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji.
4: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Pepco pojawił się prawdziwy hit na lato. Damskie spodnie z muślinu, wykonane w 100% z bawełny, dostępne za jedyne 45 zł. Muślin to materiał, który zyskuje na popularności dzięki swojej lekkości i przewiewności. Idealny na upalne dni. Spodnie te charakteryzują się luźnym krojem i elastyczną talią, co zapewnia komfort noszenia. Brązowy kolor, jeden z najmodniejszych w tym sezonie, świetnie komponuje się z różnymi stylizacjami. Już jutro, 1 lipca, obchodzimy w Polsce Dzień Psa, co przypomina o odpowiedzialności za naszych czworonożnych przyjaciół. Niestety, w tym czasie liczba porzucanych zwierząt wzrasta o 30%, co jest poważnym problemem dla schronisk. Planując wakacje z psem, pamiętajmy o odpowiednich przygotowaniach, takich jak szczepienia i dokumenty, zwłaszcza jeśli wybieramy się za granicę. Jeśli nie możemy zabrać psa ze sobą, warto z wyprzedzeniem znaleźć dla niego bezpieczną opiekę.
3: W miejscowości Spalona doszło do kolizji drogowej, spowodowanej przez nietrzeźwego kierowcę Volkswagena. Mężczyzna miał blisko 2,5 promila alkoholu we krwi i oddalił się z miejsca zdarzenia pieszo, ale został szybko zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze zaopiekowali się także psem, który przebywał na słońcu bez wody. Kierowca odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu.
2: Europoseł Nowej Lewicy, Krzysztof Śmiszek, zaskoczył nową fryzurą, którą przygotował specjalnie dla swojego partnera, Roberta Biedronia. Polityk odwiedził modny salon fryzjerski w Warszawie, gdzie mimo upałów zadbał o nienaganny wygląd. Śmiszek i Biedroń, znani z polskiej sceny publicznej, od lat tworzą zgraną parę, łącząc życie prywatne z zawodowym między Polską a Belgią.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Dom Lecha Wałęsy w Gdańsku, choć z zewnątrz prezentuje się dostojnie, wewnątrz zaskakuje prostotą. Wnętrza willi, urządzone w stylu lat 90., dalekie są od przepychu. Sercem domu jest salon z klasycznymi meblami i pamiątkami z czasów prezydentury. Wałęsa podkreśla, że to zwyczajny rodzinny dom, a plotki o bogactwie są przesadzone.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 25 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
6: Reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński świętują 12 lat małżeństwa, a ich historia miłosna wciąż budzi emocje. Para, która nie przejmuje się 27-letnią różnicą wieku, właśnie ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Izabela, znana z telewizji i mediów społecznościowych, podzieliła się wzruszającym wpisem, dziękując mężowi za wspólne lata. Cóż za bajkowa opowieść, w której miłość i rodzina triumfują nad wszelkimi przeciwnościami. Cóż za niespodzianka. Julia Bartynowska i Arkadiusz Pożarowszczyk, para z 12 edycji Rolnik szuka żony, wciąż są razem. Mimo że wielu widzów wróżyło im szybki koniec. Julka właśnie skończyła 22 lata, a Arek świętuje sukces w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Czyżby miłość kwitła wśród ekologicznych plonów? Plotki o zaręczynach krążą, a fani nie kryją radości. Klaudia Halejcio w końcu przestała bawić się w tajemnice i poślubiła swojego wieloletniego partnera, Oskara Wojciechowskiego. Ceremonia odbyła się w romantycznej scenerii we Francji, a zdjęcia wyglądają jak z hollywoodzkiego filmu. Fani nie mogli się napatrzeć na olśniewającą suknię panny młodej, która była tylko jedną z kilku kreacji tego dnia. Halejcio i Wojciechowski, teraz już oficjalnie małżeństwo, z pewnością nie pozwolą nam zapomnieć o tym wydarzeniu, dzieląc się kolejnymi kadrami z tego wyjątkowego dnia. Marcin Prokop, znany z TVN, znowu zaskakuje fanów. Po niedawnym rozwodzie z Marią Prażuch-Prokop, teraz w mediach pojawiły się plotki o redakcyjnym rozwodzie z Dorotą Wellman. Ale spokojnie, to tylko wakacyjna przerwa. Prokop zapewnia, że ich relacja jest jak świeży arbuz w upalny dzień. Odświeżająca i pełna smaku. Cóż, kto by pomyślał, że nawet w telewizji można się rozwodzić na lato.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Monika Goździalska, znana z reality show i bezkompromisowych wypowiedzi, postanowiła rozprawić się z narzekaczami na upały. W swoim stylu, pełnym emocji i dosadnych słów, stwierdziła, że woli smażyć się na słońcu niż marznąć zimą. Choć wielu internautów poparło jej podejście, niektórzy nie omieszkali wbić szpilki, komentując jej operacje plastyczne. Goździalska jednak nie przejęła się krytyką, pozostając wierna swojemu wyrazistemu wizerunkowi. W Chwałkowie podczas festiwalu Bangarang zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę, dosłownie, podpalając krzyże na scenie. Ten artystyczny performance wywołał burzę wśród lokalnych władz i polityków, którzy uznali to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i zespół tłumaczą, że to tylko część show, ale nie wszyscy są przekonani. Czy sztuka powinna mieć granice, czy może płonąć jak krzyże na festiwalu? Michał Kasin, znany tancerz, zaskoczył wszystkich swoją niesamowitą metamorfozą. Jeszcze niedawno narzekał na stres i złe nawyki, a teraz pokazuje wyrzeźbione ciało, które wprawia fanów w osłupienie. Kasin podkreśla, że nie było żadnych cudownych diet, tylko ciężka praca i determinacja. Jego przesłanie? Każdy może przejść przez trudny moment i wyjść z niego silniejszy. Małgorzata Jamroży, znana jako Margaret, z grzecznej nastolatki z szansy na sukces, przekształciła się w drapieżną artystkę, której styl to prawdziwa eksplozja kolorów i odwagi. Jej kariera to prawdziwy roller coaster, od skandalicznego teledysku Thank You Very Much po własną wytwórnię muzyczną. Margaret nie boi się kontrowersji, co udowodniła, biorąc szamański ślub w Peru i dokonując apostazji. Dziś, w dniu swoich 35. urodzin, pokazuje, że żyje na własnych zasadach, nie przejmując się konwenansami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykują się prawdziwe rewolucje. Ewa Kasprzyk, która zasiadała w jury, odchodzi z programu, a producenci gorączkowo szukają jej zastępstwa. Internauci już wybrali swoją faworytkę, Agatę Kuleszę, która kiedyś wygrała program i już raz zastąpiła Kasprzyk w roli jurorki. Wśród innych kandydatów pojawiają się takie nazwiska jak Kinga Rusin, Doda czy Edyta Górniak. Ciekawe, kto ostatecznie zasiądzie za stołem jurorskim i czy nowe twarze przyniosą jeszcze więcej emocji na parkiet. Deep Purple znowu na ustach wszystkich. Simon McBride, nowy gitarzysta zespołu, wprowadził świeży powiew do legendarnej grupy, zastępując Steve'a Morsa. Don Airey, klawiszowiec zespołu, nie szczędził pochwał dla McBride'a, który przywrócił zespołowi potężne, surowe riffy. Już 3 lipca fani będą mogli usłyszeć efekty tej zmiany na nowym albumie Splat, który zapowiada się jako najcięższe wydawnictwo Deep Purple od wielu lat. Limp Bizkit, zespół, który kiedyś kojarzył się z latami 2000, teraz triumfalnie powraca na scenę muzyczną. Wes Borland, gitarzysta zespołu, nie może uwierzyć w ten nagły renesans popularności, a ich grafik koncertowy pęka w szwach. Czy to magia TikToka, czy nostalgiczne uniesienia fanów? Jedno jest pewne. Limp Bizkit znów rządzi, choć nowego albumu wciąż brak. Może to tylko kwestia czasu, zanim zaskoczą nas kolejnym hitem.
2: Metallica kończy swoją 3-letnią trasę koncertową M72 World Tour z przytupem, a ich występy w Wielkiej Brytanii nie przestają zaskakiwać. W Cardiff zespół nie tylko wyprzedał wszystkie bilety, ale też wsparł lokalny bank żywności kwotą 20 tysięcy funtów. Jednak prawdziwą sensację wywołał występ, podczas którego muzycy zagrali zakazany na stadionie utwór Toma Jonesa Delilah. Metallica udowadnia, że nawet w erze cancel culture potrafi zagrać na nosie konwenansom.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 21-letni Artem S. został zatrzymany na granicy w Medyce, próbując uciec po zabójstwie 35-letniego mężczyzny. Do zbrodni doszło w powiecie serockim, a motywem miały być osobiste nieporozumienia. Prokuratura potwierdziła, że Artem S. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie.
2: Polska zmaga się z wyjątkowo niespokojną aurą tego lata. Po rekordowych upałach, które sparaliżowały transport publiczny, czeka nas seria gwałtownych burz i nawałnic. Eksperci z IMGW ostrzegają przed potężnymi frontami burzowymi, które mogą przynieść ulewne deszcze, grad i wichury. Krzysztof Jackowski przewiduje, że fale upałów powrócą jeszcze 3 razy.
1: Na drodze ekspresowej S7 w województwie mazowieckim doszło do nietypowego zdarzenia. Z ciężarówki przewożącej padłe zwierzęta na jezdnię wysypały się truchła bydła i świń, co spowodowało zablokowanie jednego pasa ruchu w kierunku Radomia. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i korkami. Sprzątanie potrwa jeszcze kilka godzin. W pociągu relacji Warszawa-Berlin doszło do tragicznego zdarzenia. Na oczach pasażerów zmarł 8-letni buldog, mimo prób reanimacji. Jak relacjonuje pisarz Jakub Żulczyk, w wagonie panował ogromny upał, co mogło przyczynić się do śmierci zwierzęcia. Właściciel psa wysiadł z nim w Świebodzinie, szukając pomocy weterynaryjnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsce panują upały, które zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Straż pożarna odnotowała ponad 1000 interwencji związanych z ulatniającym się czadem, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce. Wysokie temperatury zakłócają działanie wentylacji, co prowadzi do niebezpiecznego gromadzenia się gazu w mieszkaniach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia SMS, przypominając o konieczności wietrzenia pomieszczeń i instalacji detektorów czadu. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, choć kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali. Na terenie Warszawy i okolic trwają ćwiczenia taktyczno-ogniowe wojsk specjalnych. Mieszkańcy mogą zauważyć wzmożony ruch śmigłowców i pojazdów wojskowych. Żołnierze będą poruszać się zarówno w mundurach, jak i ubraniach cywilnych. Ćwiczenia są cykliczne i uzgodnione z władzami lokalnymi. Z końcem czerwca odeszła Irena Paśni, znana jako Irka i Miła, bohaterka Powstania Warszawskiego. Była sanitariuszką i łączniczką w pułku Baszta. W październiku skończyłaby 101 lat. Informacje o jej śmierci przekazał prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
2: W Skawcach, w powiecie wadowickim, 53-letni kierowca wjechał samochodem do zalanego kamieniołomu. Mężczyzna miał ponad 2,8 promila alkoholu we krwi i cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Zdołał wydostać się z tonącego auta i dotrzeć na brzeg, gdzie zatrzymali go policjanci. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę w zbiorniku Gliniak w Bolęcinie utonął 34-letni mieszkaniec gminy Alwernia. Służby odnalazły jego ciało po zgłoszeniu o pozostawionych na brzegu rzeczach osobistych. Zbiornik ten nie jest kąpieliskiem i charakteryzuje się niebezpiecznymi warunkami. Policja apeluje o rozwagę i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk.
1: W Krakowie starsza kobieta poprosiła Straż Miejską o pomoc, ponieważ nie mogła wyjść z domu po jedzenie. Jej syn, który zwykle robił zakupy, był poza miastem. Funkcjonariusze szybko zareagowali, robiąc zakupy dla seniorki. Dzięki ich wsparciu kobieta mogła cieszyć się pełną lodówką.
2: Dziś przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu rozpoczął się proces 28-letniego Bogusława R., oskarżonego o zabójstwo 37-letniego Mario Z. Do tragicznego zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku w Będzinie. Oskarżony, były zawodnik MMA, twierdzi, że działał w samoobronie, jednak jego zachowanie na korytarzu sądowym budzi wątpliwości. Wraz z nim przed sądem staną Sergiusz D. i Klaudia F., którzy nie udzielili pomocy umierającemu mężczyźnie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, spotkał się z krytyką jednej z turystek. Kobieta zgłaszała problemy z klimatyzacją i wodą w pokoju aż 5 razy, ale nie doczekała się reakcji. Zamiast pomocy otrzymała jedynie sugestie napisania reklamacji e-mailem. Dyrekcja hotelu została poinformowana o sytuacji, ale dalsze losy sprawy pozostają nieznane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna 2-letni chłopczyk, ubrany jedynie w pieluszkę, spacerował środkiem drogi. Na szczęście czujny policjant szybko zareagował, biorąc dziecko pod opiekę. Maluch bezpiecznie wrócił do matki, która nie zauważyła jego zniknięcia, gdy karmiła młodsze dziecko. Policja apeluje o większą ostrożność.
1: W centrum Białegostoku doszło do ataku psa na rowerzystkę. Doga niemieckiego prowadził 48-letni mężczyzna, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go, gdyż był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został również ukarany mandatem za niewłaściwą opiekę nad zwierzęciem. Tragedia nad wodą w Sokółce. Poniedziałek z zalewu wyłowiono ciało 17-letniego chłopca. To już drugi śmiertelny przypadek w województwie podlaskim w ciągu kilkunastu godzin. Policja apeluje o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, zwłaszcza w czasie upałów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 23 stopnie. Z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 25 stopni, a wiatr wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski dołącza do Chicago Fire, podpisując kontrakt do końca sezonu 2027. Klub z Chicago ogłosił transfer za pomocą filmu inspirowanego kosmicznym meczem. Trener Greg Berhalter podkreśla, że obecność Lewandowskiego ma pomóc drużynie w walce o trofea. Debiut polskiego napastnika w nowych barwach może nastąpić 16 lipca w meczu z Vancouver Whitecaps. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym zagraniczne. Granicą. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły dziś okres przywołania na rynku mocy. Mechanizm ten został uruchomiony między godziną 18 a 21, by zapewnić stabilność systemu energetycznego. Decyzja wynika z wysokiego zapotrzebowania na prąd spowodowanego upałami oraz niskiej produkcji energii z odnawialnych źródeł. Dodatkowo niektóre elektrownie mają ograniczoną dostępność. Rzecznik PSE uspokaja, że system pracuje stabilnie, a działanie to nie wpływa na odbiorców domowych. Rynek mocy mobilizuje dostawców do gotowości w krytycznych momentach.
0: Brazylia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 po emocjonującym zwycięstwie nad Japonią 2-1. Mimo, że do przerwy przegrywali 0-1, w drugiej połowie odwrócili losy meczu. Bramki dla Brazylii zdobyli Casemiro i Gabriel Martinelli, który trafił w 96 minucie. Teraz czekają na rywala w walce o ćwierćfinał.
2: Radio Super Express Sport.
0: Dziś na Mundialu czekają nas emocjonujące mecze 1/6 finału. O 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Norwegią, a zwycięzca zagra z Brazylią. O 23:00 Francja, jeden z faworytów turnieju, podejmie Szwecję. W nocy o 3:00 gospodarze z Meksyku zagrają z Ekwadorem na stadionie Azteca.
1: Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu meczem z Amerykanką Taylor Townsend. To pierwsze spotkanie Polki z Townsend, która potrafi być wymagającą rywalką. Świątek przyznaje, że jej forma na trawie jest niewiadomą, ponieważ w tym sezonie rozegrała tylko jeden mecz na tej nawierzchni. Townsend zajmuje obecnie 79. miejsce w rankingu singlowym. W Londynie rozpoczął się Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy na świecie. Wśród uczestników są polscy tenisiści, w tym Iga Świątek, która broni tytułu mistrzyni. Nagrody w tym roku są rekordowe. Zwycięzcy singla otrzymają aż 3,6 miliona funtów, czyli prawie 18 milionów złotych. Świątek, mimo że jej forma jest niepewna, liczy na sukces, podkreślając znaczenie przygotowania mentalnego.
0: Iga Świątek przed startem Wimbledonu 2026 potwierdziła, że kontynuuje swoją tradycję zbierania turniejowych ręczników. Zeszłoroczne pamiątki szybko trafiły do rodziny, znajomych i na cele charytatywne. Tenisistka przyznała, że to najlepsze pamiątki z turnieju, a ich popularność tylko motywuje ją do zdobywania kolejnych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w ważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu.
0: W meczu Ligi Narodów Siatkarzy Polska, Argentyna w Gliwicach, pierwszy set zakończył się historycznym wynikiem 50-48 dla Argentyny. To prawdziwy maraton, który zaskoczył kibiców i wymagał stalowych nerwów od zawodników. Polacy, mimo ogromnego zaangażowania, muszą teraz zmierzyć się z trudnym wyzwaniem po tej wyczerpującej partii. Trener Nikola Grbić i jego zespół stoją przed próbą odwrócenia losów spotkania.
1: Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu po dramatycznym meczu z Mananchayą Savankaev. Polka prowadziła 6-2, 5-2, ale po upadku i kontuzji stawu skokowego jej gra się pogorszyła. Ostatecznie to nie uraz, a skurcze mięśni były główną przyczyną porażki. Chwalińska przyznała, że stres i intensywne przygotowania miały wpływ na jej formę.
0: Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich Mistrzostw Świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1960. 1962 roku.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy umiarkowane opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 25 stopni i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: odcinki, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18. W rodzinie Olszewskich dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Darek, syn bezwzględnego Bolesława, postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Z naładowaną bronią wkroczy do domu ojca, co może zakończyć się krwawą tragedią. Małżeństwo Elizy i Bolesława od lat przypominało pole bitwy, a teraz Eliza zdecydowała się na rozwód. Konflikt osiągnie apogeum, gdy na jaw wyjdą intymne sekrety Elizy. Czy Darek doprowadzi swój plan do końca? Tego dowiemy się już wkrótce. Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic w odcinku 907, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Blanca, pełna nadziei, otrzymuje od Diega dzwoneczek aniołów, co daje jej wiarę w odnalezienie zaginionego dziecka. W tle mieszkańcy ulicy Akacjowej odkrywają, że Christina Nowoa była szantażowana przez przebiegłą Ursulę. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego stan traktuje jako karę za przeszłość. Tymczasem służba organizuje zabawę w arystokracji, korzystając z nieobecności gospodarzy. Serial zachwyca widzów nie tylko intrygami, ale i pięknymi kostiumami, przenosząc nas do Madrytu z początku XX wieku. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berueso, gwarantuje niezapomniane wrażenia. Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z niespodzianką dla fanów. Doktor Aleś, grany przez Pawła Małaszyńskiego, zaskoczy wszystkich nowym wizerunkiem. Jego postać przejdzie znaczącą metamorfozę, która obejmuje dłuższą fryzurę z grzywką i zarost. To zupełnie nowy wygląd dla tego bohatera, który dotychczas był gładko ogolony. Zmiany te mogą być związane z ważnymi wydarzeniami w życiu Alesia, choć szczegóły pozostają tajemnicą. Zdjęcia nowego wizerunku już krążą w mediach społecznościowych, wzbudzając ciekawość widzów. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a widzowie będą musieli przyzwyczaić się do nowego oblicza ulubionego lekarza. Serial Teraz albo Nigdy zadebiutował na antenie TVN wiosną 2008 roku i szybko zdobył serca widzów. Opowiadał o grupie przyjaciół po trzydziestce, którzy próbowali odnaleźć się w warszawskiej rzeczywistości. Produkcja przyciągała przed telewizory średnio blisko 3 miliony widzów na odcinek, co było fenomenalnym wynikiem. Serial doczekał się 44 odcinków podzielonych na 4 sezony, a jego emisja zakończyła się w październiku 2009 roku. W głównych rolach wystąpili m.in. Marta Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Maciąg i Mateusz Damięcki. Choć od premiery minęło już 15 lat, historie bohaterów wciąż budzą sentyment. Aktorzy przeszli niezwykłe metamorfozy, a ich kariery potoczyły się w różnych kierunkach. Warto zobaczyć, jak dziś wyglądają gwiazdy tego kultowego serialu.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 428, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 15.05 na antenie TVP2. Maria staje przed trudnym wyborem dotyczącym pracy u księżnej de Abrantes, co może odmienić jej życie. W pałacu narastają napięcia, a mieszkańcy muszą zmierzyć się z bolesnymi prawdami. Pelayo desperacko próbuje odzyskać zaufanie Kataliny, a Pia martwi się o zdrowie swojego syna. Relacja Manuela i Jany przechodzi kryzys, a prawda o intrydze Lorenzo wychodzi na jaw. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w luksusowej posiadłości. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro.
0: Serial Na sygnale powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi nowościami. W najnowszych odcinkach, które pojawią się jesienią, widzowie wreszcie dowiedzą się, co stało się z Gabrysiem Nowakiem. Zaginiony bohater, poszukiwany przez matkę, przyjaciół i policję, w końcu wróci na ekrany. Jego powrót będzie zaskakujący, ponieważ Gabryś pojawi się w zupełnie nowym wydaniu, z wyrazistym wąsem. Fani już spekulują, czy ta zmiana w wyglądzie symbolizuje nowy etap w jego życiu. Czy Gabryś odnajdzie szczęście z Britney? Czy może zapomni o miłości do Julki? Wszystko to wyjaśni się w nadchodzących odcinkach.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowy. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejuka, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy. Serial Na sygnale szykuje się na jesienne zmiany. Beata, grana przez Justynę Sieniawską, dołączy do zespołu ratowników medycznych. Od września widzowie zobaczą ją w pomarańczowym uniformie, gdy będzie pełnić dyżury w karetce u boku Piotra. To znacząca zmiana dla bohaterki, która dotychczas kierowała szpitalnym oddziałem ratunkowym. Powody jej decyzji pozostają tajemnicą, a fani zastanawiają się, czy to tylko tymczasowe zastępstwo. Justyna Sieniawska nie kryje entuzjazmu, co potwierdza jej aktywność w mediach społecznościowych. Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi odpowiedzi na wiele pytań dotyczących przyszłości Beaty.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i lekkie opady deszczu. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się rosnącym poparciem wśród Polaków. Najnowszy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że niecałe 52% ankietowanych ocenia jego działalność pozytywnie. Wzrost poparcia jest szczególnie widoczny w porównaniu z poprzednim badaniem, gdzie zadowolenie wyraziło ponad 48% respondentów. Prezydent ma największe poparcie wśród wyborców PiS i Konfederacji, podczas gdy sympatycy KO i Nowej Lewicy oceniają go przeważnie negatywnie. Mateusz Morawiecki zdecydował się oddać order księcia Jarosława Mądrego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. To symboliczny gest w odpowiedzi na napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, związane z decyzjami historycznymi Kijowa. Morawiecki podkreśla, że odznaczenie ma stać się symbolem pamięci o ofiarach Rzezi Wołyńskiej. Wcześniej podobne kroki zapowiedzieli inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński. Od 1 lipca obowiązuje nowa lista leków refundowanych, przynosząc zmiany dla pacjentów. Nowoczesne leki na nadciśnienie i niewydolność serca będą łatwiej dostępne i tańsze. Pojawi się 177 nowych produktów, w tym 25 nowych terapii, z czego 10 to leki onkologiczne. Mimo obniżek dla 449 pozycji dopłaty wzrosną. Dziś w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył akty mianowania na nowe stanowiska służbowe. Generał brygady Waldemar Gołębiowski został mianowany dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wojskowego. Minister podkreślił także znaczenie utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, kluczowej dla wzmocnienia Wojskowej Służby Zdrowia. Nowo mianowani oficerowie to elita Wojska Polskiego, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność w obliczu współczesnych wyzwań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Polsce trwa fala upałów, a wielu z nas szuka sposobów na ochłodzenie. Australijczycy, przyzwyczajeni do ekstremalnych temperatur, stosują zasadę 5S, która obejmuje noszenie ochronnej odzieży, stosowanie kremów z filtrem, nakrycia głowy, unikanie słońca i noszenie okularów przeciwsłonecznych. Warto czerpać z ich doświadczeń, by skutecznie chronić się przed słońcem.
2: W Kartuzach doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów z udziałem nieletnich. 26 czerwca 15-letni motocyklista uciekał przed policją, a dzień później w Kczewie nietrzeźwe nastolatki na hulajnodze spowodowały wypadek. O dalszym losie młodych uczestników zdarzeń zadecyduje sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad bezpieczeństwem dzieci.
0: Posłanka Gabriela Lenartowicz ponownie interweniuje w Ministerstwie Zdrowia w sprawie palenia papierosów na balkonach. Mieszkańcy bloków skarżą się na dym tytoniowy, który wdziera się do ich mieszkań, co jest szczególnie uciążliwe dla dzieci i seniorów. Obecne przepisy nie dają skutecznych narzędzi do walki z tym problemem, a droga sądowa jest zbyt kosztowna i czasochłonna. Posłanka domaga się od ministerstwa konkretnych działań i odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych regulacji. W Sochaczewie policja skutecznie odnalazła nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Po niepokojącym telefonie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Dzięki rozmowie z oficerem dyżurnym udało się zlokalizować chłopca i przekazać go pod opiekę medyczną. Służby przypominają o konieczności reagowania na sygnały świadczące o problemach emocjonalnych bliskich.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Początek wakacji to trudny czas dla wielu zwierząt, szczególnie psów. Rosnące temperatury stanowią zagrożenie, zwłaszcza dla ras brachycefalicznych, takich jak buldogi czy mopsy, oraz psów z gęstym podszerstkiem. Schroniska odnotowują wzrost liczby porzuconych zwierząt, co przypomina o odpowiedzialności właścicieli. Pamiętajmy, by chronić naszych pupili przed upałem, unikając spacerów w najgorętszych godzinach i dbając o ich nawodnienie. Imiona takie jak Anna, które przetrwały tysiąclecia, zyskują na popularności wśród rodziców szukających ponadczasowych wyborów. Anna, pochodząca z hebrajskiego i oznaczająca łaskę lub wdzięk, jest jednym z najstarszych imion świata. Brzmi nowocześnie i uniwersalnie w wielu językach, nie narzucając wieku ani charakteru. W dobie poszukiwania oryginalności klasyczne imiona pokazują, że elegancja tkwi w tradycji. Inwestycje w lądową energetykę wiatrową napotykają na blokady ze strony wojska. Poseł Jarosław Krajewski pyta Ministerstwo Obrony Narodowej o skalę tego zjawiska i przyczyny negatywnych decyzji. Wojsko często wskazuje na bliskość lotnisk i zakłócenia systemów jako powody odmów. Ministerstwo zapowiada uproszczenie procedur, ale szczegóły i terminy wprowadzenia zmian pozostają nieznane.
2: Upały i burze sprawiają, że mrówki coraz częściej wchodzą do naszych domów. Zamiast sięgać po chemiczne środki, można wypróbować ekologiczne metody. Prosty roztwór z soku z cytryny i octu skutecznie odstrasza te owady. Wystarczy regularnie spryskiwać nim miejsca, gdzie pojawiają się mrówki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, została sfotografowana podczas wypoczynku na plaży w Sopocie. W towarzystwie męża, Piotra Zielińskiego, korzystała z pięknej pogody i spokojnych chwil nad wodą. Zdjęcia pokazują ją w swobodnym, wakacyjnym wydaniu, z dala od politycznego zgiełku. To rzadki widok, ponieważ Kaczyńska zwykle strzeże swojej prywatności.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Górniak, nasza niekwestionowana diwa, znowu na scenie. Tym razem na koncercie Wrocław Przyszłości, gdzie pop i opera mają się połączyć w harmonijną całość. Edyta, która kiedyś śpiewała z samym José Carrerasem, teraz zaprezentuje dwa utwory, w tym Kasztany, w nowej, symfonicznej odsłonie. A jeśli ktoś myślał, że rap to jedyna rzecz, której brakowało w jej karierze, to już nie musi się martwić. Cicho, bo Górniaczka śpiewa.
2: Klaudia Halejcio, znana aktorka, wzięła ślub w tajemnicy, ale teraz chętnie dzieli się szczegółami tej bajkowej ceremonii. Wzruszające dekoracje i romantyczna sceneria we Francji sprawiły, że goście płakali jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, stworzyli wydarzenie niczym z filmu, a ich córka skradła serca wszystkich obecnych. Teraz fani mogą podziwiać zdjęcia i nagrania, które pokazują, jak perfekcyjnie zaplanowany był ten wyjątkowy dzień. W pociągu z Warszawy do Berlina rozegrał się prawdziwy drama. Pies jednego z pasażerów, 18-letni bulldog, nie przeżył podróży w upale, który w wagonie przypominał saunę. Jakub Żulczyk, świadek zdarzenia, opisał wstrząsające chwile, gdy pasażerowie próbowali ratować zwierzę. Może to wina kolei, a może właściciela, który zdecydował się na podróż z psem w tak ekstremalnych warunkach. Jedno jest pewne, jeśli ktoś twierdzi, że takie upały to norma, to chyba nie wie, co mówi. Tomasz Szuchart, znany z ról, które mrożą krew w żyłach, ponownie zaskoczył widzów. Jego kreacja przemocowego męża w filmie Dom Dobry Smarzowskiego wywołała prawdziwą burzę emocji. Niektórzy widzowie po seansie postanowili nawet zmienić swoje życie, co tylko potwierdza, że sztuka potrafi być bardziej realna niż rzeczywistość. Szuchart, mimo że na ekranie przeraża, w życiu prywatnym cieszy się spokojem w objęciach swojej rodziny, co pozwala mu wrócić do normalności po tak intensywnych rolach.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Robert Więckiewicz, człowiek, który z budowlańca stał się ikoną polskiego kina, obchodzi dziś swoje 59. urodziny. Jego metamorfoza to prawdziwy hit. Od złodzieja samochodów w Psach 2 do Lecha Wałęsy w filmie Wajdy. Kto by pomyślał, że ten sam facet, który kiedyś kradł auta na ekranie, teraz elektryzuje widzów jako prezydent. A prywatnie? Od lat wierny jednej kobiecie, co w świecie show biznesu jest równie zaskakujące jak jego filmowe role. Wiktor Sass, świeżo upieczony zwycięzca The Voice Kids, już szykuje się do podboju Eurowizji Junior na Malcie. Pod czujnym okiem Tripsa i z pomocą międzynarodowych producentów, w tym nominowanego do Grammy Migi De La Rosy, tworzy piosenkę, która ma zachwycić Europę. Ciekawe, czy 65% polskich słów wystarczy, by podbić serca jury i publiczności. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października, a my trzymamy kciuki za Wiktora. Rancho wraca na ekrany, a w Wilkowyjach znowu zawrzało. Plotki o plebanii okazały się nieco przesadzone, bo to nie proboszcz, a produkcja postanowiła zakończyć współpracę z parafią w Jeruzalu. Fani mogą spać spokojnie, bo choć nie zobaczymy już Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, to na plan wracają ulubieni aktorzy. Ciekawe, czy nowe wątki dorównają emocjom, jakie wywoływały wojny bliźniaków Koziołów.
1: Don Airey, klawiszowiec Deep Purple, zdradził, że jego muzyczna kariera nie byłaby taka sama bez polskiego nauczyciela fortepianu, Ryszarda Baxta. Ten genialny pianista, który przeżył wojnę w Związku Radzieckim, a potem osiedlił się w Wielkiej Brytanii, miał niebywały talent do wbijania wiedzy do głowy. Airey wspomina, jak Baxt krzyczał: każdy palec, każda nuta musi być równa. Co do dziś dźwięczy mu w uszach podczas solówek. Wygląda na to, że nawet w rockowym świecie polska szkoła muzyczna ma swoje niezapomniane piętno.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Flor Jansen, znana z potężnego głosu Nightwish, szykuje się na solowy występ w Warszawie. Już 29 stycznia przyszłego roku w Progresji usłyszymy jej pop-rockowe brzmienia z symfonicznym rozmachem. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową królową melodyjnego rocka? Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tego muzycznego spektaklu.
2: Helium, death metalowa supergrupa z Poznania, znów zaskakuje. Po burzliwych zmianach w składzie i współpracy z legendarnym Piotrem Mańkowskim wydali nowy album Humanized. Muzycy twierdzą, że to bezkompromisowy dźwiękowy cios w tematykę zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji. Czyżby metalowcy mieli więcej do powiedzenia o przyszłości technologii niż sami inżynierowie? Pani Pearl Jam wciąż trzymają kciuki i zadają sobie pytanie, kto zastąpi Matta Camerona za perkusją. Po niemal roku od jego odejścia zespół nadal milczy, a spekulacje nie ustają. Kim Tiles z Soundgarden dorzucił swoje 3 grosze, wskazując Josha Frisa i Barretta Martina jako potencjalnych następców. Tymczasem Pearl Jam szykuje się do występu na festiwalu Ohana we wrześniu. Ale kto zasiądzie za bębnami, to nadal wielka tajemnica. The Black Dahlia Murder, zespół, który wstrząsnął sceną ekstremalnego metalu, szykuje się na trasę z okazji 20-lecia swojego opus Magnum Nocturnal. Już 26 stycznia przyszłego roku Kraków stanie się areną dla ich muzycznego tornada w klubie Kwadrat. Pani mogą spodziewać się mieszanki goeteborskiego death metalu z amerykańskimi wpływami, które uczyniły ich legendą. To będzie wieczór, który na pewno zapisze się w historii polskich koncertów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj po południu wybuchł pożar w komendzie rejonowej policji na Pradze Północ w Warszawie. Ogień pojawił się w jednym z biur, ale straż pożarna szybko opanowała sytuację. Nikt nie ucierpiał, a praca jednostki nie została zakłócona. Przyczyną pożaru mogło być zwarcie w instalacji elektrycznej monitora. Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Ireny Paśnik, znanej jako Irka, zasłużonej łączniczki i sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, oddał hołd tej wybitnej postaci, podkreślając jej zasługi dla stolicy. Irena Paśnik w październiku skończyłaby 101 lat.
2: Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać 55 minut, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pasażerowie utknęli w upale zaledwie kilometr od stacji Warszawa Zachodnia, nie otrzymując żadnych informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity wyjaśnia, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i braku wolnych torów. Sytuacja wywołała frustrację podróżnych, którzy skarżyli się na brak komunikacji ze strony obsługi. 21-letni Artem S. został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce, próbując uciec na Ukrainę po zabójstwie swojego rodaka. Mężczyzna przyznał się do zadźgania 35-latka podczas spotkania, które miało wyjaśnić osobisty konflikt. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa, a sąd rozpatruje wniosek o tymczasowe aresztowanie. Artemowi S. grozi dożywocie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce trwają rekordowe upały, które spowodowały odwołanie wielu pociągów przez PKP Intercity. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje, że takie fale upałów pojawią się jeszcze 3 razy tego lata. Synoptycy ostrzegają przed dynamiczną pogodą, z możliwymi gwałtownymi burzami i silnym wiatrem. Warto śledzić ostrzeżenia meteorologiczne, bo lato zapowiada się kapryśne.
1: Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w pociągu relacji Warszawa-Berlin, gdzie zmarł 8-letni buldog. Pisarz Jakub Żulczyk, będący świadkiem zdarzenia, relacjonował, że w przedziale panował potworny upał. Mimo prób reanimacji, pies nie przeżył. Właściciel opuścił pociąg w Świebodzinie z martwym zwierzęciem, prawdopodobnie szukając pomocy weterynaryjnej. Starsza kobieta z Krakowa, nie mogąc opuścić mieszkania z powodu problemów zdrowotnych, poprosiła o pomoc Straż Miejską. Jej syn, który zwykle się nią opiekuje, był poza miastem. Strażnicy miejscy zareagowali szybko i zrobili zakupy spożywcze dla seniorki. Dzięki temu kobieta mogła spokojnie czekać na powrót syna. Nie?
2: W Skawcach 53-letni mężczyzna wjechał samochodem do zalewu, mając ponad 2,8 promila alkoholu we krwi. Kierowca, mimo cofniętych uprawnień, zdołał wydostać się z tonącego pojazdu i dotrzeć na brzeg. Na miejscu pojawiła się policja i straż pożarna, która wyciągnęła zatopiony samochód. Sprawa trafi do sądu, gdzie mężczyzna odpowie za swoje czyny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, zbudowany na dawnym terenie militarnym, wciąż poszukuje nowych pracowników. Pomimo otwarcia 10 czerwca, resort nadal rekrutuje personel z całej Polski, oferując zakwaterowanie w zaadaptowanych budynkach pokoszarowych. Wśród poszukiwanych są m.in. kucharze, kelnerzy i technicy obsługujący basen.
1: W centrum Białegostoku doszło do niebezpiecznego incydentu. Kobieta jadąca drogą dla rowerów została zaatakowana przez doga niemieckiego. Właściciel psa, który uciekł z miejsca zdarzenia, został szybko zidentyfikowany przez policję. Okazało się, że 48-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia i został zatrzymany. Dodatkowo otrzymał mandat za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
2: Wojewoda Podlaski wydał zgodę na budowę 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej między węzłami Czarna Białostocka i Białystok Północ. Inwestycja, której koszt wyniesie prawie 350 milionów złotych, ma zakończyć się w trzecim kwartale 2028 roku. Projekt obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 19, przebudowę węzła Wasilków oraz budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. To już 8. etap prac na trasie S19, która docelowo połączy kraje bałtyckie z Bałkanami.
1: Już od 2 lipca rusza turystyczna 8, czyli wakacyjny autobus, który za 20 zł pozwoli zwiedzić najciekawsze miejsca województwa podlaskiego. Bilet obejmuje nie tylko podróże po regionie, ale także korzystanie z białostockiej komunikacji miejskiej przez cały dzień. Autobusy będą kursować do 30 sierpnia w czwartki, piątki, soboty i niedzielę, oferując trasy przez Suwalszczyznę i Puszczę Białowieską. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podlasia w wygodny sposób.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na trasie S8 z Białegostoku do Warszawy doszło do zderzenia 2 ciężarówek w okolicach Rudki Kosaki. Jeden z pojazdów przewoził mąkę, która wysypała się na drogę. W wyniku wypadku zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Policja pracuje na miejscu zdarzenia.
2: Sąd okręgowy w Suwałkach skazał 55-letniego mężczyznę na 8 lat więzienia za spowodowanie śmierci swojej 91-letniej matki oraz znieważenie jej zwłok. Ciało kobiety znaleziono w walizce w czerwcu ubiegłego roku. Mężczyzna został uznany za winnego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Proces zakończył się wyrokiem 25 czerwca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 23 stopnie, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 26 stopni, a wiatr wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, a nadmorskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie. W Świnoujściu i Międzyzdrojach już w maju obłożenie apartamentów przekraczało 60%. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy poza tradycyjnym sezonem, co wydłuża okres turystyczny nad Bałtykiem. Turyści stawiają na komfort, wybierając miejsca z dodatkowymi udogodnieniami, jak spa czy basen. Wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami to także efekt rosnących kosztów podróży zagranicznych. Branża turystyczna z optymizmem patrzy na nadchodzące lato, które może być jednym z najlepszych w historii. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność skarbu państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony.
0: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Spółka Widere, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku. Orlen wprowadził na Słowacji nowe biopaliwo HVO100, dostępne na stacji w Bratysławie. To ekologiczne paliwo, produkowane między innymi ze zużytych olejów roślinnych, można stosować w większości silników diesla bez modyfikacji. Wprowadzenie HVO100 to część strategii Orlenu, mającej na celu redukcję emisji w transporcie. Pilotaż ma sprawdzić zainteresowanie słowackiego rynku tym produktem. Wcześniej podobne działania podjęto w Austrii, Niemczech i Czechach. Orlen kontynuuje rozwój oferty niskoemisyjnych paliw w regionie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem. Od września ubiegłego roku lekcje religii w szkołach zostały zredukowane do jednej godziny tygodniowo. Decyzja minister edukacji Barbary Nowackiej wzbudziła kontrowersje, a Rzecznik Praw Obywatelskich podważa jej zgodność z konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich argumentuje, że tak ważne kwestie powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Sprawa trafiła na biurko premiera Donalda Tuska, który poprosił resort edukacji o wyjaśnienia. Redukcja godzin religii może prowadzić do masowych zwolnień katechetów, co budzi dodatkowe obawy. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa.
0: W Monako doszło do wybuchu, który wstrząsnął spokojnym księstwem. Jedną z ofiar jest ukraiński oligarcha Vadim Jermołajew, którego stan jest krytyczny. Eksplozja miała miejsce na ulicy Reverend Père Louis Fola, a władze podejrzewają atak terrorystyczny. Oprócz Jermołajewa ucierpiała również kobieta i 13-letni chłopiec. Trwają intensywne poszukiwania sprawcy, a nagrania z monitoringu mogą być kluczowe w śledztwie. To pierwszy taki incydent w historii Monako, które dotąd uchodziło za oazę spokoju. Grupa WBS Polski i szwedzki Saab zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie. Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sułtanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Marcin zauważa, że Renata ma coraz większe problemy z emocjami i sugeruje jej powrót na terapię. Renata jednak nie chce o tym słyszeć i oskarża Marcina o romans z Darią. Sytuacja staje

0: Jakiem, który kontynuuje śledztwo w sprawie oszusta Andrzeja. Mimo, że Celina wyjdzie z tego cało, pytanie, czy zdecyduje się na zmianę zawodu, pozostaje otwarte. Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania i z pewnością dostarczą wielu emocji.
1: Barwy szczęścia zaskakują nowymi informacjami zza kulis. Karolina Chapko i Jakub Sokołowski, znani z ról Dominiki i Tomasza, okazują się być przyjaciółmi od wielu lat. Choć ich postacie w serialu nie mają wspólnych wątków, prywatnie łączy ich silna więź. Aktorzy podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, co wzbudziło spekulacje o możliwych nowych zwrotach akcji w nadchodzących odcinkach. Po wakacjach widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Czy ich postacie w końcu się spotkają? To okaże się już wkrótce. Złoty Chłopak zaskakuje widzów emocjonującym wątkiem miłosnym. W 325 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca, relacja Ifakat i Cengiza nabiera rumieńców. Ich uczucie staje się widoczne dla całej rodziny, co może wywołać niemałe zamieszanie. Ifakat, dotąd znana z chłodnej kalkulacji, teraz staje przed dylematem serca. Czy zdecyduje się na nową miłość, nie zważając na plotki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial można oglądać na antenie TVP 1 w dni powszednie o 14:00.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się więcej Jagody. Aktorka Katarzyna Kołeczek, która wciela się w tę postać, wyraziła nadzieję, że jej bohaterka pojawi się częściej. Fani serialu z niecierpliwością czekają na powrót Kiemliczów z Helu, gdzie wyjechali w finale obecnego sezonu. W internetowej ankiecie większość widzów opowiedziała się za większą obecnością Jagody na ekranie. Produkcja serialu również podjęła temat, co sugeruje, że twórcy mogą spełnić oczekiwania fanów. Nowy sezon M jak Miłość zapowiada się emocjonująco, a losy Jagody będą jednym z jego głównych wątków. Wszystko wskazuje na to, że widzowie mogą być spokojni o dalsze losy swojej ulubionej bohaterki.
1: W nowym, 11. sezonie Rancha Stasiek Kotecki w końcu doczeka się upragnionego awansu. Policjant awansuje aż o 2 stopnie, stając się aspirantem sztabowym. Choć jego pagony zyskają nowe symbole, charakter Staśka pozostanie niezmienny. Jego poczciwość i łatwowierność nadal będą bawić widzów, a jego nieporadność wciąż wprawiać w zakłopotanie. W nowym sezonie Stasiek odwiedzi plebanię w towarzystwie Franceski, co z pewnością dostarczy kolejnych emocji. Czas jednak nie oszczędzi Staśka, który nieco się postarzeje i straci włosy. Czy to efekt awansu, czy może czasu spędzonego z Franceską? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
0: Dziedzictwo w 964 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Sennet i Kansel zawiązują sojusz, by pozbyć się Nany z życia Poyraza. Wykorzystują moment, gdy Poyraz jest z bratem u lekarza, by zmusić Nanę do ciężkiej pracy w garażu. Bez rękawiczek, narażona na żrący kwas, Nana posłusznie wykonuje polecenia, ale Poyraz wraca na czas, by odkryć intrygę. Bez wahania staje w obronie żony, nie szczędząc słów krytyki matce i bratowej. Poyraz wybiera miłość do Nany ponad rodzinne więzi, zabierając ją z garażu. Odcinek można obejrzeć dziś o 16:05 na TVP1.
1: W nadchodzącym 972 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Czarna odkrywa tajemnicę Sinana i Ainur, zostawia ją w trudnej sytuacji. Musi zdecydować, czy zachować milczenie, a jednocześnie zmierzyć się z prawdą o swoim małżeństwie z Ibrahimem. Tymczasem Nana i Poyraz planują wspólne życie i szukają nowego mieszkania. W międzyczasie Semih rozpoczyna śledztwo, podejrzewając, że małżeństwo może być fikcją. Odcinek zostanie wyemitowany 8 lipca na kanale TVP 1 o godzinie 16:00. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla miłośników zawiłych relacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca z jesiennym sezonem pełnym emocji. W rodzinie Olszewskich szykuje się dramatyczna konfrontacja. Darek z bronią w ręku odwiedzi dom Bolesława, by rozprawić się z bezwzględnym ojcem. Związek Elizy i Bolesława od dawna był koszmarem, a dzieci stały się jego ofiarami. Eliza walczy o rozwód i fundusze dla siebie oraz córki Angeliki. Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na pytania, czy Darek pociągnie za spust. Premiera nowych odcinków we wrześniu na Polsacie od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane opady deszczu. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz lekkie opady deszczu. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A
4: może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież i spółki Srebrna. Decyzja dotyczy wszystkich analizowanych wątków, w tym domniemanego oszustwa na ponad 1 000 000 euro. Jarosław Kaczyński, który był przesłuchiwany jako świadek, nie usłyszał zarzutów. Śledczy nie dopatrzyli się znamion przestępstwa. Szczegółowe uzasadnienie decyzji zostanie przedstawione później. Europosłowie PiS złożyli poprawkę do sprawozdania Parlamentu Europejskiego dotyczącego Ukrainy. Proponują uznanie UPA za organizację o nazistowskim charakterze, odpowiedzialną za masowe zbrodnie na ludności cywilnej. Michał Dworczyk zaapelował do polskich europosłów o wspólne poparcie tej inicjatywy. Głosowanie nad sprawozdaniem odbędzie się w przyszłym tygodniu w Strasburgu. Partia PiS od początku 2026 roku zgromadziła blisko 380 tysięcy złotych z darowizn, co wyróżnia się na tle innych ugrupowań, takich jak Koalicja Obywatelska, która otrzymała tylko jedną wpłatę w wysokości 8 tysięcy złotych. To efekt publicznych apeli PiS o wsparcie finansowe po ograniczeniu subwencji budżetowych przez Państwową Komisję Wyborczą. Największe wpłaty dla PiS pochodziły od Andrzeja Gwiazdy i Joanny Dudy Gwiazdy. Każda po 69 tysięcy 900 złotych. Prezes Jarosław Kaczyński podkreśla, że celem jest pozyskanie wielu drobnych darczyńców. Na drodze ekspresowej w Garwolinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Dwóch chłopców w wieku 8 i 9 lat jechało rowerami pod prąd w kierunku Lublina. Policjanci szybko zareagowali na zgłoszenia kierowców.